powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Vox FM Radom.
1: Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Witam serdecznie w 8 godzinie czytań. Artur Moczarski i mój gość, dr Jan Kozłowski, filolog klasyczny z Uniwersytetu Warszawskiego, z którym pochylamy się nad Księgą Wyjścia i nad tym zdaniem, które przytoczyłem. I przyznam, że to jest pierwsze zdanie biblijne, o którym tak myślałem w swoim życiu, gdzieś sięgając wstecz pamięcią do lat dziecinnych. Zdanie, które rozpoczyna 10 przykazań. I także takie wspomnienie, które się z tym wiąże, że to była chyba jedyna ocena niedostateczna, jaką otrzymałem z religii wtedy, kiedy katecheta świecki pytał u nas z 10 przykazań bożych i 5 kościelnych. I jestem mu wdzięczny w sumie za to, że dał mi wtedy do zrozumienia, że to jest ważne. Choć to jest Stary Testament i choć, przyznajmy to obaj, niektóre z tych przykazań brzmią nieco archaicznie w ustach chrześcijanina, który już wie o Ewangelii, wie o Jezusie, wie o przykazaniu miłości.
2: Ja pamiętam też z religii właśnie jakąś moją taką porażkę w pewnym sensie, czyli zawiodłem księdza. Zawiodłem księdza, ksiądz zadał pytanie, co to znaczy nie zabijaj. Ja z własnego doświadczenia za bardzo nie mogłem nic w... Ksiądz mnie lubił, jakoś miałem, że pewnie będę wiedział, co to znaczy nie zabijał. Otóż nie bardzo i się tak zacząłem zastanawiać, jąkać i powiedziałem, że no na przykład jak pająk idzie, to żeby go nie zabijać. I ksiądz tak się jakoś nic nie powiedział i tak machnął ręką i kogoś innego tutaj poprosił. No ale to są przykazania, no całe jest zagadnienie, prawda, związane z przykazaniami bożymi. Mówi się, że one nas jako chrześcijan mają obowiązywać, prawda, dekalog to jest taka podstawa, no ale z drugiej strony wiemy, że my jako chrześcijanie jesteśmy przede wszystkim wezwani do przestrzegania dwóch przykazań. I dwóch, właściwie jedno, które ma dwa oblicza, bo Jezus mówi, że one są do siebie podobne, a mianowicie miłości Boga z całego serca, ze wszystkich sił i podobnego przykazania, Jezus mówi podobne, czyli

0: posługując się jakąś modelową sytuacją, przede wszystkim rodzina, sąsiedzi, ludzie z pracy i tak dalej. Ci, którzy są, możemy to przestrzennie sobie wyobrazić, prawda? Ci, którzy są nas blisko i często tych jest najtrudniej kochać, prawda? Bo można bardzo łatwo kochać całą ludzkość, kochać świat i tak dalej, natomiast wcale nie być koniecznie takim dobrym dla swoich najbliższych.
1: No, ale mając w pamięci te dwa, czy jedno właściwie przekazanie miłości, to inaczej patrzymy, mniej tak jurysdykcyjnie na te 10 przykazań, bo w wersji tej rozszerzonej brzmią one dla nas czasami albo dziwnie, albo nawet wydaje się, że są niemożliwe do zrealizowania, bo o ile wszyscy się zgodzą, że nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, to wszystko jest jasne, ale już nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. No, wystarczy wejść do dowolnego kościoła, żeby zobaczyć, że literalnie to tutaj to przekazanie nie jest realizowane.
0: No to jest całe wielkie, znowu temat rzeka, prawda? Mamy tutaj, to jest zaangażowana natura ludzka, czyli człowiek taki, jaki on jest, historia wiary Izraela, prawda? Ja mówię o tym stanie, że my jednak, mimo tego przykazania, które jest tutaj jak W napisane, słyszymy, jednak mimo wszystko to robimy. Sprawa jest bardzo złożona. No, może rzeczywiście Żydzi mieli ten zakaz tworzenia wizerunków, ale zobaczmy, że w jakim to nie jest taki zakaz nie, bo nie, tylko natychmiast potem mamy, nie będziesz robił żadnego wizerunku, żadnej rzeźby, ani tego, to się kończy, co jest w wodach pod ziemią, a potem nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy bardzo wyraźny tutaj kontekst tych słów. To nie jest po prostu zakaz nie, bo nie, tylko jest to związane z wiarą. Chodzi o to, że wiara Izraela, czyli to przekonanie, że nie należy czynić w ogóle wizerunku, jest czymś totalnie, ale to totalnie wyjątkowym w religijnym świecie. Już nie powiem, że chodzi o cały świat, tak, o wszystkie religie i tak dalej, bo na pewno tutaj jakieś podobieństwa by się znalazły, ale mówię w tym kontekście, w którym objawienie się rozwijało z ludami wokół, no to jest, które czyniły właśnie wizerunki, no istotą właściwie tak naprawdę przecież kultu było mieszkanie Boga, była świątynia, które było mieszkaniem Boga, w środku znajdowało się jakiś przedmiot, jakiś posąg, którym Bóg był, jeśli nie tożsamy z nim, to w każdym razie uobecnionym, jego ta boska, bym powiedział, energia w cudzysłowie się tutaj gromadziła. Natomiast właśnie tutaj wiara Izraela, to przekonanie jest zupełnie inne, odmienne w zestawieniu z tymi, z religiami wokół.
1: A chrześcijaństwo zapuszcza korzenie, owszem, w judaizmie, ale przecież właśnie czerpie z innych religii, a przede wszystkim jest religią nie księgi, tylko objawienia. I skoro Bóg stał się człowiekiem, no to tutaj mamy zupełnie inną optykę patrzenia na obrazy, na to, co widoczne, co widzialne, co dotykalne.
0: No tak, ale to jeszcze wróćmy do tego tutaj, bo to mam coś, wrócimy, coś do powiedzenia. A mianowicie, no jest pytanie dlaczego? Prawda? Rodzi się pytanie, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Jest tutaj ciekawą relację z tego jeszcze, z tego, jak patrząc, ponieważ dzisiaj czytania mówią o tym, że Chrystus jest głupotą dla pogan, prawda, zgorszeniem dla Żydów, czyli nie bez tutaj ma sens przywołanie jednak świadectw o tym, tego, jak inni widzą z zewnątrz religię, chrześcijaństwo Żydów również. I mamy zupełnie niesamowity, jak dla mnie, opis tutaj w dziejach, Tacyta, koniec pierwszego wieku, pierwszy, drugi wiek po Chrystusie, wielkiego łacińskiego historyka, który pisze o tym, jak w kontekście pisze tutaj o wojnie żydowskiej, prawda, o powstaniu Żydów w latach 60. pod koniec w Judei przeciwko panowaniu rzymskiemu. Pisze o tym, jak w 63 roku przed Chrystusem Pompejusz Wielki, Gnajus Pompejusz Magnus

0: wódz rzymski, jak zdobył po raz pierwszy Rzymianie, wtedy po raz pierwszy zdobył Jerozolimę i świątynię i wszedł do Świętego Świętych, tak po prostu, no jako zdobywca, nie oglądając się na prawa, na nic, wszedł po prostu i co tam czytamy? I czytamy, że nulla intus deum effigie vacuam sedem et inania arcana zobaczył. To znaczy, że tam się znajdują. Czyli, że po prostu się rozniosło, on musiał to zobaczyć, powiedzieć, że miejsce jest vacua sedes, że miejsce Boga jest vacuum, że tam jest pusto, nic nie ma i nulla effigie, że nie ma żadnego, o żadnym brak jakiegokolwiek effigie w wizerunku Boga i stwierdził, że to jest głupota. To znaczy te wszystkie tajemne rzeczy, żeby tam nie wchodzić, co tam się znajduje, to jest po prostu, to są inania arcana, próżne czcze, jakieś tajemne rzeczy. To jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. No i jeżeli spojrzeć jednak na paralelę pewną, to mamy też w filozofii greckiej, tak? To przekonanie, to sięga już Platona, że rzeczywistość najwyższa boska jest, mamy ten pierwszy opis absolutu, taki, jaki Bóg nie jest, taki apofatyczny, negatywny opis absolutu, to jest w uczcie Platona, że nie jest ani taki, ta rzeczywistość najwyższa. Stąd Żydzi się cieszyli też, że o ile Grecy dzięki takiemu narzędziu poznawania bytu, jakim jest filozofia, doszli do tego, to Żydzi mieli właśnie wlaną tę czyste pojęcie bóstwa, prawda? I to była taki element, to się pojawia u greckich myślicieli, w filozofii greckiej, to jednak zwrócenie uwagi na tych Żydów, którzy mają jakby wlany, dany to czyste pojęcie Boga niezwykle.
1: No i my też, kiedy wchodzimy dzisiaj do świątyni, to nie możemy powiedzieć, że jest całkiem pusta, wręcz przeciwnie, jest pełna znaków, obrazów, ale przede wszystkim, kiedy jest Eucharystia, no to widzimy znak najważniejszy, to znaczy przeistoczenie i to, że możemy powiedzieć, Bóg jest tutaj.
0: Pan tak szybko do wcielenia, żebyśmy sobie, ale jeszcze jedną rzecz tutaj trzeba wcześniej powiedzieć. Pytanie dlaczego? Prawda? Dlaczego? To pytanie padło, dlaczego Bóg tak się objawił? A mnie tutaj najbardziej przekonuje to, co ksiądz Tischner powiedział kiedyś a propos niewymawialnego imienia Boga, świętego tetragramatonu. Czterech liter, Jochech, Wawchech, prawda? Wiemy, że to można Jachwy wymawiać i tak dalej, ale tak naprawdę nie wiemy i tego imienia nie wymawiano. To jest imię niewymawialne. Może ważniejsze jest to, że to jest imię niewymawialne, niż czy wymawiano, czy nie wymawiano. Po prostu przekonanie, że jest niewymawialne. I otóż Tischner powiedział, że to jest ta intuicja głęboka, że Bóg, żeby Boga nie mierzać do spraw ludzkich, czyli nie wzywać Jego imienia nadaremne, naczczo, prawda? Nadaremno. Żeby nie wzywać, że człowiek ma wielką, po prostu olbrzymią tendencję, pokusę, żeby Boga wykorzystywać do swoich celów, prawda? Jezus mówi, że nadchodzi godzina, kiedy każdy, kto będzie was zabijał, będzie myślał, że oddaje cześć Bogu. No to jeszcze to szczere przekonanie, jak to jest, nie powiem małe piwo, przepraszam, to może nie jest dobre, ale czasem człowiek po prostu i podświadomie, czasem cynicznie, ale i podświadomie po prostu religię wykorzystuje do osiągania swoich celów bardzo małych często. I to jest takie pierwsze ostrzeżenie, tak? Bóg jest inny, to znaczy Boga, chociaż jest kimś, chociaż się objawia jako ktoś z imienia, to jednak niewymawialnego, czyli Boga nigdy nie można sprowadzić do poziomu człowieka.
1: A święty Augustyn powiedział kiedyś: kochaj i rób co chcesz. To oczywiście już jest chrześcijaństwo zaawansowane, mimo że z pierwszych wieków, ale jak to się ma do dziesięciorga przykazań z dzisiejszej Księgi Wyjścia? Czy tu jest jakaś antynomia między wolnością a przepisem?
0: No jest chyba między przepisem a wolnością. Znaczy oczywiście jak wszystko w chrześcijaństwie, prawie i w wierze, i jest i nie, bo chrześcijaństwo jest doświadczeniem życia, nie jest żadną filozofią, nie jest żadną doktryną, którą można gdzieś zamknąć, skodyfikować. Są takie próby, ale to jest oczywiście niemożliwe, bo to jest życie, więc i tak powiem i nie. Na początku się skupię na tym, że nie jednak. Tak, czyli chrześcijanin, nie tylko dwa przykazania, ale jedno tak naprawdę przykazanie. Wcześniej mówiłem o tym, że są te dwa przykazania do siebie podobne, a tutaj mówi Augustyn, kochaj i rób co chcesz. Czyli, i to jest pytanie, czy rób co chcesz, no to znaczy, że co, że rób ta co chce, ta prawda, dowolność wszelka, i trzeba by było odpowiedzieć na pytanie, że tak, pod warunkiem, że kochasz. Ale kochasz, to nie, oczywiście nie chodzi o, kochasz, jak kochasz? No, kochasz, uczysz się miłości od Jezusa Chrystusa, czyli przede wszystkim jesteś, żyjesz, na ile to możliwe, w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, przenika cię Jego duch. To wtedy, to rzeczywiście można kochać i robić co chcesz. I ja, żeby tutaj dać jakiś przykład, kiedyś chyba już o tym mówiłem, ale to zawsze powtarzam, bo to było coś niezwykle dla mnie inspirującego i jakoś bardzo bym powiedział, no daje mi cały czas to do myślenia. Ja miałem to szczęście, że miałem chrzestną matkę, która, ona była Francuską i w Maroku całe życie spędziła, czyli właściwie można powiedzieć w kraju misyjnym, no nie do końca misyjnym, bo w Maroku nie ma wolności religijnej i nie można nawracać. Czyli po prostu albo się żyje, się nie głosi się słowa, tylko się sobą głosi, tylko tym się, kim jest. Ludzie patrząc na chrześcijanina widzą, czy on jest chrześcijaninem, czy on jest dla nich inspirujący, w sensie może nawet dosłownym, czy Duch Święty przez niego działa, prawda? Inspiro Spiritus Sanctus, czy nie, ale tylko w ten sposób, to znaczy nie można nawracać, nie można chrzcić i tak dalej. Tak jest po prostu, nie ma wolności religijnej w Maroku, czyli trzeba żyć Ewangelią samemu na co dzień. Ja pamiętam z moją chrzestną mamą taką rozmowę, która jest teraz świętej pamięci osobą, rozmowę, która bardzo działała tam charytatywnie, no całe życie spędziła właściwie na pracy w parafii i charytatywnie, w sensie no na pomocy Caritas tam organizowała i była takim znakiem, taką osobą, no bardzo, bardzo ważną i dającą otuchy wiary bardzo wielu osobom zupełnie bezinteresowną. Ja pamiętam z nią taką rozmowę, że ja mówiłem, no tak, ale przykazanie piąte mówi, przykazanie szóste mówi, ona mówi, nie, jakie przykazanie? Nie ma czegoś takiego. Ja mówię, nie, no żarty jakieś, no, jeszcze katechetką była, no to jak to mówi, że nie ma przykazań? Mówi, no nie ma. Ja mówię, nie, no to nie zgoda, no ja wiem, że są. Ona mówi, nie ma. I potem powiedziała, że są tylko dwa przykazania. I tym my się różnimy od Żydów, muzułmanów, od kogo innego, że właśnie tym nas one, że one nas obowiązują. Czyli my musimy się skupić całym sobą na tych dwóch przykazaniach. Ona codziennie była w kościele, codziennie się spóźniała do tego kościoła. Były tam dwie osoby tylko na mszy. Zresztą ciekawe było, bo zakrystianie to byli muzułmanie w ogóle w Maroku. To też było ciekawy układ. Codziennie do kościoła jeździła, zawsze się spóźniała i to. Natomiast ona rzeczywiście żyła, no i tym niezwykle. I tylko te dwa przykazania. Ja to wtedy zrozumiałem to. I to dopiero widać w konfrontacji na przykład z islamem, z krajem muzułmańskim, który de facto, no, islam jest religią Starego Testamentu. To znaczy jest bardzo podobną do Starego Testamentu. Są prawa, konkretne przykazania. A tutaj są tylko dwa. I w tym sensie, że przestrzegając szczegółowo przykazań, można być sobie, pomyślałem, zgorszeniem. Bo na przykład nie jesz mięsa w piątek i powie taki muzułmanin, a mówiliście, że jesteście wolni, że jesteś wolny od tego, od tych wszystkich szczegółowych spraw, a jednak mięso w piątek nie jesz, bo mówisz, to tak nie do końca chyba. Chyba tak ten Nowy Testament w tobie nie działa. Zrozumiałem to i oczywiście, nie, to może by była taka odpowiedź pierwsza, tak, że kochaj i rób co chcesz, czy rób co chcesz, tak, rzeczywiście, pod warunkiem, że kochasz.
1: No tylko, że tutaj kluczem do, o czym pan już wspomniał, do tej pierwszej części zdania, do tego, czym jest miłość, no jest postawa Jezusa i zresztą w Ewangeliach często słyszymy, jak Jezus przecież nie kasuje przykazań właśnie, nie wymazuje ich z annałów, z kart Starego Testamentu, tylko mówi, przyszedłem prawo wypełnić.
0: Tak, i pokazuje sobą i naucza, jak, na czym polega to wypełnienie prawa. I mamy na przykład tutaj bardzo jasne przykłady, jak uczniowie łuskali kłosy w szabat. A Jezus mówi, no bo byli głodni, więc można było. No, mówi dokładnie, pokazuje, nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny i on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jemu jeść, ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom. Czyli no, argument główny jest taki, no jedli, bo zgłodnieli, no to i jedli. No to jakoś nam wywraca system, no chyba właśnie przykazanie jest po to, żeby nie ich nie jeść, a szczególnie kiedy głód, żeby ich nie jeść. No nie ma jakiejś tutaj samowoli, a właśnie Jezus daje przykład, zgłodnieli, więc je zjedli, bo szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Inny przykład to jest z miłosiernym Samarytaninem, prawda? Nie zbliżyli się kapłani do niego, żeby rytualnie nie być nieczystymi, natomiast Samarytanin się zlitował w swoim sercu i opatrzył tego drugiego człowieka. I znowu mamy to wyjście ponad prawo, to znaczy wypełnienie, realizację tego prawa.
1: Zresztą są takie miejsca w Nowym Testamencie, w Ewangelii, kiedy Jezus wprost przytacza 10 przykazań, albo przynajmniej kilka z nich, i wypełnia je treścią, jakby uzupełnia, dodaje od siebie, mówi, jak to sam rozumie.
0: No właśnie, gdybym miał wybrać te dwa jakieś przykazania i które z tych 10, które najciekawiej być może w perspektywie nowotestamentowej wyglądają, no to jest te dwa przykazania: nie będziesz zabijał i nie będziesz cudzołożył, dlatego że w piątym rozdziale Mateusza, w kazaniu na górze, Jezus się do nich ustosunkowuje. I tutaj jest klucz. I tutaj jest klucz moim zdaniem, i myślę, że powiem coś nowego. W każdym razie ja rzadko to słyszałem, a jednak uważna lektura tutaj pozwala wydobyć istotną treść. Dobrze. Czyli Jezus mówi, po pierwsze, słyszeliście, że zostało powiedziane u moich nie będziesz cudzołożył. Ego de lego hymin hoti pas hoble pon gnajka prosto epit hymesa jauten, ede e moik heusen auten ente kardiautu. Czyli a ja wam mówię, że każdy, kto patrzy, każdy patrzący na kobietę, na żonę myślę, bo jest, mam słowo gne w języku greckim, które nie ma osobnego słowa na żonę i kobieta, po prostu na żonę, a czyjąś żonę. Jesteśmy w kontekście małżeńskim, tak? Czyli jeżeli mówimy o cudzołóstwie, no to odnosi się do małżeństwa. No, nie można w pojedynkę cudzołożyć, ani nie można poza małżeństwem cudzołożyć w tym kontekście historycznym, więc mówimy o małżeństwie, czyli każdy, kto patrzy na żonę w domyśle drugiego człowieka, bliźniego, bo chyba tutaj byłby problem, już dopuścił się w swoim sercu cudzołóstwa z nią. Nie wolno, spotkałem się z takim tłumaczem, że każdy, kto by spojrzał pożądliwie może, tak spod oka i pożądliwie, i by mu się spodobała, czy coś takiego, to nie o to chodzi. Każdy, kto patrzy na żonę w domyśle drugiego człowieka, celem jej pożądania. Czyli żeby się sycić jej pożądaniem, czyli jest jakieś zaangażowanie człowieka. Tu nie chodzi o przypadkowe spojrzenie i zapomnienie się, tylko mamy prosto epithymesai. Prosto może być też oznaczać to, że tak, ażeby zaczął jej pożądać, ale analogiczne miejsca w Ewangelii Mateusza, tego prosto, pokazują, że tu chodzi o cel, czyli jest jej intencja pewna. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to nie jest moja żona, a mimo to trwam w tym i się budzi we mnie pożądanie. To jest jedna rzecz. Ale tutaj tak naprawdę nie chodzi o, żeby było śmieszniej, o szóste przykazanie. Nie chodzi o to. Chodzi o to, w jaki sposób powstaje grzech. Bo mamy tutaj, wcześniej Jezus mówi o przykazaniu nie zabijaj. I mówi tak. Posłuchaliście wcześniej, na pierwszym miejscu, że zostało dawnym archajoj powiedziane, uphoneuseis, nie będziesz mordował. To nie chodzi o zabijanie, tylko mordować. Nie chodzi o to, żeby mamy w ogóle nie zabijać, tak jak powiedziałem z tym pająkiem. Mordować, konkretnie człowieka mordować. I to też nie chodzi o obronę własną. Wiemy, o co chodzi tutaj. A bo kto by zabił, będzie podlegał sądowi. Tak Jezus mówi. A ja wam mówię, że każdy ho orgidzomenos to adelphoautu, że każdy, kto się gniewa na brata swojego, enochos estai te krisei, będzie podlegał sądowi. I kto by powiedział swojemu bratu raka, czyli pusta głowo, dosłownie pusta głowo, czyli człowieku pogardy godny, marny, słaby, enochos estai to synedrio, będzie podlegał radzie, sądowi rady. A kto by powiedział głupku, more, pójdzie do piekła. Enochos estai eisten geennan tupyros. Zobaczmy. Jezus zatem mówi, słyszeliście, że będzie nie zabijaj, a ja wam mówię, że każdy, kto powie głupcze, głupku, to pójdzie do piekła. I to jest, i te dwie rzeczy trzeba zestawiać. Ja się, to znaczy pytam, no, jeżeli to jest tak potężne, tak dramatyczne, to dlaczego jakby nie mamy się, i tu mówię w cudzysłowie, spowiadać z tego, z zabójstwa i z, w ogóle jakby to nie istnieje we wrażliwości, ja bym powiedział, katolickiej naszej, chrześcijańskiej. Jakieś zrobiliśmy z tego szóstego przykazania, że kto patrzy, czy cudzołóstwo, czy nierząd to cudzołóstwo, czy masturbacja to cudzołóstwo, albo czy nie podlega. A Jezus po pierwsze o tym w ogóle nie mówi. On tutaj daje dwa przykazania i mówi o tym, gdzie się grzech rodzi. Że grzech to nie jest tak, że jak będzie 5 centymetrów coś krótsze albo dłuższe, to będzie grzech albo nie będzie. Głupstwo. Podaje takie dwa potężne przykazania konkretne i pokazuje, gdzie się grzech rodzi, prawda? Ja nie słyszałem, czy ktoś spowiadał, czy tłumaczył z tego, czy ksiądz na ambonie, dlatego że się pogniewał, to już jest właśnie jak zabójstwo, a jeszcze gorzej, prawda? To mamy karę wprost. Jezus mówi, kto powie głupcze, to pójdzie do piekła. Ale chodzi o mechanizm, prawda? Chodzi o mechanizm, więc to jest, Jezus pokazuje tutaj, gdzie się rodzi grzech i gdzie jest sam korzeń, prawda? Że już, to już jest drugorzędna sprawa, jak to się przejawi, prawda? To, co wychodzi z człowieka, czyni nieczystym, a nie to, co wchodzi. I moim zdaniem to jest bardzo, bardzo ważne i to jest wykładnia tego, jak mamy rozumieć te 10 przykazań.
1: Kiedy patrzymy na tekst listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, no to musimy rozkodować słowa klucze. Wydaje mi się, że do tych słów należą dwa. Mądrość i głupota. Pojawiają się w różnych kontekstach, w dziwnym, można powiedzieć, zestawieniu, bo na przykład pojawia się sformułowanie, że coś jest głupstwem dla pogan, czy ktoś, ale za chwilę też słyszymy o tym, że coś jest głupstwem u Boga i że to przewyższa mądrością ludzi.
0: Tak. Zacząłbym jednak tutaj od człowieka. Nie zaczniemy od tego, jak łatwiej nam jest. To paradoks, to nie jest tak łatwiej, bo my jakby za mądrość naszą ludzką wzięliśmy mądrością, mądrość Boga, czyli a priori przyjmujemy, że właśnie, że krzyż jest mądrością Boga, a priori to tak przyjmujemy. No to jest znak chwały, znak religii, na kościołach stawiamy krzyże w salach, nie tylko katechetycznych, ale i w salach i w szkołach. Krzyże wiszą jako znak wiary. No, na tym samym poziomie to jakby patrzymy troszeczkę, bym powiedział, plemiennie, tak jak mają muzułmanie księżyc, to półksiężyc, to my mamy krzyż. Ale trzeba jednak wyjść. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby wrócić do tego pierwszego takiego oglądu, tego ludzkiego. A mianowicie my czytamy, że głosimy, że ten Christos estau romenos, czyli Chrystus ukrzyżowany, to nie skandalon dla Żydów i moria dla narodów, dla pogan. Tak? Najpierw zaczniemy od tego, że on jest Chrystus ukrzyżowany, że on jest. No zanim będziemy jakoś to spróbujemy ugryźć teologicznie, czy w świetle wiary na to spojrzeć, to jednak to trzeba kilka słów powiedzieć o tym, jak to wygląda, bym powiedział, tak historycznie. No wiemy, że Stauros, krzyż, crux po łacinie, no to jest narzędzie hańby. To jest narzędzie hańby, to jest, czyli Chrystus, Jezus został ukrzyżowany jako buntownik, karę poniósł niewolnika i to jest samo słowo crux jest straszne i nie, jak jeden z autorów łacińskich, nie przypominam kto to mówi, czy to jest Upliniusz, a może, że nie powinno nawet na uście Rzymianina to słowo się pojawiać. To jest tak straszne, crux, że on jest tak haniebne po prostu, że przez usta nie powinno się mówić tego słowa, jest tak złe. Więc jest to i to, że Syn Boży, że Mesjasz, Syn Boży, Bóg sam, Stworzyciel miał ponieść śmierć na krzyżu, to już jest samo w sobie, jest głupotą, jest absurdem. No, prawda, nie w sposób jednak naturalny raczej Matce Bożej szyjemy sukienki z diamentów, ze złota, a nie z czegoś innego. To jest ten, tym naszym naturalnym odruchu. Okej, taka ilustracja, tylko żeby to skonfrontować z naturą. Natomiast jeśli chodzi o Żydów, no to tutaj mamy już, no, to znaczy może w kontekście jednak tego upokorzenia Żydów mamy przecież Izajasza, prawda, o tym zapowiedzi jednak mesjańskie, o tym, że został oszpecony, zniszczony, zmiażdżony cierpieniem. To się jednak pojawia, a mimo to jest zgorszeniem. Trzeba spojrzeć na... No ale natury ludzkiej się jednak nie przeskoczy. Zgorszeniem. Najpierw słowo skandalon. Skandal. To jest pułapka. Mówię, co pierwotnie słowo zgorszenie znaczy. Pułapka. Jakiś kawałek drewna, o który człowiek się potyka. Czyli bycie zgorszeniem dla kogoś to nie jest, nie wiem, jakiś ekshibicjonizm, że ktoś idzie parkiem, ktoś się odsłoni i zgorszył. To w ogóle nie o to chodzi, tylko bycie zgorszeniem to jest blokowanie kogoś. Moim zdaniem blokowanie... Jezus, Bóg woła Stwórca, żyj, rozwijaj się. A my mamy, On nam bardzo dużo powierzył, my mamy dać jeść, tak? Mamy się troszczyć o swoich bliźni. Natomiast postawa człowieka, który wikła, który nie pozwala się drugiemu człowiekowi rozwijać, blokuje go w poznawaniu dobra, w rozwoju, to jest zgorszenie, to jest gorszyciel. To jest skandalon. Jeśli chodzi o krzyż, to mamy tutaj właśnie spotkanie, to słowo się pojawia trochę w odwróconym kontekście, w Cezarei Filipowej, gdzie Jezus mówi o tym, że Mesjasz będzie cierpiał, będzie ukrzyżowany o sobie. I czytamy, że Piotr wziął go na stronę i zaczął go upominać, epitiman, upominać. I on mówi, niech to będzie daleko od Ciebie, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. On zaś, odwróciwszy się, powiedział do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, skandalon ej emu, jesteś moim zgorszeniem, czyli przyczyniasz się do upadku. Przyczyniasz, stoisz mi na przeszkodzie, blokujesz mnie. Prawda? To jest ten sens. Ale widzimy, bo tu Jezus odwrotnie mówi, że to jest dla niego skandalon, czyli przeszkodą w realizowaniu tego, co chce zrobić. Natomiast widzimy tutaj tę reakcję Piotra, jak jednak szokująca jest ta perspektywa, że Jezus pójdzie na krzyż.
1: Myślę, że w potocznym tego słowa znaczeniu skandalem było to, co wyczynił Jezus w świątyni, w tutaj scenach opisanych przez świętego Jana, kiedy wyrzucił kupców ze świątyni, porozrzucał monety bankierów, stoły powywracał, wygonił baranki i woły i krzyczał, weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. No to tak, to jest taki obraz Jezusa, który nas z jednej strony pociąga, bo jest ludzki bardzo, ale z drugiej strony czasami przestrasza i wolelibyśmy jednak, żeby był bardziej pastelowy.
0: No ja bym nie wolał, żeby był bardziej pastelowy. Powiem szczerze, że zanim zacząłem czytać Pismo Święte, no i jakoś poznawać Jezusa Chrystusa przez to, że jest człowiekiem, no w końcu my poznając samych siebie i poznając innych ludzi, a mając to kryterium rozróżniania tego, co jest dobre i co jest złe, też poznajemy Boga, no w tym sensie, że skoro Bóg jest człowiekiem i stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, co więcej, to my mamy jakieś poznanie, no im więcej wśród ludzi, tym lepiej można poznać Jezusa Chrystusa. To jest jasne. No i im więcej człowiek czyta Ewangelię. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że ten pastelowy Jezus, pamiętam, jakoś zawsze mnie przerażał. Ja czułem w tym coś właśnie nieludzkiego, jakiś odczłowieczony, ze złożonymi rękami, usteczkami, taki obecny i właśnie niby ucztujący, jedzący z tymi prostytutkami, celnikami, ale tak jakby go tam nie było, taki wyobcowany trochę.
1: To wracamy do wątku, od którego zaczęliśmy, czyli do obrazu Boga. Chodzi o to, żeby ten obraz sam w sobie nie był przedmiotem kultu, a zwłaszcza ten obraz wypaczony, żeby nam nie psuł prawdziwego spojrzenia na Chrystusa.
0: No to o wiele dalej idziemy. No, Bóg stał się człowiekiem, albo więcej, człowiek pewien, nasz krewny, nasz brat. Mamy dwa rodowody Jezusa, od Adama i od Abrahama. Cóż więcej trzeba powiedzieć? No jeden z nas okazał się wcielonym Synem Bożym, prawda? Czyli to jest dużo, dużo więcej. To człowieczeństwo Jezusa, to znaczy poznanie Boga przez człowieka, no to jest zadanie absolutnie na całą, nie tylko na całe nasze życie, ale i na historię ludzkości. Mam wrażenie, że właśnie umysł ludzki o wiele łatwiej sobie może poradzić z Bogiem, prawda, z Jezusem jako Bogiem, niż z Jezusem jako właśnie człowiekiem. To jest jedna rzecz. Natomiast jeszcze wracając, chciałem wrócić do tego, że co jest bardzo istotne, wracając do, co mówiliśmy o skandalon i o Moria, o głupocie i o skandalon, że jest bardzo moim zdaniem istotne, żeby nie brać krzyża, co się z tym wiąże też, wcielenia czegoś a priori, jako czegoś normalnego. To znaczy, mamy tę pieśń, każde spojrzenie na krzyż niech niepokojem zagości. W tej samej pieśni ona zaczyna się, zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica. Żebyśmy nigdy się z tym nie pogodzili tak do końca, a priori, że to jest znak chwały i tak dalej, więc co dalej? Nie. Musimy przejść przez to, widzimy jak Piotr dojrzewa do tego. Nie przyjdzie nigdy to na ciebie. To prawda? Tutaj w Cezarei 16 rozdział Mateusza. Jaka jest reakcja Piotra? To znaczy, zanim on zacznie głosić i zanim zawiśnie głową w dół, to on przecież przeszedł przez ten naturalny proces odrzucenia krzyża, zgorszenia tym. I wydaje mi się, że nie powinniśmy się na pewno tego bać, że my jakoś zdradzimy Jezusa, jeżeli pójdziemy w tą stronę. To jest przewidziane przez Boga i to jest język, którym On do nas powiedział i jest moim zdaniem niezwykle istotne, że zanim dostrzegniemy w tym mądrość Bożą i znak chwały, żebyśmy nie bali się też tego, żeby dostrzec w tym zgorszenie i głupstwo.
1: I lada moment będziemy to przeżywać znowu, że na krzyżu sprawa Jezusa z Nazaretu się nie kończy.
0: No nie kończy się. To jest, chrześcijaństwo zaczyna się jednak mimo wszystko od spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. To znaczy zmienia się wszystko, spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, a zatem na krzyż patrzymy przez pryzmat zmartwychwstania, przez pryzmat zwycięstwa. To jest ten kierunek patrzenia. Co oczywiście nie neguje tego, co wcześniej, że jest skandalon, zgorszenie i Moria, ale pamiętajmy jednak o tym, jeżeli chcemy mieć całościowy obraz tego, zawrzeć w słowach, to właśnie w perspektywie zmartwychwstania. A zatem zaczynamy naszą refleksję jednak mimo wszystko od tego, od słów, którymi zaczyna się pierwszy list Jana. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce.
1: Doktor Jan Kozłowski, filolog klasyczny z Uniwersytetu Warszawskiego, był dziś gościem 8 godziny czytania. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Tak mówi prorok Jeremiasz. Artur Moczarski, witam w 8 godzinie czytań. Moim gościem jest profesor Jan Grossfeld. Proszę, żebyśmy zaczęli od tego proroka, od Jeremiasza. Kim jest, kim był, skąd akurat takie u niego sformułowania na temat tego przyszłego przymierza.
2: Tak, to mówi ustami proroka, mówi Bóg do tego ludu. My możemy powiedzieć, że mówi do nas, że ten Jeremiasz do nas przychodzi dzisiaj, a to jest człowiek cierpienia. On cierpi dlatego, że nie może przestać mówić w imię Boga. I się na to buntuje. Dlaczego? Bo go spotykają prześladowania. Bo prorok prawdziwy mówi to, co się ludziom nie podoba, czyli nam. I albo się obracają plecami, mówimy, posłuchamy cię innym razem, albo mówią, i tak z nim było, no nie, no prorokujesz nam źle, to musimy cię ukarać, tak być nie może. I są fragmenty naprawdę poruszające w tej księdze Jeremiasza, kiedy on mówi na jakby podsumowanie egzystencjalne tego swojego doświadczenia misji proroczej, przeklęty dzień, w którym się urodziłem, mówi. Czyli człowiek pobożny, można powiedzieć, jak on może coś takiego mówić? To tak jakby, nie wiem, Jan Paweł II powiedział, przeklęty dzień, w którym się urodziłem. No gdzież? Przeklęty człowiek, on mówi, który powiadomił mojego ojca, urodził ci się syn chłopiec, mówi. Czyli który przychodzi od mamusi, która urodziła dziecko i jest pewnie szczęśliwa, do ojca, który czeka na tę wspaniałą wiadomość, a ten synek po latach mówi, przeklęty ten dzień. Dlaczego wyszedłem na świat, kiedy widzę tylko nędzę, kłamstwo, rozboje, grabieże, cudzołóstwo, wszystkie rzeczy najgorsze. Nie mogę już na to patrzeć i nie chcę już mówić tych słów, tej obietnicy, na przykład tej, która jest dzisiaj tutaj zawarta, że umieszczę to prawo, czy jakie prawo? Prawo miłości. Prawo bycia jednym z każdym człowiekiem, każdym, najgorszym. Tym, który właśnie mnie zabija w tym momencie, kiedy mówię mu rzeczy, które mu nie pasują. Albo który mnie mówi rzeczy, które mnie zabijają. I w jakimś sensie można powiedzieć, no jak można się tak wypierać takiej pięknej misji proroczej? To jest właśnie ta cecha ksiąg biblijnych żydowskich i pewnej mądrości żydowskiej, która pokazuje prawdziwe zmaganie. Nie zmaganie teoretyczne, nie zmaganie, które jest projekcją idealistyczną, utopijną, albo moralistyczną. Tacy powinniśmy być i się, obyśmy się nie okazali inni. A Jeremiasz mówi prawdę. Mówi, nie mogę tego wytrzymać, tego ucisku. Będziemy mieli później to w Ewangelii też. To jest zupełnie sprzeczne z naszym poglądem na temat ludzi pobożnych, których widzimy jako słodkich, uładzonych, grzecznych, miłujących, bez zastrzeżeń. A tutaj widać, i to też dobrze jest czytać inne fragmenty, kiedy on mówi, ale mimo wszystko nie mogłem przestać mówić w to imię, on mówi. Nie mogłem przestać pełnić tej mojej misji proroczej, bo był we mnie jakiś ogień palący, który mnie do tego zmuszał. To nie jest coś, czego on pragnął, co było miłe. To nie jest tak, że chrześcijanin pełni swoją misję, zgadzając się w sposób prawie automatyczny, pobożno-religijny na nią, ale w zmaganiu, w walce, że jest walka. Dlaczego? Bo gdyby człowiek sam mógł sobie to zrobić, to nie potrzebowałby Boga do niczego. A zawsze jest pytanie, czy Bóg jest mocniejszy ode mnie? Czyżbym ja był mocniejszy od Jakuba, który walczy? Czyżbym ja był mocniejszy od Jezusa Chrystusa, który zmaga się? Nie dorastamy Jeremeszowi do pięt. Więc to jest niezwykle egzystencjalna postać. I niestety zawsze wychodzi na to, że ona ma rację, że ten prorok zawsze ma rację, głosząc rzeczy prawdziwe, radząc, a ci ludzie mówią, okej, ale zrobimy tak, jak siła nam mówi. I kończą tak, jak człowiek, który stoi, a idzie na niego fala i go wywraca.
1: A mówimy o ludziach, którzy przecież Boga znają, o czym sam Jeremiasz mówi, że było przymierze i to nie byle jakie. Bo Bóg obiecał Izraelowi, że go uratuje z Egiptu. Ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. I to moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą.
2: Władcą to znaczy, że zrealizował to, że miał moc. I potem im dał tablicę przymierza na górze Synaj. A oni złamali to przymierze wtedy, kiedy on dawał te tablice Mojżeszowi. Wtedy właśnie łamał. W jakimś sensie Jeremiasz jest potomkiem Mojżesza, bo Mojżesz też się wściekł na ten lud. Też cierpiał. To jest bardzo rzecz interesująca, że i Mojżesz, i Jeremiasz, i wszyscy prorocy, im na sercu leży los tego ludu. To jest coś niesamowitego, bo to znaczy, że oni nie są egoistyczni. Że mają myślenie społeczne, że troszczą się o to zgromadzenie. Bo dlaczego? Bo im zostało powierzone. To, co mówi Jezus, dziękuję Ci, Ojcze, że nie utraciłem nikogo z tych, których mi powierzyłeś. To jest to samo tutaj. I oni cierpią, bo widzą, że tracą ich, że oni robią zupełnie coś innego. To znaczy, zostaną ukarani. To znaczy, że doświadczą skutków tego życia. A On nie chce, żeby ten naród cierpiał. I kiedy przychodzą te różne trudne rzeczy i widzi Jeremiasz czy Mojżesz, że jego lud umiera, ginie, to woła do Boga. No przecież Ty jesteś Bogiem, który przysiągł, że ten lud zachowasz. Przecież jesteś Bogiem wiernym. Czy chcesz ich wszystkich wykończyć tylko dlatego, że się okazali niewierni w tej chwili? Ale przecież Ty jesteś ponad tę niewierność, woła. Tu znów mamy tego Jezusa, który robi dokładnie to samo. Dokładnie to samo. On wie, co jest w człowieku, mówi Ewangelia. Wie, co jest w człowieku, a mimo to, ale złe słowo, i dlatego właśnie, dlatego, że wie, co jest w człowieku, do czego jesteśmy zdolni, pełni tę rolę wstawienniczą i mówi, weź mnie i niech się nic nie stanie. To jest coś niesamowitego. Jak można nie kochać kogoś, kto robi taką rzecz po to, żebym ja przeżył? Ale powiedzenie to popularne, nie ma takiego dobrego uczynku, który nie byłby ukarany. Ono jest bardzo głęboko zakorzenione w Biblii i w Ewangelii, że spotyka Jezusa właśnie to, co jest powiedziane, że będzie cierpiał, że go zabiją, a cała reszta już do ludzi nie należy. To, co się dzieje po śmierci, to już nie. To, co ludzie byli w stanie zrobić, to zrobili. Nagrodzili go po swojemu za dobry uczynek i tak samo robili z Jeremiaszem. Czytałem kiedyś piękny taki tekst pewnego rabina, który był zatytułowany Jeremiasz, prorok osaczony. Przetłumaczyłem go nawet, on wyszedł opublikowany w czasopiśmie lubelskim Etos. To jest coś bardzo, bardzo głębokiego, że ten człowiek nie ma wyjścia. To znaczy, że on wie, że jest skazany, że będą go prześladować i co gorzej, będzie się to działo razem z jego ludem. Najpierw jego lud będzie go prześladował, a potem wrogowie tego ludu będą prześladowali ten lud, a on będzie pośród tego ludu też prześladowany. Coś niesamowitego. I on się nie cofa, nie ucieka do Stanów Zjednoczonych, żeby uciec przed prześladowaniami albo przed brakiem pieniędzy, ani do innej żony, bo to się nie podoba, to prześladowanie, które ma na bieżąco w małżeństwie, ale zostaje w tym miejscu, które jest mu przeznaczone. Byłem do końca z moimi braćmi i siostrami. To, co mieli niektórzy rabini w obozach zagłady. Mieli możliwość bycia uratowanym, na przykład rabin Kalman Shapiro z Piaseczna, cadyk słynny, mógł być uratowany. I powiedział, nie, ja muszę zostać z tymi moimi braćmi. Albo pewien ksiądz wschodni, który żył na Ukrainie i który raz bronił Ukraińców przed Polakami, potem Polaków przed Rosjanami, a na końcu Żydów przed wszystkimi i przed Niemcami. I też miał możliwość, on teraz jest szykowany na błogosławionego, Kowcz się nazywa. I kiedy mu powiedzieli, możemy cię uratować z tego, ty możesz być uratowany. Mówi, nie, ja mam dwa domy. Tym moim domem nie jest tam, gdzie wy myślicie, tylko jeden dom jest w niebie, do którego pójdę, a drugi dom jest tutaj z tymi moimi cierpiącymi braćmi. I został tak samo. To jest pewna rzecz, która idzie jak nić przewodnia, trudna, piękna, bardzo głęboka, często pomijana, od początku Biblii aż do zbawienia przez Jezusa Chrystusa i Jego uczniów, którzy zbawiają ludzi dzisiaj tą krwią, którą On wylał za nas.
1: Zostańmy jeszcze na chwilę przy tym tekście Jeremiasza, bo on pisze o tym przymierzu, które ma być, ma nastąpić, a może już jest, bardzo ciekawe rzeczy, że już nie będzie trzeba go spisywać na kamiennych tablicach, tylko będzie zapisane w sercu. A nawet nie trzeba będzie się o nim wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana, bo wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę ich występki.
2: No, to pewnie to ostatnie to jest, dotyczy końca czasów, kiedy światło Chrystusa zostanie objawione wszystkim. No to tak będzie i Kościół tak uczy, że tak, to będzie właśnie koniec historii. Nie to, co mówił Fukuyama, ale że wtedy, kiedy wszyscy będą pouczeni. Bo zobaczą świadka też w ludziach. To pewne jest objawienie progresywne, że potrzebni są świadkowie Chrystusa, żeby szli na krańce ziemi, tam, gdzie jest ta potrzeba, gdzie nikt nie zaznał. Tylko pytanie, co niosą? Gdzie nikt nie zaznał Ewangelii, światła Ewangelii. A pytanie jest, z czym idą? To jest bardzo ważne, z czym taki misjonarz idzie. Czy z tym, żeby ich nawrócić, czy też, żeby swoim życiem to pokazać. Bo tak, bo tu jest wyraźnie powiedziane, nikt nie będzie musiał pouczać. No więc jeżeli tam idę, jako już zaczątek tego światła końcowego, powszechnego, no to gdzie jest, ile tego pouczania ma być? Raczej mniej, albo jak najmniej, a najwięcej tego świadectwa. Żeby oni zobaczyli Jezusa, nie usłyszeli. Tylko żeby go zobaczyli. W życiu tego misjonarza. Bardzo ważne, bardzo ważne. Nie chodzi o budowanie szkół i wodociągów dla biedaków, chociaż takie rzeczy są bardzo dobre, bo to widać, że ciało się wiąże z duchem też i że potrzebne są takie uczynki, ale to można robić również w ramach organizacji międzynarodowych z chrześcijaństwem nie mającym nic wspólnego. Ale widzimy, że to, żeby się wzajemnie nie pouczać, to jest ten kierunek, ku któremu mamy iść. To znaczy akceptować każdego z jego złem. To jest paradoks. Większość nas w Kościele uważa, że trzeba ludzi pouczyć, jak robią coś złego. W dodatku Biblia jeszcze w innym miejscu to mówi. Widzisz, że robi zło? Powiedz mu. Oczywiście, bo światło teraz nie świeci na całej ziemi. Tylko jesteśmy na etapie pewnego, jak powiedzieć, dochodzenia. I powiedzieć tak, ale kochać tego człowieka. Kim ja jestem? Kiedy ja mogę powiedzieć? Kiedy we mnie jest Chrystus? To znaczy, kiedy ja powiem tak, że będzie widać, że Go kocham. No to spróbujmy tak zrobić. Zobaczymy, jak nam się powiedzie. Ta możliwość ukazania słowami i sobą samym, że kocham tego, który robi rzeczy złe według mnie. Rzadkość. I dlatego, ponieważ takie osoby są, to zawsze budzą niezmierny podziw na świecie. Zawsze. To była Matka Teresa, prawda? Która nie pytała o wyznanie i nie mówiła mu, ty się popraw najpierw, a potem ci przyniosę czekoladę Milka. Tylko zbierała po prostu ich z ulic i brała ich do siebie. Można powiedzieć, robiła jak Bóg, który gdzie indziej czytamy, niosłem was jak na skrzydłach orlich. No, w tych ciężkich sytuacjach tych ludzi z marginesu, to ona ich jakoś niosła. Trudno powiedzieć, że to były orle skrzydła, ale na pewno pod względem duchowym tak. Też to, co wydaje się, jakoś ma Franciszek. A na pewno miał święty Franciszek. Który nie miał względu na osoby. I właściwie jedyną rzecz, którą niósł, to radość z dobrej nowiny, nic więcej. Mnie zawsze ta porusza, ta rzecz. Z czego się cieszą chrześcijanie, jeżeli w ogóle się cieszą, bo większość chrześcijan jest w żałobie zazwyczaj. Z czego się cieszą? Z czego tu się cieszyć? Gdzie jest ten element Jeremiasza, który mówi, jest strasznie, ale jest Pan u mego boku, on mówi, który jest mocarzem potężnym, czytamy w księdze Jeremiasza. I z czego się cieszyć? Z tego, że Pan jest u mojego boku. Z niczego więcej. Nie z tego, że udało mi się coś. No, ja niestety, albo stety, nie wiem, cieszę się z różnych rzeczy takich, że mi się coś udało. Jeremiaszowi się nie udało nic. Chrystusowi się nie udało nic.
1: Już Pan mówił dzisiaj o tym, że był to prorok osaczony, a w drugim czytaniu u świętego Pawła w liście do Hebrajczyków mamy chyba, tak można powiedzieć, Mesjasza osaczonego, bo święty Paweł przypomina, że Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. Cóż to za głośne wołanie i płacz się tutaj rozlega?
2: No to jest bardzo trudna rzecz, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Chrystus jest Bogiem. I że i zawsze istniały pokusy herezji w Kościele i Kościół bardzo mocno je zwalczał, bo herezja albo w tym kierunku, że jest Bogiem, a nie człowiekiem, albo że jest człowiekiem wybitnym, stąd trochę poszło w kierunku Świadków Jehowy na przykład i mają tą swoją książkę Największy z ludzi. No w jakimś sensie moglibyśmy tak powiedzieć, ale to w ogóle nie o to chodzi, bo oni odbierają mu tożsamość boską. Ale ponieważ to czytanie jest krótkie, to chcę jeszcze zrobić taki most z tamtego poprzedniego czytania, gdzie bo za mało to podkreśliliśmy, że to prawo umieszczę w ich sercach, czyli zostanie zrealizowane to, co było zapowiedziane i co zostało dane już przedtem. To nie jest tak, jak wielokrotnie czytamy czy rozumiemy, że tamto prawo zostało zlikwidowane i do widzenia. Nie jest tak. Jezus mówi, że ani jota nie będzie zlikwidowana, tylko ona wejdzie do naszego serca. Ponieważ ona sama z siebie nie może być przez nas zrealizowana. To prawo nie może być zrealizowane, tak jak patrzymy na historię. To prawo dekalogu, to prawo, to obietnica przymierza, te wszystkie rzeczy, których czytamy, 10 obietnic, że będziemy szczęśliwi wtedy, kiedy będziemy tak robić. Ale widzimy, że nie możemy tak robić. I Żydzi tak nie mogli też robić. Starali się robić i robili wielokrotnie, ale nie możemy zrealizować przykazania pierwszego, najważniejszego, będziesz miłował Boga ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Tego zrealizować nie możemy, a to jest rzecz najważniejsza. I mówi Jeremiasz, Bóg ustami Jeremiasza, to właśnie zrealizuje. To właśnie wam dam. Będzie to, i Kościół bierze to jako zapowiedź Jezusa Chrystusa i Jego Paschy, na którą czekamy. By to się stało w naszym życiu teraz też, bo to tylko o to chodzi, czy to teraz się zrealizuje w czasie tej Paschy, czy też to będzie jakaś taka ogólna informacja kulturowa, którą możemy nawet posłuchać i którą możemy jeszcze komuś przekazać i nawet odbyć nocne czuwanie, może, ale nie zostaniemy w Egipcie. Zostaniemy z tym sercem niezmienionym. Jest możliwe, żeby serce było zmienione tej nocy. Tej nocy, że stanie się zapowiedź Jeremiaszowa. Ale są koszty. Kto bierze te koszty na siebie? Chrystus.
1: I dlatego płacze.
2: Przez to? I płacze, bo jest człowiekiem we wszystkim. Znaczy odczuwa. Nie ma grzechu, ale odczuwa. No to tylko Bóg może zrobić tak, żeby był ktoś, kto nie ma, człowiek, który nie ma grzechu, a odczuwa jak człowiek. To jest niemożliwe, prawda? Dla nas. My byśmy tak chętnie byśmy siebie tak wyprodukowali jako pobożni, żeby nie robić grzechów. Ale wtedy nie byłoby wiadomo, dlaczego w takim razie Bóg nas kocha, bo przecież kocha nas jako miłosierny, czyli nad czym się lituje. Dlaczego daje nam miłość miłosierną? No z powodu naszych grzechów. A jakbyśmy byli bez tych grzechów, to w ogóle sprawa jest jakiegoś z księżyca, coś w ogóle innego, jakiś kosmos innego rodzaju.
1: A Jezus mógł nam pomóc, bo nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Zdanie okrutnie
2: nie pasuje
1: nam. Nie pasujące tutaj ani nam, ani do Jezusa jakoś, prawda? Bo zwykliśmy go traktować jako kogoś, kto jednak jest trochę ponad. A tutaj się okazuje, że on musiał się uczyć posłuszeństwa.
2: To jest drugie miejsce. Pierwsze miejsce, kiedy się uczył posłuszeństwa w Nazarecie. Kiedy dorastał. I teraz widać, że on dorasta cały czas. Dorasta cały czas. To jest coś niesamowitego. Cały ten list do Hebrajczyków, który wydaje się trudny i nudny wiele razy, mówi o tym jednym, że taki był nam arcykapłan potrzebny. I czytamy w tym czasie, czytamy w tygodniu o tym. Tego rodzaju, który jest nam bliski, który nas rozumie. Nie chcecie, boicie się mnie, mówi Bóg w Księdze Wyjścia? Boicie się mnie? No to dobra. Rozumiem was, jesteście biedacy. Dam wam kogoś, kto będzie wam bliski. I po 1000 latach tak się właśnie dzieje. No ale w ten sposób rozpoznać to się nie da, bo widzą jednego ze swoich. No wiadomo, że to jest tylko zwykły facet, cieśla, syn cieśli, z Nazaretu, nie z Jerozolimy. Takie dziwne, no dziwne jest to miejsce i do dzisiaj właściwie ten Nazaret jest taki byle jaki.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Artur Maczarski, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9. Vox FM Radom. Radom.
4: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 50 razy interweniowała od połowy czerwca Straż Miejska na szpitalnym oddziale ratunkowym w szpitalu przy Dochtermana. Został tam utworzony specjalny posterunek. Jak mówi Grzegorz Sambor ze Straży Miejskiej, pracy jest dużo.
5: Odnotowaliśmy około 50 interwencji od dokładnie 15 czerwca do dnia dzisiejszego. Przeważnie są to interwencje dotyczące pobudzonych pacjentów, osoby, które były pod wpływem alkoholu, zakłócały ład i porządek publiczny oraz utrudniały pracę personelowi medycznemu. Kilka przypadków to przypadki takie, że gdzieś te osoby winiły nie personel, a osoby, które były razem na poczekalni. Osoby takie zostały rozliczone, ukarane, ewentualnie wyproszone ze szpitalnego oddziału ratunkowego. Zauważyliśmy zdecydowane zmniejszenie ilości takich interwencji. Początek, gdy przyjmowaliśmy ten SOR, to była taka codzienna praca, codzienne interwencje z osobami, które starały się sprawdzić, na ile sobie mogą pozwolić w momencie, gdy na SOR-ze znajduje się funkcjonariusz Straży Miejskiej. Sytuacja na początku była bardzo trudna i tu muszę przyznać, gdzieś z tyłu głowy nawet mieliśmy to, że należy wzmocnić obsadę szpitalnego oddziału ratunkowego, ponieważ osoby, które zakłócały porządek publiczny, przeważnie były tak pobudzone, że potrzebny był do tego dwuosobowy patrol, żeby można było obezwładnić i użyć środków przymusu bezpośredniego. Teraz widać, ta sytuacja zdecydowanie się poprawiła, także miejmy nadzieję, że liczba interwencji będzie zdecydowanie się zmniejszać, że ta obecność jednak przyniosła jakiś skutek. Miejmy nadzieję, że będziemy wspólnie ze szpitalem wypracowywać taką strategię, że powoli będziemy może przekazywać część obowiązków i w tych mniej newralgicznych momentach obecność pracowników ochrony szpitala, pracowników służby takiej wewnętrznej szpitala będzie mogła część obowiązków przejąć, a te okresy, kiedy natłok tych interwencji, natłok osób, które przyjeżdżają do szpitala, będzie większy, wtedy my jak najbardziej będziemy starać się wspomagać. Oczywiście gdzieś to jest w dalekich planach, natomiast nie planujemy żadnych innych ruchów. Strażnicy na obecną chwilę zostają na terenie szpitalnego oddziału ratunkowego. Natomiast cały czas staramy się tą pracę usprawniać tak, żeby i funkcjonariuszom dobrze się pracowało i jednocześnie mieszkańcy czuli się bezpiecznie.
6: Strażnik miejski jest na posterunku 24 godziny na dobę.
5: W obecnej chwili jest 24 godziny na dobę i tutaj muszę zaznaczyć, że nie ma reguły, kiedy mają miejsce te zakłócania ładu porządku publicznego. Początki nasze twierdziliśmy, że będzie to czas weekendowy, ewentualnie już z czwartku na piątek, z soboty na niedzielę lub z niedzieli na poniedziałek, ale nie ma reguły. To w zależności od zgłoszenia lub przywiezienia takiego pacjenta pobudzonego, agresywnego, takie sytuacje mają miejsce.
4: Jak mówi Wiktoria Kościelniak, rzecznik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, dzięki współpracy ze strażnikami na oddziale jest bezpieczniej.
7: Od momentu uruchomienia stałego posterunku Straży Miejskiej na naszym SOR-ze widzimy, jak ważna i potrzebna jest obecność strażników w tym miejscu. Ich całodobowa służba stanowi dodatkowe wsparcie dla naszego personelu. Zwiększa poczucie bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i pacjentów. A jak wiemy, SOR jest miejscem, w którym każdego dnia spotykają się osoby w bardzo różnych sytuacjach i stanie emocjonalnym. Zdarzają się również sytuacje wymagające szybkiej reakcji, szybkiej interwencji, a właśnie ta obecność strażników pozwala reagować na takie zdarzenia na miejscu i wspierać personel w zapewnieniu bezpieczeństwa. Po kilku miesiącach funkcjonowania posterunku możemy powiedzieć, że to rozwiązanie dobrze sprawdza się w codziennym funkcjonowaniu naszego SOR-u. Współpraca ze Strażą Miejską jest dla nas ważnym elementem działań na rzecz bezpieczeństwa i chcemy, aby zarówno tutaj pacjenci, jak i pracownicy mieli świadomość, że w sytuacjach wymagających interwencji mogą liczyć na dodatkowe wsparcie.
4: będzie można zdobyć kompetencje wspierania osoby w kryzysie emocjonalnym. Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej działające na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców poszukuje wolontariuszy, mówi Dominika Nowak z organizacji.
8: I jest to naprawdę bardzo szeroki obszar działania u nas. W tym momencie najmłodsza wolontariuszka ma 17 lat, najstarsza ma 80. Także jest to naprawdę szeroki obszar osób, które się u nas angażują. Działania są różne, dlatego że można zaangażować się jako wolontariusz na przykład właśnie na czacie wsparcia. No to tutaj jest już potrzebne trochę więcej doświadczenia. Z reguły są to studenci psychologii lub kierunków takich stricte pośrednich, no, ze względu na specyfikę tego działania, prawda? Natomiast, żeby zostać wolontariuszem międzypokoleniowym i robić takie inicjatywy integracyjne jak do tej pory, czyli było to chociażby malowanie toreb, dekupaż, czy ta żywa książka, no to jest już troszeczkę większa swoboda. Tak naprawdę jedynym wymaganiem to jest chęć działania. No bo nic więcej tak naprawdę nie jest potrzebne. Na naszej stronie internetowej jest możliwość kliknięcia dołącz do wolontariatu w takiej zakładce chcę wesprzeć i tam można się zgłosić. Trzeba podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy i ewentualnie jakieś trzy słowa, żebym wiedziała, w jakiej kategorii osoba

0: aktywni mogą pojechać z nami na Erasmusa. Bo to też jest ważna część, myślę, zachęcająca, bo ja bym chciała, żeby ludzie wiedzieli, że wolontariat to jest nie tylko dawanie. To znaczy, dawanie jest bardzo ważną częścią, ale wolontariat ma też być dla ciebie takim miejscem, w którym ty jesteś, w którym masz swoją społeczność, tą swoją właśnie taką paczkę, w której jesteś, a ona też może dawać czasem trochę korzyści, więc na Erasmusa do Hiszpanii można było z nami w tym roku pojechać, a w przyszłym roku również będzie taka opcja.
1: Możemy też pomóc wesprzeć realizację działań na rzecz lokalnej społeczności, mówi Agnieszka Sekulska, prezes Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej.
2: Licząc wolontariusze również mogą swoje własne inicjatywy wolontariackie realizować. My na to mamy przestrzeń, mamy na to również pieniądze, więc również zapraszamy. I taka jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, to to, że nie tylko te małe granty mogą realizować. Jeżeli masz jakiś pomysł na większe działanie dla społeczności lokalnej, przyjdź do nas, spróbujemy go obrać w słowa, nauczyć przede wszystkim ciebie tego, żebyś umiał pisać te inicjatywy wolontariackie, a później pomożemy w realizacji.
1: Wybitni naukowcy, widowiskowe eksperymenty i wstęp całkowicie za darmo. W Radomiu trwa Radomskie Święto Nauki. W programie spotkania między innymi ze znanym fizykiem profesorem Andrzejem Draganem. A w weekend na mieszkańców czekają też bezpłatne pokazy w kamienic Deskurów, przygotowane między innymi przez Centrum Nauki Kopernik czy Radomską Astrobazę, mówi Paweł Błach z amfiteatru.
3: 3 i 4 października od godziny 14 do godziny 18 w kamienicy Deskurów przy rynku, przy ulicy Rynek 15 będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Kilkunastu wystawców, będzie Uniwersytet Radomski ze wszystkimi 7 wydziałami. Każdy wydział będzie pokazywał, co ma ciekawego, a tam się naprawdę bardzo dużo dzieje. Będzie Centrum Nauki Kopernik z warsztatami i pokazami. Będzie Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Będzie też Łukasiewicz, Instytut Technologii i Eksploatacji. Będzie Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Sanepid, Wodociągi Miejskie, Astrobaza Radomska, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii i Edukido, które będzie pokazywało klocki Lego i to, jak można w edukacji te klocki wykorzystywać. Ja oczywiście mówię w ogromnym skrócie. To będzie taki w pozytywnym sensie naukowy magiel. Także ci, którzy przyjdą do kamienicy Deskurów, będą mogli się nasycić nauką, obserwować niebo, wejść w szranki z robotami, z robotem, który układa kostkę Rubika, oglądać inne roboty, używać długopisów w 3D, brać udział w różnych interaktywnych wydarzeniach, warsztatach, pokazach i eksperymentach. No, szykuje się naprawdę bardzo dużo. Także serdecznie zapraszam. Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest wolny. Od godziny 14 do godziny 18 w sobotę, w niedzielę. No, warto przyjść i dla własnej higieny intelektualnej no, dowiedzieć się, jak to jest z tą nauką, czym ona pachnie. Warto poznać ludzi nauki, warto poznać instytucje, które są związane z nauką z Radomia i z regionu i też z Polski. No, powtórzę to, myślę, że te kilka dni od 1 do 4 października to będzie naprawdę Radomskie Święto Nauki. Myślę, że przyjść może każdy, nie ma tutaj właściwie limitu wiekowego. Nauka na żywo w kamienicy Deskurów jest pomyślana przede wszystkim jako przestrzeń taka wielopokoleniowa, gdzie będą aktywności i dla większych, i dla mniejszych. Na pewno dzieci, młodzież, dorośli znajdą coś dla siebie. Dla młodzieży jest pomyślany też wykład od Arktyki do Marsa, czyli to, co będzie się działo w piątek o godzinie 10 przy ulicy Daszyńskiego 5. No a cała reszta, no cóż, no wstęp jest wolny, tak? Rozmowy popularno-naukowe są też dla wszystkich. I naprawdę wiek tutaj nie jest żadną przeszkodą. Tak, to wydarzenie, cały weekend z nauką zostało pomyślane, żeby ja wiem, że to jest bardzo wytarty zwrot, ale naprawdę, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nigdy nie jest za późno, żeby się czegoś dowiedzieć. Warto być ciekawym, warto

0: rozumieć, co się wokół nas dzieje. Warto śledzić trendy naukowe. No, warto po prostu rozumieć różne aspekty rzeczywistości, bo naprawdę ten program jest bogaty i zarówno ci, którzy lubią nauki ścisłe, jak i nauki humanistyczne czy techniczne, znajdą coś dla siebie. No cóż, no, serdecznie zapraszam.
1: Nieraz robimy zdjęcia, choćby uwietrzniając wyjątkowe miejsca w Radomiu. A co jeśli chcielibyśmy, by fotografia stała się naszym hobby i pasją? O porady, jak zacząć z nią przygodę, poprosiliśmy Patryka Wikalińskiego, radomskiego fotografa, którego prace doceniły znane technologiczne marki na świecie.
2: Moja fotografia to są zdjęcia tak naprawdę robione tylko i wyłącznie przy użyciu telefonu komórkowego. To jest tak jakby cel i taki, bym powiedział, gdzieś tam mój punkt wyjścia do tego wszystkiego, dlatego że na właśnie przestrzeni lat powiedziałem sobie, że nie będę w żaden sposób używał aparatu do takiego profesjonalnego do mojej twórczości, co nie oznacza, że nie mam doświadczenia w tym, bo oczywiście poszukując tak jakby różnych też ścieżek po prostu też w swojej twórczości, oczywiście zdarzało mi się robić zdjęcia aparatem, robię też je tak jakby na potrzeby też innych różnych projektów, ale telefon komórkowy to jest tak jakby ten punkt wyjścia w mojej fotografii twórczości, którą widać po prostu na samym końcu. Więc nam na samym początek naprawdę wystarczy telefon komórkowy, tak naprawdę też kilka aplikacji, tak jak zresztą każdy fotograf, robiąc zdjęcia, edytuje gdzieś. Ja tak samo mam programy gdzieś tam na telefonie, na tablecie. Są to aplikacje uniwersalne, dzięki którym możemy osiągnąć jakiś efekt. Ja też lubię mówić o sobie w zasadzie, że na przestrzeni tych wielu lat, jak aktywnie robić zdjęcia przede wszystkim, wychodzić na te spacery, rzeczywiście masz jakiś coś w głowie, które, coś, co chce wyjść po prostu i chcesz to też pokazać tak w zasadzie nie tyle co obrędować, ale też tak jakby chcesz coś do tego powiedzieć. W mojej fotografii są to krótkie gdzieś tam zwroty, takie metaforyczne, które ukazują od drugiej strony to zdjęcie. I jak masz taki pomysł w głowie i to się właśnie też po prostu zaczyna w głowie, nie od sprzętu de facto, ale też od pomysłu, więc ja nauczyłem się po prostu wykorzystywać telefon, zrobić z tego tak jakby narzędzia, coś na swój użytek. Fotografów jest naprawdę bardzo dużo, tych ludzi jest naprawdę dziesiątki, po prostu tysięcy, milionów, jakkolwiek można sobie to przerzucić, ale jeżeli ty od początku po prostu chcesz pokazać coś swojego w jakiś swój indywidualny sposób, to jest moim zdaniem największa wartość, którą można gdzieś tam w fotografii później przekazać i od tego się zaczyna. Ja uważam, że jeżeli ktoś zaczyna od telefonu, to nie ma potem żadnego problemu, żeby na przykład łapać doskonałe światło chociażby. Więc tutaj ja do swoich zdjęć używam aplikacji aparat, po prostu ten wbudowany w telefon, ze względu na to, że moje zdjęcia, ja się skupiam na kształtach, jakby na geometrii, porównuję sobie ją, łapię gdzieś tam na przykład perspektywę dwóch budynków, chociażby nakładających się na siebie. Czasami przechodząc obok budynków możecie popatrzeć po prostu w troszkę inny sposób na nie. Jak przechodzimy, one się chowają w swój charakterystyczny sposób, to widać wtedy, kiedy patrzymy się trochę w dali, tak jakby obejmując wzrokiem całą budowlę, że tak powiem. No wydaje mi się, że ta wrażliwość po prostu na detale, wrażliwość bardziej na to, że chcemy pokazać coś niestandardowo, w sposób determinuje to wszystko, więc moim zdaniem po prostu telefon do ręki i bardzo duża praktyka, takie zaparcie, takie uparcie, po prostu dążenie do celu i wykorzystywanie mediów społecznościowych do tego w taki sposób, żeby rzeczywiście coś wnieść dodatkowego, a nie działać odtwórczo.
3: Skupiając się dalej na twojej specjalizacji, czyli telefonach smartfon komórkowych, czy musimy mieć akurat jakiś konkretniejszy smartfon, w sensie jakiś, powiedzmy, droższy, czy raczej nie musimy startować od czegoś takiego? To chyba raczej już, tak jak sam mówiłeś, zależy przede wszystkim od tego, co się urodzi w naszej głowie.
2: Ja zaczynałem z fotografią mobilną, kiedy ona w Polsce nie była tak bardzo popularna. Zresztą chociażby wiele osób też mówi, też tak jakby zaangażowanych bardziej, czy aktorów chociażby, tak? Tutaj osoby, które już gdzieś mają swój warsztat, zawsze mówią, powtarzają, że zaczynajmy od smartfona tak naprawdę, bo to jest pierwszy nośnik. Teraz na tyle tych modeli jest smartfon, smartfonów, które posiadają dobre aparaty, posiadają wiele tych obiektywów, bo teraz mamy tak jakby trend aparatów z tymi trzema, czterema systemami obiektywów, które gdzieś tam pozwalają na zrobienie zdjęcia chociażby za pomocą teleobiektywu, chociażby za pomocą obiektywu szerokokątnego. Więc tutaj ja miałem jeden na samym początku obiektyw, który był po prostu zwykłym obiektywem, takim średnim, tak do wszystkiego, że tak powiem. Na tej zasadzie wydaje mi się, że tutaj w tej chwili nie ma smartfona, który by nie potrafił coś takiego wyczarować na tej zasadzie. Ja zaczynałem w 2008-2009 roku od zdjęć, które naprawdę wyglądały kiepsko i wydaje mi się, że w 2010, kiedy troszkę świat poszedł bardziej z technologią, jeżeli chodzi o smartfony, do przodu, od tamtego czasu wydaje mi się, że te zdjęcia już są na dobrym poziomie i można je wykorzystać. Wtedy akurat była bardzo popularna fotografia streetowa, uliczna po prostu, tak? Więc te kadry w taką szarość przychodziły, trochę monochromy na tej zasadzie, więc to był taki pierwsze podejście do fotografii mobilnej w tamtym czasie. Teraz te telefony naprawdę są wybitne i bardzo dobrej jakości, więc tutaj to, co oferuje smartfon, wydaje mi się, że jest wystarczające, nie potrzeba nam jakichś zaawansowanych obiektywów, chociaż one istnieją, bo sam używałem w jednym z modeli właśnie smartfonów po prostu dodatkowego obiektywu, który się nakładało taką nakładką po prostu na smartfon, przyczepiało, zakręcało. To był taki system, który naprawdę zajmował mi 3/4 aparatu po prostu, tak jakby telefonu, i trzymałem nie wiadomo co, ludzie, wydawało mi się, że trzymam mały, kompaktowy aparat na tej zasadzie, tak? A to był obiektyw szerokokątny, który w tamtym czasie nie istniał w telefonach, a mi pozwalał na widzenie 16 mm po prostu, i to był dobra odpowiedź na przykład na kręcone klatki schodowe chociażby, czy tak zwane studnie na tej zasadzie, że są, wchodzi się do bloku, do klatki, gdzie są po prostu wyciągnięte do góry linie budynków, które okalają gdzieś tam kadr na tej zasadzie, tak? Więc myślę, że tutaj teraz współczesne na telefony nie będą miały w ogóle z tym problemu.
3: Wiadomo, że trzeba poznać swój sprzęt, to jest akurat oczywistość, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej. Mówiłeś o swojej tematyce fotografia, powiedz mi na początkującego, czy jest jakiś na przykład taki temat fotografii, na którym warto się skupić, czy lepiej po prostu się nie ograniczać i robić zdjęcia tego, co uważamy po prostu, że warto zrobić?
2: No, w moim przypadku na samym początku długo też poszukiwałem w ogóle takiej swojej gdzieś tam ścieżki na tej zasadzie, że ja od początku robiłem zdjęcia minimalistyczne, bo to są zdjęcia minimalistyczne, one wchodzą bardzo mocno w minimalizm, symetrię, geometrię, wszystkie te rzeczy, które gdzieś pokazują nam, bardziej grają po prostu na jakichś tam punktach w fotografii, w tych fasadach. Więc wydaje mi się, że na samym początku, przynajmniej w moim odczuciu, nie chciałem, trzymałem się jakiejś stylistyki i ona była najczęściej minimalistyczna, ona była rzeczywiście też i kolorowa, bazując na innym zakresie tonalnym po prostu, bo na samym początku utrzymywałem zdjęcie w jednej barwie w zasadzie, tak jakby ona przychodziła, ona była bardziej, bliżej byłoby tej fotografii do takich spokojnych, jesiennych kadrów na samym początku. Potem tak jakby ewoluowała w ogóle w taką całą paletę barw, kolorów, ale jeżeli chodzi o tematy, uważam, że każdy powinien spróbować tak jakby z każdej jakiejś tam dziedziny fotografii, czegoś po prostu swojego, tak? Ja też na początku robiłem właśnie zdjęcia troszkę wchodzące w uliczne, trochę bym powiedział właśnie, że człowiek w przestrzeni miejskiej, tak mi się wydaje. Potem odkryłem w sobie architekturę właśnie bloczki, kolorowe bloki po prostu i tego się trzymam, bo wiem, że to mi najlepiej wychodzi, ale też po drodze robiłem też i zdjęcia portretowe chociażby, czy robiłem zdjęcia natury też, też w ogóle na bardzo, bardzo samym początku, tak? Więc gdzieś tam wydaje mi się, że jeżeli człowiek buduje swoją wrażliwość właśnie na naturze na samym początku, to może wpleść potem człowieka, może wyjść na miasto, spróbować po prostu czegoś swojego, ale uważam też, że po prostu na samym początku trzeba znaleźć swoją stylistykę i się trzymać i potem poszukiwać swoich jakichś tam dróg, elementów, więc absolutnie tak jakby wiem, że się mówi, że jak ktoś jest do wszystkiego, to do niczego, ale absolutnie tutaj trenując i praktykując fotografię, wydaje mi się, że tutaj jest chyba to najlepszą opcją po prostu, żeby też znaleźć tak gdzieś tam swoje troszkę wnętrze.
3: Byłeś fotografem samoukiem, czyli właśnie pewnie uczyłeś się często też na błędach. Ale może też trochę pomóżmy tym, którzy początkują i ustrzeżmy ich właśnie przed takimi błędami. Dlatego moje pytanie brzmi, jakie są takie częste błędy, które popełniają fotografowie na samym początku swojej kariery?
2: Wydaje mi się, że w zdjęciach samych stricte ja w ogóle robię zdjęcia w taki sposób, że bardzo często powtarzam te kadry na wszelki wypadek, ale też w tej metodzie jest troszkę sztuki, na tej zasadzie, że po kolei dochodzę do kadru, który chcę widzieć. On czasem różni się naprawdę małymi szczegółami, ale jest ten proces twórczy jakiś zachowany. Wydaje mi się, że ludzie często na samym początku lubią wrzucić wszystko naraz i pokazać zupełnie nic. I wydaje mi się, że jeżeli trenujemy swoją samą taką krytykę wobec siebie, że zrobię zdjęcie, które mógłbym de facto opublikować, zapewniam, że na samym początku ono zestarzeje się na drugi dzień. Tak na tej zasadzie. Sztuką jest robić zdjęcia, które starzeją się w jakimś odstępie czasu, po 2 latach, po 3, a w zasadzie jak ja cofam się do swojej twórczości, to mówię tak jakby to zdjęcie mógłbym wrzucić też i dzisiaj, spokojnie, tak? W przypadku przeedytowania od początku tego procesu. Jest to proces tak naprawdę tej edycji nawet, który może zamknąć się w 5 minutach, może zamknąć się w godzinie, 2, 3. Czasami mam takie maratony, że jedno zdjęcie edytuję 3 godziny, bo cały czas odwracam zupełnie koncepcję, a wiem, że to zdjęcie ma potencjał na pokazanie czegoś. Zależy wszystko od podejścia tak naprawdę. Wydaje mi się, że też to, co pokazujemy od początku, ma znaczenie bardzo duże, bo jeżeli od samego początku wiemy, co pokazać, to później tylko to wyeluwuje gdzieś tam bardzo dobrą stronę, w dobrym kierunku i najlepszy, wydaje mi się, tak jak ja też widzę, mam znajomych też i tak jakby internet, Instagram otworzył mi furtkę po prostu też na świat, na tej zasadzie, na kontakt z kreatywnymi ludźmi. Wydaje mi się, że to jest też klucz. Robić, ale robić to dobrze, tak jakby być krytycznym, pokazać tę pracę komuś, bo jeżeli chce się być fotografem, a robimy to po prostu tak jakby sztuka dla sztuki, to nie będzie nic z tym dobrego. Tak jakby chyba, że ktoś tak chce, tak na samym początku, że nie zależy mu, po prostu publikuje i jak leci. Wydaje mi się, że to jest duży problem. Druga rzecz, że jest bardzo dużo odtwórstwa po prostu na tej zasadzie, że ktoś wchodzi na Instagram, obserwuje, jest nowy użytkownik, za chwilę wrzuca podobne zdjęcia do wielu, wielu osób, bo chce się szkolić i tak jak widzi ten kadr, wraca nawet de facto w to samo miejsce i robi zdjęcia, tak, i robi podobne zdjęcia. To nie jest moim zdaniem okej, w sensie nie jest to niczym złym oczywiście, tak, ale tak jakby jeżeli chce się być fotografem rzeczywiście i chce się rzeczywiście coś swojego pokazać, to moim zdaniem powinniśmy trochę pomyśleć tak jakby o swoim funkcjonowaniu chociażby w sieci czy gdziekolwiek, tak, a chociaż uważam, że w dzisiejszych czasach to właśnie internet tak jakby tutaj pozwala nam na wykorzystanie w ogóle na bycie fotografem, bo wydaje mi się, że ta fotografia trochę bardziej tradycyjna, bardziej to jest tak jakby ciekawostka, wszystko przeszło w zupełnie inną stronę na tej zasadzie. No, może jest to smutne, może nie. W zasadzie wszystko idzie do przodu, tak? Więc myślę, że to właśnie to podejście tak na samym początku.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Radomskie lotnisko będzie działać także po 2040 roku. To najważniejszy zapis umowy o współpracy pomiędzy spółką PPL a władzami Radomia. Dokument mówi także o wspólnych działaniach dotyczących stworzenia warunków dla kolejnych inwestycji. Są firmy, które chciałyby rozwijać działalność pozalotniskową w Radomiu, mówi Marcin Daniuł, wiceprezes PPL.
1: Mam świadomość tego, że od wielu lat w kontekście portu lotniczego Warszawa-Radom miałem okazję wypowiadać taki pasus, że port lotniczy Warszawa-Radom ma szansę i stanie się biegunem wzrostu gospodarczego dla naszego miasta. Nie tylko dla naszego miasta, ale także dla naszego regionu. I dziś mam świadomość, że podpisanie tej umowy, o której ramowo opowiedział pan prezes Marcin Daniuł, to jest kolejny krok i kolejny etap w wykorzystaniu potencjału gospodarczego naszego portu lotniczego. Ale też i cieszę się, że pan prezes również w swojej wypowiedzi to zauważył. Chcemy jako władze samorządowe, generalnie nie tylko jako władze, jako samorząd, jako nasza wspólnota radomska, pokazać, że ten projekt jest dla nas bardzo ważny i jesteśmy gotowi na współpracę, taką pełną współpracę z PPL-em. Nie chcemy stać bokiem, nie chcemy stać plecami do naszego lotniska i tylko patrzeć na działalność PPL-u i rozliczać władze PPL-u, bo to też robimy. To też robimy, bo wiemy, jaka jest sytuacja. PPL jest właścicielem portu lotniczego Warszawa-Radom. Natomiast jeśli są te punkty styczne, jeśli jest płaszczyzna do wspólnego działania, do rozwijania także tej działalności pozalotniskowej, to my jesteśmy do tego gotowi. Mamy też świadomość, proszę Państwa, obaj z prezesem Daniłem, że należy wysłać taki mocny sygnał w świat, korzystając z lotniska, możemy mówić, operować takimi metaforami, do tych przedsiębiorców, którzy w tej chwili siadają do stołu i rozmawiają o rozwoju tej działalności pozalotniskowej, że również władze samorządowe są gotowe do współpracy i ten kapitał, który w perspektywie kilkunastu i miejmy nadzieję, że kilkudziesięciu, choć mówiąc kilkadziesiąt lat, to oczywiście, ale w biznesie model inwestowania, który podlega weryfikacji przez kilkadziesiąt lat, to nie jest nic nadzwyczajnego, prawda? Więc mówiąc, chcemy wysyłać w świat taki sygnał do tych przedsiębiorców, że wasz kapitał jest bezpieczny, zarówno PPL jest gotowy zaangażować swoje siły, ale również mając świadomość, że duża część tego terenu, która jest potencjalnie w grze i przedsiębiorcy mogą być nimi zainteresowani, w najbliższych latach także jest pod kontrolą samorządu. Więc tym porozumieniem również pokazujemy to, że jako samorząd chcemy się w to angażować i chcemy być takim bezpiecznikiem dla tych przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w działalność inną niż działalność taką stricte lotniskową. A o tej działalności właśnie mówił pan prezes Marcin Daniuł. Proszę Państwa, na koniec oczywiście chciałbym podziękować i to na ręce pana prezesa, dla całego zarządu PPL-u. Mam świadomość tego, że te rozmowy trwają. Ja akurat wiem więcej niż pan prezes mógł powiedzieć i dlatego tak myślę, że z mojej wypowiedzi Państwo wyczytujecie duży optymizm i takie dobre nastawienie w przyszłość, bo myślę, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy w tym miejscu będziemy również mogli mówić o dobrych podjętych decyzjach przez PPL, przez przedsiębiorców, a za każdą taką decyzją również będzie stał dobry klimat tworzony przez samorząd, przez naszą wspólnotę radomską, więc...
0: Widzimy tutaj rolę w rozwoju branży pozalotniczej, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
2: O tyle bardzo dla nas to jest ważne porozumienie, można powiedzieć kamień milowy, ponieważ to jest część naszej strategii. Przypominam, że ta strategia zakłada również rozwój biznesu pozalotniczego. Będziemy stawiać na szkolenia, będziemy stawiać na serwis techniczny statków powietrznych, tak zwane MRO, będziemy stawiać na logistykę, magazyny cargo. I to porozumienie mówi nie mniej, nie więcej, tylko że dwie strony będą się wspierały. Będziemy mogli poddzierżawiać nieruchomości, które należą do miasta Radomia, miasta gminy Radom, i oferować je naszym kontrahentom, naszym partnerom, którzy będą realizowali swoje zadania w zakresie takim, o którym wspomniałem. Jest to bardzo istotne. To pokazuje, że port oprócz ruchu pasażerskiego, a ten ruch rośnie. Mamy rekord, 100 tysięcy pasażerów obsłużonych, ale pewnie jeszcze powiemy później o tym. W każdym razie jest to bardzo ważne i pozwala nam na dalsze rozmowy, negocjacje z kontrahentami. Co jeszcze jest bardzo ważnego i na co chciałem zwrócić uwagę, to to, że strony potwierdzają chęć kontynuowania działalności lotniczej tutaj w Radomiu na lotnisku po okresie umowy. Bo dzisiaj jesteśmy związani umową do roku 2040. Po 2040 dalej będziemy tu prowadzić działalność lotniczą i tą pozalotniczą, o której wcześniej wspomniałem. Niestety jesteśmy związani umową poufności z każdym kontrahentem, natomiast mogę zdradzić, że mówimy o 4 hangarach kodu C, czyli dla kodu C samolotu Boeing 737 czy Airbus 320, 2 hangarach kodu E, czyli Dreamliner. Mówimy również o spedycji, mówimy również o cargo, mówimy o szkoleniach. Centrum szkoleniowe pewnej, bardzo znanej i istotnej dla Polski firmy. Rozmawiamy z kontrahentami, jest duże zainteresowanie, mamy feedback, że właśnie jak podpiszemy porozumienie, to będziemy mogli iść dalej. Więc bardzo się cieszymy. Kamień milowy w naszej strategii tego rozwoju działalności pozalotniczej. No i skupiamy się na tym, na tej współpracy, gdzie już wiemy, gdzie będziemy potrzebowali wsparcia miasta, a miasto jak gdyby wykorzysta naszą wiedzę i nasze kontakty w branży, żeby jak najlepiej to zaprojektować z korzyścią i dla portu, i dla regionu, bo tu mówimy o branży, która będzie potrzebowała pracowników, która będzie potrzebowała dodatkowych usług i tak dalej, i tak dalej. Czyli w tym łańcuchu dostaw to jest nie tylko pracownik, tylko wszyscy, którzy kooperują.
0: Lotnisko w Radomiu od początku roku obsłużyło już 100 tysięcy pasażerów. Potencjał więc jest, mówi Marcin Danił, wiceprezes PPL.
2: Tak, 100 tysięcy, rekord sierpień 29 tysięcy, 26 tysięcy lipiec, więc to są historyczne wyniki lotniska w Radomiu, ale to jest sezon. Ogłosiliśmy przetarg, bo to mogę powiedzieć, na połączenie do Oslo. Widzieliśmy, że zgłaszają się przewoźnicy. Od lata, czyli z końcem marca, jest szansa, że uruchomimy. To będzie połączenie całoroczne z dużą częstotliwością. Rozmawiamy z turoperatorami, to też mogę powiedzieć, o uruchomieniu również połączeń wakacyjnych całorocznych. Czyli mamy Egipt, mamy dzisiaj Turcję, która jest całoroczna, mamy Tunezję. Jest szansa, nie chciałbym powiedzieć, zobowiązać się w jakim okresie czasu do podwojenia ruchu, dojścia do 200 tysięcy pasażerów obsługiwanych w okresie jednego roku, ale no, nie jestem w stanie powiedzieć, dlatego że to nie jest tak, że turoperatorzy czy przewoźnicy wahają się, bo widać, że Radom zaczyna być interesujący, jeżeli chodzi o obsługę Warszawy, Mazowsza, ale na przykład tour operatorzy skarżą się, że nie mają samolotów dostępnych do tego, żeby je, oni je czarterują czy tam leasingują. Jak będzie podaż samolotów większa, no to na pewno Radom na tym skorzysta. To będzie pewnik moim zdaniem. Więc jak wróci ta flota, każdy ma apetyt na wzrost. Największe wzrosty dzisiaj w Polsce ma Kraków. To są 15%. My jako Warszawa 8-9%. Ale wynika to z tego, że brakuje slotów, więc cały czas zachęcamy, żeby tak, Warszawa, tu możecie osiągnąć te najwyższe wzrosty, skorzystajcie z lotniska Warszawa-Radom. Więc te rozmowy prowadzimy, mamy w departamencie, w biurze tak naprawdę sprzedaży, cały zespół dedykowany do sprzedaży produktu Radom, Warszawa-Radom. Jeździmy na Rutsy, jeździmy na różne konferencje turystyczne i tam jak gdyby cały czas prowadzimy rozmowy, zachęcamy do tego, żeby wziąć pod uwagę Radom, spróbować, bo to jest dla linii lotniczej, to nie jest duże ryzyko, bo jak decyduje się o tworzeniu połączenia, to pamiętajmy, że wprowadza to w systemy rezerwacyjne i widzi, jak przebiega sprzedaż i zawsze może w odpowiednim czasie z wyprzedzeniem zrezygnować, ale Oslo my bardzo wierzymy, czekamy na zakończenie przetargu i wtedy już podamy oficjalną informację.
0: 91 projektów zostanie zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Z regionu radomskiego zwyciężyło w sumie 11 pomysłów. To m.in. modernizacja w oddziałach szpitala na Józefowie, organizacja Radomskiego Teatru Pokoleń czy cykl turniejów koszykówki 3x3. W tej edycji oddano wiele głosów, mówi Adam Struzik, marszałek województwa.
3: Rekordowe zainteresowanie i ogromne zaangażowanie. Tak można podsumować tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybrali 91 projektów, na których realizację samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych. Jednocześnie ustanowiono nowy rekord liczby oddanych głosów. Oddano ich ponad 210 tysięcy. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy regionu radomskiego, którzy oddali 32 tysiące głosów, ciechanowskiego ponad 21 tysięcy i ostrołęckiego ponad 15 tysięcy. Te 210 tysięcy to nowy rekord i najlepszy dowód na to, że mieszkańcy Mazowsza chcą współdecydować o swoim otoczeniu. Rok temu głosowało 187 tysięcy, a dziś jest nas o 20 tysięcy więcej. To wspólny sukces całego regionu.
0: Budżet obywatelski Mazowsza cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi Sara Michalska z Urzędu Marszałkowskiego.
4: Mamy 7. edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza, wyjątkowa edycja, limitowana. Mamy zgłoszonych 333 projekty w tej edycji, z czego faktycznie bijemy rekordy, jak co roku. Ustalamy sobie bardzo wysoką poprzeczkę, ponad 20 tysięcy zebranych głosów i aż 91 projektów do realizacji. To nas bardzo cieszy, dlatego że mamy bardzo dużo miękkich projektów, które mieszkańcy województwa mazowieckiego wybrali do realizacji, co jest dla mnie osobiście wielkim sukcesem. Jeżeli właśnie chodzi o liczbę realizowanych projektów, 91 projektów, dlatego że w większości mieszkańcy województwa mazowieckiego wybrali projekty miękkie do realizacji i stąd ten rekord. Przypominamy, że projekty miękkie to 240 tysięcy złotych, a projekty inwestycyjne do 1 200 tysięcy złotych.
0: Na realizację projektów z tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza przeznaczono 30 milionów złotych, mówi Marcin Podsendek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa.
5: Budżet obywatelski Mazowsza to inicjatywa, którą uchwalił już 7 lat temu Sejmik na wniosek pana marszałka. Bardzo słuszna inicjatywa, która jest znana w gminach i w powiatach w całej Polsce. Budżet partycypacyjny, czyli to mieszkańcy decydują, to mieszkańcy przeznaczają środki finansowe, które my jako samorząd województwa przekazujemy w ich ręce. W tym roku to kwota 30 milionów złotych. Ta kwota rokrocznie rośnie. I myślę, że w przyszłym roku w budżecie również ta kwota zostanie zwiększona w odpowiedni sposób, ponieważ ja wychodzę z założenia, że najlepiej jest, gdy środki finansowe trafiają do samych zainteresowanych, którzy wiedzą, jak najlepiej je zagospodarować. My, jako powiedzmy decydujący, wybierani w wyborach, powinniśmy dawać jak największą przestrzeń właśnie mieszkańcom na decydowanie o tym, gdzie środki powinny być alokowane, bo to oni najlepiej wiedzą. A sama idea budżetu, gdzie ludzie, wspólnoty lokalne angażują się bardzo mocno w jakimś projekcie, w jakiejś idei, jakiejś sprawie, która ich jednoczy, jest kwintesencją samorządu i dlatego uważam, że powinniśmy wspierać tę inicjatywę i jeszcze bardziej finansowo ją, że tak powiem, wzmacniać. Projekty są bardzo różne, od projektów miękkich, które dotyczą na przykład organizacji różnego rodzaju pikników, zaczynając poprzez projekty już twardsze, drogowe, które na przykład dotyczą doświetlenia miejsc pieszych na drogach wojewódzkich, bo budżet obywatelski Mazowsza dotyczy inwestycji mazowieckich, jeżeli mówimy o projekcie inwestycyjnym, kiedy mówimy o projekcie miękkim, tak naprawdę dowolność jest bardzo, bardzo duża i w tym momencie nie ma aż takich bardzo wielkich barier, jeżeli chodzi o pomysł. Natomiast jeśli chodzi o projekty inwestycyjne, no to musimy pamiętać o tym, że my jako Mazowsze musimy być, że powiem, czy to właścicielem drogi, czy właścicielem instytucji, czy na przykład właścicielem gruntu, którym powstaje jakaś inicjatywa. Jeżeli chodzi o inicjatywy, są bardzo różne również pod kątem zdrowia. Ja na przykład bardzo cenię sobie inicjatywy, w których na przykład doposażane są szpitale w karetki pogotowia. Wiemy, że tych karetek nigdy nie jest za wiele i także kibicuję takim projektom. Tak, kultura w tym roku, jak widać, w 2026 roku na tej gali dominuje i rzeczywiście projekty o charakterze kulturalnym mają swój dzisiejszy dzień zwycięstw. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo pamiętajmy, że zdrowe i silne społeczeństwo jest silne poprzez swoją kulturę.
0: Wypadku można uniknąć, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Mazowieccy policjanci apelują do kierowców o ostrożność w pobliżu przejazdów kolejowych. Przed jego przekroczeniem zawsze upewnijmy się, czy nie nadjeżdża pociąg. Nie należy także wjeżdżać na przejazd, jeśli za nim nie możemy kontynuować jazdy, a także wyprzedzać na nim i bezpośrednio przed. O czym jeszcze warto pamiętać, mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z zespołu prasowego Mazowieckiej Policji.
6: Skrzyżowania kolejowo-drogowe są to takie jedne z najbardziej newralgicznych miejsc, gdzie jeżeli kierowcy wykażą się brakiem rozsądku, może dojść do tragedii. Główną taką przyczyną tych zdarzeń to jest przede wszystkim lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa. O ile mamy przejazdy strzeżone, wtedy są to przejazdy zarówno z rogatkami, jak i sygnalizacją, bądź tylko sygnalizacją, ale bez rogatek, musimy tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co nadaje nam sygnalizator. Czyli te dwa sygnalizatory S1, które nadają sygnał czerwony, one mówią jednoznacznie, że zabrania się wjazdu na przejazd kolejowy. Szanowni Państwo, nie przeceniajmy umiejętności naszych i możliwości naszego pojazdu, ponieważ w każdej chwili może się okazać, że ten pociąg, który nadjedzie, będzie w takiej odległości, że my nie zdążymy zjechać z tego przejazdu. Jeżeli już nadawany jest sygnał czerwony, który zabrania wjazdu na ten przejazd, a rogatki są jeszcze nieopuszczane, to pamiętajmy, że na taki przejazd nie możemy wjeżdżać. Do momentu, kiedy ta rogatka nie zostanie do końca otworzona i nie przestanie wyświetlać się czerwony sygnał, musimy oczekiwać na wjazd na taki przejazd w bezpiecznej odległości. Oczywiście przed przejazdami są wymalowane linie bezwzględnego zatrzymania. Są to linie w tak bezpiecznej odległości, aby nie doszło do kolizji, zahaczenia pociągu o pojazd. Szanowni Państwo, nie zapominajmy też, że taryfikator za niestosowanie się do sygnalizacji zabraniającej nam wjazd na przejazd kolejowy, bądź wjeżdżanie przy nieotwartych do końca rogatkach, bądź już w trakcie zamykania ich, przewiduje mandat w wysokości aż 2000 zł. Nie zapominajmy też, że jeżeli popełnimy to wykroczenie w przeciągu 2 lat jeszcze raz, to ten mandat jest mnożony razy 2. Sama wysokość tego mandatu musi dać do zrozumienia uczestnikom ruchu, że w sytuacji kolizyjnej z pociągiem niestety nie ma takiego pojazdu, który by nas uchronił. Bardzo często w większości tych zdarzeń są to pojazdy osobowe. Nie zapominajmy, że w kontakcie z setkami ton, jak waży pociąg, w momencie zderzenia się z 1,5-tonowym czy 2-tonowym pojazdem osobowym, niestety uczestnicy, którzy są w tym pojeździe, nie mają najmniejszych szans. Na pewno odniosą obrażenia w takim zdarzeniu, a bardzo często też i mogą przepłacić życiem.
7: Mówił Pan jeszcze o tym, jak wygląda to na strzeżonym, a na co zwracać uwagę na takim niestrzeżonym właśnie przejeździe kolejowym?
6: Jeśli chodzi o niestrzeżony przejazd kolejowy, oczywiście każdy przejazd kolejowy jest oznaczony znakami ostrzegawczymi. Jeżeli to jest przejazd niestrzeżony, dobrze wiemy, że jest to znak w kształcie trójkąta o żółtej barwie i w wymalowanym piktogramie pociągu, tak? Więc tutaj wiemy, że mamy do czynienia z przejazdem niestrzeżonym. To oczywiście od kierowcy wymaga zachowania szczególnej ostrożności, czyli zatrzymania się, upewnienia się, czy możemy przejechać przez taki przejazd. Oczywiście wcześniej też mamy ustawione znaki mówiące, czy mamy do czynienia z przejazdem jednotorowym, czy wielotorowym. Tutaj mówię już o znaczeniu takiego przejazdu znakiem tak zwanego Krzyża Świętego Andrzeja. Więc kierowcy muszą wiedzieć, że w tych miejscach zignorowanie przepisów ruchu drogowego może skończyć się niestety tragicznie i nawet śmiercią. Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji na przejeździe, bo bardzo często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że pojazdy próbują wjechać na ten przejazd, rogatki są już w trakcie opuszczania i się okazuje, że ta rogatka zatrzymuje się na dachu naszego pojazdu. Obserwujemy, że są to nawet i autobusy. Szanowni Państwo, nie bójmy się wtedy włączyć biegu wstecznego. Wycofajmy się, nawet jeżeli byłoby to spowodowane z wyłamaniem tej rogatki, a jeżeli już utkniemy na tym przejeździe, to wyłammy tą rogatkę i spróbujmy się tym pojazdem wycofać oczywiście. Sytuacja wygląda troszeczkę inaczej w momencie, kiedy nasz pojazd ulegnie awarii na takim przejeździe, bo też takie sytuacje mają miejsce, że ten pojazd może się nam po prostu zwyczajnie zepsuć. Szanowni Państwo, wtedy najważniejsze jest zachować zimną krew, nie panikować. Pierwsze co, to opuszczamy torowisko, szukamy żółtej nalepki PLK. One są zawsze umieszczone na wewnętrznych częściach napędów rogatek, bądź z tyłu na krzyżach właśnie Świętego Andrzeja. I tam na tej żółtej nalepce PLK jest wytłuszczony, wygrubiony 9-cyfrowy kod. Jest to kod właśnie identyfikujący to skrzyżowanie kolejowo-drogowe. Dzwonimy na numer alarmowy 112, mówimy, że znajdujemy się na przejeździe kolejowo-drogowym, nasz pojazd uległ awarii, podajemy ten kod 9-cyfrowy, wtedy radiooperator łączy się szybko z nadzorem ruchu kolejowego i te wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na torach, informują maszynistę, który porusza się właśnie pociągiem po tym torze, aby zachował szczególną ostrożność. Bardzo często w takich sytuacjach udaje się uniknąć nawet zdarzeniu, bo wtedy maszynista ma obowiązek zatrzymać taki skład. No nie okłamujmy się, że wielotonowe pociągi nie zatrzymają się w miejscu. Bardzo często dochodzi do sytuacji, że pociąg zatrzymuje się 300, 400, 500 metrów dalej już za miejscem zdarzenia, pomimo tego, że już wcześniej hamował. Więc szanowni Państwo, nie lekceważmy tych przepisów, nie przeceniajmy swoich możliwości i pamiętajmy o tym, że w tych miejscach naprawdę nasz jeden błąd może kosztować nasze życie.
0: A teraz propozycja dla tych, którzy szukają ukojenia i regeneracji. Chcesz zminimalizować skutki złych emocji i poczuć się lepiej, to przytul się do drzewa. Do takiej aktywności zachęcają leśnicy. O dobroczynnym działaniu przytulania drzew mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
8: Dendroterapia jest to ostatnio taka moda na przytulanie się do drzew. Ma to wiele oczywiście takich łagodzących, uspokajających właściwości. Ogólnie przytulanie jest bardzo miłe, prawda? Czy do drugiej osoby, a do drzewa też. Więc osoby, które spacerują po lesie, mogą się przytulić do jednego drzewa, do drugiego drzewa, poczuć, zamknąć oczy i posłuchać, poczuć tej przyrody. Tego nawet tętniącego życia wokół nas. Może czasami też usłyszymy, jak te soki płyną w drzewach. Jest to po prostu uspokajające, łagodzące. Ogólnie przyroda jest taka uspokajająca. Można się zrelaksować w tym codziennym życiu, w tej bieganinie, którą mamy dom, praca, takie wyjście do lasu i takie złagodzenie tego stresu jest jak najbardziej w współczesnym świecie nam potrzebne. Wybierając się, planując taką wyjście do lasu, oczywiście trzeba troszeczkę dłuższy czas sobie poświęcić, nie 5 minut, 10, bo idąc do lasu to idziemy na taką dłuższą terapię, można powiedzieć, relaksacyjną. Bo nie tylko to przytulanie do drzew, ale też i dźwięki. Teraz na wiosnę zapachy, bo dużo kwiatów kwitnie, więc możemy ten las poczuć wszelakimi zmysłami. Więc należy wybrać jakieś takie miejsce spokojniejsze, nie blisko drogi, tylko może dalej trzeba wejść szlakiem turystycznym, wybrać jakieś takie drzewo, które akurat w tym momencie wpadnie nam w oko, które możemy objąć dłońmi, rękoma, przytulić się, zamknąć oczy. Posłuchać, po prostu wyciszyć się, posłuchać. I tutaj musimy poświęcić troszeczkę więcej czasu niż te 15 minut, ale naprawdę taka terapia, można powiedzieć, przyrodą. Ja mówię, że to jest przyroda, to tu my zmysły działają. Jest bardzo łagodząca, uspokajająca i myślę, że każdemu taka terapia by się przydała i każdy po prostu będzie się później lepiej czuł. Kontakt z przyrodą jest niesamowity, bo możemy ją poczuć, jak wspominałem, wszelakimi zmysłami. Nawet możemy smakować przyrodę, bo wiele roślin jest, które możemy degustować, nawet surowych. Możemy poczuć zapachy, możemy poczuć, posłuchać szumu drzew, liści, więc to wszystko jest, ma taki łagodzący, uspokajający rytm. Więc, no mówię, tutaj jak najbardziej, kto jest mocno zabiegany, niech poświęci sobie raz w tygodniu, na weekendzie te pół godziny, godzinkę na taki relaksujący spacer z tymi doznaniami, o których wspominałem. Ja myślę, że czy w pojedynkę, czy rodzinie, czy większej grupie można, tylko wiadomo, trzeba, jak już idziemy z całą rodziną, czy ze znajomymi, to też na spokojnie. Nie bądźmy zbytnio hałaśliwi, uspokójmy się, wyciszmy się, no i niech każdy w jakimś niedalekim sąsiedztwie tą terapię leasem po prostu realizuje. Też można wspólnie. Tutaj nie jest zakazane, nie zabronione, ale trzeba wyciszyć się. Przede wszystkim telefony wyciszyć, pozostawić gdzieś, nie wiem, w samochodzie albo w kieszeni wyłączyć, żeby też nie przeszkadzało i każdy może wspólnie poddać się tym przyjemnym rzeczom w lesie. Świat przyrody jest bardzo bogatym światem. Większość osób wie, że to iglaste to jest choinka, chociaż takiego gatunku nie ma, bo to jest tylko to drzewko świąteczne, które ubieramy i warto sobie nawet dzienniczek, czy nawet jakiś mały atlas, nie wiem, drzew, czy ptaków ze sobą mieć i rozpoznać. Wiadomo, biała kora jest to oczywiście brzoza. Sosna ma bardziej takie łuszczącą się korę i bardzo często można spotkać na przykład żywicę, która wycieka. Więc warto też znać drzewa, które rosną wokół nas, żeby po prostu nie przykleić się do takiej żywicy i do sosny. No tego typu. Dęby mają bardziej grubą, popękaną taką korę. Też zależy to od wieku drzew, bo młodsze mają troszeczkę inną, starsze troszeczkę inną, ale mówię, rozpoznawanie tych podstawowych gatunków leśnych jest bardzo ważne dla naszej świadomości też, żebyśmy wiedzieli, jakie te drzewa rosną wokół nas.
9: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Радом.
1: Дар'я Журавська, запрошуємо на магазин «Новий день». Фікційні пригляди технічні в повіті Присуцьким і сітки зажутів для двох діагностів. Мужчині в віку 36 і 67 лет підбивали печатки без справдзання стану поїздів. О szczegółach Marcin Sawicki з zespołu prasowego Mazowieckiej Policji.
2: Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy z prokuratorami Prokuratury Okręgowej w Radomiu od pewnego czasu prowadzili analizę nieprawidłowości na jednej ze stacji kontroli pojazdów w powiecie Przysuskim. Zgromadzony materiał dowodowy potwierdził, że w grudniu 2024 roku dwaj pracownicy stacji 36-latek i 67-latek poświadczyli nieprawdę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Prowadzili oni do systemu informatycznego wpisy o pozytywnym wyniku badań technicznych, mimo że nie przeprowadzili wymaganej procedury. W środę 23 września funkcjonariusze zatrzymali obu diagnostów, mieszkańców powiatu Przysuskiego. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów z artykułu 271 paragraf 3 kodeksu karnego. Wobec podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości odpowiednio 20 tysięcy i 35 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd. Zabezpieczono także ich majątek na poczet przyszłych kar. Za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Policjanci analizują zabezpieczoną dokumentację i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Zakończyły się prace renowacyjne zabytkowej polichromii na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Żeromskiego 23 w Radomiu. Na pracę miasto przyznało właścicielowi budynku 90 tysięcy złotych dotacji. Dzięki tym działaniom chronimy zabytki miasta przed zniszczeniem, mówi Bartosz Bednarczyk, wiceprezydent Radomia.
3: Polichromia w Radomiu to jest jedna z takich perełek, których nie do końca wszyscy Radomianie są świadomi. Tak naprawdę wiele z kamienic w ścisłym centrum miasta od połowy XIX wieku na szczycie klatek schodowych były zdobione właśnie tymi bogato kolorystycznie zdobionymi polichromiami. I ponieważ to jest cechą charakterystyczną, nie zawsze fasady, nie zawsze to, co widzimy w takim naszym ogólnym planie, to jest to, co jest charakterystyczne. Czasami te szczegóły są w środku. To tak samo, jeżeli byśmy spojrzeli na architekturę naszych budynków, żeliwne balkony. Ze względu na to, że właśnie huty żeliwa były wokół Radomia dość rozpowszechnione, to te balkony, balustrady wykonane właśnie z żeliwa, to też taka część naszego dziedzictwa, o której warto pamiętać. Uchwała dotycząca dofinansowania remontu polichromii, renowacji polichromii oraz przygotowania projektu remontu kamienicy przy ulicy Sienkiewicza, to takie dwa kroki w przyszłość. Po latach znów wróciliśmy do projektów na rewitalizację miasta i tej zabytkowej naszej infrastruktury i tego dziedzictwa, które od pokoleń było tutaj kształtowane właśnie w samym, szczególnie centrum naszego miasta. A w latach następnych chcemy rozwinąć ten program. Tegoroczna edycja pozwoliła nam na wyciągnięcie wniosków co do przyszłości. Spodziewaliśmy się więcej projektów

0: pożyczką, kredytem, ale także są dofinansowane z różnych źródeł publicznych. Natomiast ten element projektowy to jest pierwszy krok do każdego działania, więc warto też wyodrębnić takie środki na to, żeby ta nasza przestrzeń architektoniczna w obrębie tych zabytkowych części miasta zmieniała się, no i przywracać jej ten pierwotny stan. Każdy z wnioskodawców mógł wnioskować o 100% dofinansowania i rzeczywiście większość tych ofert składanych w konkursie miała taki charakter. My oczywiście premiowaliśmy te, gdzie właściciele czy zarządcy wspólnot wykazali już jakąś inicjatywą w zakresie pozyskiwania środków lub też wykonali już pewne prace. Budynek, w którym jest polichromia, w 2/3 jego elewacja jest już wykonana. W związku z tym także wiemy, że te budynki, część budynków, która posiada te bogate polichromie, są otwarte, tak jak i ten tutaj u rogu Witolda i Rząskiego, dla wycieczek. Można się z zarządcą spotkać, umówić na to, żeby zobaczyć, jak wygląda ten fragment naszego dziedzictwa. W związku z tym ta otwartość jest też dla nas ważna. Zespół, który oceniał projekty powołany przez prezydenta Radosława Witkowskiego, to był zespół interdyscyplinarny, gdzie mieliśmy naprawdę tutaj wysokiej klasy specjalistów znających nie tylko samą historię sztuki, ale przede wszystkim historię i dziedzictwo naszego miasta.
1: Chcą uczyć empatii i wrażliwości na potrzeby seniorów. Fundacja Klementyna zachęca szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym Lekcje Empatii. Wolontariusze odwiedzą placówki uzbrojeni w ciężki, specjalistyczny kostium, tak zwany symulator starości, ucząc, z czym musi zmagać się osoba dotknięta ograniczeniami jesieni życia, mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji Klementyna.
2: I odwiedzamy szkoły z takimi, nazywamy to lekcjami empatii. Wtedy uczymy dzieci i też młodzież, jak wygląda starość, o tym, jakie ona niesie ze sobą ograniczenia. I też te ograniczenia pokazujemy na symulatorze starości. To jest taki strój, w który ubieramy uczniów i oni faktycznie mają te ograniczenia stawów, mają taką trochę wizualizację i sami mogą poczuć, jak ten senior funkcjonuje na co dzień. I chcemy im pokazywać, że to, że seniorka musi usiąść w autobusie, czy że idzie wolno chodnikiem, coś wolniej załatwia w urzędzie, to nie jest jej zła wola. To nie jest to, że chce być złośliwa dla młodszych osób. Tylko chcemy pokazać, że faktycznie tu jest raczej potrzeba pomocy i wsparcia takiej osoby, niż tej złości i frustracji. Tak naprawdę na samym początku, kiedy rozmawiamy, na początku jest sama rozmowa o starości, no to widzimy znudzenie na twarzach uczniów. Ale kiedy już wyjmujemy ten symulator starości, on wygląda trochę jak taki wielki strój snajpera. To zaczyna się taki śmiech, kto się ubierze, nikt nie chce i w końcu, kiedy zgłasza się ta pierwsza osoba i musi podnieść długopis, musi napisać coś na kartce, czy przejść się po schodach, wtedy widzimy, jak w tych młodych ludziach uruchamia się takie głębsze myślenie o starości. Widzimy szok na twarzach i kiedy tłumaczymy, że widzicie, wy mieliście ten symulator na sobie dosłownie 10 minut, a osoba starsza nie ma od tego odpoczynku. Ona nie może zdjąć swoich ograniczeń. Widzimy, że faktycznie te lekcje dają tym dzieciakom dużo. I też więcej niż jakakolwiek prezentacja, to, że oni mogą to poczuć na własnej skórze. Mhm. I my bardzo chętnie odwiedzamy. I tak naprawdę wtedy, kiedy możemy wyjść do młodych, same oglądać to, jak zmienia się ich myślenie, to jest naprawdę pięknie. I zawsze bardzo chętnie bierzemy w tym udział.
3: Jak można się zgłaszać?
2: Tak naprawdę każdą możliwą drogą. Można do nas zadzwonić. Jest kontakt na naszej stronie internetowej. Można do nas napisać na Facebooku, na Instagramie. Jesteśmy otwarci, odczytujemy wszystkie wiadomości, jakie do nas dochodzą. Można też odwiedzić nas w fundacji, wtedy ugościmy herbatą i porozmawiamy dłużej o tym problemie.
1: W ramach programu edukacyjnego Klementyna odwiedziła szkoły z Radomia, Białobrzegów i Grójca. Coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne to tylko niektóre z objawów wypalenia zawodowego. Jak mówi Anna Mołaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, to po

0: Ważna sprawa, której nie należy bagatelizować.
1: To jest bardzo poważna sprawa, polegająca generalnie, już w takim bardzo prostym skrócie, na takim funkcjonowaniu, mówiąc już tak nie książkowo, tylko chodzi o takie zrozumienie, na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia i funkcjonowania, które nie są bezpieczne. Dlatego też będzie to objęte nawet L4 i powinno być również objęte w takich już krańcowych, w tych trzecich stopniach, również terapią psychologiczną. Ponieważ są to naprawdę ogromne dramaty, które się dzieją i w korporacjach, i głównie osoby, które są narażone na to, to są te osoby, no również i państwo, którzy pracujecie z mediami, wszyscy handlowcy, związane to wszystko z tymi relacjami międzyludzkimi. I oczywiście są stopnie tego wypalenia zawodowego i oczywiście są objawy. Temat jest bardzo szeroki i bardzo skomplikowany i nie we wszystkich przypadkach taki jednostkowy. Każdy przypadek jest inny, ale powiem tak, trzy główne cechy. Pierwsze to związane z tym, że jest całkowity brak energii. Człowiek nie ma energii i tak naprawdę nie ma kompletnie siły. Energetyka, w szczególności ta emocjonalna, jest bardzo ważna. I oczywiście można to rozszerzyć, ale tak, sen, problemy ze snem bardzo duże. Nie możemy spać, sen jest bardzo płciutki. Też budzimy się między 3-5 rano. Czasami nie możemy oddychać. Niechętnie wstajemy, niechętnie idziemy do pracy, później w dalszych, oczywiście już tam w drugim, w trzecim stopniu, może to doprowadzić do depresji, do uzależnień, do narkotyków, do jakichś hazardów. Mózg musi być wyspany. Druga rzecz w tych obszarach takich czysto emocjonalnych to jest złośliwość, niechęć do kontaktów. Człowiek jest zirytowany, unika często. L4 się wtedy też pojawiają, bo bardzo często ludzie, nie mogąc poradzić sobie, nie mając siły na dalsze funkcjonowanie, są bardzo oschli, wycofani z życia i tak jakby odcięci od kontaktów z innymi osobami. No i trzecie, wydajność w pracy tego typu ludzi spada maksymalnie, także taki pracownik jest bardzo, bardzo mało wydajny, bardzo zmęczony, bardzo cierpiący. Powinno nam się zapalić takie światełko w tunelu, jeżeli ja idę do pracy i już idę do tej pracy niechętnie. Bo oczywiście możemy być zmęczeni, może być jakiś bardzo duży stres, jakaś sprawa nam nie wyszła, prawda? Ale wystarczy, że ją rozwiążemy, wystarczy, że zmęczenie, piątek, sobota, niedziela, jest weekend, my wypoczniemy w ten weekend i w skowronkach od poniedziałku zaczynamy nowy tydzień pracy. Natomiast jeżeli jest to tak, że trwa to tydzień, 2, 3, 4 tygodnie, że jest konflikt, że jest zła organizacja pracy. Bardzo często jak ludzie tutaj też i do nas przychodzą, to natłok pracy. Pracują po 10, po 16 godzin na dobę. Małe wynagrodzenie, czyli gdzieś coś nie tak się dzieje w pracy. Małe wynagrodzenie następuje bardzo szybko. Nawet jak lubiłam tą pracę, oczywiście zakładam, że szłam do tej pracy i był to ten wymarzony zawód, chciałam iść do tej pracy i wszystko się układało, tak? Natomiast generalnie ta organizacja powoduje, że już nie jest to takie miłe, takie chętne. Nie mam siły, nie mam weny, nie mam energii. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Bo krótki okres można wytrzymać. Ale jeżeli to jest dłuższy okres, to niestety zaczyna się nasze własne ja i nasz prywatny świat pomału zawalać. Później to przenoszę do domu. Odreagowanie na wszystkich członkach rodziny. Mało tego, to co ja w tej w pierwszej części swojej wypowiedzi, zaczynają być niezadowolenie z siebie, taka autoagresja trochę w stosunku do siebie i to się tak rozlewa i rozszerza na całość naszego domu, na moje ja, moje własne funkcjonowanie. Zaczyna być jeden wielki problem, który trzeba rozwiązać i pójść prosić o pomoc fachowców. To jest naprawdę duży problem.
0: Chcą wesprzeć bezdomne czworonogi i promować ideę adopcji. Siatkarze WKS Czarni Radom oraz inne lokalne kluby ruszają z wyjątkową akcją. Podczas meczów domowych na telebimach w radomskiej hali pojawiać się będą zdjęcia bezdomnych psów i kotów, które szukają domu przed nadchodzącą zimą, mówi Sylwia Sułkowska, prezes klubu.
2: Jako WKS Czarni Radom chcemy aktywnie włączyć się w akcję promowania adopcji bezdomnych zwierząt z radomskiego schroniska. Wierzymy, że klub sportowy to nie tylko rywalizacja na boisku, ale także wspieranie lokalnych inicjatyw i działanie na rzecz mieszkańców, ale również tych, którzy sami zabrać głosu o swoje dobro nie mogą. Przed nami bardzo trudny okres zimowy, dlatego taka symboliczna forma wsparcia, czyli emisja baneru promującego adopcję bezdomnych zwierząt podczas naszych meczów domowych, to taka mała cegiełka od naszego klubu, żeby wesprzeć, a nóż widelec, ktoś zobaczy ten apel i poruszy się jego serce i pupil, który będzie umieszczony na danym banerze, skradnie jego serce i zechce go adoptować. Także taki jest nasz cel. Co mecz planujemy pokazywać innego pupila, który czeka na bezpieczny i ciepły dom, zwłaszcza na ten okres zimowy. Także mamy nadzieję, że te biedne i zapłakane oczęta przemówią do serc naszych kibiców. Bardzo cieszy mnie ta inicjatywa, że została podjęta spontanicznie, że spotkała się z bardzo dużą akceptacją wielu klubów sportowych, bo nie jesteśmy jedyni, natomiast jesteśmy pierwsi. Akurat tak kalendarze rozgrywek się ułożyły, że ten WKS zainicjuje tą inicjatywę. Natomiast myślę, że wszystko przed nami i tutaj na pewno internauci i nasi kibice pomogą nam w zdefiniowaniu i nadaniu nazwy tej inicjatywie. Inicjatorem całej akcji jest pan Bartosz Giziński z ramienia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. Wspólnie tutaj w porozumieniu myślę, że stworzymy jakąś taką formułę konkursową, która rozstrzygnie tą nazwę. Taki spacer wprost zawodnika z psiakiem będzie na pewno świetną okazją do tego, żeby te psiaki przypromować. Psiaki czy kociaki, bo wiem, że też koty mają się tutaj na tych banerach docelowo pojawiać. WKS Czarni Radom to jest jedna wielka rodzina. Tworzymy naprawdę świetny czarni team. Większość takich akcji sobie konsultujemy, omawiamy. Panowie mają ogromne serce dla zwierząt, zwłaszcza dla tych bezdomnych. Wielu z nich też jest szczęśliwymi posiadaczami swoich własnych czworonożnych przyjaciół. Także myślę, że dużo dobrego popłynie z tej akcji, a nasze zaangażowanie i radość i frajdę, jaką nam przyniesie ta inicjatywa, będzie widoczna dla wszystkich.
0: Sezon na grzyby w pełni, a radomianie chętnie wybierają się do lasu w poszukiwaniu leśnych skarbów. Niestety często wybierają lasy, których nie znają. Jak zaplanować wyjście, by nie zgubić się w gąszczu drzew, mówi Edyta Nowicka, rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Radomiu.
3: Każde wyjście, także wyjście do lasu powinniśmy zaplanować, a niestety badania pokazują, że tendencje są takie, że ludzie robią wszystko na łapu-capu i nie planują wizyty w lesie. A tutaj przydałaby się chociaż prosta mapka. Dzisiaj mamy dużo map, ale i w formie elektronicznej są dostępne te mapy, choćby ta na naszej stronie internetowej www.radomlasy.gov.pl, ale też inne portale oferują mapy. To jest ważne. Ważne jest to, żeby często wybieramy się rodzinami do lasu i wciągają nas tak te grzyby, że nie wiemy, gdzie nasze dzieci są. No, dla dzieci ten las jest bardziej niebezpieczny z różnych powodów. Choćby z tak prostych powodów, że to są różne gałęzie. No, las to jest jednak taki ekosystem, który swoimi prawami się rządzi. Jest tam prowadzona też gospodarka leśna. Są pniaki, jest mokro, są doły, różne oczka wodne. Pilnujmy swoich dzieci i poinstruujmy ich, tak jak każdą brygadę, która do jakiejkolwiek pracy się wybiera. Bądźmy ostrożni, umówmy się co do jakiegoś charakterystycznego punktu, gdzie w razie czego się spotykamy. Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach komórkowych, bo dzisiaj GPS-y też wciąż nie działają wszędzie, ale w wielu miejscach działają. Warto też naładować po prostu telefon komórkowy, żeby w razie czego zadzwonić nawet na policję, bo różnie może się zdarzyć. Naprawdę są tacy, którzy potrafią kilkanaście i nawet kilkadziesiąt kilometrów się oddalić i sytuacja naprawdę może być nieprzyjemna. Taka prosta porada w razie zgubienia się w lesie, jeżeli oczywiście mamy telefon, no to spróbujmy, jeżeli działa internet, skontaktować się z jakimś leśnikiem. Na stronie internetowej są wykazy nadleśnic, kontaktów do leśniczych. Nie wiemy, jakim jesteśmy leśnictwie, ale spróbujmy skorzystać. Leśnicy się znają i nawet jeżeli podamy, z jakiej miejscowości jesteśmy, pomogą nam po prostu. Nikt nie zna tak lasu dobrze jak leśnicy i jest kilka charakterystycznych spraw, jeśli chodzi o zgubienie się w lesie. Większość lasów tutaj jest lasami gospodarczymi, a nawet w rezerwatach przyrody, które są już taką ostoją ochrony przyrody, są słupki oddziałowe. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Te słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których co jakiś czas, jeżeli są niewidoczne, odnawiane są numery. I jeżeli wiemy, obok jakiej miejscowości się znaleźliśmy, powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję, czy ten 112, że jesteśmy w takim a takim miejscu, a widzimy słupak oddziałowy i odczytajmy te numery, które są na każdym z tych stron, z lic tego słupka wypisane, bo to pozwoli na zasięgnięcie nawet przez służby porządkowe porady leśników i zorientowanie się, w którym oddziale jesteśmy. A w określonych obszarach lasu te oddziały mają taką numerację analogiczną jak mapy i leśnicy doskonale wiedzą, w którym miejscu dana osoba jest i jak do niej trafić. Dlatego, że cały las podzielony jest na takie prostokąty, na oddziały i nawet jeżeli nie widzimy takiego słupka, to obierzmy jakiś jeden kierunek, obierzmy taką jakby niewielką drogę, wizurę leśną i na pewno do takiego słupka w jednym czy w drugim kierunku po kilkuset metrach dojdziemy i to jest taka dobra rzecz, jeżeli naprawdę czujemy, że się zgubiliśmy. Inna rzecz, to stańmy cichutko i spróbujmy wysłuchać, czy nie słychać samochodów. Wybierajmy drogę, na której są ślady samochodu, bo taka droga z reguły prowadzi do jakiejś coraz lepszej drogi, aż wyjdziemy na jakąś drogę asfaltową. Warto poinstruować, bo wiele osób jednak w tym lesie w okresie tych grzybobrań z różnych powodów ginie. Niektórzy czują się na siłach, a później okazuje się, że sił brakuje. Warto po prostu poinstruować tych, z którymi idziemy, jakie są zasady, gdzie w razie czego się spotykamy. Oczywiście nie można powiedzieć, że spotykamy się pod grubą sosną, bo takich sosen jest dużo, czy starym dębem, bo to też nie jest dobry wskaźnik. Ale pamiętajmy o tych telefonach, o słupkach oddziałowych, o tym, że też są drogi leśne, które służą do celów przeciwpożarowych w okresie tym tak zwanym sezonu PPOŻ. I one mają swoje numery, też leśnicy mają to na mapach, ma to straż pożarna na mapach. My współpracujemy jako służby mundurowe ze sobą. Mamy wspólne szkolenia, oni wiedzą, jakie są zasady oznakowania lasów, a my wiemy, jakie u nich są procedury i to warto mieć na względzie, jak się zgubimy. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zwracajmy uwagę na tablice. W lesie prowadzone są prace gospodarcze. Często to są związane prace ze ścinką drzew, ze zrywką, z innymi pracami gospodarczymi, z pielęgnacją lasu, czy po prostu wykaszaniem upraw, zależy jaka to jest pora roku. Zwracajmy uwagę, jeżeli taka tablica stoi, szczególnie jeśli to jest dzień powszedni, to naprawdę tam są prace i tam jest niebezpieczne. Poinstruujmy również dzieci, żeby tam nie wchodzić. Tak samo w terenach, gdzie wydarzyły się różne katastrofy, takie jak huragany. Wtedy nadleśniczy bardzo często wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu i to jest po to, żeby nic w takim lesie się tym, którzy tam się znajdą, nie stało. Po prostu nie wolno tam wjeżdżać ani wchodzić. To jest kolejna sprawa. Ja też przestrzegam przed wietrzną pogodą. Las jednak to jest miejsce, gdzie jest dużo drzew, są gałęzie. Jak bardzo wieje, to może poczekajmy parę godzin, nie idźmy tego dnia do lasu. Niewiele jest jadowitych w Polsce gatunków, ale no, tak najpopularniej to żmi się boimy. Nie rozróżniamy ich często od zaskrońców. Próbujemy rzucać się. Po co? Przede wszystkim unikajmy kontaktu z nimi. I jeżeli widzimy, że taki gad jest w pobliżu, to po prostu wycofajmy się delikatnie i też poinstruujmy dzieci. Uczmy swoje dzieci, jak zachować się w lesie. Na pewno nie bierzmy patyka i nie próbujmy z taką żmiją ją odganiać i tak dalej, bo ona może zwrotna być bardziej niż my mamy zdolność do ucieczki. No i podstawowa rzecz, jeśli wychodzimy do lasu, to nie zakładajmy butów w typie sandałów, czy zwykłych trampek z odsłoniętą kostką, tenisówek, dlatego że tak naprawdę najwłaściwsze obuwie w lesie to są wysokie gumowce, dlatego że nawet jeżeli wówczas nadepnęlibyśmy przez przypadek na żmiję, to nie ugryzie nas, nie ukąsi nas. Długie spodnie, długi rękaw również, jeżeli jest gorąco, to załóżmy, nie wiem, koszulkę na ramionczkach i do tego koszulę flanelową, która dobrze oddycha, dlatego że pamiętajmy, że w lesie są też kleszcze i są komary. Jest jedna podstawowa zasada, jeżeli chodzi o kleszcze. Przebrać się i w zasadzie to nawet wziąć prysznic i wzajemnie się dokładnie obejrzeć.
4: Vox FM Radom. W rytmie hitu w Radomiu na 96,9.
0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Warto raz w roku wykonać komplet badań, przypominają lekarze kardiolodzy. Wczoraj, 29 września, obchodziliśmy Światowy Dzień Serca. Choroby tego organu nie dają żadnych wczesnych objawów, dlatego ważna jest profilaktyka. Wpływ na serce mają też choroby genetyczne, dlatego warto zacząć od EKG, mówi Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
5: Tak naprawdę około 60% tego, w jaki sposób przebiega nasze życie, stanowią o tym nasze geny. I tego oczywiście nie możemy zmienić. Natomiast jest te 40%, na które mamy wpływ. I oczywiście możemy zapobiegać i spowalniać choroby serca, jak również proces w ogóle starzenia się. I tak naprawdę mamy kilka rzeczy, które każdy człowiek dbający i ceniący sobie swoje życie powinien zrobić. Pierwszą rzeczą jest to, że nie powinniśmy palić papierosów. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Drugą niezwykle ważną rzeczą, absolutnie fundamentalną, to jest ruch. Chciałbym podzielić tutaj w ogóle naszą populację na dwie grupy pacjentów. Takich, których nazwalibyśmy zdrowymi, czyli prewencję pierwotną i prewencję wtórną, czyli takich pacjentów, którzy już przebyli jakiś incydent sercowo-naczyniowy. I każda z tych grup odnosi niebagatelne korzyści z tego, że się rusza. Ile powinniśmy się w związku z tym średnio ruszać? Standardy zarówno kardiologiczne, jak i standardy innych towarzystw mówią, że ilość ruchu powinna wynosić około 150 minut w tygodniu. Najlepiej ruszać się oczywiście codziennie. Masa ciała, czyli dieta. I tutaj na przykład Towarzystwo Diabetologiczne pacjentom z nadwagą mówi, przynajmniej obniżcie poziom masy ciała o 7% i starajcie się to później utrzymać. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w ogóle stanu zdrowia to jest sen. On nie jest do końca umieszczony w standardach ani kardiologicznych, ani diabetologicznych. Natomiast bardzo jest ważna higiena snu, dlatego że noc to jest ten moment, kiedy organizm musi posprzątać wszystko, co się nagromadziło złego w organizmie. To jest niezwykle ważne, żeby poza odpowiednią długością snu, ten sen był dobrej jakości. I jednym z elementem dającym dobrą jakość snu dla organizmu jest spanie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Takim absolutnie ciemnym. Niezwykle ważne jest w ramach profilaktyki chorób kardiologicznych ciśnienie tętnicze. Ono musi być prawidłowe. Oczywiście te elementy, o których wspomniałem, czyli dieta może nie, ale przede wszystkim ruch trochę pozwala regulować nam ciśnienie. Ale my musimy po prostu bardzo starannie ten parametr monitorować. Jest to bardzo łatwe. Tu mówiliśmy o takich chorobach w ogóle cywilizacyjnych, tak? Czyli nadciśnienie, cukrzyca, coś, co nazywamy zespołem metabolicznym, co wiąże się bezpośrednio właśnie z tą otyłością. Ale przecież choroby układu krążenia to nie tylko choroby miażdżycowe, ale również epidemia niewydolności serca. Mamy tutaj dwie podstawowe typy niewydolności serca. To jest niewydolność serca z obniżoną tak zwaną frakcją wyrzutową, czyli sytuacja, w której komora wyrzuca za małą ilość krwi procentowo z tego, co ma w sobie. I drugi rodzaj niewydolności to jest zachowaną frakcją wyrzutową, kiedy ten procent wyrzucanej krwi jest relatywnie duży, ale jest nieadekwatny ten przyrost rzutu w czasie wysiłku. I w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży postęp w zakresie farmakoterapii niewydolności serca z niską frakcją wyrzutową. Generalnie jedyną chorobą, która daje bóle w klatce piersiowej, to jest choroba niedokrwienna serca. W momencie, kiedy mamy niedokrwienie, jest wyzwalany ból. W typowej chorobie wieńcowej ból ma charakter wysiłkowy. Ten ból jest bólem, my w medycynie nazywamy typu trzewnego, w związku z tym on nie jest ostro scharakteryzowany. Może to być gniecenie, może to być pieczenie, może to być ściskanie, rozpieranie w klatce piersiowej. Ten ból ma również inne cechy. Promieniuje nieraz do gardła, do lewej ręki, w okolicę międzyłopatkową. I jest to typowy objaw choroby przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej, czyli choroby, która jest wywołana zwężeniem w tętnicy wieńcowej. I to jest jak gdyby jeden wzorzec przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Drugi wzorzec to jest ostry zawał serca. Dotyczy to pacjentów, którzy dotychczas często byli absolutnie zdrowi i pojawia się nagły ból, który ma te cechy, które wymieniłem. Ja je przypomnę, czyli może to być ściskanie, rozpieranie, dławienie. Może też być w przypadku często zawałów ściany dolnej serca ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Często tym dolegliwościom bólowym, które są intensywne, towarzyszą objawy tak zwane wegetatywne, czyli nagłe pocenie się. Ci pacjenci przyjeżdżają i mówią, panie doktorze, wstałem i nagle oblałem się zimnym potem. I również to charakterystyczne promieniowanie do ręki, do gardła, do okolicę międzyłopatkową. Jeżeli występuje nagle o sporej intensywności, należy wezwać po prostu karetkę. I to są objawy typowe dla choroby niedokrwiennej serca. Zupełnie inaczej wyglądają objawy niewydolności serca. Tutaj głównym objawem jest łatwe męczenie się. Czyli pacjent mówi, panie doktorze, ja nie mogę wejść na trzecie piętro. Muszę się co piętro zatrzymywać. I teraz w którym momencie trochę winy spada na pacjenta? Mianowicie jak on kilka lat temu wchodził na to trzecie swoje piętro bez problemu, to pierwszym objawem jest to, że musi się zatrzymać na drugim. A często problemem jest to, że on przychodzi, jak już się zatrzymuje co pół piętra. Czyli jeżeli państwo zauważycie, że nagle spada wasza wydolność wysiłkowa, macie duszność, musicie na przykład w nocy wstać i chwilę poddychać, żeby zlikwidować tą duszność, to są to sygnały alarmowe, że trzeba się na spokojnie zgłosić do swojego lekarza i te wszystkie objawy przedyskutować. Takie duże badania obserwacyjne pokazują, że pacjent, który ma absolutnie prawidłowe EKG, najczęściej nie ma niewydolności serca. Ale oczywiście to jest to badanie typowo przesiewowe. Jeżeli chodzi o wykrywanie niewydolności serca, mamy możliwości badania laboratoryjnego, to jest oznaczenie peptydu natriuretycznego. I teraz jeżeli ten parametr jest podwyższony, to wskazuje na to, że duszność ma pochodzenie sercowego. Drugim badaniem, które już jest badaniem obrazowym, to jest oczywiście echokardiografia, echo serca, które pokazuje, jaka jest frakcja wyrzutowa, jakie są ściany serca, czy nie ma wady zastawkowej, czy nie ma innych problemów w strukturze serca, które mogą powodować te objawy. I teraz właśnie to badanie laboratoryjne jest takie o tyle dobre, że też jest można je traktować jako badanie przesiewowe, natomiast badanie obrazowe jest już badaniem, które pokazuje nam nie tylko, czy jest niewydolność serca, ale mniej więcej określa nam również przyczynę tej niewydolności serca, tak żeby można dalej ukierunkować dalsze badania.
0: Brak zainteresowania potrzebami dziecka czy nadmierna kontrola. To najczęstsze powody, przez które młodzież sięga po alkohol czy narkotyki. Jak zauważa Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, rodzice za mało czasu poświęcają swoim dzieciom.
6: Na to się składa wiele czynników, a najbardziej pokutującą rzeczą jest to, że rodzice wielokrotnie za mało czasu poświęcają swoim dzieciom. Nie rozmawiają o ich potrzebach, nie rozmawiają o tym, co było w szkole, nie rozmawiają o tym, jak lubią spędzać czas. Po prostu zaganiani uważają, że to, że dziecko ma swój pokój, tak, że ma jakieś tam kieszonkowe większe, mniejsze, no oczywiście dostęp do internetu, to ma wszystko.
7: Ale też nie organizują czasu albo za bardzo organizują ten czas, zapisując na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i stosują tak zwaną spychologię.
6: Tak, dziecko cały czas chodzi na, nie wiem, kółka zainteresowań, zajęcia z angielskiego, jakieś rytmiki, jakieś tańca towarzyskiego, do tego jeszcze masę zajęć w szkole i tak dalej. Ten młody człowiek chce robić to, co do tej pory nie mógł robić. I często przy robieniu tego, co chce robić, traci kontrolę nad racjonalnym, właściwym, bezpiecznym postępowaniem. Zdarzają się takie sytuacje na przykład totalnego upojenia alkoholowego, tak? Czy na przykład jakieś agresywne zachowań wręcz, czy właśnie niepowrotu do domu na noc. To wszystko w sytuacji takiej, kiedy rodzice mają dobry kontakt z dziećmi, kiedy rozmawiają o tych wszystkich problemach, tak? O zmęczeniu, przeciążeniu rokiem szkolnym, o tych dodatkowych zajęciach, o sposobie spędzenia czasu wolnego, o jakichś, nie wiem, sprawach uczuciowych, pierwszych miłościach. Jeśli te relacje, te kontakty są dobre w tym kontekście, że rozmawiamy o tych trudnych tematach z naszymi dziećmi, umiemy ich słuchać, to prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska, jak na przykład ucieczka z domu, czy jakieś, nie wiem, totalne upojenie alkoholowe, czy na przykład niewrócenie na noc 16-17-latka, jest raczej mało prawdopodobne. Wcześniej by na pewno zapytał rodziców, czy skonsultował z rodzicami, żeby rodzice o tym by wiedzieli, tak, że on na przykład ma zamiar iść gdzieś do kolegi na jakąś imprezę. Natomiast najczęściej jest to różny sposób komunikacji. Nie można wychowywać dzieci na zasadzie nakazów, zakazów. Nie, bo nie.
7: No właśnie, bo też jest druga skrajność. Albo rodzice się nie interesują tym, co robi dziecko, właśnie organizując mu ten czas, ale bywa też tak, że są za bardzo się tym dzieckiem interesują i trzymają go pod tak zwanym kloszem. I wtedy takie dziecko no też może właśnie w tej skrajności, w skrajność wpaść.
6: Tak, to ja mówię, no jest kwestia trzymania dziecka pod kloszem jest o tyle niebezpieczna, że dziecko jest jak gdyby nieodporne na wszelkiego rodzaju zagrożenia zewnętrzne, ponieważ to dziecko jest jak gdyby no otoczone taką nadmierną opieką rodziców. Ono w sytuacji takiej, kiedy znajdzie się w środowisku rówieśników gdzieś poza domem, może mieć trudności z adaptacją, z komunikacją z nimi, może się załamać nerwowo, wraca się tęsknota, to najczęściej widać na różnego rodzaju koloniach i obozach, tak, które myśmy na przykład organizowali. Widać było te dzieci właśnie wychowane pod kloszem, które nie potrafiły się adaptować do warunków właśnie poza domem i poradzić sobie z tęsknotą za rodzicami. Nie potrafiły być w pełni samodzielne w wykonywaniu podstawowych czynności, tak, bo zawsze były przyzwyczajone do tego, że rodzice coś powiedzieli, czy zrobili za nich. Dlatego taka nadmierna, taki nadmierny klosz, taka forma, może to niewłaściwe słowo, ale niestety no, ono od wielu lat kursuje w pojęciach psychologiczno-pedagogicznych, sposób tak zwanego bezstresowego wychowania jest jak najbardziej szkodliwy, ponieważ każdy stres, ważne jest to, żeby był dopasowany do możliwości osobowości danej osoby. Inny stres powinno mieć dziecko, tak? Inny stres powinien przeżywać młody człowiek w wieku na 100 lat, inny dorosły, tak? Ponieważ wtedy ta psychika, ta dojrzałość emocjonalna sobie z tym stresem, z tą sytuacją stresową poradzi. Ale stres również ma działanie mobilizujące. Mobilizujące w sensie pozytywnym, tak? Na przykład mobilizujące do dobrej nauki, w sensie otrzymania dobrej oceny, do dobrych wyników sportowych, do czegoś, na co otrzyma się na przykład, nie wiem, jakąś pochwałę, czy ma się satysfakcję, że na przykład zrobiło się coś dobrze i jeszcze lepszym od innych, tak? Bo to jest też kwestia tego pozytywnego stresu. Ważne, powtarzam, żeby ten pozytywny stres był dopasowany do możliwości poradzenia sobie z nim, tego młodego człowieka, tak? I tutaj nie można mówić o tym, że stres jest tylko w negatywnych warunkach, bo jest też i w pozytywnych, tak? Podobnie jak kwestia rozmowy z rodzicami, sposoby rozmowy rodziców z dziećmi, tak? Jeśli chcemy coś zakazać, bo oczywiście, no, jeśli przychodzi, nie wiem, jak to często bywa, 15-letnia dziewczyna i mówi, że ona chciała pojechać, nie wiem, z chłopakiem 18-letnim pod namiot gdzieś tam, no to mama mówi nie, absolutnie, nigdzie, absolutnie, i tak dalej, stwarzając dwa elementy, stwarza syndrom zakazanego owocu, a to, co zakazane z reguły lepiej smakuje. I druga rzecz, nie pozostawia alternatywy tej dziewczynie, która tak bardzo pragnęła wyjechać z chłopakiem tam właśnie gdzieś na jakąś wycieczkę, że ona po prostu, no, namawiana często przez tego drugiego, z tego domu ucieknie. I wtedy zaczyna się ogromny problem. Problem polega na tym, że po takiej ucieczce jest ogromny stres rodziców, co się stało. Z reguły ci uciekinierzy do 48 godzin dają sygnał, tak, SMS-owy czy telefoniczny, że są cali, zdrowi, nie martwcie się. Ale później jest syndrom kolejny, strachu przed powrotem, przed konsekwencjami. Ja powiem pani redaktor, wielokrotnie negocjowałem z uciekinierami a rodzicami ich bezpieczny powrót do domu, ponieważ boją się wrócić ze względu na to, jakie poniosą konsekwencje za to, co zrobili. Dlatego lepiej takich sytuacji kryzysowych unikać i rozmawiać o wszelkich problemach z tym związanym, zanim one się zdarzą. Jeśli na przykład coś zabieramy, mówimy nie, to mówimy dlaczego. Dlaczego nie puścimy dziewczyny 15-letniej, bo ją bardzo kochamy, bo się o nią będziemy martwić, bo tam jest niebezpiecznie, tam się może coś złego stać. Proponujemy coś w zamian, tak? Czyli nie wiem, jakiś wspólny wyjazd, czy wyjazd no, bardziej bezpieczny, mówią dokładnie tam, gdzie będziemy mogli w jakiś sposób mieć pewność, że nic złego się tej dziewczynie nie stanie. Tak? I to powoduje, że takie relacje pozytywne powodują, że ta dziewczyna rzeczywiście zastanowi się, zanim coś zrobi głupiego. Tak? Natomiast często my w tych relacjach, często pod wpływem, nie wiem, stresu, gniewu, jakichś takich sytuacji właśnie stresowych, w tym negatywnym sposobie znaczenia, mówimy nie, absolutnie nikt nie powie, nie ma mowy, koniec, kropka. Nie? I to powoduje właśnie tą reakcję. I większość tych uciekinierów, z którymi rozmawiamy, to jest kwestia tego typu, że oni uciekli dlatego, że właśnie nie mieli alternatywy żadnej, tak? Było niebo, nie i koniec, tak? Dlatego czasami warto poświęcić w ciągu dnia pół godziny na to, żeby porozmawiać ze swoim dzieckiem na każdy temat i żeby dziecko czuło to wewnętrznie, że ma nasze wsparcie, że może nam się zwierzyć z każdego problemu. I to nie tylko dotyczy, bo rodzice najczęściej zaczynają takie rozmowy poważne, jak dziecko ma 14, 15, 16 lat, ale taką relację trzeba budować znacznie wcześniej. Trzeba budować, kiedy dziecko jest w wieku przedszkolnym, kiedy idzie do szkoły. Sposób rozmowy z dzieckiem, sposób komunikowania się jest stałym elementem procesu wychowawczego. I to musimy my wszyscy dorośli pamiętać, że te relacje nie stworzy się z dnia na dzień. Te relacje trzeba stworzyć przez cały okres dorastania naszego dziecka. Od tego najmłodszego wieku, tak, od wieku przedszkolnego, aż po wiek szkolny, tak. I wiek dorosły również, tak. Więc tutaj jest to niezmiernie ważne. Słuchajmy naszych dzieci i rozmawiajmy z nimi na każdy temat. I wtedy unikniemy takich drastycznych, przykrych dla rodziców wydarzeń, jak na przykład ucieczka z domu, czy zdarzenia typu, nie wiem, pierwszy dzień wolności, czyli jakieś totalne pijaństwo.
0: Las receptą na nasze zdrowie. Jesień to idealny czas na leśne wędrówki. Obcowanie z naturą według naukowców może mieć zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Leśny spacer pomaga zredukować stres, zachęca Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: Las to zdrowie dla naszego umysłu. W Polsce, a szczególnie tutaj u nas w regionie, gdzie jest dużo lasów, w zasadzie wystarczy 30 minut, żeby dostać się do lasu. I naprawdę las jest niesamowitym miejscem, w którym możemy w erze przebodźcowania, kiedy jesteśmy wszystkim czasami zmęczeni, możemy odpocząć w bardzo prosty sposób, po prostu spacerując, siedząc w tym lesie, wdychając powietrze. W powietrzu leśnym są tak zwane fitoncydy. Olejki drzew, szczególnie iglastych, zawierają właśnie te fitoncydy, czyli substancje, które hamują rozwój bakterii i grzybów. Szczególnie w sosnowym lesie możemy głęboko odetchnąć i poczuć te fitoncydy. Jeżeli jest słoneczna pogoda, to tym bardziej. Oprócz tego możemy na przykład sobie zrobić herbatę, na przykład z igieł sosnowych, czy jakieś inne syropy na bazie właśnie pączków, czy tych igieł, czy młodych szyszeczek. Oczywiście nie niszcząc całych drzew, tylko korzystając racjonalnie z tych zasobów. Tak więc w lesie znajdziemy wszystko, co może powodować zdrowie. Zwykły spacer, kijki, nordic walking i nawet taki samotny, tym bardziej właśnie samotny spacer w lesie, czy jazda na kijkach stwarza okazję do nie tylko rozmyślań, albo w ogóle możemy nie myśleć. I to jest też ideą czegoś, co nazywa się Shinrin-yoku, czyli kąpiele leśne. Wymyślono to w Japonii. I to jest forma leśnych spacerów, ale z takim uważnym doświadczeniem lasu, który ma nam zapewnić zdrowie, szczęście i spokój. Po prostu chodzi o to, byśmy się zatrzymali i na przykład tutaj się wykorzystuje różne faktury, kolory, zapachy. Można po prostu położyć rękę na mchu, który obrasta pień drzewa czy na korze i poczuć fakturę, poczuć to, jak wieje wiatr w koronach drzew, jak śpiewają ptaki. W lesie to wszystko jest, tylko musimy się przestawić na tą uważność, żeby nauczyć się spostrzegać. Przecież ci, którzy doskonale znają się na przyrodzie, to jeżeli pójdziemy z nimi do lasu, to zaraz rozpoznają gatunki ptaków po ich głosach, rozpoznają gatunki płazów czy gadów też po głosach, bo nie zawsze tylko żaba kumka, ale i różne zwierzęta, gady, płazy wydają właśnie podobne dźwięki. Oprócz tego ssaki, takie jak lis, kozioł, który szczeka, czyli samiec sarny, to też dla niektórych jest ogromne zdziwienie i naprawdę myślą, że to jest na przykład pies. I tego wszystkiego możemy się też uczyć, a więc to będzie dla nas lekcja przyrody. Szczególnie ważna część tych obserwacji to jest obserwacja ptaków i jest cały dział psychoterapii, można powiedzieć. Nazywa się to ornitoterapia. to jest terapeutyczny wpływ obserwacji ptaków na ludzi, którzy właśnie wtedy zajmują się tylko tym, mogą skierować swoje myśli tylko na te obserwacje ptaków i dzięki temu odpoczywamy od różnych problemów, od tego, co znajdujemy w codziennym życiu. I to jest bardzo ważne. Mówi się, że 20 minut przebywania w naturze wystarczy już, aby znacząco obniżyć poziom hormonu stresu, kortyzolu. Także powinniśmy pamiętać o tym, że na wyciągnięcie ręki mamy źródło spokoju, możemy odpocząć i się zrelaksować.
0: Głód wolności, radomski bunt, czerwiec 1976 to tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy obrazy, grafiki, plakaty czy rzeźby. O szczegółach Jerzy Brukwicki i Damian Jędrzejczyk, kuratorzy wystawy.
8: To była wielka przyjemność przygotować tę wystawę tu w Radomiu, w muzeum, które szczyci się jedną z najciekawszych kolekcji w polskim muzealnictwie, polskiej sztuki współczesnej, o przesłaniu patriotycznym, wolnościowym. Dwaj panowie, Mieczysław Szewczyk i Zbigniew Kamiński, przez kilka lat odbywali pielgrzymki po Polsce. Z pracowni artystek i artystów zdołali uzyskać co ciekawsze prace świadczące o sztuce i jej poziomie polskiej sztuce niepodległościowej. Na wachlarz nazwisk, które znalazły się w zbiorach Radomskiego Muzeum, ten wachlarz zawiera sporo ciekawych nazwisk, a jeszcze więcej ciekawych, znaczących prac. Szkoda tylko, że o tym właśnie niesamowitym, nawet na poziomie światowym, ruchu kultury niezależnej w tej chwili w Polsce niewiele się mówi. Nadchodzi taki czas, o którym się o tych wydarzeniach przypomina. I tutaj trzeba podkreślić rolę Radomia, Płocka i Ursusa, bo to były miasta, w których 25 czerwca 1976 roku wybuchły protesty robotnicze. Ten dzień otworzył nowe karty w dziejach Polski. Ukształtował się już w miarę zorganizowany ruch oporu przeciwko władzy PZPR-owskiej, władzy komunistycznej. Ale przy okazji też zaczęły pojawiać się przeróżne inicjatywy kulturalne o przesłaniu niepodległościowym, wolnościowym. Ja już nie chcę tutaj wspominać o sytuacji politycznej, ale chcę podkreślić tylko, że rodziły się wówczas zręby ruchu kultury niezależnej. Powstawały wydawnictwa. Apogeum ruchu kultury niezależnej zaistniało po 13 grudnia 1981 roku, kiedy to PZPR-owska władza wprowadziła stan wojenny. I chcemy wystawą Głód Wolności zasygnalizować, przypomnieć starszym, a w ogóle przekazać wiadomości młodym o tym, jak ten ruch wyglądał. Stąd ta nasza wystawa w Muzeum Malczewskiego ma przypominać swoją atmosferę, swoim klimatem wystawy podziemne, publikacje książkowe, które się ukazywały, bo trzeba pamiętać, że ten ruch wydawniczy liczy się w tej chwili już na tysiące pozycji, tytułów, nie tylko gazet i czasopism, ale i książek. Oczywiście Polska nie była pomijana w tym obiegu książek bez cenzury, książek przypominających wartościowe chwile w polskich dziejach. Istniała przecież paryska kultura, istniały niezależne wydawnictwa w Niemczech czy we Włoszech. Młodzi ludzie szmuglowali te publikacje poprzez góry, szukali różnych dróg, wykorzystywano polską pocztę, żeby one do kraju docierały. Ale trudno byłoby szmuglować koncerty muzyczne, spektakle teatralne i to wszystko właśnie w latach 80. osiągnęło swoje apogeum. Pod koniec lat 80. ruch już trochę zamierał, ale my poprzez naszą wystawę chcielibyśmy przypomnieć o tych wartościowych chwilach w polskiej sztuce współczesnej, która konsekwentnie o tych wydarzeniach przypominała, komentowała je i interpretowała. Także zapraszam gorąco na wystawę.
9: Tutaj prawie wszystko zostało już powiedziane. Ja tylko mogę od siebie dodać, że to już jest kolejna wystawa organizowana przez nasze muzeum na przestrzeni lat z okazji okrągłych rocznic czerwca 76. Na wystawie pokażemy około 70 prac, 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji ekspozycji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu z kolekcji sztuki współczesnej. Będą to prace, które bezpośrednio odnoszą się do wydarzeń czerwcowych, takie jak podróże autostopem Edwarda Dwornika, czy prace artystów związanych z grupą Wprost, którzy w swojej twórczości nierzadko odwoływali się do kondycji człowieka w ustroju totalitarnym. Nie może zabraknąć także wątków radomskich. Pokażemy także pracę środowiska radomskiego, a także imponujący zbiór plakatów solidarnościowych i społecznych z kolekcji właśnie współautora wystawy Jerzego Brukwickiego. Serdecznie zapraszamy.
0: Wystawę można oglądać do końca października.
4: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.

0: Nie żyje paralotniarz, który wczoraj wpadł do Wisły. Od tego zaczniemy wiadomości. Pakiet ceny paliwa niżej wrócił na stacje benzynowe. A na koniec szczeciński szpital, w którym w tym samym czasie na świat przyszły 4 pary bliźniąt. Jest 9:00, słuchajcie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje mężczyzna, który wczoraj wpadł do Wisły podczas lotu paralotnią. Do zdarzenia doszło w miejscowości Rozgarty w województwie kujawsko-pomorskim. Poszkodowany to 59-letni mieszkaniec Gdyni, mówi Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu.
1: Ten mężczyzna został podjęty z wody przez Państwową Straż Pożarną z Grudziądza i natychmiast zostały wdrożone czynności ratujące życie. Ten mężczyzna był reanimowany. Niestety w drodze do szpitala w karetce stwierdzono zgon tego mężczyzny. Teraz w tej sprawie będzie prowadzone śledztwo pod nadzorem prokuratury, które wyjaśni przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
0: Sprawą zajmie się też Komisja do Spraw Katastrof Lotniczych. Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą na Ukrainie Friedrich Merz przyleciał do Kijowa, gdzie oświadczył, że w towarzystwie prezesów niemieckich koncernów zbrojeniowych spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełańskim. Według rządowych źródeł kanclerz Niemiec zamierza zapewnić Ukrainę o szybkiej dostawie 1000 dronów. Te mają posłużyć do zwalczania znacznie szybszych rosyjskich dronów bojowych z napędem odrzutowym. Wrócił pakiet CPN. Od wczoraj na stacjach ceny paliw obniżone są podatek VAT. Dziś i jutro za litr 95 kierowcy nie zapłacą więcej niż 6,73 zł. Za litr diesla 7,88 zł. A z kierowcami na ten temat rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
2: Zależy wszystko od grubości portfela zapewne, ale myślę, że ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20, wie pan, jakaś tam ilość tych litrów i ktoś dużo kilometrów pokonuje, to rzutuje bardzo.
3: Boli jak się płaci?
4: No trochę boli, no. Sytuacja światowa jest jaka jest, ale boli.
5: Co pan tankuje?
4: Benzyna.
5: Teraz tutaj mamy 8,19, jutro 7,59. To będzie odczuwalne?
4: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
6: No ja wiem, no jeszcze niżej, tak jak było przedtem.
5: Pan dzisiaj tankuje?
2: Poczeka
5: pan
2: aż... Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
0: Program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Już mogą cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi. Do emerytów i rencistów trafiły tak zwane czternastki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie zakończył wysyłanie pieniędzy, mówi Anna Szaniawska z Małopolskiego Oddziału ZUS-u.
7: W Małopolsce łącznie świadczenie to otrzymało przeszło 585 300 osób. Trafiło do nich przeszło 886 milionów 300 tysięcy złotych. ZUS przekazał czternastki razem ze świadczeniem głównym w standardowych terminach płatności dla tego świadczenia. Co ważne, seniorzy nie musieli w tej sprawie składać żadnego wniosku.
0: W całej Polsce uprawnionych do czternastek jest aż 6 milionów osób. Na koniec jeszcze 8-krotne szczęście w szczecińskim szpitalu. 4 pary bliźniąt przyszły na świat niemal w tym samym czasie. Do niecodziennej sytuacji doszło w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2, mówi rzecznik placówki Łukasz Iżowski.
8: 8 maluchów niemal jednocześnie trafiło później pod opiekę naszych neonatologów. Żartobliwie mówimy więc, że mieliśmy w szpitalu mały zlot bliźniąt.
0: Na noworodki wróciły już do domów. Weekend trzeba jeszcze korzystać z tej pięknej aury. Jutro ochłodzenie, ale dziś nadal ponad 20 stopni na plusie w większości kraju. 20 będzie, 22 nawet na Śląsku i na Podkarpaciu. Chłodniej, około 18-19 w centrum kraju, 17 nad morzem. Na Warmii i Mazurach 16. To nadal ciepło, ale tutaj uwaga na przelotne opady deszczu. Zachmurzenie pojawi się na zachodzie kraju, tutaj bez opadów, a na barometrach mamy 1015 hektopaskali. Biometr jest korzystny.
9: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
10: Anna Badowska, zapraszam. Kryzys autorytetów, brak czasu dla dzieci i nastolatków równa się problemy wychowawcze. To nie zawsze oznacza wagary, alkohol i narkotyki. Bywa, że właśnie te kłopoty z dorastającym dzieckiem przybierają inną formę. Jaką? O tym w rozmowie z Włodzimierzem Wolskim, dyrektorem ośrodka interwencji kryzysowej w Radomiu.
11: Czy ze spraw, które wpływają do ośrodka interwencji kryzysowej, no wynika, że jest to jednak problem. Bo jeśli weźmiemy na przykład ten rok, tylko ten rok, okres wakacyjny, to jest taki okres, gdzie takie zachowania no szczególnie są na topie, tak? Było kilka takich przypadków, gdzie właśnie zbulwersowani rodzice przychodzili tutaj do nas o pomoc. Przychodzili o pomoc, ale to też pomoc na zasadzie, nie wiem, no takiej czarodziejskiej różdżki, tak? Na przykład, nie wiem, 16-latka, która spotyka się z 44-latkiem, tak? Którym wyjeżdża na różne weekendy, który no, która jest w jakiejś formie jego utrzymanką, tak? No mama chce, żeby, nie wiem, dotknięciem różki zmienić jej postępowanie, tak? I tutaj, no, wiele takich młodych osób, no, bierze życie z telewizora, tak? Z portali społecznościowych. Imponuje tym młodym dziewczynom, że dojrzały, dorosły mężczyzna jeżdżący porządnym

tak. Dla nich takie wakacje szczególne, kiedy jest taki luz, kiedy można wyjechać, kiedy sposób, jaki zdobędzie środki na ten wyjazd, w jaki sposób jest nieważne. Ważne, żeby zdobyć, ważne, żeby wyjechać, ważne, żeby później we wrześniu, jak się spotkamy w szkole, pokazać zdjęcia, tu byłam w takim kurorcie, tutaj, prawda, tak. I to jest najważniejsze, tak. A jaką cenę za to płaci później, to może skutkować na jej całe życie, to jest jak gdyby no, nasza sprawa. Dlatego takie materialne podejście, takie celebryckie, powiedziałbym, podejście do życia, powiem szczerze, że trochę mnie przeraża, tak. Przykro mi powiedzieć, ale no, dotyczy to głównie dziewcząt. Kwestia, jak gdyby, no, mówiąc dokładnie, sprzedawania swojego ciała, tak, dotyczy no, niestety z tych spraw, które tutaj do nas wpływały i te osoby, rodzice, którzy przychodzili zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, chodziło głównie o córki. To były takie dziewczyny w przedziale wiekowym 16-17 lat, najczęściej. Najczęściej 16-17 latki, które tak na co dzień no, były dobrymi uczennicami, chodziły do szkoły i tak dalej, no niby wszystko było okej, okay, ale jednocześnie ja osobiście w to nie wierzę, także nie można było tego zauważyć, bo jednocześnie nie wiem jak wygląd, tak, sposób ubioru. Te dziewczyny robiły wszystko, żeby na przykład nie wyglądać na 16-17 lat, a na 20 parę, tak. I rzeczywiście, no, na pierwszy rzut oka, ja bym, no, minimum 25 lat, tak, robiły wszystko, żeby właśnie wyglądać na osobę dorosłą, tak. I rodzice musieli to zauważyć. I w tym momencie ja zawsze rodzicom tłumaczę, że czasami z dziećmi trzeba się trochę zakumplować, zakolegować, rozmawiać o wszystkim, reagować na pewne nawet kwestie ich ubioru, tak, a szczególnie dziewcząt, żeby nie były jakieś szczególnie wyzywające, żeby nie były takie, które może być zaszeregowane do jakichś grup niezbyt sympatycznych, tak. Natomiast rodzice reagują wtedy dopiero, jak się coś stanie i wtedy chcą jakiegoś takiego, nie wiem, złotego środka, a takiego złotego środka nie ma. Po prostu dzieci musimy wychowywać, tak, dawać dobry przykład. Starać się wyrobić w nim jakieś granice, jakieś hamulce w tym zakresie. No, w przypadku tych dziewcząt, o których mówię, to były takie, no, powiedziałbym, wakacyjne wybryki, tak? W sensie takim, że no, chciały się poczuć w pełni wolne, w pełni dorosłe i traktowały te wyjazdy na zasadzie, jak gdyby, no, traktowały te osoby, z którymi, które były znacznie od nich starsze, na zasadzie, nie wiem, no, bogatego przyjaciela, tak? Bo w sumie to jest też kwestia pewnego trendu, no bo jeśli na przykład, nie wiem, niektóre media, niektóre portale, no, preferują taki styl życia, tak? Że każda taka właśnie dziewczyna powinna sobie znaleźć kogoś takiego właśnie, nie wiem, bogatego, z pieniędzmi i tak dalej, to jest droga do kariery, no to naprawdę, no, to jest coś, co trochę przeraża, tak? Jeśli chodzi o te kwestie galerii handlowej, to tak, tam jest zawsze dużo dzieci, młodzieży, dziewcząt i tutaj też mieliśmy kawałek czasu temu taki przypadek, kiedy przyszedł do nas tutaj mężczyzna około 50 lat, który nie jest z Radomia, przyjechał na zakupy i no i mówi, że usiadł przy stoliku w tym dużym holu, tak, i przysiadły się do niego dwie takie młodsze, bo ona już dorosłe dzieci prawie, i zapytały go, czy mają mu zrobić dobrze za 100 zł. To. I on nie za bardzo wiedział, o co chodzi, tak? W sytuacji takiej, kiedy się zorientował, tak? Więc w tym momencie, no, po prostu się przeraził tym wszystkim. No, mówi, że panie, ja to widziałem w telewizji, że tak mówili, że coś takiego jest w życiu, bym nie przypuszczał. Panie, co to jest tutaj? Panie, no, to takie dzieci, no. No, no w sumie, no, niestety, no, są to takie sytuacje, że młode dziewczyny, widząc na przykład, nie wiem, bluzkę czy jakąś sukienkę, jakiś ciuch, który kosztuje na przykład 100-200 zł, idą na tak zwany szybki zarobek, tak? Szukają jakiegoś, nie wiem, no, pana, którego, nie wiem, kwalifikują według, nie wiem, wyglądu, według, no, trudno im powiedzieć, i proponują taki szybki seks z reguły w tym przebieralni, bo tam nie ma kamer. To nosi mianę tak zwanych galerianek, które są znane od dawna, ale one ciągle są, niestety, tak? I tutaj, no, jak ja rozmawiałem wielokrotnie z przedstawicielami tych galerii handlowych, no to oni mówią, no, że wiedzą o takim problemie, tylko jest kwestia tego typu, że, no, że nie mają na to jakiegoś wpływu, bo nie mogą kogoś nie wpuścić do galerii, a jednocześnie w tych właśnie przebieralniach, no, nie ma tam kamer, tak? I najczęściej tam dochodzi do tych historii. Także no to jest problem. Oczywiście nie jest to jakiś, nie wiem, ogromny problem, nie jest to jakaś wielka skala, ale on istnieje. Ukryty, często się zaostrza, często zanika, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie na tego rodzaju historię. Tutaj też działa, że tak powiem, rynek, tak? No niestety, no, wielokrotnie jest tak, że osoba, która proponuje takie usługi, jeśli nie znajdzie chętnych, to po prostu rezygnuje z tego. Natomiast jeśli znajdują się tacy, którzy korzystają z takich usług, no to znaczy, że, no, że jest również zapotrzebowanie na tego rodzaju historie i to jest trochę niepokojące. Tym bardziej, że większość tych osób, powtarzam,

0: większość tych osób, które dopuszczają się takich rzeczy, to są osoby nieletnie, tak? To są osoby, które mają więcej jak 15 lat, ale w rozumieniu prawnym nie mają 18, nie są niepełnoletni. Wchodzi osoba jakaś, nie wiem, mężczyzna na przykład do przebierania, za chwilę wchodzi w kobieta. No, oczywiście, bardziej zdecydowana na przykład sprzedawczyni, czy ta, która jest na stoisku, no mogłaby na przykład wejść i odsłonić zasłonkę, czy co wy tu robicie i tak dalej. Musi okazać, że na przykład jest tam mąż żoną, czy nie wiem, czy córka z ojcem, który jej kupuje coś tam, prawda? Więc no, można się narazić na jakąś nieprzyjemność, tak? Ale jednocześnie, no, mnie się wydaje, że na ogląd zewnętrzny można zauważyć, tak? Kto wchodzi po to, żeby rzeczywiście coś kupuje i przymierza, jest to, krótko mówiąc, rodzina, czy są to osoby, które no, wchodzą tam w zupełnie innym celu i wtedy trzeba zareagować. I trzeba to zrobić i to w sposób zdecydowany. Więc to jest kwestia jak gdyby no, oglądu na sytuację personelu, który jak gdyby obsługuje to dane stoisko i oni mają tu najwięcej do zrobienia i do powiedzenia w tej sprawie. Dlatego jest tutaj również to tak niezmiernie ważne. Dlatego, no cóż, no w tej sytuacji, kiedy coś się takiego zdarzy, no my musimy zrozumieć, jakie mamy w Polsce prawo. W Polsce mamy takie prawo, że osoba, która nie ma ukończonych 15 lat i ktoś, osoba dorosła, odbędzie z nią tak zwaną inną czynność seksualną, grozi jej za to bardzo wysoka kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast osoba, która ma skończone 15 lat, jeśli nie nastąpiło to bez jej woli i tak dalej, to normalnie wówczas gwałt osobą poniżej 18 roku życia i tak dalej, jest ta sankcja 12 lat bodajże, tak. Natomiast jeśli ta osoba robi to z własnej nieprzymuszonej woli, mając lat 15, no to za to nie ma sankcji. I tutaj no, problem jest taki, że no, w takiej sytuacji na przykład, nie wiem, na pewno będzie wniosek do sądu o określenie stopnia demoralizacji tej osoby nieletniej i tak dalej. Natomiast ta osoba, która dokonała takiego czynu, nie podnosi odpowiedzialności karnej. Nie ma u nas tak jak w innych krajach, na przykład nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, gdzie 18 lat to jest taki warunek, tak? Tam poniżej 18 roku życia to są niesamowite kary za to, jeśli ktoś dokona takiego aktu seksualnego w stosunku do osób nieletnich. Wiele gwiazdorów się o tym przekonało. Tak. No ja, mając z tego czasu zajęcia ze studentami, właśnie mówiliśmy, rozmawialiśmy na ten temat obyczajności, nieobyczajności. Mówiłem im, że człowiek się kieruje rozumem, no i dlatego kierują się rozumem, bo jest homo sapiens, nie dopuszcza się takich rzeczy jak na przykład, nie wiem, pieski, które kopulują na trawniku, tak. A wstaje student, podnosi rękę i mówi, proszę pana, ale to nie do końca prawda, bo była sytuacja taka, że w mojej miejscowości, jest to mała miejscowość pod Radomia, no to taka para kopulowała w samochodzie, a wszyscy wokół się śmiali, a im to nie przeszkadzało praktycznie, tak. Także no, czasami jest tak, że ten instynkt przeważa nad rozsądkiem, tak. Dlatego to wszystko zależy od tego, jak mówię, no, jaki mamy wychowanie, jakie mamy, czy potrafimy opanować swoje żądze, tak? Czy kierujemy się instynktem, czy rozumem. Natomiast patrząc na przykład na osoby szczególnie wyzywająco ubrane, stojące przy drogach przelotowych, no to też, no, jadąc tak, myślę sobie, no Boże kochany, przecież nie stałaby taka kobieta, gdzie pada deszcz, nie wiem, wiatr wieje i tak dalej, gdyby nie miała z tego zysku, nie miała klientów, tak? No to z reguły, no, jest to na wolnym powietrzu, gdzieś tam, no powiedzmy, to jest takie, no, właśnie kierowanie się tylko i wyłącznie instynktem, no. Więc, no, ja bym bardzo chciał, żeby ludzie kierowali się rozumem, żeby oceniali sytuację, żeby rozumnie do sprawy podchodzili, a szczególnie młode dziewczyny, tak, które może to skutkować na całe życie praktycznie, tak, a nie kwestiami materialnymi i instynktem. No. W przypadku takich relacji te dziewczyny 15, 16, 17 latki, starsi mężczyźni, to tutaj jest kwestia instynktu bardziej ze strony mężczyzny, faceta, a kwestia dziewczyny to jest kwestia materialna głównie, tak, kwestia dowartościowania własnej osoby, pseudo dowartościowania, bo do takiej dziewczyny jest rzeczą taką, nie wiem, istotną, że ktoś taki właśnie, taki dojrzały mężczyzna spojrzał na nią jak na kobietę, tak, że ją tak w sposób dowartościował, że ją zainteresował i to jest w jakiś sposób imponuje, tak. I od tego są rodzice, żeby na takie tematy rozmawiać, żeby przygotowywać te swoje dziewczyny, które wchodzą w ten niebezpieczny wiek, 15, 16, 17 lat, to jest właśnie taki wiek, od 14 roku to się już zaczyna, tak, kiedy z tymi swoimi córkami, tak, synami, no trzeba na takie tematy rozmawiać, tak, trzeba mówić o wartościach, o tym właśnie, o wszystkich kwestiach, nie wiem, bardziej, mniej intymnych, Tak, szacunku dla swojej osoby, szanowanie własnego siebie w sumie, tak. To są te rzeczy, które... A poza tym, jak mówię, no, rzeczą najbardziej istotną w procesie wychowania dzieci to jest osobisty przykład. Naprawdę, osobisty przykład. Wiele zachowań tych dziewcząt wynika z tego, co widzą w domu, tak. Jeśli my damy ten osobisty przykład właściwie, jeśli potrafimy spowodować, że w osobowości naszej córki, naszego syna wytworzą się pewne granice moralne, których się nie przekracza, to będzie wszystko okej, tak? Natomiast no, wielokrotnie niestety no, my dorośli nie dajemy dobrego przykładu i to właśnie tak skutkuje niestety. Jeśli widzimy taką sytuację nieobyczajną w parku, gdzieś tam w samochodzie i tak dalej, no powinniśmy zadzwonić na 112 i taką sprawę natychmiast zgłosić, tak? Jest to w interesie nas wszystkich, tak? Wystarczyło w lecie pochodzić po 22 na placu u nas, tak, Jagiellońskim, i tam się wiele rzeczy nieobyczajnych działo. I wszyscy o tym wiedzieli. Daj Boże teraz trochę to zluzowanych, tak? Jest większy spokój, więc no tak jest niestety. I tutaj bardzo dużo zależy od służb porządkowych, od nas samych, od tego, czy reagujemy, czy zwracamy uwagę. Ja nie mówię, żeby zwracać na przykład takiej grupie czy osobom jakąś uwagę, bo można się narazić na jakieś niebezpieczeństwo, ale wystarczy wyciągnąć telefon i zadzwonić na 112, na pewno będzie jakaś reakcja, no, czy do straży miejskiej. Jak również kwestia jest wymuszania pewnych zachowań, ekonomicznego wymuszania w związkach, tak? No to jest takie na przykład warunkowanie pewnymi zachowaniami żony, partnerki, dawanie pieniędzy jej, tak? No na przykład nie pracuje ona, bo nie pracuje, tak? Mąż ma firmę, dobrze zarabia, no i po prostu pewne zachowania dotyczące żony, tak? W tym również dotyczące, powiedzmy, spraw intymnych, warunkowane są większym otwarciem portfela, tak? No oczywiście, ja powiem tak, ja to nazywam prostytucją małżeńską, ale to są zachowania głęboko naganne, ale jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że kobiety wielokrotnie dopuszczają do takich zachowań, zgadzając się na to ten pierwszy raz, później już jest sznurek. Jeśli na przykład to, że nie wiem, no, żona była miła, nie wiem, spędzili z mężem, nie wiem, upojną noc i tak dalej, i on jej za to na przykład kupuje sukienkę czy coś tam, no to od tego się właśnie zaczyna. Zdaje się, no, niewinne to jest bardzo, ale później przynosi konkretne skutki. No tak, no to jest, my musimy zrozumieć jedną rzecz, że małżeństwo to jest wspólnota, tak? Wspieramy się razem, razem mamy dzieci, razem je wychowujemy. No, część małżeństwa na przykład, nie wiem, ma tak zwaną intertyrzę, czy rozdzielność majątkową, część ma wspólnotę majątkową i większość żyje w tych wspólnotach majątkowych i to wspólnie razem pracujemy, to idzie do tak zwanego wspólnego kotła, tak? I nie można tutaj rozdzielać to na moje pieniądze, twoje, a z reguły to jest tak, robi to osoba, która zarabia te pieniądze, tak? Chociaż, no, jak mówię, no, Na to powinno być zdecydowane nie kobiety, tak? Bo z reguły to jest tak niestety, że te większe pieniądze robią mężczyzna, no i kobieta jest jak gdyby no, uzależniona od tych pieniędzy, tak? I ten mężczyzna w zależności od tego, jak się ona zachowuje, jest grzeczna, miła, przymyka oczy na jego tam, nie wiem, jakieś wyskoki, to rekompensuje jej to finansowo. No więc na takie coś nie powinno być nigdy zgody, no. Bo to wcześniej czy później ta bomba wybuchnie z dużym hukiem. Albo się kochamy, albo jesteśmy razem, albo się tolerujemy, albo wspólnie robimy to wszystko, tak? Bo nas łączy uczucie, tak? I to jest najważniejsze. Albo jesteśmy obcymi ludźmi, tak? Sobie, no. Bo to jednak takie kupowanie siebie samego jest w związku czymś niepojętym, naprawdę, no. Bo przecież ludzie są dlatego, że się kochają, że łączy ich związek, tak? Jest to... Wiadomo, że jeśli mówimy o definicji małżeństwa, tak, no to są te trzy elementy, które łączą ludzi. To jest najważniejsza, więź emocjonalna, czyli się kochają, więź materialna, bo mają wspólny majątek, wyrobiony, wypracowany, no i więź seksualna. To są te trzy elementy, które powodują to, że są małżeństwem. Później jak się orzeka rozwód, to te elementy muszą ulec rozkładowi i wtedy sąd orzeka rozwód. No ale jak mówię, no, dominującą kwestią to w związku, w każdym związku to jest miłość, tak? To jest to, że ktoś kogoś kocha, chce z nim być. Jednocześnie no, kupowanie sobie miłości jest dla mnie niepojęte.
1: Efektem deprawacji jest nie tylko prostytucja nieletnich. Niestety wciąż jest pewna grupa nastolatków, która wchodzi na drogę przestępstwa. Tu rozmowa z terapeutą nie wystarczy, a instytucją, jaka wkracza do akcji, jest policja. Jak problem demoralizacji młodzieży w Radomiu postrzegają funkcjonariusze zajmujący się zapobieganiem takim zachowaniom? Mówi komisarz Justyna Stanik-Rybak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
2: No, jest to sytuacja bardzo złożona, dlatego że to jest młodzież, która już bezpośrednio tej opieki nie wymaga, więc oni robią co chcą. Rodzice w różnych sytuacjach są. Często są to rodzice, którzy pracują bardzo dużo, bardzo długo, ale często są to rodzice, którzy nie pracują i może nawet często nie pracowali zbyt wiele w całym swoim życiu. No i jakby trochę jest to przerysowany obrazek, no bo te dzieci właśnie z jakichś konkretnych domów się wywodzą, z domów, które no, są źródłem wzorców i naśladowania. No, tak niestety się składa, że Placek Jeloński jest usytuowany w takim centrum Radomia, można powiedzieć. Oczekiwałoby się, że to będzie no, jednak miejsce takie relaksu, spokoju i ciszy. Tym bardziej lokalizacja jako plac, integralna część teatru. Można sobie wyobrazić, że będzie tam młodzież, która będzie podejmować tematy i rozmowy kulturalne i teatralne, a tymczasem jesteśmy w takim bardzo kiepskim położeniu, bo no, ta nasza wizytówka, wspaniały plac, jest czymś, co budzi zgorszenie i złość i stawia w naszych głowach dużo pytań, no bo gdzie są właśnie rodzice, a dlaczego te dzieci się tak zachowują, to też nie są dzieci, to jest młodzież, jakie wzorce, co oni prezentują sobą. No, ja myślę sobie, że to jest dużo pytań i jako policja jesteśmy w stanie też tego rozwiązać, bo my oczywiście będziemy podejmować i podejmujemy niejednokrotnie te interwencje, żeby tych młodych ludzi wylegitymować i sprawdzić, co przy sobie mają, z jakiego powodu tam są, no, ale oni tam często tam po prostu siedzą z nudów przy jeszcze udziale muzyki głośnej taką i takiej, którą są wyznawcami. Jest to muzyka też również o treściach bardzo wulgarnych, agresywnych, z przesłaniem też takim no, nieprzyjaznym innym osobom. No i to budzi taki element grozy trochę i obrazek bardzo smutny. Co my możemy z tym zrobić? No to jest trochę takie pytanie chyba już za późno zadane, tak? Bo to, co się miało wydarzyć, no to było dużo, dużo wcześniej. Jeżeli dzieci były pozbawione opieki, pozbawione przekazywania odpowiednich wartości i tego, co można robić w życiu, co można robić w czasie wolnym, jak spędzać czas, czym jest pasja, zainteresowanie, jak można się rozwijać, to później nie oczekujmy, że to się zacznie dziać, jak one mają naście lat, bo one po prostu no, niczego takiego nie przeżyły, nikim nie wskazał takiego kierunku i mamy taki obrazek. Myślę sobie, że gdzieś te młode osoby, no to jest nic innego jak lustrzane odbicie ich rodziców, czy systemu rodzinnego, z którego te młode osoby pochodzą. To jest bardzo smutne. Natomiast tutaj pytanie właśnie, kim są ci rodzice? Bym takie pytanie zadała. Kim są i czy oni te swoje dzieci lubią, szanują i czują się z nimi dobrze? Bo te dzieci w innych osobach no, budzą mieszane uczucia, delikatnie mówiąc. Natomiast musimy to pamiętać, że to pozostaje do decyzji sądu rodzinnego. I tu sąd ma możliwość pociągnięcia tych rodziców do odpowiedzialności. A to różnie bywa, tak? Bo nie zawsze to da się odczuć. Tak? Gdyby tak było, to byśmy nie mieli takich przypadków, bo ci rodzice czuliby ogromną odpowiedzialność i to, że no, ciąży na nich konsekwencja. Po pierwsze, dbanie o właściwe wychowanie swoich pociech i to w momencie, kiedy te dzieci no, rozpoczynają naukę szkolną. Nie w momencie, kiedy te dzieci są no, w momencie takim, kiedy wchodzą w okres swojego życia i no, są przed uzyskaniem wieku pełnoletności, bo wtedy już jest znacznie za późno i właściwie często się zdarza, że te dzieciaki już są na tyle duże i na tyle mocne i silne i pewne siebie, że one często no, w niektórych rodzicach nawet potrafią wzbudzić strach. I to one w niejednym przypadku rządzą, dominują, więc jeżeli jest to tak poodwracane, te zasady w rodzinie i funkcjonowanie, to rodzice mogą też czuć lęk przed swoimi dziećmi. Tu nie ma miejsca na zasady, na granice, na normy, na egzekwowanie właściwego sposobu zachowania czy też spędzania czasu wolnego. To są zupełnie innego kalibru problemy wychowawcze, które później niestety, ale tylko się napiętnowują, rozrastają. No i pokazują ten obraz takiej no, bardzo kiepskiej kondycji polskich rodzin. Rzeczywiście, jeśli jest to rekompensata, kara grzywny, to ten ciężar pokrycia, czy to kosztów, czy naprawy, czy zadośćuczynienia pokrywają rodzice jak najbardziej, czyli wtedy rodzina cała, no ale jednak rodzice muszą tutaj się wywiązać z tego obowiązku, z tego, co nałożył na nich sąd.
1: A teraz historia Radomia. Kamienica Deskurów dziś służy jako placówka kultury, ale to obiekt podniesiony z ruiny przez władze Radomia. O tym zabytku opowiada Paweł Puton, regionalista z Radomskiej Resursy.
3: No warto mieć na uwadze fakt, że Andrzej Deskur, którego przodkowie przybyli do Polski około połowy XVIII wieku. W tym czasie był już jednym z takich bogatszych ludzi tutaj w okolicy. Posiadał liczne majątki ziemskie. Nie ma się co dziwić, że po prostu swój tak naprawdę pałac, bo gdy widzimy taką najstarszą ikonografię ukazującą ten dom, mniej więcej z połowy XIX wieku, to widzimy po prostu pałac miejski. Piękny, szlachetnie zaprojektowany. Nie ma się co dziwić, że po prostu przy głównym placu miejskim na rynku wznosi ten budynek. Ten czas, lata 20., połowa lat 20. XIX wieku, jeszcze nie zapadła decyzja, albo już zapadła, ale jeszcze roboty nie ruszyły przy wznoszeniu gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego, więc ulica Żeromskiego, dawna Lubelska, też nie nabrała jeszcze tego charakteru głównego, więc rynek był tym centrum miasta. Gdzieś indziej, jak nie w centrum miasta, można zbudować swój okazały pałac. Z tego co wiem, został zakupiony właśnie w celu wybudowania tego obiektu na początku lat 20., a wiadomo z akt historycznych, że mniej więcej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XIX wieku, gdy rozebrano właśnie ten ratusz, który stał po środku rynku, o którym wspominałem, władze miejskie zamyślały o budowie nowego i właśnie ta wschodnia piorzeja rynku, ten plac, ten kwartał w zasadzie pomiędzy rynkiem a farą był brany pod uwagę jako miejsce, gdzie miał być wzniesiony ten ratusz. Ostatecznie podjęto inną decyzję, ratusz nieco później wzniesiono w północnej piorzeji rynku, a ten plac nabył właśnie Andrzej Deskur i wzniósł tam swój dom, który, powtórzę jeszcze raz, śmiało można nazywać pałacem miejskim. Sam Andrzej Deskur był wnukiem Jeana Pierre'a de Descour, który przybył do Polski mniej więcej w połowie XVIII wieku. Andrzej Deskur posiada niesamowity życiorys i z ziemią radomską związany jest właśnie gdzieś od początku XIX wieku. Wiadomo, że między innymi w 1792 roku wstąpił on do Wojska Polskiego, brał udział w kampaniach lat 1792-1794, czyli między innymi w Powstaniu Kościuszkowskim, później też w wojnach napoleońskich. Dosłużył się tam licznych orderów i tak dalej, więc był z takiego pokolenia prawdziwych patriotów, którzy dobro Polski mieli na sercu. I w pewnym momencie właśnie związał się tu z ziemią radomską, osiadł tu, wzniósł swój dom, ale w okolicach też posiadał liczne majątki ziemskie, między innymi Goryń, Bartodzieje, Smogorzów, Żabiankę, Pająków. Ale co ciekawe, także majątki w guberniach wołyńskiej czy kijowskiej, więc to naprawdę jeden z bogatszych ludzi ówczesnego czasu. Wypada się cieszyć, że tu w Radomiu pozostał po nim taki ślad właśnie jak piękna kamienica, w zasadzie cały kwartał zabudowy, później zwany kwartałem Deskura. Po tym remoncie, który zakończony został, widzimy cały kompleks zabudowy, w zasadzie cały kwartał pomiędzy farą a rynkiem i pomiędzy też ulicami Irwańską i Grodzką, w jednolitym kolorze, jako taka w miarę spójna całość. A trzeba wiedzieć, że tak naprawdę na ten kwartał zabudowy, na ten kompleks składają się pierwotnie dwie odrębne kamienice. I co ciekawe, starsza od kamienicy Deskurów była kamienica Stefana Czarneckiego, ta, która stoi wzdłuż ulicy Rwańskiej. Więc, bo ona powstała w pierwszej dekadzie, w zasadzie na przełomie pierwszej i drugiej, od 1808 do 1811 wznoszono ten budynek i dopiero później, po paru latach, Andrzej Deskur wzniósł właśnie swój pałac. Ale też trzeba mieć na uwadze, że ten pałac pierwotnie składał się tylko z tego budynku stojącego frontem do rynku. Tego, który ma piękny, klasycystyczny wygląd. Każdy widzi, stojąc na rynku, że mamy do czynienia z pięknym budynkiem, pierwotnie wzniesionym jako taki właśnie pałac, nie posiadający jeszcze tych skrzydeł bocznych, ponieważ ta strona, która znajduje się od ulicy Grodzkiej, a także ten zamykający kompleks zabudowy od strony fary, zostały zniesione nieco później. Pierwotnie powstał tylko ten budynek stojący przy rynku, jako taki, można powiedzieć, sztandarowy przykład klasycyzmu. Symetryczna elewacja, jednopiętrowa, z ryzalitem po środku, cztery pilastry na osi, balkon, piękny wysoki dach, dzisiaj niestety troszkę obniżony. Warto też pamiętać, że wtedy posadzka rynku była nieco niżej i to podpiwniczenie jeszcze takie dość wysokie nadawało temu obiektowi naprawdę taki charakter właśnie pałacu, taki majestatyczny wygląd. Później właśnie ten cały kompleks stworzył kwartał zabudowy z takim wewnętrznym dziedzińcem, z pięknym widokiem na wieżę fary z niego. Dzisiaj jest to też oczywiście zachowane w nieco innych warunkach, ale myślę, że o tym za chwilę. Także ten kwartał zabudowy, zwany dzisiaj Kamienicą Deskurów, no, ma dużo ciekawszą i bogatszą historię, niż nam się może wydawać na pierwszy rzut oka, ponieważ to ujednolicenie po remoncie, no, jest trochę moim zdaniem niepotrzebne. Można było wydobyć w jakiś sposób chociażby kolorystyczny to, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma różnymi budynkami, ale jednak tworzącymi tą sensowną całość. W pewnym okresie czasu w Radomiu był to jeden z nielicznych budynków posiadający tak wysoki standard jakby wykończenia wewnętrznego, tak urządzeń wewnętrznych, instalacji, pozwalający na to, żeby mógł tam rezydować naczelnik wojenny gubernii radomskiej. No, mamy już tu czasy powstania styczniowego, dość bolesne dla nas. Wtedy właśnie w Kamienicy Deskurów przebywał, rezydował ten naczelnik wojenny, a dość wspomnieć, że przez okno widział na rynku wystawioną szubienicę, na której byli wieszani powstańcy styczniowi. Także, ale tych oczywiście lokatorów z biegiem lat i wydarzeń, które się odbywały w tym kwartale zabudowy, było mnóstwo. Naprawdę omawiając je wszystkie szczegółowo, można by napisać bardzo ciekawą historię miasta ostatnich niemalże 200 lat. Na przykład w latach 1858-71 księgi miejskie wymieniają aż 39 lokatorów Kamienicy Deskurów. Co ciekawe, już wtedy pewni lokatorzy też żydowskiego pochodzenia prowadzili tam swoje różne handle, sklepiki, czy mieli też mieszkania, ale znajdziemy tam też m.in. prywatną pensję dla dziewcząt pani Heleny Ponińskiej. Ale myślę, że najciekawszym wątkiem tak naprawdę w historii kamienicy, tu można powiedzieć, że historia jakby kołem się toczy i do tego powracamy, było to, że właśnie tu już od 1873 roku urządzane były różnego rodzaju wystawy starożytności, rzeźb i dzieł sztuki. Także taka funkcja, no chyba można powiedzieć, miało pierwszego muzeum takiego miejskiego, była właśnie w Kamienicy Deskurów. I co ciekawe, znamy katalog trzeciej z tych wystaw, tej, która się odbyła w 1883 roku, można sobie wyobrazić, 248 obrazów wystawiono, a to były tylko jedne z wielu eksponatów różnego rodzaju, które tam pokazano. W tym m.in. dzieła Józefa Branta, Jacka Malczewskiego, Apoloniusza Kędzierskiego, ale na przykład też opona zdobyta pod Więdniem, czy miecz katowski z radomskiego ratusza, który zresztą później gdzieś zaginął. No i wiele innych rzeczy, chociażby tak egzotycznych, jak rzeźby bóstw japońskich. Z tej najstarszej tkanki budowlanej, no, nie udało się wiele uratować. Myślę, że wie o tym każdy, kto widział, jak przebiegał remont. Tak naprawdę sama Kamienica Deskurów, czyli ta od strony rynku i od strony ulicy Grodzkiej, no nie oszukujmy się, tam ocalały tak naprawdę elewacje. Wszystko, co wewnątrz, poza piwnicami, które są bardzo ciekawe, ale te chyba są już od strony Rwańskiej, o ile dobrze pamiętam. No wiadomo, jest to obiekt nowo wyremontowany, tak? Wszystko pachnie świeżością, jest przystosowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami, więc nie ma żadnych barier architektonicznych. Wspaniała przestrzeń i ten przeszklony dziedziniec z widokiem na wieżę w Pary, no to jest coś wspaniałego.
4: Vox FM Radom. Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
5: Reklama. Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Reklama. Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
4: W tej części programu gościem będzie Karolina Lis z Fundacji Klementyna, która opowie o programie Poczta Obiadowa, inicjatywie wspierającej seniorów w trudnej sytuacji życiowej. Program oferuje bezpłatne dwudaniowe obiady dostarczane 3 razy w tygodniu do domów osób starszych, które nie są w stanie samodzielnie przygotować posiłków. Jest to szczególne wsparcie dla osób, które borykają się z chorobami, ograniczeniami ruchowymi lub trudnościami finansowymi.

i dowozimy ciepłe obiady do mieszkańców Radomia 3 razy w tygodniu. Do tych, którzy tego potrzebują i tych, którzy nie mogli sobie wcześniej na to pozwolić. To jest już 3. edycja w Radomiu, także już mamy doświadczenie. Jest to przepiękny program, naprawdę zmienia... Może się wydawać, że ten posiłek to tylko posiłek, ale zmienia to naprawdę życie seniora. Przede wszystkim pokazuje mu to, że ktoś o nim pamięta. I wystarczy zgłosić osobę, którą widzimy, że być może krępuje się powiedzieć, tak, że ma jakieś problemy lub jakieś trudności w przygotowaniu posiłku. I wystarczy do nas zadzwonić i zgłosić taką osobę. Wtedy nasz wolontariusz odwiedza, rozmawia i wtedy kwalifikuje go do tego programu. Wystarczy zadzwonić do koordynatorki tego programu, Anity Kacprzak, która na pewno rozwieje wszystkie wątpliwości i pomoże również zgłosić czy wypełnić wniosek. Wystarczy zgłosić się pod numer telefonu 663-957-949. 100 osób, tak, w każdej edycji staramy się zaopiekować. Przede wszystkim odwiedza seniora wolontariusz. I to jest taka pierwsza osoba, pierwszy kontakt nasz z seniorem. I to już często jest sytuacja, w której senior nie dowierza, że ktoś w ogóle się nim zainteresował i ktoś go odwiedził, bo często są to osoby bardzo zamknięte w sobie, które mają ogromną trudność w proszeniu o pomoc. Więc już jeżeli wolontariusz odwiedzi seniora, już zaczyna się ten pierwszy kontakt, jest już pierwsza emocja w seniorze. Polega to na bardzo krótkiej, prostej rozmowie, w której senior podaje też, jakie ma koszty swojego życia. Bo to jest też bardzo ważne, że nie działamy na zasadzie kwitku od emerytury, ale liczymy faktycznie realny dochód, jaki seniorowi zostaje, odliczając leki czy rachunki. Więc to też jest bardzo, bardzo ważne. I po takiej rozmowie wolontariusz kwalifikuje seniora, zgłasza do nas i my już wysyłamy te obiady 3 razy w tygodniu. 2-daniowe, pełnowartościowe obiady. Można wybrać do wyboru, jest dieta standardowa lub lekkostrawna. Seniorzy często mówią, że patrzą na zegarek i wiedzą, na przykład zbliża się 1:00 i ktoś do niego zapuka, że on nie będzie tego dnia sam, że nie będzie musiał tylko rozmawiać do telewizora czy do radia, tak jak często nam opowiadają, tylko będzie miał ze sobą żywego człowieka, który się do niego uśmiechnie, który zapyta, jak minął mu dzień i życzy mu smacznego. Nasz wolontariat jest wspaniały i nasi wolontariusze zawiązują przyjaźnie z seniorami. Odwiedzają ich regularnie.

Zaczęło się to z tego, że widzimy po prostu, że seniorzy czasami może mają nawet środki na to, żeby sobie coś ugotować, ale nie mają po prostu siły stać przy tej kuchence. Nie mają siły stać przy kuchence, nie mają siły gotować. Często nasi podopieczni jest jedna z pań. Do momentu, kiedy nie odwiedził jej wolontariusz, 2 lata nie jadła ciepłego posiłku. Żywiła się bułeczką,

Zrobiło się nie tylko ciepło na brzuchu, ale też wszystkie wspomnienia z chwil z rodziną, kiedy wspólnie siadali przy stole i jedli razem. Wszystko to jej stanęło przed oczami i była ogromnie wzruszona i ogromnie wdzięczna, że ktoś zauważył, że potrzebuje. Czasami rozmawiam z wolontariuszami, jak wy godzicie pracę, studia często i bycie wolontariuszem, ale to jest dla nich odskocznia. To jest dla nich odskocznia, oni wtedy czują się ważni, potrzebni, mogą się realizować w tym i odpoczywają. I odpoczywają i czują, że naprawdę, naprawdę mogą coś zmienić. I to jest ogromna wartość. Fundacja działa na terenie 4 powiatów. W powiecie grójeckim, białobrzeskim, kozienickim i radomskim, w tym miasto Radom. Także jest to dosyć szeroki zakres naszych działań. I też chcę podkreślić rolę wolontariuszy, bo bez nich nie dalibyśmy rady tylu osobom pomóc. Też tworzymy listę rezerwacji.

0: oczywiście otwarci i gotowi pomóc.
1: Warto dodać, że posiłki trafiają do seniorów cały rok. Poczta obiadowa to nie jedyny projekt Fundacji Klementyna. Organizacja prowadzi też projekt Lodówka Pełna Dobroci. Na czym on polega, wyjaśnia przedstawicielka fundacji.
2: Lodówka, nazywam ją tak króciutko, społeczna, chociaż nazwa Lodówka Dobroci jest przepiękna i co się tam dzieje faktycznie. Stworzyliśmy lodówkę, która ma służyć najuboższym, osobom, które są w kryzysie, które mają potrzebę spożycia posiłku, a po prostu nie mają na to funduszy. Polega to na tym, że jeżeli ktoś ma za dużo jedzenia, może przynieść, włożyć i ktoś, kto będzie potrzebował tego jedzenia, sobie wyjmie i zje. I to jest takie dzielenie się sobą, dzielenie się dobrem, tak naprawdę bardzo proste. I tak jak sobie obserwujemy, bo mieści się ona przy naszym biurze w Białobrzegach, to te produkty są po prostu zapakowane, opisane. To są bardzo często przetwory, więc ludzie wkładają w to ogrom serca, żeby przygotować takie jedzenie i wstawić do lodówki, żeby też ta osoba, która po nie sięga, czuła godność. Tak, czuła godność i wiedziała, że to nie jest coś, co zostało mi zepsute i wrzuciłam, żeby nie wyrzucać, tylko ktoś naprawdę tego chciał i chciał pomóc. Bardzo często są to wędliny, pieczywo, zupy, zawekowane zupy przez gospodynię, podejrzewam.

0: osób, które są w potrzebie. Nie chcemy ich identyfikować, wierzymy też, że nikt tej lodówki nie zniszczy, bo widać, ile dobra przynosi w nasze społeczeństwo, więc absolutnie nie monitorujemy tego. W ogóle zauważyliśmy też, że w społeczeństwie naszym brakuje wiedzy na temat starzenia się. Jest to troszkę temat tabu, czy młodsi, czy starsi, no nie do końca myślą o tym czasie, trochę wypieramy, że to jest taki enigmatyczny czas, którego nie do końca chcemy, a on też potrafi być piękny i chcemy pokazywać to młodym ludziom. Symulator starości odwiedzaliśmy w szkołach z symulatorem starości, pokazując, jakie ograniczenia i jakie trudności mają starsze osoby. Kostium wygląda trochę jak snajper albo jak nurek. Zakłada się kamizelkę, obciążenia odpowiednie, zakłada się też symulator zaćmy lub jaskry. I ubieramy młodego człowieka w ten kostium, w ten strój i on jest w stanie poczuć, jakie są ograniczenia w stawach, jak starsza osoba ma problem z podniesieniem się na przykład, czy podniesieniem czegoś drobnego z ziemi. I powiem szczerze, że oczywiście, jeżeli ubieramy kogoś z młodzieży, no to jest śmiech, tak? Bo wygląda to zabawnie, ale po rozebraniu jest taka chwila refleksji, że kurczę, może niepotrzebnie się złościłem na tą panią, która wchodziła po schodach przede mną, że idzie tak wolno. Może powinienem ustąpić miejsca, a może powinienem tej pani czy temu panu pomóc w zakupach, bo ma ciężko. Chcemy i przygotować do starości i uczyć empatii wobec osób starszych. Bo jest takie zjawisko jak ageism, który polega na dyskryminacji osób starszych ze względu właśnie na wiek. Mówienie na przykład, że pani to nie wypada, bo jest pani cudzysłowiowo za stara, jest już mową nienawiści tak naprawdę, bo daj Boże, żebyśmy każdy z nas dożył tego wieku i żebyśmy mogli cieszyć się tą jesienią życia w szacunku, do czego my chcemy doprowadzić. Wychodzimy z założenia, że chociażby jedna osoba z klasy tego dnia wyszła z zwiększoną poczuciem empatii do starszej osoby, czy z większym szacunkiem, to już jest nasz sukces. Bo to jest kolejna osoba, która widzi potrzeby osób starszych i jest w stanie zareagować na nie. Jesteśmy bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. Badania pokazują, że do 2050 w Mazowieckim będzie ponad połowa populacji naszej to będą seniorzy. Więc naszym zadaniem jest nie tylko pomoc fizycznie osobom, które tego potrzebują, ale też uświadamianie, jak ważną częścią społeczeństwa są seniorzy, jak ważne jest to, by byli aktywizowani, jak ważne jest to, żeby czuli się częścią naszego społeczeństwa, jak przygotować się do tej starości, bo naprawdę to tak nie zdajemy sobie sprawy, a to chwila minie i znajdujemy się w tej samej sytuacji, co oni, tak? Będziemy za chwilę na emeryturę przechodzić i zaczyna się problem, tak? Zaczynają się depresje, zaczynają się stany lękowe. To jest bardzo trudny i bardzo taki, powiedziałabym, etap, który wymaga od nas przygotowania. Bo bardzo dużo osób cieszy się, tak? Myśli o tej emeryturze, Boże, w końcu odpocznę. I przychodzi ten dzień i nagle jest pustka. Chciałabym sobie życzyć, żeby nikt już naszej pomocy nie potrzebował. Ale jeżeli potrzebuje to, żeby ją dostał i żebyśmy my mogli tą pomoc dostarczyć w taki sposób, jaki oni potrzebują. Pomysłów jest ogrom, musimy wybrać z tych pomysłów najlepsze. Zapraszamy wolontariuszy na pewno, naprawdę to jest wspaniała przygoda. Podejrzewam, że Państwo możecie obawiać się zaangażowania w wolontariat, ale jest to fantastyczna przygoda przynosząca ogrom satysfakcji.
1: W rozmowie usłyszeliśmy, że wiele działań fundacji odbywa się dzięki wolontariuszom. A skoro mówimy o ludziach, którzy poświęcają swój czas i energię, warto również zwrócić uwagę na lokalne przykłady zaangażowania mieszkańców. W Radomiu Stowarzyszenie Arka od lat organizuje konkurs 8 wspaniałych. To inicjatywa, w której nagradzani są młodzi wolontariusze. Czy łatwo jest być wolontariuszem i czy młodzi ludzie muszą mieć w sobie wiele empatii, ale też i świadomości, jak nieść pomoc. O tym Ewa Kamińska, psycholog w stowarzyszeniu, która pracuje z wolontariuszami i przygotowuje ich do działania na rzecz innych.
2: Ja przyszłam do Arki, ponieważ rzeczywiście mój staż w Arce troszeczkę o rok krócej trwał, bo trafiłam tutaj w roku 2000 i rzeczywiście padło od razu hasło: Pani Ewo, robimy wolontariat. No dobrze, zaczęło się od tego, że siadłam i napisałam projekt, oczywiście o dofinansowanie tych działań pod hasłem wolontariusz, i okazało się, że został dobrze oceniony, dobrze przyjęty i zaczęliśmy tą młodzież przygotowywać do pracy w wolontariacie, ze względu na to, że mieliśmy takie doświadczenia, że faktycznie wychodziliśmy, młodzież wychodziła na przykład do takiego chłopca niepełnosprawnego, który podłączony był do aparatury medycznej, samodzielnie nie chodził, nie oddychał, i oni po takiej wizycie przyszli bardzo zszokowani, nie bardzo wiedzieli, jak się zachować, nie wiedzieli, czy mają zauważać tą jego niepełnosprawność, czy się nad nim litować, czy płakać z nim razem, czy w ogóle w jaki sposób mogą pomóc. I zrodził się taki pomysł, że trzeba ich do tego przygotować, bo w różne środowiska wychodzą, chcą wychodzić, pracując jako wolontariusze. No i stąd powstał ten program Wolontariusz, w którym tak jakby w pigułce otrzymali podstawy wiedzy z psychologii, z pedagogiki, z medycyny, z prawa, żeby też wiedzieli, jakie mają prawa, co im wolno, czego nie wolno, przed czym powinni się tak jakby być uwrażliwieni, żeby na przykład nie było to dla nich krzywdzące, żeby mieli w razie czego udzielić medycznej takiej pierwszej pomocy. No i psychologicznie głównie to były zajęcia, bo to tak jakby moja działka, była to praca nad kształtowaniem ich osobowości tak naprawdę, ale też przygotowaniem ich od tej strony, jak radzić sobie ze stresem, z lękiem, jak gospodarować czasem, jak być asertywnym i tak dalej, i tak dalej. Więc te szkolenia, myślę, że były takim dobrym początkiem, które nas w ogóle zaskoczyło, ponieważ liczba dzieciaków, które przyszły na te szkolenia, przyszła nasze najśmielsze oczekiwania. Pamiętam, że wtedy chyba 198 czy ileś osób przyszło na warsztaty. To w ogóle było niemożliwością, żeby to ogarnąć, ale ponieważ był zabaw młodzieży i chcieli podnosić swoje umiejętności, to ja poprosiłam o pomoc mojej koleżanki, psycholożki, bo pracowałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 3 i moje dwie koleżanki przyszły na pomoc i rzeczywiście pociągnęły za mną do szkolenia. No i tak od tamtej pory do chwili obecnej te szkolenia prowadzimy, żeby tą młodzież przygotować. Oczywiście od razu zaczęliśmy współpracę z Fundacją Świat na Tak z Warszawy, ponieważ jak mówimy o konkursie 8 wspaniałych, wiemy, że to wszystko się zaczęło właśnie tam w Warszawie. Fundacja Świat na Tak rozpoczęła ten konkurs. Tak jakby zaproponowaliśmy, pokazaliśmy to, co my robimy w Radomiu, i w Warszawie wszyscy byli mocno zdziwieni, że my w ogóle młodzież przygotowujemy, ponieważ wtedy w Warszawie nikt o tym jeszcze nie myślał, więc zostałam zaproszona na taki obóz liderów, który organizowała Fundacja Świat na Tak, żeby tą młodzież szkolić. Ale wtedy na te obozy liderów przyjeżdżali właśnie laureaci konkursów 8 wspaniałych, bo Fundacja robiła ten konkurs chyba wtedy w 52 miastach w Polsce. I laureaci tego konkursu przyjeżdżali na takie obozy, żeby też podnosić, kształcić te cechy liderskie. Ponieważ ten mój program, który zaproponowałam, bardzo się spodobał, więc ja zaczęłam szkolić wtedy ogólnopolską młodzież. No i dzięki temu nasza młodzież z Radomia mogła bezpłatnie uczestniczyć w takim obozie dwie osoby, tak? No ale później doszliśmy do wniosku, że skoro i tak jest to szkolenie według mojego autorskiego programu, który stał się, fundacja ten program później ode mnie tak jakby pozyskała, żeby stał się programem ogólnopolskim do szkoleń wolontariuszy. Więc skoro to jest mój program, skoro i tak według niego szkolę, no to dlaczego mamy zabierać tylko dwie osoby, skoro możemy cały obóz sami zorganizować i ich szkolić. No i wtedy się zaczęło w 2002 roku organizowanie takich letnich obozów liderów, na które zabieraliśmy naszą radomską młodzież, żeby właśnie ich przygotowywać jeszcze bardziej profesjonalnie do pracy w wolontariacie.
1: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
3: Fox FM Radom. Fox FM Radom. Letnie hitu! W Brójcu na 106,4.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
0: Reklama.
4: Dramatyczny wypadek w Małopolsce. Nie żyje 5-letnia dziewczynka. Komornik w bazie mazurskiej służby ratowniczej. Pracownicy zostali eksmitowani. Na koniec polskie jabłka na liście 100 najlepszych odmian tego owocu na świecie. Jest 10:00, słuchać wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek tragiczny wypadek pod Tarnowem. Nie udało się uratować życia dziecka, na które podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata. Do zdarzenia doszło wczoraj w Woli Rzędzieńskiej, mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: W trakcie prowadzonych prac doszło do poluzowania drewnianej belki, która spadła na poruszające się w pobliżu dziecko, dziewczynkę w wieku około 5 lat. Po przybyciu na miejsce strażaków dziecko było pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowana została następnie przetransportowana do szpitala.
4: Co dokładnie wydarzyło się na prywatnej posesji i dlaczego doszło do wypadku, to ustala tarnowska policja i prokuratura, dodaje Kamil Wójcik, oficer prasowy tarnowskiej policji.
6: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
4: Na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. To ustalają policjanci i prokuratorzy. W wiadomościach teraz baza mazurskiej służby ratowniczej w Okartowie, którą przejął komornik. Gmina Pisz odzyskała teren nad Śniadrwami po prawomocnym wyroku sądu. O szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
7: Działka została ogrodzona, a pomieszczenia zaplombowane. Część sprzętu z niemal 50-letniej działalności mazurskiej służby ratowniczej nadal pozostaje na miejscu. Ma zostać odebrana w ciągu miesiąca.
8: Sprawa zakończyła się tak, że przed komornik zablokował, zaplombował wszystkie pomieszczenia i budynki. Postawione zostały kamery przez gminę.
7: Mówi Kuba Gwiazdowski z mazurskiej służby ratowniczej. Ratownicy nie zamierzają rezygnować ze służby.
8: W tej chwili wszystkie środki ratownicze mamy zgromadzone w kontenerach, więc nasz czas reakcji też będzie znacznie gorszy. Dzięki wspaniałomyślności naszego komandora udostępnił nam swój prywatny domek.
7: Dodaje Gwiazdowski. Była to jedyna jednostka na Straży Bezpieczeństwa na Śniardwach.
4: Relacjonowała Anita Zalewska, dziękuję. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, opublikowanego pod koniec września. Władze Łącka, sadownicy i mieszkańcy się cieszą, bo to ogromna promocja nie tylko samych jabłek, ale też regionu.
9: Bardzo dobre są. Słodkie, soczyste, takie fajne są w smaku.
10: W Łącku jest dużo sadów, dużo tych jabłek jednak stąd wychodzi.
11: Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. To oczywiście jest zaszczyt honorowy i potwierdzenie tego, jak te łąckie jabłka od lat się pozycjonują na mapie produkcji sadowniczej. To też jest fajna promocja łąckie.
12: Na pewno rodzaj gleby, nasłonecznienie, no i oczywiście praca ludzi, którzy dbają o te owoce, powoduje to, że te jabłka są tak dobre.
4: Dodaje jeden z łąckich sadowników, Krzysztof Gądek. Na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie, także z Polski. Na koniec jeszcze sport. Hubert Hurkacz wygrywa w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro przed Hurkaczem starcie w półfinale. Jego rywalem będzie albo kolejny Rosjanin Andrzej Rublow, albo Australijczyk Alex de Minaur. Jeszcze dziś kilkadziesiąt stopni na termometrach, 22 na plusie na Śląsku i na Podkarpaciu, 20 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, najchłodniej dzisiaj na Warmii i Mazurach, około 16, to wciąż ciepło i tutaj też mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeszcze jutro w miarę ciepło, podobno będzie tak do środy. Czwartek już opady deszczu w całej Polsce. No to wróćmy jeszcze do dzisiejszego dnia, na barometrach mamy 1500 hektopaskali.
1: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
0: Anna Badowska, zapraszam. Zaszpanować przed koleżankami na imprezie, przychodząc w towarzystwie prawie nieznajomego przystojniaka. Czy portale randkowe to dobre miejsce, by poznać miłość życia lub tylko kolegę na wspólne wyjście? Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zaleca ostrożność i ostrzega.
3: Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu w skali roku wpływa około 1500 spraw. Różnego typu. Większość z nich to sprawy dotyczące przemocy. Tak? Jeśli my analizujemy na przykład przypadki właśnie tych kwestii związanych z przemocą, to okazuje się, że niestety duża część osób pozna się poprzez internet. Tych związków, jak to się brzydko u nas nazywa, konkubenckich. Tak? Więc świadczy to o tym, że jednak komunikowanie się, zawieranie znajomości właśnie poprzez różnego rodzaju portale internetowe jest czymś bardzo u nas popularnym. Dlatego jest to znacząca skala problemu i podejrzewam, że nie ma jakichś specjalnych statystyk, kto by na przykład, nie wiem, liczył udane związki, mniej udane, oszukańcze, czy takie, czy inne, poprzez znajomości, które się zaczęły w internecie. My dopiero mamy statystyki sytuacji takie, kiedy jest jakieś dramatyczne wydarzenie. Natomiast takich właśnie nietrafionych związków, gdzie podawano zupełnie inny obraz danej osoby niż ona jest w rzeczywistości, jest bardzo dużo. I ja to z praktyki zawodowej i z pracy w ośrodku mogę to potwierdzić, że to jest, nie wiem, w skali roku to może być, nie wiem, taki przypadek poznania nieszczęśliwych związków poprzez zapoznanie się w internecie na pewno kilkadziesiąt. To są bardzo młode kobiety, to są dziewczyny takie w wieku najczęściej właśnie 17, 16 lat, 18, 20 góra.

światu wirtualnego rzeczywistym. Wielokrotnie na tych portalach randkowych młode dziewczyny, kobiety szukają swoich partnerów życiowych. Ci, którzy zamieszczają takie portale, mężczyźni, tak, z reguły ich oferta, ich CV, tak, krótko mówiąc, jest jak gdyby tak podpasowany do wiekowo i jak gdyby spełnia zapotrzebowanie w zakresie odbiorcy, tak? I zawsze jest tak, że taka nawiązanie takiej więzi, takiej znajomości w internecie kończy się wcześniej czy później spotkaniem w realu. I to jest to największe niebezpieczeństwo, że póki praktycznie wymieniają sobie różne uwagi, piszą do siebie, tak, poprzez portal i tworzą tą swoją wizję w internecie, no, nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, nie grozi nic, tak, jeśli się nie spotkają w realu. Dramat się zaczyna wówczas, kiedy są takie osoby, takie młode dziewczyny głównie, które to, co ktoś pisze w internecie, przyjmują jako post factum, jako fakt, tak? I później się bardzo przykro rozczarowują. Ja ze swojej praktyki zawodowej mogę powiedzieć, że mieliśmy taki przypadek, kiedy nastoletnia dziewczyna poznała swojego rówieśnika niby, tak? Który zaprosił ją na huczną osiemnastkę. Ona nie sprawdziła tego, czy to rzeczywiście ten portal i te dane, które on podaje i te opowieści o sobie są rzeczywiste. Tylko uwierzyła rzeczywiście, że tak jest, no i pojechała. Umówili się, że to miał być piękny w domu letniskowym i tak dalej. No oczywiście ustalili to, w jaki sposób on ją rozpozna. Zresztą wcześniej wysłała mu swoje zdjęcie. Sytuacja była taka, że do niej podjechał nie ten chłopak, który miał tam mieć te 18 lat, tylko pan w wieku ponad 50 i powiedział, że tak, ja jestem tutaj kolegą tego chłopca, on mnie samochodem wysłał, żebym właśnie ją zabrał i zawiódł do tego domku letniskowego. Dziewczyna miała dużo szczęścia, tak, bo w tym momencie, jak zawiózł ją do tego domku, to się jej zaczęło nie podobać praktycznie. Czuła, że kłamie ten człowiek praktycznie. Już wcześniej, jak opowiadała, jak tym samochodem jechali, to czuła taki strach, ponieważ no, było to kompletne odludzie. Ten piękny domek letniskowy okazał się no, takim domkiem no, typu tekturka, tak? Taki typowo letniskowy, tak? gdzie nie było kominka, który on pisał, tak, nie było dużo. Po prostu i to ją zaniepokoiło, że był tylko ten człowiek i ona, tak. I w tym momencie, on ją zostawił bez opieki, jak gdyby, po prostu uciekła stamtąd, nie? Uciekła stamtąd, szła przez las długo, tak, do pierwszej miejscowości, tak, i tam praktycznie rzecz biorąc, jako że do tego wszystkiego nieszczęście było takie, że zdawała się komórka, wysłała policję. No oczywiście policja zainterweniowała, ale no oczywiście on się wszystkiego wyparł, że nic tego nie zrobił i tak dalej, i tak dalej. I no cała ta historia skończyła się szczęśliwie generalnie, tak, nie skończyła się niczym dramatycznym. Ale jednocześnie pokazuje, w jaki sposób młoda dziewczyna potrafi być kompletnie nieodpowiedzialna i pozbawiona jakiejkolwiek wyobraźni. Ja powiem tak, szukają tego, kogo chcą znaleźć, wymarzonego w ich marzeniach, w świecie często nierealnym i przyjmują za fakt rzeczywiście, że taką osobę znalazły. Podczas kiedy ten internet obok tych rzeczy niebezpiecznych ma rzeczy bardzo dobre, bo tak naprawdę poprzez internet można sprawdzić każdego, tak, że nie można na przykład wysyłać komuś zdjęcia, podawać swoje dane osobowe, nie żądając tego nic w zamian, tak, na przykład, tak. Jeśli już dochodzi do jakiegoś spotkania gdzieś tam, jeśli się umawiają, to nie powinno to być odludne miejsce, czy jakiś domek letniskowy, czy jakaś inna willa na odludziu, tylko najlepiej, jeśli to jest miejsce publiczne. Do tego nie należy iść samemu, tylko jakąś koleżankę, kogoś ze sobą,

0: żeby nie być samemu praktycznie rzecz biorąc. Natomiast no niestety no, takie młode osoby, młode dziewczyny są bardzo ufne w wielu przypadkach. Zdaje mi się, że złapały świat za rogi praktycznie rzecz biorąc, tak? I natomiast tutaj no, czasami jest takie bardzo przykre rozczarowanie. Zawsze zasadą jest w internecie, na portalach społecznościowych takich czy innych, że nie wiemy tak naprawdę, kto jest po drugiej stronie. Ta osoba po drugiej stronie może pisać wszystko, co chcemy usłyszeć. Może opowiadać wszystko o sobie i nic nie pokrywa się z prawdą. Dlatego jeśli już dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś zapoznaje osobę, która mu się podoba, mają wspólne zainteresowania i tak dalej, to w tym momencie, no, jeśli ma dojść do spotkania w realu, to jako, powtarzam, należy sprawdzić jego dane osobowe dokładnie, tak? Przecież jeśli mamy się spotkać, to chcę wiedzieć, z kim się spotykam, tak? Jak się nazywasz, gdzie mieszkasz, tak? Gdzie pracujesz, czy się uczysz, tak? I jednocześnie to spotkanie nie może być w jakimś tam miejscu odludnym, tak? Tylko najczęściej to może być kawiarnia czy jakiś klub praktycznie. Nie należy tam iść samemu, tylko wziąć kogoś ze sobą. I wtedy no, zapewnimy sobie to minimum bezpieczeństwa. Natomiast takie samotne randki na odludziu w większości przypadków niestety kończą się tragicznie. Ładnych parę lat temu pamiętam taką historię, kiedy osoba, która przedstawiała się, że jest filmowcem, ma studio nagrań, agencje modelek, tak, piękne wizytówki i jednocześnie zwabiał tam młode dziewczyny, którym podawał środek narkotyczny, po czym robił im zdjęcia no, pornograficzne. A później wybierał dziewczyny z małych miejscowości, a później z tymi zdjęciami szantażował. I sytuacja była taka, że przypadkowo tą sprawę, zresztą on dawał takie ogłoszenia, różnego typu ogłoszenia, między innymi takie, że poszukuje pomocy kuchennej, ale umiejętność gotowania niekoniecznie, więc to już samo dawało, powinno dawać przynajmniej wiele do myślenia. Natomiast no niestety, no, brak jakiegoś samokrytycyzmu, brak wyobraźni powodował, że rzeczywiście te dziewczyny do tego filmowca pseudo, który w tej chwili siedzi w więzieniu, więc już poniósł konsekwencje za to, co zrobił, no lgnęły jak muchy na lep praktycznie, tak? I ja pamiętam, że jak go zatrzymali, jak dokonali przeszukania, to znaleźli tam, policja znalazła w jego domu, tak? No, bogate archiwum zdjęć i wówczas się okazało, że nie tylko działał tutaj w okolicach Radomia, tylko również na wybrzeżu. Posługują się tymi samymi metodami. Później jak dziewczyna nie chciała na przykład, nie wiem, spełnić jego żądań, to mówił to, słuchaj, to ja te zdjęcia powieszę na słupach, na tablicach ogłoszeniowych w miejscowości tam, gdzie mieszkasz, tak? Wszyscy cię będą pokazywać palcami. Starał się wytworzyć taką atmosferę, że potrafi tą dziewczynę, nie wiem, zniszczyć, że jest od niego kompletnie zależna. I te dziewczyny, które z reguły, powtarzam, były w małych miejscowości, mieszkały na stacjach, były skromne, gdzieś zagubione, no, bały się tego, tak? I dopiero sprawę ruszyła starsza pani, u której ta dziewczyna poszkodowana mieszkała na stacji, która przychodziła taka smutna, zamyślona i ona jak gdyby opowiedziała jej o tej całej dramatycznej historii. Ta starsza pani, właścicielka tej stacji, przyszła do nas i tą historię opowiedziała, tak? No i oczywiście byśmy od razu uruchomili organy ścigania, prokuraturę i tak dalej, więc to został bardzo szybko zatrzymany. No oczywiście on powiedział, że jak się tłumaczył w pierwszym etapie, że on nic złego nie robił, że to były takie spotkania osób o zainteresowaniach naturystycznych. Także no, mnie przeraziło wtedy łatwowierność tych młodych kobiet, tych dziewcząt 17-18-letnich, które umawiają się z obcym facetem, który proponuje im pracę jako pomoc kuchenna czy pomoc domowa, czy jednocześnie nie, w samym ogłoszeniu pisze, że no, umiejętność sprzątania czy gotowania niekoniecznie. Więc samo to powinno dawać dużo do myślenia. Więc tutaj praktycznie rzecz biorąc, przecież tych różnych portali randkowych, społecznościowych jest cała masa. I tam naprawdę, gdyby, jestem przekonany, przejrzeć, dokonać jakichś weryfikacji tych wszystkich, nie wiem, ofert, ogłoszeń, to by się okazało, że przynajmniej połowa z nich to jest, nie pokrywa się z prawdą. No rzeczywiście, był fotografem. Miał zakład fotograficzny, który tam gorzej, lepiej funkcjonował. Miał ten sprzęt fotograficzny, miał takie studio fotograficzne, także to sprawiało wrażenie rzeczywiście, że on jest jakimś tam, nie wiem, filmowcem, czy związany jak gdyby z branżą modelingu. No z tego, co ja pamiętam, to tam tych osób, które znaleziono w tych jego kartotekach, nazwijmy to, w tych materiałach, no było kilkadziesiąt dziewcząt, którym robił zdjęcia po zażyciu praktycznie, po podaniu środka uspokajającego czy jakiegoś innego narkotycznego. Także to swoje archiwum miał bardzo bogate i działał na przestrzeni wielu lat i proszę sobie wyobrazić, że nikt się nie znalazł spośród tych dziewcząt wykorzystanych przez niego, które by zgłosiło się na policję czy prokuratury i złożyło zeznanie. Bo większość, metodologia działania takich bandziorów jest taka, zbierają materiały, żeby móc szantażować taką młodą dziewczynę, tak? Taka młoda dziewczyna rzeczywiście, no ona się bardzo boi tego, żeby się ktoś nie dowiedział, żeby ją nie ośmieszyli, żeby nie stygmatyzowali ją w jakiś sposób, tak?
1: A czego ten konkretny mężczyzna żądał od swoich ofiar?
0: No żądał udziału w różnych ekscesach, w sumie w różnych pseudoprzyjęciach. Mało tego, żądał od nich, żeby jeszcze przeprowadzały do niego swoje koleżanki, tak? Także no był to szczególnie niebezpieczny, cyniczny typ, tak? I mnie to wtedy, jak pamiętam tą sprawę, to mnie najbardziej zastanowiło to, że praktycznie przez tyle lat, bo te archiwum, którego nie znalazła policja, to było na przestrzeni kilku lat. To nie było tak, że to było w ciągu, nie wiem, miesiąca, roku. Że właśnie przez ten okres czasu nie znalazła się żadna dziewczyna, która by zgłosiła tą sprawę, tak? Zawsze jest ta bariera wstydu, ogromna bariera wstydu, a szczególnie od takich młodych dziewcząt. I zawsze jest te obietanki, że słuchaj, jak przyjdziesz ten jeden raz, to ja ci dam spokój, tak? Zapominamy o sprawie, tak? Oddaję ci te zdjęcia i koniec, nie ma problemu, tak? I zawsze był ten ostatni raz, który był kolejnym razem. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do tego rodzaju wszelkich propozycji, ogłoszeń, spotkań, wizyt, żeby również bardzo oszczędnie podawać swoje dane osobowe, takie dane, które pozwalają nas w jakiś sposób zidentyfikować, tak? Wysyłać zdjęcia, podawać imię, nazwisko, adres zamieszkania. Podczas kiedy niestety wiele młodych dziewcząt nie ma tej wyobraźni, uważając, że po drugiej stronie stoi przyjazny człowiek, który się zainteresował ich osobą, który rzeczywiście ma jak najlepsze intencje, ale niestety te intencje takie najlepsze nie są, co wskazuje praktyka. Na wielu profilach, proszę mi wierzyć, jest takie, co robi, tak, zawód, wykształcenie, miejsce pracy, szlak tajny pracuje, więc. A z drugiej strony są zdjęcia pięknych domów, samochodów, więc albo prowadzi jakąś nielegalną działalność przestępczą, tak? No bo nic za darmo nie ma, tak? No, jeśli nie ma dochodu, jeśli nie ma pieniędzy, no to skąd ma na jakieś tam, powiedzmy, dobra materialne? Dlatego no, same takie informacje tego typu powinny budzić ogromną ostrożność. Trzeba zawsze stosować taką zasadę ograniczonego zaufania do tego wszystkiego, co bierzemy informacje o innych osobach w internetu. Ponieważ ja sam z praktyki zawodowej mogę powiedzieć, że w różnych kwestiach były prowadzone przez nas były sytuacje takie, kiedy na przykład, nie wiem, był taki mocny hejt, tak, w stosunku do innych osób, które doprowadzały ich na przykład do różnych myśli samobójczych wręcz, czyli taki bardzo agresywny stalking. I osoby, które dokonywały tego, to miały po kilka profili, tak? i dokonywał z masowego ataku na przykład na daną osobę, które sprawiał wrażenie, że ona jest zła, niedobra, nielubiana i że tyle osób o tym jakby potwierdza, że ona jest taka zła i niedobra, chcąc komuś tam powiedzmy dokopać. Więc metodologia działania takich osobników jest różna, tak? Dlatego przecież no, jak ktoś zakłada swój profil na jakimkolwiek portalu, tak, czy randkowym, czy społecznościowym, czy jakimś innym, nikt go nie pyta tam o dane osobowe, nie potrzebuje przynosić zaświadczenia, dowodu osobistego, czegokolwiek, tak. Zakłada na lipne nazwisko, umieszcza lipne zdjęcie, publikuje piękne samochody, które niby są jego. Także, zasada ograniczonego zaufania do tych wszystkich informacji, które przedstawiają osoby, które są po drugiej stronie, powinna być zasadą numer jeden. Powinniśmy do tego podchodzić z ogromną rezerwą. Osoby z reguły, które mają to przyjazne otoczenie i ten swój realny świat poukładany, mają przyjaciół, przyjaznych ludzi, partnerów swoich, tak? Nie szukają przygód w internecie. I jeśli korzystają z tego internetu, to nie jest to celem nadrzędnym, żeby kogoś tam poznawać i kimś się spotykać. Z reguły takie osoby, które właśnie w swoim życiu osobistym mają problemy, tak, w nawiązaniu kontaktu z rówieśnikami, mają jakieś problemy natury sercowej, tak, uciekają w ten internet, który jest takim światem wymarzonym, tak. Tam poznają właśnie tych ludzi, tam są lubiane, tam są lajkowane, tam mogą opowiadać wszystko, tak, a jednocześnie przyjmują za dobrą monetę to, co opowiada ta strona. Ta osoba po drugiej stronie. Dlatego ten świat tych portali randkowych to jest taki trochę świat dla osób zagubionych w tej normalnej rzeczywistości, tak? Bo ja uważam, że jeśli myślimy o realnym życiu, spotkaniu kogoś bliskiego, osoby, która będzie nas szanować, kochać, która będzie chciała z nami być, to należy myśleć tylko i wyłącznie o świecie realnym. O świecie realnym, gdzie możemy ją poznać jej nawyki, sposoby zachowania, jej charakterologię, osobowość, tak? Po prostu musimy się poznać ze sobą, tak? Natomiast poznawanie się, nawieranie bliższych kontaktów poprzez internet, uważam, wcześniej czy później znajdzie swój tragiczny finał. Może nie tak tragiczny jak w tym przypadku, ale tragiczny w sensie takim, że zostaniemy po prostu oszukani. On oczywiście, jego tłumaczenie było zupełnie odmienne, że on właśnie chciał tym dziewczynom pomóc, tak? Że to były z małych miejscowości, więc chciał ich, miał studio, był fotografem, chciał ich wypromować, tak? A że przy okazji, jako że był zamiłowany naturystą, robił takie imprezy naturystyczne, no to przy okazji, no to chciał ich tej dziewczyny również jak gdyby zachęcić do stania się, nie wiem, naturystkami, tak? No było to banalne tłumaczenie jakieś, tak? I on, tym bardziej, że no, w nim nie było jakiegokolwiek samokrytycyzmu, tak? On uważał oczywiście, że nie robił nic złego. Więc to jest ten proces, który trwa ileś tam, jakiś okres czasu i w ten sposób ten sprawca zatraca możliwości tak do końca jakiegokolwiek samokrytycyzmu, bo uważa, że tak powinno być, tak? Że on jednocześnie spełnia zachcianki tego, co te osoby z drugiej strony sobie życzą, tak? Chcą zrobić karierę, jak na przykład modelki, chcą robić piękne zdjęcia i tak dalej, on ją daje, a że w zamian za to coś innego żąda, no to jest tak gdyby dodatkowy bonus, więc to jest kwestia, jak mówię, to jest i wyobraźni, i tego, żeby być człowiekiem otwartym, żeby mając każdy z nas, jesteśmy jako ludzie zwierzętami stadnymi, tak? Mamy jakichś przyjaciół, kolegów, znajomych, rodzinę i takie kwestie należy przedyskutować, na przykład powiedzieć komuś o tym, poradzić się kogoś mądrzejszego, doświadczonego bardziej życiowo. Natomiast, niestety, my nie lubimy, a szczególnie młode osoby, nie lubią mówić o swoich porażkach, że się nie udało, tylko chcą się chwalić, że właśnie się udało, tak? Że, nie wiem, poznałam pięknego, młodego, przystojnego, bogatego. I to jest ta bariera, że wielokrotnie, nawet jeśli są takie sytuacje, to te dziewczyny nikomu o tym nie mówią, tak? Bo uważają, że tam kolejne to spotkanie przyniesie ten ich upragniony pseudosukces, że spotkałem tego księcia z bajki praktycznie. Dlatego jest to temat dość taki wstydliwy, tak? I dlatego ci sprawcy, którzy wykorzystują to i wiedzą, że wiele spośród tych portali randkowych właśnie tam się ogłasza wiele dziewcząt, które tego przysłowiowego księcia z bajki szukają, stają się tym księciem z bajki, tak jak jest zapotrzebowanie na tych właśnie takich bogatych, pięknych, przystojnych i szarmanckich, tak. Więc tutaj, jak mówię, no nie, internet jest bardzo powszechną i dobrze, tak, medium, tak, gdzie no nie ma chyba, nie wyobrażamy sobie w tej chwili życia bez internetu, tak. I obok tych dobrych rzeczy, które ułatwiają nam życie, no również są te niebezpieczeństwa, jak wszędzie. I jeśli te młode osoby nie uruchomią jakąś minimum wyobraźni, nie będą ostrożne w tym, co mówią, co piszą, nie będą stosowały tej zasady ograniczonego zaufania do tej osoby, to jest po drugiej stronie, to no to może to się tak właśnie skończyć. Dlatego ja nie namawiam do tego, żeby absolutnie nie korzystać z jakichś, nie wiem, portali społecznościowych, randkowych, jeśli ktoś ma taką potrzebę, tylko powinien sobie to praktycznie zapamiętać, że nie wolno brać za fakt to, co czytamy, czy słyszymy, czy po tej drugiej stronie. Ponieważ w internecie możemy tworzyć fikcyjne postacie, które nie mają nic prawdziwego z rzeczywistością. Nie pokrywają się dane, które oni podają, dotyczące wieku, wyglądu. Przecież choćby nawet wszelkiego rodzaju afery pedofilskie, tak, które zostały ujawnione w naszym kraju. Też głównym narzędziem zwabiania ofiar, dzieci, był internet, tak? Dlatego najwyższy czas, żeby zrobić jakąś refleksję, zastanowić się i praktycznie uchronić się przed jakąś życiową tragedią. Profil może sobie założyć każdy na danych takich, jak mu, nie wiem, no, wziętych z powietrza i nie jest to karalne, praktycznie rzecz biorąc. Karalne jest to, że jeśli ktoś użyje tego profilu do oszustwa, do wykorzystania kogoś i tak dalej. Ale z kolei, żeby było wszczęte postępowanie, musi być ofiara. A z tego właśnie względu, że wiele z tych osób poznanych na tych różnych portalach rankowych, takich człowakich, wstydzi się tego, co się stało. Jest również wielokrotnie ofiarą szantażu, więc stąd organy ścigania wielokrotnie o takich rzeczach nie są w ogóle zawiadamiane, bo chcąc wszcząć postępowanie, to trzeba mieć jakieś, policja, prokuratura musi mieć jakieś dane, tak, dotyczące tej osoby, która została w jakiś sposób skrzywdzona poprzez internet, tak. W internecie nikt nie jest anonimowy. Bez żadnych problemów można ustalić praktycznie i komputer, i skąd, tak, i ustalić osobę, która dopuszcza się taki przestępstw. Tylko że właśnie problem polega na tym, że takie przestępstwa są bardzo niechętnie zgłaszane przez osoby, które stają się ofiarami tych sprawców. I tu jest pies pogrzebany. Natomiast jeśli chodzi o system prawny i zabezpieczenie takich przestępstw, w naszym kodeksie prawnym jest bardzo bogato i praktycznie jeśli osoba, która stanie się ofiarą czy stalkingu, czy ofiarą oszustwa, czy będzie taka próba na przykład gwałtu, czy zmuszanie do jakichś innych czynności, to praktycznie rzecz biorąc ma pewną ochronę prawną pod warunkiem, że ona się zgłosi. Dlatego ja bardzo usilnie namawiam te osoby, które stały się ofiarami różnych internetowych oszustów, żeby zgłaszały to natychmiast na policję czy prokuraturę i proszę mi wierzyć, że takie osoby na pewno poniosą konsekwencje.
1: Jednak zdarzają się przypadki, kiedy osoby, które poznały się przez internet, tworzą teraz udane związki i małżeństwa.
0: No tak, ale nie poznały się na zasadzie takiej. Zresztą ja powiem w ten sposób, że wiele takich historii sprzyja również preferowanie przez różne media kwestii poznawania na zasadzie, nie wiem, no spotkamy się na ślubie. Natomiast rzeki kijem się nie da zawrócić, tak? Jest kwestia tego typu, że nawet te osoby, które poznały się w internecie i tworzą szczęśliwe związki, I bardzo się z tego powodu cieszę. Na pewno to zapoznanie w internecie polegało na tym, że się po prostu poznały, że to jest Kasia, to jest, nie wiem, Andrzej, tak? Spotkali się i zaczęli ze sobą, jak to się mówi, chodzić, tak? Spotykać się w realu, tak? I dopiero po jakimś czasie, kiedy się poznali, kiedy poznali swoje osobowości, pokochali się lub nie, tak? Zawarli jakiś twardszy związek. Nie ma możliwości tego typu, żeby na przykład ktoś, nie wiem, kliknął sobie na jakiś portal, poznał kogoś, tak, spotkał się i żył długo i szczęśliwie w szczęśliwym związku, bo to jest praktycznie niemożliwe. No, chcąc stworzyć związek z drugą osobą, musimy tą osobę po prostu poznać. Poznać ją w realu. Ten poznawanie się w internecie, zawieranie znajomości, to jest dopiero początek drogi, tak? Czasami ten początek drogi jest bardzo tragiczny ze względu na to, że my wszystko to, co nam piszą ci, co są po drugiej stronie, traktujemy jako fakt rzeczywiście, że taki jest, tak? Jednocześnie nie mamy wyobraźni, umawiając się na spotkanie w jakichś odludnych miejscach, tak? I przez co stwarzamy możliwości do różnych dramatycznych wydarzeń. Proszę wziąć pod uwagę również to, że te osoby, które zakładają takie profile, zakładają w jakimś konkretnym celu. I to nie jest cel, dobry cel, tak? W sensie zrobienia czegoś dobrego, tak? Czyli rzeczywiście nie jest głównym celem ich poznanie jakiejś osoby w celach, na przykład, nie wiem, ułożenia sobie przyszłego życia. Oni mają, większość z nich mają taki cel, żeby, nie wiem, żeby oszukać jakąś dziewczynę, żeby złapać jakąś dziewczynę praktycznie, która będzie spełniała jakieś ich zaścianki, tak, żeby wplątać jakąś historię. Bazują na tym, że młode dziewczyny biorą świat wielokrotnie z telewizora, że chcą być piękne, bogate, tak, mieć dużo dóbr materialnych, pięknego księcia z bajki, który przyjedzie po nich pięknym, wypasionym BMW. A to jest tylko świat wirtualny. To nie jest świat rzeczywisty. Nie ma takich księci, którzy będą przyjeżdżali pięknym, wypasionym samochodem, będą nosić na rękach i mówić kocham cię, tak, i tak dalej. No, to jest świat, który po prostu nie istnieje.
2: Fox FM Radom. Zatmienie hitów. W Grójcu na 106,4.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
13: reklama.
14: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
1: Maliny, jeżyny, grzyby czy orzechy laskowe, na te i wiele innych darów mogą liczyć leśni spacerowicze. Trwa sezon na zbieranie darów lasu. W tej części programu zabieramy Was na leśną wycieczkę. Czy owoce zebrane prosto z leśnego krzaka warto zjadać od razu? Jakie potrawy można zrobić z leśnych darów i gdzie wybrać się na wycieczkę do lasu? O tym w rozmowie z Edytą Nowicką, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
15: Rzeczywiście jest sezon na dary lasu, głównie na owoce leśne. W tej chwili najwięcej osób zbiera w lasach borówkę, czernicę, czyli tak zwaną jagodę czarną, ale też jest ta borówka brusznica, troszkę ostrzejsza w smaku, czerwona, niedługo będzie żurawina. No, skończyły się już praktycznie poziomki, ale sezon natomiast jest już na jeżyny, no i maliny leśne, jeżeli znamy miejsca. Wszystkie te owoce warto zbierać, no i oczywiście można je też jeść na miejscu, ale warto pamiętać o tym, że są takie choroby jak bąblownica przenoszone przez zwierzęta. To jest choroba, która przenosi się ze zwierząt na ludzi, powodowana przez larwy tasiemca. No, ale możemy zapobiegać temu. Po prostu weźmy ze sobą butelkę wody. Jeżeli zamierzamy zjeść owoce w lesie, no przemyjmy je po prostu. Szczególnie tutaj zwracajmy uwagę na to, że jeżeli dzieci są z nami, żeby chronić dzieci przed takimi chorobami. Bąblownica jest nieprzyjemna. Czasami możemy nie wiedzieć, że ją mamy, ale po pewnym czasie uciskające tak zwane cysty, uciskające tkanki powodują różne takie bólowe odczucie i no po prostu możemy być chorzy. Także nie straszymy, ale przestrzegamy, żeby myć owoce, które zjadamy. Bąblownica przenoszona jest przez lisy, głównie w lesie, przez zwierzęta po prostu. Bez problemu możemy się ustrzec przed tą chorobą, ale bądźmy uważni. Z takich darów lasu też niedługo będą orzechy, takie jak leszczyna, orzechy laskowe będziemy mogli zbierać, one powoli dojrzewają. Warto też z tego zasobu skorzystać. Zachęcamy do zbierania darów lasu. Lasy są otwarte dla społeczeństwa. Każdy może zbierać owoce runa leśnego, może zbierać grzyby. Coraz więcej grzybów się pojawia. Na razie są robaczywe, zaczerwione, prawdziwki na przykład, ale kurki często można spotkać o tej porze roku w borach sosnowych, ale też w lasach liściastych, gdzieś tam pod bukami, brzozami czy nawet dębami. Miejmy swoje miejsca, szukajmy tych miejsc. Jeżeli nie wiemy, gdzie szukać grzybów, zapytajmy miejscowych leśników, oni zawsze wiedzą. Zresztą widać te miejsca, gdzie są grzyby, bo zaraz samochody stoją na miejscach postoju pojazdów. Tutaj też nasza prośba, żeby parkować właśnie w tych wyznaczonych miejscach, żeby nie tarasować dróg leśnych. Nie zostawiajmy auta w ten sposób, aby tarasowało drogę dojazdową dla służb gaśniczych, dla straży pożarnej, dla leśników. Drogi mają być przejezdne po to, byśmy bezpiecznie mogli również spędzać w lesie czas. Zachęcamy do korzystania z darów lasu. Owoce leśne są zdrowe, są bez chemii, są takim zasobem, po którym powinniśmy sięgać, naturalnym. Te owoce, na przykład borówki, czernicy i jagody, są bardzo zdrowe, zawierają dużo antocyjanów, bardzo dobrze działają na wzrok. Antocyjany to ten ciemny barwnik i to są bardzo dobre dla zdrowia składniki. Także korzystajmy, póki są te owoce i rzeczywiście możemy robić jakieś z nich przetwory, soki. U nas wydaliśmy taką książeczkę Leśna Spiżarnia. To są przepisy leśników na różne przetwory z owoców runa leśnego, z grzybów. Zachęcamy do skorzystania. Ta książeczka jest do pobrania na naszej stronie internetowej. Także zachęcamy, zapraszamy do lasu.
16: Zagrożenia pożarami jest dosyć sucho w lasach?
15: Tak, oczywiście dawno nie padało w niektórych regionach. Troszkę popadało, w innych w ogóle nie padało. My stale monitorujemy sytuację w ochronie przeciwpożarowej lasów. Mamy takie dostrzeganie przeciwpożarowe. Na niektórych siedzą obserwatorzy, ale w większości to są już kamery, które rejestrują obraz, który jest analizowany w punktach alarmowo-dyspozycyjnych w nadleśnictwach. Jeżeli widać dym, to wysyłane są służby, które rozpoznają, czy pożar jest i gaszą pożar. Mamy w dyspozycji samoloty, dwa lotniska, jedno w podradomskim Piastowie, drugie
16: pod Kielcami i rzeczywiście te samoloty często podrywamy po to, żeby gasiły trudne pożary. Wspomagamy też gaszenie lasów niepaństwowych, jeżeli zagrażają lasom państwowym. No i Straż Pożarna, współpraca ze strażą tutaj bardzo pomaga w tym, aby pożary były szybko ugaszone. Mieliśmy w tym roku 100 pożarów o łącznej powierzchni 30 hektarów, średnia 0,30 ara. Jest zadowalająca, chociaż każdy pożar to olbrzymia strata dla przyrody, nie tylko materialna, ale cieszymy się, że ta powierzchnia jest taka mała i to właśnie dzięki współpracy ze służbami. No ale niestety większość pożarów to podpalenia i tutaj nasz ciągły apel o to, by reagować. Jeżeli widzimy, że ktoś się zachowuje w lesie niewłaściwie, że ma zamiar podpalenia, reagujmy, dzwońmy na policję, na numer 112, do leśników. Zapobiegajmy takim wydarzeniom. Naprawdę pożary zagrażają nie tylko przyrodzie, ale często stanowią zagrożenie również dla ludzi przebywających w lasach i to jest bardzo ważne, aby po prostu reagować.
13: Często ucieczki do lasów. Najchętniej chyba wybierany taki obszar to kierunek Puszczy Kozienieckiej, tam Źródełko Królewskie, ale tych ciekawych miejsc do odwiedzenia w naszym regionie leśnych jest dużo więcej, w tym Arboretum w Marculach. I tutaj bym chciała na ten temat porozmawiać, trochę opowiastki, czego możemy się spodziewać, odwiedzając to miejsce.
16: Rzeczywiście w Marculach, niedaleko Radomia, znajduje się świetne miejsce do tego, by odwiedzić. Jest to ogród botaniczny, arboretum i Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jest to miejsce niezwykłe, bo mamy w Polsce 42 ogrody botaniczne, z czego 6 jest prowadzonych przez Lasy Państwowe i właśnie ten jeden z 6 znajduje się tutaj w Marculach. Niewiele jest również w województwie mazowieckim ogrodów botanicznych, także mamy szczęście, że tak blisko możemy oglądać różne rośliny, bo w ogrodzie botanicznym w Marculach znajduje się kolekcja 2,5 tysiąca roślin, które reprezentują prawie 1000 gatunków odmian kultywarów występujących w strefie klimatu naszego umiarkowanego i warto zobaczyć te rośliny, szczególnie wtedy, kiedy kwitną różne kolekcje. W tej chwili można oglądać na przykład różę błotną i cyprysik błotny. Rosną one nad oczkami wodnymi, których kilka znajduje się w arboretum. Możemy tam poszukać właśnie ochłody o tej porze roku nad tymi oczkami, zachwycić się roślinami, które kwitną ziołami, bo jest tam też kolekcja ziół jeżówek. Oczywiście niezwykły ogród jest szczególnie wiosną, kiedy kwitną na przykład różaneczniki, ale o każdej porze roku polecamy to miejsce. Jest to też miejsce, gdzie co roku organizowany jest piknik, takie wydarzenie turystyczne wspólnie z różnymi organizacjami, wspólnie z miastem. Rzeczywiście Marcule położone są niedaleko Iłży, niedaleko Starachowic, z drugiej strony Wąchocka. Jest taki wspólny profil na Facebooku, który dotyczy tych miejsc i warto go polubić. Nazywa się W Nurcie Przyrody i Historii i te wszystkie różne organizacje turystyczne, instytucje, muzea, Muzeum Starachowickie publikują tam informacje, można zobaczyć, co się dzieje. Warto też odwiedzić Arboretum Marculskie ze względu na to, że jest tam zagroda dla zwierząt. Można zobaczyć i zwierzęta gospodarskie, i zwierzęta dzikie, które są pod opieką miejscowego tutaj koła łowieckiego, z którym nadleśnictwo współpracuje i rzeczywiście jest bardzo ciekawie. O każdej porze roku, tak jak mówiłam, w tej chwili nad oczkiem wodnym nadal można zobaczyć na przykład pospolite, ale bardzo ciekawe gatunki płazów i rzeczywiście jest to dla rodzin, dla każdego bardzo ciekawa przygoda. Można wziąć ze sobą aparat fotograficzny, lornetkę lub po prostu udać się na spacer. Jest tam specyficzny mikroklimat, bo arboretum znajduje się przy lesie i rzeczywiście możemy tam odpocząć, spędzić popołudnie czy weekend.
13: No jeszcze była taka ciekawa tablica dla mnie, ślady wilków. Czy w tych terenach generalnie mamy jakieś watahy, występują jakieś wilki?
16: Tak, w lasach jużeckich jest stała watacha wilków, która tutaj bytuje i rzeczywiście to arboretum jest położone na tak zwanym wilczym szlaku, czyli miejsce, gdzie opisana jest historia wilka z Gubbio, który był związany z świętym Franciszkiem i jest tam takie miejsce poświęcone właśnie historii świętego Franciszka, jego przygody z wilkiem z Gubbio, także jest tam też tam dużo elementów historycznych. Są rzeźby poświęcone Bolesławowi Leśmianowi, który był związany z Jużą. Z takich ciekawostek jest też zegar słoneczny, no i w przygotowaniu jest reaktywacja przejazdów kolejką wąskotorową, której przebieg właśnie związany jest też z arboretum. W ogóle całe Centrum Edukacji Przyrodniczej i arboretum
15: arboretum i stanowi część takich walorów turystycznych tego regionu Jużeckiego. I zapraszamy serdecznie. Bardzo się cieszymy, że leśnicy się wpisali w to dziedzictwo turystyczne tego regionu.
17: A jak przygotować się do leśnej wyprawy, a przede wszystkim jak się ubrać i zabrać ze sobą mapę, choćby zapisaną w telefonie? Dzięki temu unikniemy zgubienia się w lesie, dodaje Nowicka.
18: Każde wyjście, także wyjście do lasu powinniśmy zaplanować, a niestety badania pokazują, że tendencje są takie, że ludzie robią wszystko na łapu-capu i nie planują wizyty w lesie. A tutaj przydałaby się chociaż prosta mapka. Dzisiaj mamy dużo map, mamy mapy dostępne Puszczy Kozienickiej. To są bardzo dobre mapy, gdzie najmniejsze ścieżki są narysowane, ale i w formie elektronicznej są dostępne te mapy, choćby ta na naszej stronie internetowej www.radomlasy.gov.pl, ale też inne portale oferują mapy i fajnie jest zaplanować swoją trasę. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby często wybieramy się rodzinami do lasu i wciągają nas tak te grzyby, że nie wiemy, gdzie nasze dzieci są. No, dla dzieci ten las jest bardziej niebezpieczny z różnych powodów. Choćby z tak prostych powodów, że tam są różne gałęzie. No, las to jest jednak taki ekosystem, który swoimi prawami się rządzi. Jest tam prowadzona też gospodarka leśna. Są pniaki, jest mokro, są doły, różne oczka wodne. Pilnujmy swoich dzieci i poinstruujmy ich, tak jak każdą brygadę, która do jakiejkolwiek pracy się wybiera. Bądźmy ostrożni, umówmy się co do jakiegoś charakterystycznego punktu, gdzie w razie czego się spotykamy. Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach komórkowych, bo dzisiaj GPS-y też wciąż nie działają wszędzie, ale w wielu miejscach działają. Warto też naładować po prostu telefon komórkowy, żeby w razie czego zadzwonić nawet na policję, bo różnie może się zdarzyć. Naprawdę są tacy, którzy potrafią kilkanaście i nawet kilkadziesiąt kilometrów się oddalić i sytuacja naprawdę może być nieprzyjemna. Taka prosta porada w razie zgubienia się w lesie, jeżeli oczywiście mamy telefon, no to spróbujmy, jeżeli działa internet, skontaktować się z jakimś leśnikiem. Na stronie internetowej są wykazy nadleśnic, kontaktów do leśniczych. Nie wiemy, jakim jesteśmy leśnictwie, ale spróbujmy skorzystać. Leśnicy się znają i nawet jeżeli podamy, z jakiej miejscowości jesteśmy, pomogą nam po prostu. Nikt nie zna tak lasu dobrze jak leśnicy i jest kilka charakterystycznych spraw, jeśli chodzi o zgubienie się w lesie. Większość lasów tutaj jest lasami gospodarczymi, a nawet w rezerwatach przyrody, które są już taką ostoją ochrony przyrody, są słupki oddziałowe. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Te słupki oddziałowe to są takie niewielkie, granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których co jakiś czas, jeżeli są niewidoczne, odnawiane są numery. I jeżeli wiemy, obok jakiej miejscowości się znaleźliśmy, powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję, czy ten 112, że jesteśmy w takim a takim miejscu, a widzimy słupak oddziałowy i odczytajmy te numery, które są na każdym z tych stron, z lic tego słupka wypisane, bo to pozwoli na zasięgnięcie nawet przez służby porządkowe porady leśników i zorientowanie się, w którym oddziale jesteśmy. A w określonych obszarach lasu te oddziały mają taką numerację analogiczną jak mapy i leśnicy doskonale wiedzą, w którym miejscu dana osoba jest i jak do niej trafić. Dlatego, że cały las podzielony jest na takie prostokąty, na oddziały i nawet jeżeli nie widzimy takiego słupka, to obierzmy jakiś jeden kierunek, obierzmy taką jakby niewielką drogę, wizurę leśną i na pewno do takiego słupka w jednym czy w drugim kierunku po kilkuset metrach dojdziemy i to jest taka dobra rzecz, jeżeli naprawdę czujemy, że się zgubiliśmy. Inna rzecz, to stańmy cichutko i spróbujmy wysłuchać, czy nie słychać samochodów. Wybierajmy drogę, na której są ślady samochodu, bo taka droga z reguły prowadzi do jakiejś coraz lepszej drogi, aż wyjdziemy na jakąś drogę asfaltową. Warto poinstruować, bo wiele osób jednak w tym lesie w okresie tych grzybobrań z różnych powodów ginie. Niektórzy czują się na siłach, a później okazuje się, że sił brakuje. Warto po prostu poinstruować tych, z którymi idziemy, jakie są zasady, gdzie w razie czego się spotykamy. Oczywiście nie można powiedzieć, że spotykamy się pod grubą sosną, bo takich sosen jest dużo, czy starym dębem, bo to też nie jest dobry wskaźnik. Ale pamiętajmy o tych telefonach, o słupkach oddziałowych, o tym, że też są drogi leśne, które służą do celów przeciwpożarowych w okresie tym tak zwanym sezonu PEPOSZ i one mają swoje numery, też leśnicy mają to na mapach, ma to straż pożarna na mapach. My współpracujemy jako służby mundurowe ze sobą, mamy wspólne szkolenia, oni wiedzą jakie są zasady oznakowania lasów, a my wiemy jakie u nich są procedury i to warto mieć na względzie jak się zgubimy. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zwracajmy uwagę na tablice W lesie prowadzone są prace gospodarcze. Często to są związane prace ze ścinką drzew, ze zrywką, z innymi pracami gospodarczymi, z pielęgnacją lasu, czy po prostu wykaszaniem upraw, zależy jaka to jest pora roku. Zwracajmy uwagę, jeżeli taka tablica stoi, szczególnie jeśli to jest dzień powszedni, to naprawdę tam są prace i tam jest niebezpieczne. Poinstruujmy również dzieci, żeby tam nie wchodzić. Tak samo w terenach, gdzie wydarzyły się różne katastrofy, takie jak huragany. Wtedy nadleśniczy bardzo często wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu i to jest po to, żeby nic w takim lesie się tym, którzy tam się znajdą, nie stało. Po prostu nie wolno tam wjeżdżać ani wchodzić. To jest kolejna sprawa. Ja też przestrzegam przed wietrzną pogodą. Las jednak to jest miejsce, gdzie jest dużo drzew, są gałęzie. Jak bardzo wieje, to może poczekajmy parę godzin, nie idźmy tego dnia do lasu. Niewiele jest jadowitych w Polsce gatunków, ale no, tak najpopularniej to żmij się boimy. Nie rozróżniamy ich często od zaskrońców. Próbujemy rzucać się. Po co? Przede wszystkim unikajmy kontaktu z nimi. I jeżeli widzimy, że taki gat jest w pobliżu, to po prostu wycofajmy się delikatnie i też poinstruujmy dzieci. Uczmy swoje dzieci, jak zachować się w lesie. Na pewno nie bierzmy patyka i nie próbujmy z taką żmiją ją odganiać i tak dalej, bo ona może zwrotna być bardziej niż my mamy zdolność do ucieczki. No i podstawowa rzecz, jeśli wychodzimy do lasu, to nie zakładajmy butów w typie sandałów, czy zwykłych trampek z odsłoniętą kostką, tenisówek, dlatego że tak naprawdę najwłaściwsze obuwie w lesie to są wysokie gumowce, dlatego że nawet jeżeli wówczas nadepnęlibyśmy przez przypadek na żmiję, to nie ugryzie nas, nie ukąsi nas. Długie spodnie, długi rękaw również. Jeżeli jest gorąco, to załóżmy, nie wiem, koszulkę na ramionczkach i do tego koszulę flanelową, która dobrze oddycha, dlatego że pamiętajmy, że w lesie są też kleszcze i są komary. Jest jedna podstawowa zasada, jeżeli chodzi o kleszcze. Przebrać się. W zasadzie to nawet wziąć prysznic i wzajemnie się dokładnie obejrzeć. Szczególnie w tych miejscach, gdzie kleszcze mogą znaleźć dobre źródło pokarmu, a więc wszelkie zgięcia pod kolanami, gdzieś w okolicach szyi, gdzie łatwo się kleszcz za uszami gdzieś tam może się wpić.
1: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Wadowska i do usłyszenia.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Reklama.
4: Tragedia w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł z przełęczy Zawrat. Łotwa wybrała nowy parlament. O wynikach głosowania powiemy już za chwilę. A na koniec stypendia dla studentów z Warszawy. Jest 11:00, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł kilkaset metrów w rejonie przełęczy Zawrat. Mężczyzna był reanimowany przez świadków, a następnie przez ratowników tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Zakopanem, gdzie zmarł. O szczegółach nasza reporterka Dominika Baraniec.
5: To nie jedyny poważny wypadek w Tatrach w ten weekend. Turysta spadł też z wysokości na szlaku z Koziej Doliny na Kozią Przełęcz. Pomocy potrzebowała również osoba, która po poślizgnięciu dostała urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły żlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec uczestniczył też w ratowaniu kobiety na szlaku między Zawratem a Świnicą. Według ratownika turystka utknęła tam w wyniku ataku paniki. Ratownicy apelują o rozwagę, bo choć niżej panuje jesień, to w górach zima i bardzo trudne warunki. Na szlakach jest ślisko i niebezpiecznie.
4: Relacjonowała Dominika Baraniec. Dziękuję. A teraz wybory w cieniu rosyjskich prowokacji. Łotysze wybrali nowy parlament. Po przeliczeniu już prawie 100% głosów. Wiadomo, że przy władzy pozostanie obecna koalicja rządowa. Silną reprezentację w łotewskim parlamencie będą jednak miały partie prorosyjskie. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
6: Ponad 35% głosów uzyskała zjednoczona lista premiera Łotwy Andrisa Kulbergsa. W sumie partie dotychczasowej koalicji rządowej będą miały 60 posłów w 100-osobowym parlamencie. Ponad 30 wprowadzą do niego partie prorosyjskie. Łotwa na pierwszym miejscu, władza suwerenna i nowi Łotysze. Na te ugrupowania głosują głównie rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy, którzy stanowią około 30% całego łotewskiego społeczeństwa oraz wyborcy, którzy krytykują łotewskie elity. Najważniejszym tematem kampanii wyborczej było bezpieczeństwo, przede wszystkim na granicy, bo Łotwa zmaga się z dużą presją migracyjną ze strony Białorusi.
4: Jeszcze wczoraj łotewskie służby informowały, że nie stwierdziły naruszenia prawa wyborczego. Łotewska Służba Bezpieczeństwa przed głosowaniem ostrzegała przed rosyjskimi prowokacjami. A teraz Łódź, gdzie policjanci przechwycili ponad 4 kg marihuany. W rękach mundurowych jest 38-letni mężczyzna, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z policji.
7: Funkcjonariusze ujawnili słoiki z suszem roślinnym oraz przedmioty służące do uprawy konopi, lampy LED, namioty typu growbox, filtry węglowe oraz wentylatory. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli nielegalne substancje. Było to ponad 4 kg marihuany.
4: Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich uprawy i wytwarzania. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, a 38-latkowi grozi łącznie do 3 lat pozbawienia wolności. I jeszcze warszawscy studenci, którzy mogą zgłaszać się po miejskie granty. Trwa nabór do stypendium imienia Jana Pawła II. To od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy do przeznaczenia na dowolny cel. Warunkiem są osiągnięcia naukowe, sportowe albo kulturalne, a do tego odpowiednia średnia z roku.
8: Nie przestraszajcie się tym wnioskiem. Jest do pokonania. Bardzo ważne jest dopilnowanie wszystkich formalności.
4: Radzi wielokrotny stypendysta Grzegorz Czernyszow. Nabór trwa do 10 października, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej stypendiajp2.pl. Niedziela słoneczna, za wyjątkiem zachodu kraju tutaj pojawią się chmury, ale podobno padać nie będzie. Deszcz pojawi się dzisiaj tylko w jednym miejscu, to Warmia i Mazury, gdzie kropić będzie, bo to nie będą duże opady deszczu, aż do samego wieczora. Jeśli chodzi o termometry, 17 mamy nad morzem, 19 w centrum kraju, najcieplej dzisiaj na Śląsku i na Podkarpaciu, tutaj nawet 22 kreski powyżej zera. Na barometrach 1015 hektopaskali, a biometr do końca dnia jest korzystny.
9: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
10: Anna Badowska, zapraszam. Jakie wsparcie dziś otrzymać mogą mieszkańcy?

0: Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które od dekady wspiera dobrostan emocjonalny mieszkańców miasta. Dowiemy się o nowych, realizowanych projektach przez organizację oraz poznamy różne formy wsparcia pomocy, z których mogą skorzystać mieszkańcy. Sprawdzimy też, jak rozwija się anonimowy czat wsparcia. Zapraszam do słuchania. Dziś ze mną prezes organizacji pani Agnieszka Sekulska.
1: Dzień dobry, witam.
0: Oraz koordynator wolontariuszy pani Dominika Nowak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zajmujecie się konkretnym obszarem, czyli wsparciem zdrowia psychicznego, dobrostanu mieszkańców Radomia. Co nowego? W jakich obszarach w tym momencie działacie? Jakie projekty realizujecie właśnie wspierające? Co nowego?
2: Nadal właściwie robimy konsultacje psychologiczne nie tylko dla młodzieży, ale również dla osób dorosłych. To akurat finansuje nam Urząd Miasta, więc dziękujemy za to. Jeżeli chodzi o inne działania takie wspierające zdrowie psychiczne, to przede wszystkim warsztaty w szkołach. Realizujemy to też z projektu finansowanego z Narodowego Instytutu Wolności. To jest kolejny rok. Będziemy jeszcze to robić przez kolejny rok. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, tutaj to jest wspieranie młodzieży w rozwoju nie tylko ich emocji, ale też w rozwoju takim intelektualnym i obywatelskim. Jeżeli chodzi o dorosłych, to mamy różnego rodzaju warsztaty, które prowadzone są przez naszych wolontariuszy dorosłych. Wolontariuszy, warsztaty rozwojowe. Dziękujemy tutaj Sabinie, dziękujemy też
1: Adamowi
2: dokładnie za zaprowadzenie tych warsztatów, bo to jest ważna część naszego stowarzyszenia. Te warsztaty skierowane są właśnie do osób dorosłych i tutaj też opowie o tym pewnie Dominika, która bardziej się tym zajmuje, która właśnie koordynuje wolontariat w naszym stowarzyszeniu. Jeżeli chodzi o nowe rzeczy, to wkrótce rozpoczynamy nowy projekt europejski, krótki, acz intensywny. To będą warsztaty międzypokoleniowe i bardzo nam się też jedna inicjatywa sprawdziła i spodobała. Mam nadzieję, że wprowadzimy ją jako stały punkt programu Żywa Książka. Może o tym opowiesz, Dominiko, bo myślę, że to jest ważne. Dzięki.
3: Bardzo chętnie, jeśli chodzi o w ogóle samą inicjatywę, zależało nam na tym, żeby zbudować ten most między pokoleniami, o którym teraz bardzo dużo się mówi. I sama idea polegała na tym, że zaprosiliśmy seniorów, którzy pracowali w nieistniejących już fabrykach naszego Radomia, czy na przykład był to Stary Radoskór. I seniorzy opowiadali nam po prostu o tym, jak to było, również w kontekście Czerwca 76, który jak wiemy, mamy

0: które ma możliwość wsparcia w tym kryzysie emocjonalnym, więc to jest taki, myślę, jeden z potrzebniejszych obszarów naszego działania. Natomiast z tego, co jeszcze u nas w najbliższym czasie będą nowe inicjatywy integracyjne, takie międzypokoleniowe, związane między innymi z wyszywaniem. Będziemy robić patchworkową pracę łączącą Radomian, łączące pokolenia, takie w idei poznania siebie, poznania innych i bycia razem.
1: Mhm. To wróćmy do tej żywej książki, bo mnie to bardzo zainteresowało. Czyli osoby, które pracowały w fabrykach tutaj u nas na terenie miasta, opowiadały historię pracy pewnie w tych obiektach, ale także i takie tło historyczne wydarzeń czerwcowych. Rozumiem, że te informacje i te opowieści zostały zebrane. Czy ta żywa książka, czyli jakaś forma audio, być może właśnie książki, powstaje, jeśli chodzi o ten warsztat?
0: Koncept tego jest troszeczkę inny. To znaczy, żywa książka dotyczy tego, że człowiek jest książką i to jego czytasz tak, jakbyś czytał książkę. Co prawda, my zebraliśmy tam częściowo informacje na temat tego, głównie w fotorelacji, oraz stworzyliśmy takie dwie plansze, na których uczestnicy odpowiadali, czego nie wiedziałem przed tym spotkaniem na temat czerwca oraz co Radom powinien zapamiętać na przyszłość. I tam pojawiały się takie hasła, że na przykład wszyscy jesteśmy ludźmi, tak? Czyli na przykład taka idea, którą powinniśmy zapamiętać, no i że tak naprawdę życie jest przewrotne i w każdym momencie możemy doświadczyć czegoś gorszego bądź po prostu innego. No i idea właśnie na tym polega, że poznajemy te inne żywe książki, czyli tych ludzi, którzy są obok nas i mają jakąś historię, a czasem nawet nie mamy możliwości jej poznać.
1: Przewrotnie, czyli tak naprawdę generalnie celem była komunikacja.
0: No oczywiście, tak, no bo jak wspomniałam, budowanie mostu, tak? Te pokolenia teraz są blisko i daleko jednocześnie, to znaczy obok siebie cały czas mamy ludzi z różnych pułapów wiekowych, a jednocześnie jakoś tak żyjemy wszyscy z dala od siebie. Chodzi o to, żeby po prostu nauczyć się komunikować, żeby zarówno ci seniorzy, którzy teraz już zdarza się, że zostają sami, mieli możliwość porozmawiania z kimś młodszym, ale żeby ci młodzi też nie bali się tej starości i nie żyli jakimś takim stereotypowym podejściem na temat właśnie seniorów.
1: Czyli jak zwykle edukacja. Tutaj stowarzyszenie realizuje działania edukacyjne. Wspominałyście też o warsztatach dla osób z zewnątrz, które mają za zadanie radzenia sobie, wsparcia, nabycia narzędzi, radzenia sobie z tym życiem, z różnymi wyzwaniami, które się gdzieś pojawiają. Jakie grupy docelowe i jakie są to warsztaty? Co oferujecie w ramach tych projektów?
0: Grupą docelową, taką bazową, są osoby powyżej 18 roku życia, tak? Młodzież to jest osobna pula, którą się zajmujemy. I tak jak widzę do tej pory, z reguły przychodzą osoby po 30 roku życia, to młodsze to jest taka raczej mniejszość. I są to osoby z różną historią, które opowiadają właśnie o różnych momentach swojego życia, z różnymi problemami przychodzą i chcą sobie po prostu jakoś tak poradzić w tym wszystkim. Jeśli chodzi o zakres, ten jest bardzo szeroki. Mieliśmy trudne rozmowy o tym, jak komunikować się bez krzywdzenia innych. Mieliśmy mapę marzeń, mieliśmy czym jest stres, ale też takie rzeczy jak na przykład odkładanie rzeczy, prokrastynacja, ruminacje, czyli generalnie ogólna psychoedukacja i takie wsparcie siebie.
1: Uh-huh. No to idźmy sobie dalej. Psychoforum to jest coś, co jest przed nami. Kolejna taka inicjatywa i wasze działanie z waszej strony. O co dokładnie chodzi?
2: No tak, co roku robiliśmy konferencje na temat zdrowia psychicznego. One były skierowane i do dorosłych, ostatnio do młodzieży, z udziałem młodzieży. W tym roku natomiast konferencja jest realizowana przez studentów Uniwersytetu Radomskiego. Jest koło naukowe i z tym kołem naukowym właśnie realizujemy to działanie. Jesteśmy po prostu partnerem tej konferencji. Konferencja będzie dwudniowa. My jesteśmy właściwie na obu dniach. Na obydwu dniach mam nadzieję, że uda nam się być. Natomiast jeden z naszych psychologów, Szymon Kornasz, który jest z nami od kilku lat, będzie właśnie tam opowiadał o dobrostanie, o dobrostanie psychicznym. Cóż jeszcze, jeżeli chodzi, najważniejsze jest dla nas to, że ta konferencja się odbędzie, że będzie to we współpracy z Uniwersytetem oraz uczestniczyć również współorganizatorami tej konferencji są nasi wolontariusze. Wolontariusze jednocześnie, którzy są studentami psychologii na Uniwersytecie Radomskim oraz są też jak w tym kole naukowym. Mhm. Także zapraszamy Państwa.
1: No właśnie, kiedy, gdzie, jak? Czy każdy może sobie przyjść i skorzystać jakby z tej wiedzy, która się tam pojawi?
0: Psychoforum będzie miało miejsce 13 i 14 października, więc to już całkiem niedługo. I generalnie powstało, no właśnie, tak jak zostało wspomniane wcześniej, przez studentów psychologii jest tworzone, którzy wyszli do nas z tym zaproszeniem wsparcia w tym wydarzeniu. I założeniem jest takie zdrowie psychiczne i dobrostan młodzieży akademicznej, w sensie młodych ludzi związanych ze społecznością akademicką. Dookoła tego też będą spotkały, jakby

0: wszystkie te obszary się określały. Z tego co wiem, to pierwsza część będzie taka bardziej wykładowa, druga część będzie warsztatowa, więc też będzie możliwość uczestniczenia takiego realnego. Jest to wydarzenie otwarte, ale w głównej mierze skierowane właśnie ze względu na tematykę do tej takiej społeczności akademickiej, do wykładowców, do nauczycieli i ludzi, którzy bezpośrednio pracują w tym obszarze.
1: Aha, czyli powiedzmy, no, studenci nie tylko Uniwersytetu Radomskiego, ale jest też innych tutaj kilka placówek w mieście, mogą się zgłosić i mogą przyjść i uczestniczyć w tym wydarzeniu. Rozumiem, że to jest bezpłatne.
0: Tak, jak najbardziej wydarzenie jest bezpłatne, więc jest możliwość. Oczywiście na social mediach, zarówno naszych, jak i teraz, żebym nie pomyliła nazwy, Naukowego Koła Studentów Psychologii Uniwersytetu Radomskiego. Tam jest wszystkie informacje na ten temat są zawarte. Z tego co wiem, harmonogram też niedługo też powinien się pojawić, więc będzie można zobaczyć, w których godzinach, kto, co i jak będzie robił.
1: Mhm, czyli generalnie odwołujemy się do mediów społecznościowych, tam wszystkie informacje będą dostępne. Jednym z działań, o których tutaj też mówiłyście, jest anonimowy czat wsparcia. To jest taka inicjatywa, o której już tutaj rozmawiałyśmy na naszej antenie, mająca za zadanie dać możliwość opowiedzenia o swoich problemach w sposób taki z perspektywy własnego krzesła i monitora, czy telefonu, czy komputera. Już jakieś tam pierwsze wnioski pewnie się pojawiły. Rozszerzacie też możliwość korzystania z tego czata o jeden dodatkowy dzień, czyli gdzieś pojawia się taka potrzeba. To może jeszcze raz trochę szerzej właśnie o tym projekcie, tak? I jak wygląda jego działanie?
2: Więc pomysł i idea czatu wsparcia powstał właściwie kilka lat temu, ale nie mieliśmy możliwości realizacji. Natomiast teraz ta możliwość się pojawiła, dlatego rozszerzamy ten czat wsparcia. I o co w nim chodzi? Chodzi o to, żeby osoby, które mają potrzebę i problem, który chcieliby przegadać, mogą do nas napisać, mogą napisać na ten czat wsparcia. Czat jest dostępny na stronie naszego stowarzyszenia www.stowarzyszeniekas.pl i to, co wcześniej też mówiła Dominika, że tam siedzą realni ludzie. Teraz robimy kolejny nabór na wolontariuszy, którzy też w tym czacie mogą uczestniczyć. Każdy wolontariusz, który w tym czacie jakby jest, który pomaga, jest przeszkolony. Tam jest około kilkudziesięciu godzin szkoleniowych. Jeżeli chodzi o szkolenia, będą one prowadzone i są prowadzone przez praktyków. Jest trochę teorii, trochę oczywiście też wiedzy praktycznej. Także zapraszamy osoby, które chcą być wolontariuszami w tym czacie wsparcia uczestniczyć. I to, co wcześniej też mówiłyśmy, że on jest o tyle ważny, że osoby mogą napisać anonimowo. Musimy znać danych osoby, która do nas pisze i realnie pomagamy w rozmowach z taką osobą, która do nas pisze.
1: Mhm, ale cel jest też taki, żeby wesprzeć, ale też i gdzieś pokierować, tak? Bo no, wiadomo, że przez czat możemy wiele, ale też i niewiele tak naprawdę, tak? Czyli jeszcze pojawiają się jakieś pewne kroki, co dalej.
2: Wiele lat temu stworzyliśmy mapę pomocy, która też jest dostępna na naszych stronach i też tą mapą pomocy, my ją aktualizujemy. Może nie co miesiąc, ale co kilka miesięcy jest aktualizowana. Tę mapę dostają wolontariusze i mogą oczywiście takie informacje przekazywać również osobom, które się do nas zgłaszają. Nie tylko na czacie, ale po prostu do nas, do stowarzyszenia można przyjść, pogadać, porozmawiać, jeżeli są wolontariusze. Wolontariusze są u nas chyba dwa razy w tygodniu, z tego co pamiętam. Będą może trzy, no, ze względu na czat wsparcia, więc można również przyjść, porozmawiać, takiej informacji również udzielimy.
1: Mhm, bo w takim obszarze działacie, tego wsparcia, tego dobrostanu, więc można zrobić to anonimowo, ale także można przyjść do waszej siedziby, która się gdzie mieści, w jakich dniach mogą przyjść i z jakimi problemami mogą się zgłaszać do was osoby z miasta.
0: Znajdziemy się przy Szewskiej 28, lokal 3A. Są takie duże oszklone drzwi, raczej ciężko ich nie zauważyć, przynajmniej taką mam nadzieję. Wsparcie psychologiczne bezpośrednie jest u nas dwa razy w tygodniu w tym momencie. Są to wtorki i czwartki. We wtorki jest to od 14:30, w czwartki jest to od 15:30. Wtedy nasi psychologowie udzielają takiego wsparcia. Jednak ze względu na sporo obłożenie, dobrze mimo wszystko wcześniej przedzwonić czy przez stronę się umówić, ponieważ jak zawsze wrzesień to są wzmożone potrzeby i więcej młodzieży do nas trafia, więc może być ciężko tak z ulicy z psychologiem, że tak powiem, bezpośrednio się złapać, ale są wolontariusze, ja też jestem na miejscu w tych godzinach, więc informacje można uzyskać, natomiast już tak bezpośrednio na wizytę przez naszą stronę jest dostępny kalendarz z wolnymi terminami w najbliższym czasie. Z reguły jest to około maksymalnie 2 tygodni oczekiwania, także raczej zachęcałabym do tego, żeby zerknąć na tą stronę.
1: Mhm, No dobrze, no ale już jakieś można, że tak powiem, informacje zwrotne z tych odwiedzin czy z tego czatu wsparcia gdzieś mogły się pojawić, zwłaszcza z tych odwiedzin bezpośrednich. Główny cel to młodzież, ale także i osoby dorosłe. Wspieracie zdrowie psychiczne. Z jakimi problemami najczęściej spotykacie się, jeśli chodzi o te odwiedziny? Z czym się mierzą mieszkańcy miasta?
2: Jeżeli chodzi o młodzież, to bardzo często mierzą się z, po prostu z jakimiś problemami rozwojowymi, problemami emocjonalnymi. Niestety trafiają do nas bardzo często sami. Nie są wspierane osoby młode przez swoich rodziców. Oczywiście rodzic zawsze do nas musi trafić. To jest jego tak naprawdę obowiązek. My też naciskamy na to, żeby rodzice się pojawili, bądź też opiekunowie. Natomiast czasem jest tak, że młodzież nie jest wspierana przez swoich rodziców, ponieważ czuje, że coś się z nią dzieje takiego innego niż z jego rówieśnikami. Po prostu potrzebują wsparcia, dlatego do nas trafiają. My tego wsparcia udzielamy oczywiście, ale jeżeli młodzież nie pojawi się, osoba młoda nie pojawi się bez rodzica, pojawi się bez rodzica bądź też opiekuna, to niestety nie możemy takiej osoby przyjmować zbyt długo. Takie jest prawo. Natomiast jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to przychodzą z różnymi problemami egzystencjalnymi. Często są to depresje po prostu, ale one często są w tej początkowej fazie na szczęście, więc możemy tutaj dość mocno wesprzeć. I to jest ważne, że u nas nie oferujemy długofalowego wsparcia psychologicznego. Jest to co najwyżej 10 spotkań z psychologiem. Na początku są konsultacje. Nie oferujemy terapii. Oferujemy krótkoterminową terapię psychologiczną. Tak, to też jest ważne.
1: Czyli jesteście taką jednostką interwencyjną, można by powiedzieć, tak? Taką po prostu wspierającą tu i teraz w momencie po prostu jakiegoś osłabienia i kryzysu.
2: Dokładnie tak.
1: No to są takie obszary dosyć trudne. Ta kondycja psychiczna gdzieś, myślę, tutaj w czasie COVID-u została obnażona, jeśli chodzi o Polaków, ale także i tutaj naszą lokalną społeczność. Ale tworzycie też te takie warsztaty i projekty i spotkania integracyjne. Czy widzicie, że one przynoszą efekty? Czy widzicie, że właśnie ta społeczność, która jest, może zminimalizować trudności emocjonalne, będąc w grupie, będąc gdzieś z jakimś swoim plemieniem, czy jakimś kręgiem osób, które gdzieś rozmawiają jednym językiem?
3: Zacznę od tego, czy w ogóle takie spotkania są potrzebne. Ja myślę, że sam fakt tego, że one nadal są tworzone i nadal istnieją, ludzie przychodzą, to już jest jakaś odpowiedź na to pytanie. Z reguły mamy, że tak powiem, pełną salę. To znaczy tyle miejsc, ile sobie założymy, tyle tych osób przychodzi. Jest to różnie między tam 10 a 20 osób, zależnie od naszych możliwości miejscowych. Natomiast ludzie przychodzą, bo chcą być razem, bo chcą się integrować. Bardzo często nie ma innej możliwości, żeby spędzić z kim czas i porozmawiać. Zwłaszcza wśród seniorów się to widzi. W chwili, w której mają, tak kolokwialnie mówiąc, dorosłe dzieci i zostały już same, to tym bardziej szukają. Ale młodzież też szuka takiego miejsca dla siebie. W takim sensie innego miejsca niż dom i szkoła, no bo to jednak szkoła to nauka, dom to dom, a szuka takiej przynależności właśnie do tego stada. No i badania dowodzą, że samotność wśród młodzieży to jest jedno z najczęściej występujących problemów, wiodących do innych problemów, w tym depresji, poczucia osamotnienia, lęków społecznych i generalnie takich nerwic całościowych. Więc jest to pierwszy i najbezpieczniejszy i najłatwiejszy tak naprawdę sposób do poprawy jakości zdrowia psychicznego młodych osób, ale również seniorów, czyli właśnie danie im możliwości do po prostu bycia.
1: No jest to zatrważające, tym bardziej, gdzie tutaj też wspominała Pani o rodzicach i jakby braku tej relacji ze swoimi dziećmi, czyli apelujemy, bądźcie ze sobą, bo to jest naprawdę ważne. Rozwijacie też taki obszar wspierania dobrostanu psychicznego, dobrostanu emocjonalnego, ale który jest niezwykle istotny i ważne do tego, żeby być aktywnym zawodowo i osiągać swoje cele. Prowadzicie też tutaj szereg różnych działań związanych z doradztwem, pomocą w przygotowywaniu różnych dokumentów do aplikacji. Jakie właśnie obserwujecie najczęściej te potrzeby, jeśli chodzi o to środowisko zawodowe i jak też wspieracie te osoby, które być może chcą zmieniać różne ścieżki swojej drogi zawodowej?
2: No tak, tutaj wspieramy przede wszystkim dorosłych. To są osoby bezrobotne, które są oddalone od rynku pracy bardzo krótko, bądź też długo. Oferujemy różnego rodzaju wsparcie doradcze, doradztwo zawodowe, doradztwo psychologiczne również, bo to jest bardzo ważne, ale też oferujemy pośrednictwo pracy. Osoby, które uczestniczą w naszym pośrednictwie pracy, udaje im się dostać pracę dzięki naszej pomocy i tę pracę utrzymują, czyli te wcześniejsze działania, doradztwo zawodowe, bądź też konsultacje psychologiczne poprzedzające pośrednictwo pracy też są ważne. Oprócz tych elementów wsparcia mamy również szkolenia zawodowe, które realizujemy. Są to przeróżne szkolenia zawodowe, no bo zależy od tego, jaka grupa osób nam się trafi. Jeżeli jest to grupa mieszana, badamy na początku ich oczywiście potrzeby, więc musimy tę grupę do siebie dopasować, tak? Czyli mężczyzna i kobieta musi mieć podobne, znaczy chcemy, żeby to szkolenie spełniało ich oczekiwania, ale też robiliśmy szkolenia dla kobiet, na przykład takie, tylko dla kobiet, takie szkolenia florystyczne, bądź też szkolenia beauty. My musimy nie tylko patrzeć na to, co człowiek potrzebuje, jakiego szkolenia, ale też jaki jest rynek, no bo chodzi nam o to, żeby po tych szkoleniach osoby, które uczestniczą w nich, dostały pracę. Na tym nam bardzo zależy. Ale też taką ważną rzeczą, którą realizujemy, to są również warsztaty cyberbezpieczeństwa. Bo to też jest ważne, żeby o tym wspomnieć, bo to też się łączy ze zdrowiem psychicznym, bo przecież kiedy senior jest bezpieczny w sieci, bezpieczny ma też bezpieczną głowę. Więc to też realizujemy, ale nie tylko, bo dla tych właśnie osób dorosłych, nie łączymy ich tutaj z młodzieżą, dla seniorów robimy również takie warsztaty psychoedukacyjne. Jedna z naszych specjalistek realizuje na przykład warsztaty ze świadomego oddechu. Właśnie dla seniorów, którzy się cieszą niezwykłym zainteresowaniem. Mhm. Dokładnie.
1: Mhm. Czyli wszystkie te działania mają po prostu spotęgować osiąganie swoich celów. Ważnym elementem waszej działalności, i to wybrzmiewa w każdym, że prawie zdaniu tutaj rozmawiając, są wolontariusze. To jest taka społeczność, która robi bardzo dużo. Prowadzi warsztaty, angażuje, ale wy sami też prowadzicie szereg projektów, które rozwijają ich kompetencje pomagania. No to może szerzej o tym, jak się dostać do KAS-u, żeby zostać wolontariuszem i kto może nim zostać tak naprawdę, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie.
3: Generalnie odpowiedź jest bardzo prosta, bowiem każdy. I jest to naprawdę bardzo szeroki obszar działania u nas. W tym momencie najmłodsza wolontariuszka ma 17 lat, najstarsza ma 80. Także jest to naprawdę szeroki obszar osób, które się u nas angażują. Działania są różne, dlatego że można zaangażować się jako wolontariusz na przykład właśnie na czacie wsparcia. No to tutaj jest już potrzebne trochę więcej doświadczenia. Z reguły są to studenci psychologii lub kierunków takich stricte pośrednich, no, ze względu na specyfikę tego działania, prawda? Natomiast, żeby zostać wolontariuszem międzypokoleniowym i robić takie inicjatywy integracyjne jak do tej pory, czyli było to chociażby malowanie toreb, dekupaż, czy ta żywa książka, no to jest już troszeczkę większa swoboda, tak naprawdę jedynym wymaganiem to jest chęć działania. No bo nic więcej tak naprawdę nie jest potrzebne. Na naszej stronie internetowej jest możliwość kliknięcia dołącz do wolontariatu w takiej zakładce chcę wesprzeć i tam można się zgłosić, trzeba podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy i ewentualnie jakieś 3 słowa, żebym wiedziała, w jakiej kategorii osoba może być zainteresowana. Ewentualnie na naszym Facebooku też jest odnośnik do formularza takiego Google, który można wypełnić i wtedy już bezpośrednio kontaktuję się z takimi osobami i szukamy jakiejś wspólnej drogi. Teraz warto, jeszcze tak wspomnę, bowiem mamy warsztaty rozwojowe, w które można się zaangażować, więc zanim zaczniesz działać, możesz zyskać też coś dla siebie. Są tam warsztaty z takiego wsparcia w kryzysie, praca z grupą młodzieżową, aktywne słuchanie, ale również, co ważniejsze, stawianie granic, bo ważne jest dla mnie, żeby wolontariusze nie tylko dbali o innych, ale przede wszystkim dbali o siebie.
1: Czyli tak naprawdę taki know-how też dostają, tak, na starcie.
2: Tak, jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć, że u nas wolontariusze również mogą swoje własne inicjatywy wolontariackie realizować. My na to mamy przestrzeń, mamy na to również pieniądze, więc również zapraszamy. I taka jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, to to, że nie tylko te małe granty mogą realizować. Jeżeli masz jakiś pomysł na większe działanie dla społeczności lokalnej, przyjdź do nas, próbujemy go obrać w słowa, nauczyć przede wszystkim ciebie tego, żebyś umiał pisać te inicjatywy wolontariackie, a później pomożemy w realizacji.
3: a co aktywni mogą pojechać z nami na Erasmusa, bo to też jest ważna część, myślę, zachęcająca, bo ja bym chciała, żeby ludzie wiedzieli, że wolontariat to jest nie tylko dawanie. To znaczy, dawanie jest bardzo ważną częścią, ale wolontariat ma też być dla ciebie takim miejscem, w którym ty jesteś, w którym masz swoją społeczność, tą swoją właśnie taką paczkę, w której jesteś. No ona też może dawać czasem trochę korzyści, więc na Erasmusa do Hiszpanii można było z nami w tym roku pojechać.
2: Za darmo.
3: A w przyszłym roku jeszcze nie wybrałyśmy, ale również będzie taka opcja.
1: Czyli generalnie zapraszamy do wolontariatu, bo to się opłaca. No i tu postawimy kropkę. Jak widać, Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej oferuje szereg różnych możliwości i wsparcia, ale także i wolontariatu, i różnych obszarów. Dzisiaj o inicjatywach stowarzyszenia opowiadała pani prezes Agnieszka Sekulska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: I koordynatorka wolontariuszy Dominika Nowak. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: I zostaniemy przy temacie zdrowia psychicznego. To temat, o którym mówi się wiele, jednak pomimo tego problem wciąż narasta. Mowa o samookaleczeniach wśród dzieci i młodzieży. Czym jest to zaburzenie i jak wspierać dzieciaki w ich trudnych emocjach? O to zapytałam Annę Małaśnicką, terapeutkę z ośrodka interwencji kryzysowej w Radomiu.
4: Będziemy poruszać dosyć trudny temat. Myślę, temat, który już dosyć obficie krąży też w mediach, natomiast jest tematem, któremu wydaje mi się wciąż i nadal potrzeba poświęcać bardzo dużo uwagi. Mowa o dzieciach i młodzieży i zaburzeniach, jakie tak naprawdę wydarzają się w tych małych głowach. Depresja, stany lękowe to są takie historie, z którymi teraz przychodzi się mierzyć. Czy dużo jest dzieciaków, młodzieży, które zgłaszają się tutaj oczywiście na pewno z opiekunem czy rodzicem do ośrodka interwencji kryzysowej szukać pomocy?
5: Proszę Państwa, dużo. Tak jak porównuję z poprzednimi latami, pracuję tutaj nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci rok, dużo. W tej chwili od początku roku to było tak w okolicach, ja oczywiście tego nie żalę, w okolicach 70 i to są dzieci też objęte pomocą i również pomocą psychiatryczną. Ja wiem, że to jest taka środkowa adolescencja, ale ja tutaj przychodzą również małe dzieci. To przychodzą dzieci z pierwszej, z drugiej klasy też, tak. To są przeważnie dzieciaczki z rodzinach dysfunkcyjnych, tam gdzie jest problem alkoholowy, bo to jest też ten obszar dzieci. I te dzieci jako ofiary przemocy też, ale również z problemem alkoholowym rodziców. I one doświadczają tych urazów i są bardzo, bardzo zaburzone. Natomiast drugim takim obszarem jest to ten okres tak od 12-13 roku życia do, powiedziałabym, nawet 25-26. Mam tu na myśli również młodzież studencką, gdzie nie chcę mówić w szczegółach, ale to jest taka grupa młodych ludzi, którzy raz, że nie dają sobie rady z emocjami, źle funkcjonują w grupie rówieśniczej. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że ja mam dziewczynkę, która do dnia dzisiejszego, mimo że była, no, w cudzysłowie, zaopiekowana przez rodziców, nie miała przyjaciółki. Nie miała przyjaciółki od wczesnych lat. Te relacje były bardzo krótkie, bardzo zrywane. Ona przychodzi i bardzo płacze, mimo że jest w bardzo dobrej szkole, nie nawiązała nigdy przyjaciół. Ona płacze, tak bardzo chce mieć przyjaciółkę.
4: To, co Pani mówi, co mi się tak wychodzi na pierwszy, że tak powiem, brzeg, czy to jest w ogóle brak umiejętności nawiązywania w ogóle relacji?
5: Relacji na pewno też, taka ta dziewczynka jest bardzo otwarta na relacje, w tej chwili już doszło do tam pewnych zmian, ale ona tak oczekuje, ona chce, ona ma lęki też z tym związane. To jest zresztą oddzielny problem, bo ten problem mają również inne dzieci. To są dzieci, które wpadają w depresję, to jest oczywiście związane i z programami w szkole, to jest związane z wymaganiami, to jest związane z ocenami i dzieci się zamykają. Przewlekły stres powoduje zaniżone poczucie wartości, powoduje, że te dzieci źle o sobie myślą, że te dzieci nie mają siły, te dzieci uciekają w sen, te dzieci mają bezsenne noce, te dzieci nie wierzą w siebie, już są bardzo zdolne i mają piękne zainteresowanie. Jedna szkoła, ja akurat mam dzieci z tej szkoły, zrobiła fajną rzecz, to znaczy i na matematyce, i na polskim pracują w grupach, w zespołach. Pewnie jest to też i w wielu innych szkołach, ale to powoduje, że one się uczą współpracy, nie rywalizacji, ale współpracy, zobaczenia gdzieś siebie. Natomiast dzieci z depresjami młodzieńczymi, wiek młodzieńczy, jest coraz więcej. To wynika też z tego lockdownu, ale nie tylko. To wynika też z tego, że dzieci, telefony, komórki, zamknięcie się w komputerach, no oczywiście te media społecznościowe, gdzie ja tylko jestem na SMS-ach, to powoduje, że one takich relacji z sobą bezpośrednio bliskich mają do tego ograniczony kontakt, nie czują się w tym dobrze, nie wierzą w siebie i te takie informacje zwrotne, które ja otrzymuję, proszę Pani, ten świat jest smutny, ja się boję tego światu, nic mnie nie cieszy. No to już mamy obszar depresji. Brak energii, brak zainteresowań. One są te zainteresowania, ale wie pani, już moje zainteresowania nie cieszą. Tak bardzo robiłam muzykę, ale przecież ten świat jest smutny. No, ta wojna i te informacje o wojnie, one tylko gdzieś tak jakby trochę zaczynają utwierdzać. I dopiero praca, gdzie no wyszukujemy te kawałki z tej rzeczywistości pozytywne, że one jednak są, wow, są. To jest takie patrzenie właśnie przez te ciemne okulary. Ale tak ta młodzież zaczyna funkcjonować. One się boją, one nie są odporne na stres, na sytuację trudną. Też padają takie informacje, takie bardzo skrajne. Nie, to jak nie będę miał dobrej oceny, to ja sobie gdzieś coś zrobię. Dużo jest samokaleczeń, bo nie radzę sobie z koleżanką, z kolegą, bo nie radzę sobie z złą oceną.
6: O samokaleczenie to już jest takie zadawanie sobie bólu. To jest taka sytuacja dosyć skrajna, ale czy to jest jeszcze taki efekt krzyczenia o pomoc?
5: Dokładnie. Samookaleczenia to jest autoagresja. Nie mogę wypowiedzieć się do mamy, nie mogę odreagować, tak? Nie mogę w szkole, bo muszę być grzeczna i układna, więc to są te samookaleczenia i to jest autoagresja inaczej. To bardzo często się dzieje w afekcie, żeby sobie poradzić w ten sposób. Oczywiście są inne sposoby, inne techniki i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ to jest bardzo trudne w terapii. Cię zapamiętuję i to jest to prawo pierwszych połączeń. No, ale i to wcale nie są incydentalne przypadki. Ludzie pracujący w szkołach średnich, psycholodzy, pedagodzy dokładnie o tym wiedzą. To jest coraz więcej.
6: No dobrze, no jak reagować? Co my możemy robić?
5: Ja myślę, że taką pierwszą rozmawiać, nie oceniać, nie krytykować. Przyglądają się te obszary takiego kontaktu psychicznego. Słuchać po raz pierwszy, słuchać po raz drugi, słuchać po raz trzeci. To jest bardzo ważne, żeby dziecko było niekrytykowane, wspierać, żeby nie była tylko koncentracja na ocenach, bo powiedziałabym tak, że to idzie czas, w tej chwili te czasy się zmieniają, naprawdę te oceny ważne, ale nie najważniejsze. Idźmy za zainteresowaniami i idźmy za tym, przyglądajmy się emocjom naszych dzieci, patrzmy, czy są swobodne w domu, czy nie zamykają się w swoich pokojach, róbmy też wspólnie wiele rzeczy i uczmy takiej odporności na sytuacje trudne.
7: Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9.
8: Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
15: Reklama.
16: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
17: Jak wykorzystać AI w rozwoju?

0: profesorem Andrzejem Draganem oraz zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów. Na mieszkańców czekają też bezpłatne pokazy w kamienicy Dyskurów, przygotowane m.in. przez Centrum Nauki Kopernik. Więcej o wydarzeniu opowie Paweł Błach, pracownik amfiteatru.
1: Można powiedzieć w skrócie, będzie się dużo działo. Taki podtytuł Weekendu z Nauką to jest Radomskie Święto Nauki. I myślę, że użycie tego zwrotu jest uzasadnione, bo atrakcji jest naprawdę bardzo wiele i one są wysokiej jakości. Udało się zaprosić znakomitych, znanych nie tylko w Polsce naukowców i wiele instytucji, które podczas nauki na żywo w Kamienicy Dyskurów będą pokazywały, co ciekawego, naukowego dzieje się w Radomiu. Weekend z Nauką to jest kilka zazębiających się elementów. Z jednej strony są to rozmowy popularno-naukowe, z drugiej strony to jest zwiedzanie laboratoriów, a z trzeciej strony to dwa dni nauki na żywo w Kamienicy Dyskurów. Te elementy się uzupełniają, także dają, myślę, że bardzo ciekawą całość. Zacznę może od spotkań popularno-naukowych. Do 4 października te rozmowy przy ulicy Parkowej 1 w kawiarni artystycznej będą się odbywały. W piątek 2 października będzie się działo kilka rzeczy, bo będzie jedna rozmowa i to będzie rozmowa o tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w rozwoju nauki. Będę miał okazję rozmawiać z profesorem Przemysławem Motylem, który jest pracownikiem Uniwersytetu Radomskiego. No, sztuczna inteligencja to jest temat numer jeden obecnie na świecie i tego tematu też nie mogło zabraknąć podczas Weekendu z Nauką. Obecnie użycie AI w nauce no jest czymś nieodzownym. Przyznaje się już Nagrody Nobla, czy w zeszłym roku przyznano Nagrodę Nobla za zastosowanie algorytmu sztucznej inteligencji. To jest coś, czego właściwie dzisiaj nie można nie używać, żeby na najwyższym poziomie uprawiać naukę. Więc to się robi. Jak to się robi, na ile to jest skuteczne, jakie zagrożenia się z tym wiążą, jakie problemy się z tym wiążą, no, o tym będę rozmawiał z profesorem Motylem, no, świetnym specjalistą od zastosowania AI w nauce. To będzie o godzinie 18 w ulicy Parkowej 1, a wcześniej będzie dwa wydarzenia. Będzie zwiedzanie laboratoriów Łukasiewicz Instytutu Technologii i Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego. O godzinie 10 mają wejście szkoły. Tutaj są zapisy przez formularz. No muszę przyznać, że już mamy zapełniony ten termin, więc niestety inne szkoły, przynajmniej w tym roku, się już nie zapiszą. Natomiast są jeszcze wolne miejsca do zwiedzania indywidualnego od godziny 12.30. Jeżeli uczniowie się zapiszą na ten termin, to też będą mogli przyjść i warto skorzystać z tej okazji. No, Instytut uprawia naukę na bardzo wysokim poziomie i naprawdę rzadko się zdarza, żeby otwierał laboratoria. Tym bardziej cieszę się, że radomianie, no nie tylko radomianie, mają możliwość zobaczyć jakby naukę od środka. To jest zresztą jeden z celów Weekendu z Nauką, żeby poznać naukowców, poznać ludzi nauki, poznać instytucje, które mają z nauką związek. I też o godzinie 10 w piątek w budynku amfiteatru przy ulicy Daszyńskiego 5 odbędzie się bardzo ciekawy wykład i warsztat. Wykład pod tytułem Przez Arktykę na Marsa. Ten wykład da profesor Błażej Błażejowski, dyrektor Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. To jest naukowiec, który jeździ po świecie. Bywał wielokrotnie na Arktyce i w Antarktydzie. Tam prowadził badania. Te badania, swoją drogą, jego wizyta na Arktyce była związana m.in. z misją na Marsa. Ja nie będę może teraz mówił za dużo, natomiast profesor będzie mówił o swoich misjach, o swoich wizytach na obu biegunach Ziemi. Będzie też pokazywał artefakty, które tam zebrał, że będzie można je zobaczyć. No, to jest bardzo ciekawa rzecz i myślę, że zdecydowanie warto też przyjść na godzinę 10 na ulicę Daszyńskiego 5. No dobrze, i teraz przechodzimy do soboty i niedzieli, weekend, bo tutaj się właściwie będzie działo najwięcej. Najpierw rozmowy przy ulicy Parkowej 1. Będzie ich aż 3. O godzinie 14 będę rozmawiał z Szymonem Ździebłowskim, świetnym popularyzatorem nauki, autorem kilku książek. A będę z nim rozmawiał o jego najnowszej książce Bogowie Polski, Szamani, Megality i Zapomniane Słowiańskie Bóstwa. To jest książka o tym, co działo się na ziemiach dzisiejszej Polski nawet kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Kilkadziesiąt tysięcy, kilkanaście tysięcy lat temu. Kilka, aż do czasów właściwie historycznych. Będziemy mogli się dowiedzieć, jakie ludy tutaj na terenach dzisiejszej Polski były, jakie ślady po sobie zostawiły, w co wierzyły, jakie zostawiali ślady po sobie. Ja powiem na przykład jako ciekawostkę, że w Polsce znajdowane są ślady ze starożytnego Egiptu. I są to rzeczy, i o tym wiadomo od około 10 lat, które zostały wyprodukowane w starożytnym Egipcie. Skarabeusze, czy posążki starożytnych egipskich bóstw przed Horusa, to jest znajdowane w Polsce. I to jest niezwykle ciekawa rzecz. Oczywiście ja nie będę tutaj dawał wykładu, tylko to jest mały zwiastun tego, o czym będzie mowa. Będzie mowa też o Słowianach, o nas, o tym, w co wierzyli nasi przodkowie. Także zapowiada się bardzo ciekawa rozmowa. O godzinie 16 kolejna rozmowa, tym razem z profesorem Markiem Węcowskim. Będę z nim rozmawiał o Homerze, o Iliadzie, o Odysei. Profesor Węcowski jest jednym z najwybitniejszych znawców starożytnej Grecji. No, to jest człowiek, który teraz jest bardzo zajęty, bo jeździ po całej Polsce, opowiada o Homerze. A to też między innymi dlatego, że napisał książkę o Homerze. To się zbiegło z premierą filmu Odyseja w reżyserii Nolana, więc temat jest gorący. Ale już poza tym filmem, to co stworzył Homer, jeden albo wielu, nie będę tutaj mówił może w tej chwili o ustaleniach naukowców, Iliada i Odyseja bardzo mocno cisnęły się na całej kulturze i o tym z profesorem Węcowskim będę rozmawiał. A o godzinie 18 rozmowa z jednym z najbardziej znanych polskich naukowców, z profesorem Andrzejem Breganem. Będę z nim rozmawiał o przyszłości fizyki, nauki i świata. Taki jest tytuł tego spotkania. No, profesor Andrzej Dragan to jest osoba niezwykle ciekawa, której się słucha z otwartymi oczami. Warto przyjść, warto posłuchać. W ogóle w sobotę będzie można też dostać książki wszystkich autorów. Także będzie można wyjść nie tylko z głową napełnioną wiedzą, ale też zabrać do siebie z podpisami książki tych autorów. Może powiem teraz o spotkaniach, które będą w niedzielę, a na koniec zostawimy sobie parę słów o nauce na żywo. W niedzielę dwie rozmowy ze świetnymi naukowcami. O godzinie 14 będę rozmawiał z profesorem Małgorzatą Kot o tym, jak człowiek współczesny zasiedlał cały świat. Profesor Kot jeździ po świecie, bada jaskinie, bada nie tylko wczesne ślady Homo sapiens, ale też innych homo, innych ludzi, a tych gatunków jeszcze 100 tysięcy lat temu było przynajmniej 7. Także to ostatnie kilkadziesiąt tysięcy lat jesteśmy sami, wcześniej sami nie byliśmy. Także zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. A o godzinie 16 będę rozmawiał z profesorem Łukaszem Lisiowskim z Pano, wybitnym historykiem, który zajmuje się starożytnością. Będę z nim rozmawiał o Bogu starożytnego Izraela, czyli o religijności Izraelitów, o tym, jakie tajemnice są związane z ich wiarą. Dodam może jako ciekawostkę, że wierzenia starożytnego Izraela bardzo silnie są związane z chrześcijaństwem, więc ta rozmowa będzie jednocześnie też o korzeniach chrześcijaństwa. Profesor Spano mówi niezwykle ciekawie, ma ogromną wiedzę, no i to jest gratka. Ja się bardzo cieszę, że udało się tych wszystkich naukowców zaprosić, bo to jest naprawdę, no, to są nazwiska, które mogłyby się pojawić w jakimkolwiek kontekście na każdym wydarzeniu popularnokowym w Polsce i to byłaby klasa. No dobrze, a teraz przechodzimy do nauki na żywo. 3 i 4 października od godziny 14 do godziny 18 w Kamienicy Dyskurów przy rynku, przy ulicy Rynek 15 będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Kilkunastu wystawców, będzie Uniwersytet Radomski ze wszystkimi 7 wydziałami. Każdy wydział będzie pokazywał, co ma ciekawego, a tam się naprawdę bardzo dużo dzieje. Będzie Centrum Nauki Kopernik z warsztatami i pokazami. Będzie Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Będzie też Łukasiewicz, Instytut Technologii i Eksploatacji. Będzie Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Sanepid, Wodociągi Miejskie, Astrobaza Radomska, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii i Edukido, które będzie pokazywało klocki Lego i to jak można w edukacji te klocki wykorzystywać. Ja oczywiście mówię w ogromnym skrócie. To będzie taki w pozytywnym sensie naukowy magiel. Także ci, którzy przyjdą do Kamienicy Dyskurów, będą mogli się nasycić nauką, obserwować niebo, wejść w szranki z robotami, z robotem, który układa kostkę Rubika, oglądać inne roboty, używać długopisów w 3D, brać udział w różnych interaktywnych wydarzeniach, warsztatach, pokazach i eksperymentach. No, szykuje się naprawdę bardzo dużo. Także serdecznie zapraszam. Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest wolny. Od godziny 14 do godziny 18 w sobotę, w niedzielę. No, warto przyjść i dla własnej higieny intelektualnej no, dowiedzieć się, jak to jest z tą nauką, czym ona pachnie. Warto poznać ludzi nauki, warto poznać instytucje, które są związane z nauką z Radomia i z regionu i też z Polski. No, powtórzę to, myślę, że te kilka dni od 1 do 4 października to będzie naprawdę Radomskie Święto Nauki. Myślę, że przyjść może każdy, nie ma tutaj właściwie limitu wiekowego. Nauka na żywo w Kamienicy Dyskurów jest pomyślana przede wszystkim jako przestrzeń taka wielopokoleniowa, gdzie będą aktywności i dla większych, i dla mniejszych. Na pewno dzieci, młodzież, dorośli znajdą coś dla siebie. Dla młodzieży jest pomyślany też wykład od Arktyki do Marsa, czyli to, co będzie się działo w piątek o godzinie 10 przy ulicy Daszyńskiego 5. No a cała reszta, no cóż, no wstęp jest wolny, tak? Rozmowy popularno-naukowe są też dla wszystkich. I naprawdę wiek tutaj nie jest żadną przeszkodą. Tak to wydarzenie, cały weekend z nauką są pomyślane, żeby ja wiem, że to jest bardzo wytarty zwrot, ale naprawdę, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nigdy nie jest za późno, żeby się czegoś dowiedzieć. Warto być ciekawym, warto rozumieć, co się wokół nas dzieje. Warto śledzić trendy naukowe. No, warto po prostu rozumieć różne aspekty rzeczywistości, bo naprawdę ten program jest bogaty i zarówno ci, którzy lubią nauki ścisłe, jak i nauki humanistyczne czy techniczne znajdą coś dla siebie. No cóż, no, serdecznie zapraszam.
0: Dodatkowo Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu organizuje w tym miesiącu spotkania z nauką.
1: Zaczynamy 11 października o godzinie 16. To jest niedziela. Jest pora trochę nietypowa, ale no, starałem się zorganizować spotkanie z profesorem, z doktorem Grzegorzem Niedźwieckim od jakichś 2 lat i w końcu się udało, więc nie wybrzydzałem i uznaliśmy, że niedziela wszystkim pasuje, także niedziela godzina 16 w Amfiteatrze przy ulicy Parkowej 1 będę rozmawiał z jednym z odkrywców tropów dinozaurów w Borkowicach. To jest niezwykłe odkrycie, jedno z najważniejszych tego typu odkryć na świecie. Na świecie, być może nawet najcenniejsze odkrycie dotyczące wczesnojurajskich dinozaurów na świecie. To jest odkrycie tropy dinozaurów, one mają niecałe 200 milionów lat, są doskonale zachowane, tak jakby natura stworzyła idealne warunki do pozostawienia tych śladów dinozaurów. One są tak dobre, że widać świetnie pazury, poduszki palcowe, takie cechy anatomiczne dinozaurów. Także to jest naprawdę odkrycie w skali światowej. Porozmawiam z Grzegorzem Niedźwieckim o tym odkryciu, o skali tego odkrycia, o tym, co można z tym zrobić, co już udało się ustalić. No tak, to jedna rozmowa. Dalej, 23 października o godzinie 18:00 kolejne spotkanie z nauką. Tym razem z doktorem habilitowanym Krzysztofem Łapińskim, który napisał książkę o Sokratesie, jednym z najważniejszych filozofów w historii ludzkości. Jaki był Sokrates? Dlaczego został wskazany przez Ateńczyków? A pod koniec miesiąca, bo 28 października o godzinie 18:00 w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu wyjątkowe spotkanie, rozmowa z profesorem Jerzym Bralczykiem o języku czerwca 76.
0: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
2: Hux FM Radom. Setnie hitów w Radomiu na 96,9.

0: Vox FM. Reklama. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
5: Kolejne uderzenie w most północny w Kijowie, od tego zaczniemy wiadomości. Znów taniej na stacjach benzynowych, to po powrocie rządowego pakietu CPN, a na koniec przyjrzymy się tegorocznym zbiorom grzybiarzy.
6: Jest 12, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
5: Kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Tym razem wojska rosyjskie uderzyły w most na Dnieprze w Kijowie. Uszkodzeniu uległa nawierzchnia obiektu. Na nagraniu, w którym widać uderzenie, na moście jest kilkanaście samochodów. Na szczęście nie ma ofiar ani rannych. A to już kolejny atak na ten obiekt. Do poprzedniego doszło wczoraj rano. Dzisiejsze uderzenie przeprowadzono w czasie wizyty w Kijowie kanclerza Niemiec Friedricha Merca. A do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach Wiadomości Vox FM. Duży ruch na stacjach benzynowych. Kierowcy ruszyli do tankowania swoich pojazdów. To potem jak rząd przywrócił wczoraj pakiet CPN. Gwarantuje on obniżony VAT i akcyzę na paliwa, a co za tym idzie, tańsze tankowanie o prawie złoty 50 na litrze. Jedną ze stacji benzynowych odwiedził nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, co o obniżkach mówią kierowcy.
7: Podkreślają, że tankowanie za prawie 7 zł za litr w przypadku benzyny to nadal nie jest szczyt marzeń, ale doceniają, że po kilku tygodniach ciągłych wzrostów ceny w końcu spadły.
8: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
9: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
10: Szczerze, paliwo po 7 zł... to dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
7: Maksymalnie 6,73 zł płacimy za litr 95, za litr diesla 7,88 i tak będzie do poniedziałku włącznie. Ceny na kolejne dni będzie codziennie określał minister energii. Te mogą być jeszcze niższe, na co liczą analitycy po tym, jak w piątek państwa grupy G7 zdecydowały o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek ropy.
5: Relacjonował Michał Rawa, dziękuję. A teraz o darmowej pomocy psychologicznej dla pacjentów onkologicznych. W Zielonogórskim Szpitalu Uniwersyteckim rusza cykl indywidualnych spotkań z terapeutami, mówi Robert Kowalik z zarządu lecznicy.
11: Jest ona skierowana do chorych z diagnozą laryngologiczną, pulmonologiczną, ginekologiczną lub hematologiczną. Oparte będą na relacji i wsparciu emocjonalnym pacjenta.
5: To roczny ogólnopolski projekt badawczy. Pacjentom onkologicznym pomysł się podoba. Inni chorzy też chcieliby dostać takie wsparcie.
12: Przydałaby się innym też, nie? Szczególnie z tym starszym, tym w moim wieku.
13: Bardzo dobre. To jest nie tylko onkologiczne, ale z udarami powinna być pomoc. Ja jestem po udarze i co? Żadnej pomocy nie ma.
5: Pacjenci po pomoc psychoonkologa mogą zgłaszać się telefonicznie. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Szpitala w Zielonej Górze. Świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze, ale grzybiarze ostrzegają. Brak deszczu i susza mogą szybko zakończyć tegoroczny sezon. Na przydrożnych stoiskach ceny nieco spadły, a kupujących nie brakuje. Jak wygląda sytuacja w regionie i na co najchętniej decydują się mieszkańcy, sprawdzała nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
14: Jakie grzybki mamy?
15: Same prawdziwki. W początku się sprzedawało drożej, ale teraz już troszeczkę się pokazało grzybów, więc jest taniej.
16: Rydze po 20 zł. Prawdziwki po 25.
15: Do wszystkiego, do pierogów, do krokietów, barszczy, sosy, do bigosów, do marnaty. W latach 20-21 to było multum, to był tak wysyp, że po prostu to było nie do przezbierania. Już te lata są coraz mniejsze. Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
5: Jeśli więc planujecie zrobić zapasy na zimę, to ostatni moment na grzybobranie albo wizytę na lokalnym stoisku.
6: A propos pogody, czy ona będzie dopisywać grzybobraniu, to zależy, no bo jak nie popada, to grzybów nie będzie, ale w deszczu iść na grzyby to tak średnio, chociaż jak kto lubi. Dzisiaj pogoda nie najgorsza, mam na myśli to, że okolice 19-20 stopni powinniśmy zobaczyć na naszych termometrach. 19 w Przemyślu, najchłodniej póki co, bo to się pewnie zmieni we Wrocławiu, tam zaledwie 10, ale to tylko przejściowa opcja.
4: Słuchajcie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
14: Kinga Furch, kłaniam się nisko w magazynie poradnikowym i dziś zaczniemy od tematu zdrowotnego, mianowicie skupimy się na zaburzeniu, w wyniku którego osoba nim dotknięta przykładowo musi kilka razy dziennie umyć ręce po dotknięciu kogokolwiek, czy też wielokrotnie sprawdzić, czy wszystkie światła w domu są zgaszone, zanim z niego wyjdzie. Część osób może już po tych przykładach domyślać się, że chodzi o nerwicę natręctw. O tym zaburzeniu, w tym m.in. o leczeniu go i wspieraniu osób, które się z nim zmagają, opowie Agnieszka Gregier, radomska psycholog i seksuolog.
17: Nerwica natręstw, czyli fachowo to nazywamy zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. I dlaczego właśnie taka nazwa? Ta nazwa tłumaczy, czym to jest. W tym zaburzeniu występują obsesje i kompulsje. Obsesje są to natrętne myśli, lękotwórcze, powodują duże napięcie, odczuwanie takiego przewlekłego lęku, bo należy odróżnić strach od lęku, tak? Strach jest czymś takim nagłym, miejscowym i zrozumiałym. Przykładowo, mogę zobaczyć mysz albo pająka i się wtedy przestraszę. Lęk jest czymś bardziej takim długotrwałym, odczuwanym ciągle lub przez jakiś okres czasu. Możemy znać przyczynę lęku, ale bardzo często nie znamy tej przyczyny, więc rano wstajemy przykładowo i już odczuwamy ten lęk, napięcie. Nasz mózg lubi wiedzieć, dlaczego wszystko występuje, po co i na co. Dlatego bardzo często jest tak, że jeżeli odczuwamy ten lęk i nie wiemy dlaczego, zaczynamy tworzyć sobie historię w głowie, że może ja się boję tego, może ja się obawiam tamtego. I zaczynają się tworzyć historie, które naprawdę zaczynają nas przerażać, tak? Głównie, to znaczy zawsze, jeżeli się boimy, jest to wybieganie w przeszłość. Bo przeszłość może być dla nas trudna, ale jest znana i nie powoduje w nas lęku. Problemem tutaj jest to, że nie potrafimy być w danym miejscu, tak zwane tu i teraz. Więc tworzymy wizję przyszłości, która jest dla nas przerażająca. I żeby sobie z tym uporać, bardzo często mamy po prostu tak zwane kompulsje, czyli czynności zwane też potocznie natręstwami, które powodują, że trochę opada nam to napięcie. Są po to, żeby regulować ten lęk, czyli przykładowo, jeżeli moimi obsesjami jest to, czy ja wychodząc z domu wyłączyłam żelazko, wyłączyłam gaz i tak dalej, i tak dalej, no to bardzo często taką kompulsją jest to, że chodzę i po 5 razy sprawdzam, czy na pewno to jest wyłączone, czy kran jest zakręcony i tak dalej. I tutaj mamy do czynienia z taką kompulsją, która jest adekwatna do danej czynności, bo nie zawsze tak jest. Czasem są to, można powiedzieć, że troszeczkę nawet i zabawne i nawet samych pacjentów to troszeczkę śmieszy, że przykładowo boję się, że jak wyjdę z domu, to mi się stanie coś złego, tak?

0: bezpieczniej. I wtedy też dochodzi do takiego przekierowania uwagi. Nie skupiam się tyle na tym moim lęku, co na wykonanej czynności, która po prostu rozładowuje to napięcie, tak? Na przykład jeżeli... No bo tu też musimy troszeczkę dojść do przyczyn, do genezy, skąd się biorą te nerwice. Na przykład jeżeli pochodzę z domu, gdzie był bardzo duży pedantyzm, gdzie bardzo zwracano uwagę na czystość, to na przykład jeżeli ja się czegoś stresuję i obawiam, mogę myć natrętnie ręce. Czy na przykład mycie zębów, bo też się spotkałam z takimi natręstwami, że ludzie aż mają po prostu pokrwawione dziąsła od szczoteczki do zębów, tak? Więc to są właśnie tego typu rzeczy. Ogólnie, no tak podsumowując, nerwice natręstw to są po prostu obsesyjne myśli, które powodują wykonywanie różnych czynności, czasem wręcz takich niekoniecznie logicznych. I no, nawet sami pacjenci to zauważają, że nie wiedzą, że w zasadzie to nie ma nic wspólnego z tym, ale im to pomaga i to robią.
1: Czy taka choroba dotyka często ludzi w naszym kraju? Jak to wygląda?
0: Jest dość często spotykana. Najczęstszą chorobą, zaburzeniem psychicznym jest oczywiście depresja, tak? To znaczy poza nałogami, bo to już jest w ogóle inna, tak jakbym powiedziała, troszeczkę dziedzina. Bo wiadomo, jeżeli weźmiemy statystyki, to najczęściej będzie alkoholizm, potem mamy depresję i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne są też dość wysoko w tych statystykach. Tak, jest to związane z różnymi rzeczami, tak? No bo generalnie jest to związane z odczuwaniem lęku. Lęk jest to taka bardzo silna emocja, pierwotna, która też nam jest bardzo często potrzebna, bo gdybyśmy się nie bali, gdyby nie było tego lęku, nie przetrwalibyśmy na świecie nawet jednego dnia, nie mielibyśmy też motywacji i tak dalej. Tylko problem jest często w tym, że ten lęk wymyka się spod kontroli, robi się po prostu zbyt intensywny.
1: A chciałbym zapytać, bo pani mówiła na przykład tam, że ludzie potrafią po parę razy na przykład szczotkować albo kilkukrotnie się pomodlić, a na przykład ja mam tak, że kiedy wychodzę z domu na przykład do pracy, lubię zawsze upewnić się, czy drzwi są zamknięte i po prostu naciskam klamkę. Gdzie jest ta różnica między kiedy tym, że ja chcę się upewnić, że na przykład jest bezpiecznie, a kiedy już na przykład to może być już nerwica natręstw? Gdzie jest ta po prostu granica pomiędzy jednym a drugim?
0: Tak, to jest bardzo ważne pytanie, bo to też dość często się zdarza, że pacjenci o to pytają w gabinetach. Różnica jest taka, że na przykład jeżeli pan sprawdza, czy te drzwi są zamknięte i sprawdza pan, okej, jest zamknięte i ja już mam, że tak powiem, spokój, bo rzeczywiście nie ukrywajmy, że jeżeli żyjemy w biegu, w pędzie, bardzo często możemy zostawić rzeczywiście to włączone żelazko, czy to też zależy od naszej percepcji. Są ludzie, którzy, że tak powiem, są bardziej, potocznie mówiąc, rozgarnięci, tak? I są tacy, którzy o wielu rzeczach zapominają. I na przykład jeżeli ja jestem taką osobą, która robi dużo rzeczy naraz i dość często gdzieś mi tam umyka, więc też muszę sprawdzić pewne rzeczy. I jeżeli ja sprawdzę i wiem, że okej, na przykład dlatego rano też nie prasuję, bo wiem, że nie ma tego lęku, że tego żelazka nie wyłączyłam, tak? I jeżeli ja na przykład sprawdzam raz, czy te drzwi są zamknięte, czy wyłączono, mam przykładowo gaz i tak dalej, tak? Idę spokojnie. Nie szukam następnych rzeczy, tak? Bo przy takich zaburzeniach to jest tak, że ja sprawdzę, czy są drzwi zamknięte, sprawdzę, czy wyłączyłam kuchenkę, sprawdzę, czy, nie wiem, okna są pozamykane i jestem spokojna, tak? Ale jeżeli sprawdziłam te czynności, ale dalej szukam, a może tego nie zrobiłam, a może tamtego nie zrobiłam, a może tu i nie daje mi to dalej spokoju, to już mamy wtedy do czynienia z nerwicą natręstw, tak? Bo to jest też bardzo ważny punkt, bo tu chodzi o takie też zaufanie samemu sobie, tak? Jeżeli ja ufam sobie, bo wiem, że sprawdziłam i jest okej, no to nie ma nic złego w tym, że ja sprawdzam takie rzeczy, tak? No bo to jest naturalne. Ale jeżeli pomimo sprawdzenia jednak dalej się gdzieś tam doszukuje, to znaczy, że ja czuję co ludzki czas ten lęk. I bardzo często ten lęk, jeżeli dojdziemy do źródła tego lęku, to on może być w ogóle nieadekwatny z tymi czynnościami domowymi. Ale żeby wytłumaczyć,

0: wytłumaczyć sobie, dlaczego ja czuję ten lęk, wtedy szukam różnych takich rzeczy, żeby on był po prostu no, racjonalny. I stąd właśnie dochodzi do tworzenia sobie różnych rzeczy, że może, nie wiem, nie zamknęłam okna, a może za słabo to okno, może klamkę można było mocniej dokręcić, a może kran do końca nie jest dokręcony. I takie szukanie, no to wtedy mamy do czynienia już właśnie z takimi obsesyjnymi myślami.
1: A czy na przykład są jeszcze jakieś takie objawy, które mogą nam zasugerować, że powinniśmy porozmawiać po prostu najzwyczajniej w świecie z lekarzem?
0: Powiem tak, wszystko to jest związane z odczuwaniem emocji, tak? I językiem emocji jest nasze ciało. I wszystkie emocje, jakie odczuwamy, no to odczuwamy w ciele, tak? Wiemy, że złość zazwyczaj odczuwamy w brzuchu, że lęk odczuwamy albo w gardle, ewentualnie w klatce piersiowej. Łączy się ze smutkiem, z przeróżnymi emocjami. Czyli chodzi o to tutaj, żeby na przykład obserwować, co się z nami dzieje. Bardzo często takim symptomem jest na przykład to, że trzęsę się. Że to, mam drżenie rąk, tak? Takie nieustanne ruszanie nogą, czy spykanie długopisem, bawienie się bransoletkami, zajmowanie rąk, bo jeżeli jesteśmy pobudzeni, to pierwsze, co nasz organizm próbuje zrobić, wyrzucając to, to jest zazwyczaj odruch ręki i te ręce zaczynają się robić niespokojne. Mogą być niespokojne nogi, tak? Więc czy na przykład takie trzęsienie się i trzęsienie się jest też takim sposobem na wyrzucenie hormonu stresu, kortyzolu. I jeżeli jest tego dużo, nagromadzi się tego kortyzolu w naszym organizmie, bardzo często właśnie dochodzi do takich mimowolnych drgań, tak? I to jest coś, co na pewno powinno zwrócić uwagę, że na przykład nic się nie dzieje. W zasadzie jest spokojny dzień, nie czekają mnie jakieś trudne wyzwania, a ja się trzęsę. Albo na przykład to, co powinno też zwrócić uwagę, to czy się śpi. I nie chodzi też tylko o długość snu, tak? Bo można spać 12 godzin i nie być wyspanym. Można spać 6 godzin i naprawdę być wypoczętym. Chodzi o to, czy jaka jest jakość tego snu. Czy ja wchodzę w głęboką fazę snu, która jest potrzebna nam do regeneracji organizmu, tak? I jeżeli jest ten głęboki sen, no to rano się wstaje wypoczętym. A jeżeli organizm nie wchodzi w tą głęboką fazę, to pomimo długiego czasu spania, jednak nadal się jest zmęczonym, więc na pewno na takie rzeczy, czy jestem zmęczony, czy mam ochotę do działania, czy mnie coś cieszy, tak? Bo też trzeba zauważyć, że tego typu zaburzenia bardzo często łączą się z depresją. Co też wynika, bo depresja to jest taki kryzys energetyczny, kryzys emocjonalny i taki przewlekły lęk też bardzo, że tak powiem, wykorzystuje te rezerwy energetyczne, tak? Więc przede wszystkim to samopoczucie. Kiedy też? Na przykład jeżeli ja odczuwam napięcie, jest we mnie lęk i nie mogę znaleźć przyczyny tego lęku. Albo gdy rzeczywiście te czynności, które mam, spowodowane tymi natrętnymi myślami, no jednak już przeszkadzają w funkcjonowaniu, tak? Bo no różne są przypadki. Niektórzy myją tak ręce, że aż mają rany, czy tak jak, czy o tym wspomniałam, o tej szczoteczce do zębów, tak? Czy też ktoś potrzebuje tyle razy się modlić, że nie zdąża do pracy. Więc no to są już takie sytuacje, gdzie no jest wręcz potrzebna interwencja tutaj psychologa, psychoterapeuty, ale też i bardzo często lekarza psychiatry.
1: Pani wspominała właśnie o tym, że czasem no, może gdzieś tam wyjść na przykład taka nerwica na teraz od tego, jaka na przykład była sytuacja w domu.
0: Tak.
1: A czy na przykład jeszcze są jakieś inne przyczyny właśnie, skąd może brać się taka nerwica na teraz?
0: Generalnie chodzi tutaj o takie warunkowanie klasyczne, jest naturalne, tu chodzi o takie warunkowanie, czyli na przykład nabywania różnego rodzaju lęków. I może być na przykład sytuacja, w której na przykład moje życie zostało zagrożone, tak? może być to, nie wiem, sytuacja na drodze, czy gdzieś, czy ze zwierzętami, i wtedy, że tak powiem, warunkuje się u nas lęk. I on może być na tyle przewlekły, że przykładowo mało ktoś mnie nie potrącił na pasach, tak? Niewiele brakowało, że ta ulica staje się przerażająca. I wtedy rzeczywiście też możemy się nabawić takiego czegoś, bo przykładowo, nawet też znam ze swojej praktyki taki przypadek, że pani musiała po prostu przed wyjściem z domu obrócić się 3 razy, odmówić 10 razy zdrowaś Mario, wtedy wiedziała, że jest bezpieczna i może na tą ulicę wyjść, tak? Więc na ten lęk przed tą ulicą znalazła sobie taką właśnie tą czynność w postaci po prostu modlitwy, która daje jej takie poczucie bezpieczeństwa, tak? I tam też było bardzo ważne, czy ona się skupia na tej modlitwie, czy ona jest rzeczywiście odmówiona tak, jak potrzeba. Więc to jest na takiej zasadzie, że także nie tylko oczywiście wynosimy to z domu, aczkolwiek na pewno bardzo dużym czynnikiem jest, jeżeli rodzic jest lękliwy. Albo, co też bardzo często się zdarza, że na przykład dziecko ma kontakt z babcią i jest przykładowo burza. Nie wychodź z domu, bo coś się stanie, albo po prostu jest taka panika, że o matko, bo tutaj są grzmoty i tak dalej, i coś niedobrego może się stać, czy przykładowo, takie nawet mniej rzucające się w oczy, że załóż sweterek, bo zmarzniesz, bo będziesz chora. Musisz to zjeść, bo inaczej nie będziesz mieć niedobór witamin i tak dalej. Gdzieś takie, nie chodzi tutaj o taką dbałość, bo to wiadomo, że też młodą osobę trzeba nauczyć, że jak ma o siebie dbać, tylko to sposób, w jaki to jest mówione, że to jest takie troszeczkę straszenie. Lękowe, to tutaj właśnie buduje się takie to lękowe podejście, bo osoby, które mają nerwice natręstw, to są osoby z wysokim poziomem lęku i dlatego potrzebują, że tak powiem, wyciszać sobie ten lęk poprzez takie różne czynności, bo nawet mamy zaburzenie osobowości typu anakanastycznego, inaczej obsesyjno-kompulsywne. Są to ludzie, którzy mają po prostu taki nabyty i też może i wrodzony lęk. I zazwyczaj te osoby są niesamowicie pedantyczne i bardzo dużo sprzątają.
1: Idąc dalej, bo rozumiem, że nerwice natręstw jesteśmy w stanie leczyć i tak, tutaj mogą pomóc lekarze.
0: Tak. Aczkolwiek przy nerwicach i wszelkiego rodzaju fobiach, bo to też jest bardzo istotne, bo też z takich lękowych najczęściej występuje fobia społeczna, tak? I leczenie tutaj też jest podobne. Można podawać leki wyciszające, ale z mojej praktyki i nie tylko mojej praktyki wynika, że tu zdecydowanie bardziej pomaga psychoterapia. Często jest to psychoterapia behawioralno-poznawcza, dlatego że często jest, to jest taki nurt, który nie szuka źródła, tylko typowo skupia się na zachowaniu. Czasem rzeczywiście to źródło można znaleźć podczas tej terapii, skąd wystąpiło to zapuszenie. Ale ma główne zadanie zmodyfikować niepożądane zachowanie. I to jest w zasadzie najbardziej skuteczne i najszybciej działa, tak? Bo jeżeli chodzi o leki, leki bardzo często podaje się, jeżeli to się łączy na przykład z depresją. Albo kiedy te lęki już są rzeczywiście tak duże, że nie można wyjść z domu, ale ta skuteczność leczenia tutaj na pewno nie jest tak efektywna jak w przypadku depresji. Lekami oczywiście.
1: I chciałbym zapytać właśnie też o taką poradę, bo może my na przykład mamy znajomego, który wiemy, że zmaga się z nerwicą natręstw. Jak możemy być dla takiej osoby wsparciem? Jak możemy właśnie gdzieś być dla niej pomocni?
0: Przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tej drugiej osobie, że ją rozumiemy, jesteśmy obok i że jeżeli czegoś potrzebuje, to może się do nas zwrócić. bo my jako ludzie mamy bardzo często w sobie takie poczucie, że jeżeli się komuś coś dzieje, to my musimy coś zrobić. I to bardzo często jest zgubne, bo coś zrobić nie oznacza, że robimy to, co trzeba. I często na przykład zaczynamy u takich osób podważać ich te lęki. Tu trzeba mieć też świadomość, że ta osoba rzeczywiście to odczuwa. To jest naprawdę bardzo silny lęk i stwierdzenie nie bój się, bo nie masz czego, no nie spowoduje, że ktoś się przestanie bać, a dodatkowo będzie mieć poczucie winy, że w ogóle to czuje. Więc jak można pokazać, bo też oduczanie się lęków, bo lęki zazwyczaj tego typu są wyuczone, tak jak mówiłam, przez warunkowanie, jest na przykład obserwacja innych osób. Przykładowo, jeżeli ktoś się bardzo boi tego wyjścia na ulicę, chodź, pójdź ze mną, zobacz, nic się nie dzieje, tak? Na takiej zasadzie. Ale przede wszystkim my musimy pokazać tej osobie, ja cię rozumiem, ja szanuję to, że ty się boisz. Nie jest to dla mnie komfortowe, tak? No bo to nie jest komfortowe, jeżeli my patrzymy na kogoś, kto nie może sobie z jakąś sytuacją poradzić, tak? I bardzo często na przykład, jeżeli ta osoba, która cierpi na takie zaburzenie, zobaczy, że to jest dla nas niekomfortowe, może zacząć udawać. I że na przykład, że się nie boi robić coś na siłę i wtedy na przykład może dojść do ataku paniki. Czyli atak paniki często kończy się wezwaniem pogotowia, bo ciężko jest na przykład odróżnić taki atak paniki od zawału, czy bo rzeczywiście te osoby zaczynają się wręcz dusić, mają wrażenie, że mogą za chwilę umrzeć i tutaj ciężko jest odróżnić, czy to rzeczywiście jest na tyle takim typowo psychologicznym, czy stricte fizycznym. I to może być szkodliwe, tak? Więc to, co my możemy zrobić, być obok takiej osoby, zaproponować na przykład, żeby ktoś taki udał się do specjalisty. Można na przykład pójść z kimś do specjalisty. Nie mówię, że wejść do gabinetu, ale na przykład chodź, pomogę ci, znajdziemy kogoś, tak? I na takiej zasadzie też żadnego rodzaju pocieszanie nie jest dobre. Że na przykład nie bój się, jutro będzie lepiej. No to też nie jest nic dobrego, bo ja nie jestem w stanie zagwarantować, że rzeczywiście jutro będzie lepiej, tak? To jest, za tym idzie taki komunikat, daj sobie już spokój, że to nie jest dla mnie może nie tyle istotne, ale ja po prostu nie chcę, żebyś ty to czuł na takiej zasadzie. I osoba, która ma zaburzenia, po prostu czuje się wtedy taka, no może nie to, że zignorowana, ale czuję się totalnie niezrozumiana i to może pogłębiać, bo rzeczywiście tu bardzo często nieadekwatna to reakcja może być bardzo niekorzystna, więc to pytanie, które pan tu zadał, jest bardzo istotne, tak? Więc co jeszcze możemy zrobić? No możemy spróbować porozmawiać. Bo trzeba też wiedzieć, że rozmowa bardzo rozładowywuje napięcia. Ale to też nie na takiej zasadzie, że ja jestem dla ciebie, masz mi mówić, tak? Tylko jeżeli chcesz, możemy o tym porozmawiać. Jeżeli chcesz, na przykład pójdę z tobą tam. Jeżeli chcesz, to możemy na przykład, nie wiem, mamy bardzo dużo naprawdę fajnych takich edukacyjnych treści w social mediach. Na YouTubie jest tego bardzo dużo. Oczywiście wiadomo, że też w internecie znajdziemy dużo różnych rzeczy takich niekoniecznie dobrych, ale można znaleźć osoby, które sobie poradziły z tym zaburzeniem. I zawsze obserwacja takiej osoby daje nam dużą dawkę wiedzy, ale też i taką nadzieję. On z tego wyszedł, więc ja też mogę z tego wyjść. Więc bardziej na takiej zasadzie, jeżeli chcemy kogoś wspierać, to żeby to było na takiej zasadzie, jestem przy tobie, jeżeli chcesz, to ja ci pomogę.
1: Jasne. Czyli można tutaj być wsparciem na różne sposoby dla osoby, która właśnie no, cierpi na nerwice, na stres. Ale chciałbym też zapytać, czy poza leczeniem, na przykład taka osoba, która jest dotknięta nerwicą, na stres, czy ona też w jakiś sposób sama sobie może troszeczkę pomóc w jakiś sposób?
0: Tak. Tak jak tu już wspomniałam, ta psychoedukacja. I ja jeżeli pracuję z osobami, którzy mają tą nerwicę naprędz i na przykład widzę, że już mają pewną dozę wiedzy na ten temat, na pewno ta praca jest dużo łatwiejsza. Dużo szybciej są efekty widoczne, tak? Bo w pracy z pacjentem najważniejsza jest jego motywacja. Jeżeli on ma motywację, no to wtedy to działanie jest dużo szybsze i korzystniejsze, tak? Więc jak najbardziej może sobie pomóc. Też tutaj bardzo często można zlecić pacjentowi różne ćwiczenia w domu. Bo leczeniem nerwicy jest przede wszystkim nie tyle wyeliminowanie kompulsji, bo te kompulsje, czyli te zachowania natrętne, tak, czynności, one są efektem lęku i tak naprawdę one rozładowywują ten lęk. I w momencie, kiedy jest lęk, a my zabierzemy te czynności, no to osoba chora nie potrafi sobie z tym poradzić, tak? Bo to jest sposób radzenia sobie z tym lękiem. Więc nie tyle skupiamy się na tych natręstwach, co właśnie bardziej na lęku. I jak poradzić sobie z odczuwaniem tego lęku w sposób taki, żeby rzeczywiście on nie utrudniał tego funkcjonowania, bo my wszyscy się boimy, tak? Kwestia jest tego, jak my ten lęk skontrolujemy, więc podstawą jest tutaj nauczenia się wypracowania odpowiednich strategii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, lękowymi. Więc tu przede wszystkim budowanie poczucia własnej wartości. Bo poczucie własnej wartości to jest takie clue zasobów psychicznych, tak? Bo jeżeli ja siebie lubię, dobrze ze sobą się czuję, to generalnie sobie ze wszystkim lepiej radzę, z porażkami czy z jakimiś nieudanymi rzeczami, że jest ten, zdecydowanie ten poziom lęku się obniża, bo wiem, że jeżeli coś będzie nie tak, to i tak sobie dam radę, ale jeżeli jest niskie poczucie wartości, no to wszystko jest bardzo dobijające. Ciężko jest spojrzeć w tą przyszłość, bo jeżeli ja mam poczucie, że jestem bezradny, niezbyt fajny, no to ta przyszłość nie jawi się tak fajnie, tak? Więc wtedy tego lęku jest więcej. Więc takie podstawowe to właśnie wzmacnianie poczucia wartości i co taka osoba właśnie może robić? No po prostu stosować się do różnych takich ćwiczeń, które obniżają poczucie lęku. Na przykład może to być, gdzie bardzo modne są medytacje, z tym, że jest to dobry sposób na poradzenie sobie z różnymi rzeczami, ale czasem może być to też sposób ucieczkowy. A więc to też nie jest do końca dobry. Chodzi o to, żeby się zmierzyć z tym swoim lękiem. Jednym z takich ćwiczeń jest to, że trzeba sobie ten lęk zwizualizować. To w takiej fachowej terminologii nazywa się ekspozycją na bodziec. Czyli ja przede wszystkim muszę przyjąć ten lęk, zrozumieć, że ja się boję, pogodzić się z tym, że mnie to przeraża, bo jeżeli my się godzimy z tym, to paradoksalnie ten lęk się robi od razu mniejszy, bo ja z nim nie walczę. Więc przyjrzeć się jemu, zobaczyć, jak to na mnie oddziaływuje i jeżeli wtedy ja patrzę, to widzę, że ten lęk wcale nie jest taki straszny, ja mogę go skontrolować. I do tego dążymy. No i też właśnie różnego rodzaju techniki relaksacji. Trzeba też sobie znaleźć taki, tu też w terapii szukamy sposobów na rozładowywanie napięć. Dla niektórych to jest bieganie, dla innych to jest właśnie medytacja, czasem treningi somatyczne. Bardzo dobrze tutaj się na przykład sprawdzają wszystkie terapie pracy z ciałem. Ja na przykład bardzo polecam TRE, czyli wytrząsanie traumy poprzez drżenie. No bo tak jak już wcześniej wspomniałam, że ciało jest, no tam odczuwamy emocje, tak? Ciało jest językiem emocji. Zrozumienie właśnie tego, co się ze mną dzieje, tak? Czyli też na przykład, jeżeli mamy ten lęk, usiąść na chwilę, zrobić kilka wdechów, poczuć ten lęk w ciele, zlokalizować go, zastanowić się, co ten lęk chce mi powiedzieć. Bo on często nie jest taki oczywisty, tak? tak naprawdę, czemu ja się boję? Żeby się, my to nazywamy, żeby się przyjrzeć temu lękowi, tak? I wtedy my się tak oswajamy, jak się oswajamy, bo też trzeba mieć tego świadomość, że lęk jest czymś, co będzie nam towarzyszył zawsze. Więc nawet na social mediach są takie memy, że siedzę obok mojego lęku, tak? Że się z nim zaprzyjaźniam. I tak mniej więcej też o to chodzi, bo jeżeli coś jest przerażającego, przykładowo tak jak ta pani, która się wystraszyła, bo mało co nie została potrącona na przejściu, no to jest rzeczywiście realne, że no może się coś wydarzyć. Więc tylko o to chodzi, żeby ten lęk był na poziomie takim, że można funkcjonować, tak? Bo wyzbyć lęku nigdy się nie pozbędziemy.
2: Na kolejną część zapraszam po krótkiej przerwie. Do usłyszenia.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
4: Reklama. Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Reklama.
6: Słuchajcie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
7: Dzień dobry, kłaniam się nisko, Kinga Furch. W drugiej części magazynu poradnikowego zostajemy w temacie zdrowia. Lekarze alarmują, by stawiać na profilaktykę. Nowotwory często we wczesnych stadiach nie dają żadnych objawów, dlatego warto raz w roku wykonywać komplet badań. Zapraszam na rozmowę Wojciecha Wójcikowskiego z lekarzem onkologiem z Radomia.
8: Dzień dobry Państwu, a dzisiaj moim gościem jest lekarz dr Jarosław Łyczek z Radomskiego Centrum Onkologii. Dzień dobry Panie doktorze.
9: Dzień dobry.
8: A będziemy dzisiaj rozmawiać o profilaktyce dotyczącej nowotworów, badań, które można też wykonać. Panie doktorze, pan i specjaliści onkolodzy jak mantrę powtarzają, że rak wcześniej wykryty jest w pełni wyleczalny. Jak wygląda ta nasza profilaktyka? Czy coraz więcej osób przychodzi się badać? Czy mamy świadomość tego, jak ważne są takie badania?
9: Coraz więcej osób przychodzi się badać, ale jeżeli zaczniemy nasze liczenie od zera, bo jeszcze parę lat temu to było zero, no to tak znowu nie są to duże ilości. Niestety. Staramy się, robimy co się da, no, przekonujemy, tak jak dzisiaj, na przykład wszędzie, gdzie się da, żeby jednak mężczyźni przychodzili się badać, zwłaszcza, że te badania są banalne i tanie. Natomiast no, do jakiegoś sukcesu to jeszcze daleka, daleka droga.
8: Mężczyźni mają większy problem z wykonywaniem tych badań? Kobiety jest łatwiej namówić?
9: Tak, zdecydowanie tak. Znaczy u kobiet to też nie jest jakiś rekord świata, ale tamten postęp po pierwsze widać, po drugie są pewne badania, które kobiety robią odkąd świat światem, czyli na przykład takie kontrole ginekologiczne, też od tak dawna jest robione i od tak dawna jest propagowane, że w końcu kobiety uwierzyły i zaczęły chodzić. Oczywiście to nadal jest kropla w morzu, ale jest lepiej u kobiet niż u mężczyzn.
8: No to panie doktorze, przejdźmy do tych nowotworów kobiecych, rak szyjki macicy, nowotwór piersi. Jak tutaj, jakie badania powinny wykonywać kobiety?
9: No oczywiście ta nieśmiertelna cytologia, czy badanie ginekologiczne przynajmniej raz do roku. Natomiast w grupach ryzyka, czyli u tych pacjentek tam powyżej 40-45 roku życia, powinno to być no, przy każdym badaniu ginekologicznym. Mamy fajną broń od niedawna, czyli te szczepionki na HPV. Oczywiście, że efekt tego to jest następne 20 lat, ale pamiętajmy o tym, żeby szczepić wszystkie dziewczynki czy dziewczyny między 11 a 12 rokiem życia, bo to jest za darmo. Później i wcześniej też można to robić, tylko no, jest taka w tej chwili grupa docelowa, gdzie można to robić i na Boga trzeba to robić. Jeżeli to ma zapobiec nowotworowi szyjki macicy, to naprawdę zróbmy wszystko, żeby te nasze dzieci zaszczepić. Z rakiem piersi jest trochę tak, jak z rakiem prostaty. czyli kiepsko. Są różne formy diagnostyki takiej profilaktycznej, typu właśnie głównie te mamografie, mamobusy, przeróżne formy, którymi staramy się dotrzeć do kobiet, no ale to niestety nadal jest też kropla w morzu. Szczególnym problemem są mniejsze ośrodki, bo w dużych miastach, powiedzmy takim jak Radą na przykład, to tych możliwości jest, nawet jeżeli nie jest to mamobus, to są to szpitale, są różne akcje i tak dalej. Gorzej jest w małych miejscowościach, na wsiach. No tam jest kiepsko.
8: Pan doktor mówił o szczepieniach nastolatek w wieku 12-11 lat. Jaka jest skuteczność tych szczepionek?
9: Wie pan co, no na razie to jeszcze nie wiadomo za bardzo, jaka będzie w polskiej populacji skuteczność. Na razie w państwach, w których te szczepienia są prowadzone, też nie do końca wiemy, dlatego że no, to musi upłynąć 20 parę lat, żeby te kobiety dojrzały, dorosły, rozpoczęły życie płciowe i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj pewnych danych nie ma, natomiast kraje, które prowadzą to od dawna, właściwie pozbyły się tego problemu. Czyli tam rak szyjki macicy jest dużą rzadkością.
8: Panie doktorze, dlaczego mamografia jest tak ważna? Co daje nam badanie mamograficzne piersi?
9: Mamografia jest badaniem, które pozwala nam pokazać strukturę piersi, szczególnie w grupach zwiększonego ryzyka. Dlaczego szczególnie? Dlatego, że mamografia jest dobrym badaniem przy tak zwanych piersiach gruczołowych i wtedy łatwiej nam jest określić, na przykład łatwiej niż w ultrasonografii, czy coś się złego dzieje, czy nie. Poza tym może pokazać strukturę guza, tak zwane mikrozwapnienia, to są wszystko rzeczy podejrzane i nawet jeżeli okaże się na końcu, że tam się nic złego nie dzieje, to mamy te możliwości wczesnego wyłapania zmiany, która jest kompletnie niebadalna.
8: Jak często kobiety powinny robić takie badanie mamograficzne?
9: No jeżeli skończą 50 lat, to w zasadzie po co roku przynajmniej taką diagnostykę powinno się prowadzić. Nie, przynajmniej to co roku.
8: Zmieniły się zasady, jeżeli chodzi o tą bezpłatne badania mamograficzne. Teraz mogą je robić kobiety w innym przedziale wiekowym, od 45 do 75 lat, jak dobrze pamiętam. Proszę mnie poprawić.
9: Mm-hmm. Pan co, to jeszcze do końca chyba, nie wiem, czy w Polsce już to weszło jako standard. Chyba jeszcze nie. Natomiast tak, byłaby to bardzo dobra zmiana, ponieważ coraz więcej kobiet młodych obserwujemy w szpitalu, w leczeniu. Kobieta 30-kilkuletnia to naprawdę nie jest żaden wynalazek w tej chwili. Kiedyś to był dziwoląg, w tej chwili już nie. To jest związane zarówno z trybem naszego życia, przede wszystkim z dietą i tu nie chodzi o jakąś dziwną dietę, tylko chodzi o to, że w mięsie czy w tych wszystkich przetworach mamy miliony substancji chemicznych, a zwłaszcza hormonów, a zwłaszcza antybiotyków, no, które pochłaniamy. No i to jest jeden z elementów, które powoduje rozwój, wcześniejszy rozwój nowotworu piersi.
8: A jeżeli chodzi o cytologię, ona też powinna być robiona co roku?
9: Tak, tak, tak. No, tu się nic nie zmieniło. Cytologię powinno się robić co roku, odkąd kobiety chodzą do ginekologa, kiedy zaczynają chodzić do ginekologa, powinno się tą cytologię robić, ponieważ rozwój raka szyjki macicy obserwowany jest także u młodych kobiet 20-kilkuletnich.
8: I są jeszcze jakieś badania, które powinny robić kobiety, jakieś nowotwory, które pojawiają się u kobiet? Z tego, co kiedyś słyszałem opinię specjalisty, więcej kobiet choruje teraz na przykład na nowotwory płuc.
9: No tak, ale tutaj to nie jest kobietospecyficzny nowotwór, tak samo jak rak jelita grubego, którego też coraz więcej mamy pacjentów. To nie są choroby specyficzne dla płci. No, dla płci siłą rzeczy to są te nowotwory, które są w narządach, które w danej płci występują. Mężczyźni na przykład miewają raka piersi, ale jest to stosunkowo rzadka sprawa. Jest to tak jak jeden na kilkadziesiąt kobiet. No tak samo jak kobiety mają raka szyjki macicy czy trzonu macicy, to mężczyźni mają taki swój specyficzny nowotwór, czyli raka prostaty.
8: Bardzo ważne, jeżeli chodzi o nowotwór piersi, jest samo badanie. Kobiety powinny wykonywać samo badanie. Dlaczego ono jest takie ważne?
9: Dlatego, że kobieta najlepiej zna strukturę swoich piersi, ponieważ to, jakby to powiedzieć, nawet myjąc je, jakąś tam strukturę poznaje i może łatwo zauważyć, jeżeli pojawia się coś nowego. Ważne, to nie chodzi o to, żeby robić to badanie codziennie. Ważne, żeby robić je w określonym czasie. Najlepiej pod koniec cyklu miesiączkowego, wtedy wiadomo, przyjmujemy jakiś konkretny dzień, że to jest, nie wiem, 20 dzień cyklu i tego dnia pod prysznicem się badamy, ponieważ wtedy układ hormonalny jest bardzo podobny i różnice nie będą wynikały ze struktury hormonalnej, z aktywności hormonalnej, tylko z samej budowy.
8: Panie doktorze, to przejdźmy teraz do tych nowotworów, które są specyficzne dla mężczyzny. Wyjaśnijmy, czym jest badanie PSA.
9: Badanie PSA to jest określenie stężenia takiego specyficznego dla prostaty białka, które produkowane jest przez komórki prostaty, nawet nie do końca przez komórki, nieważne. W każdym razie ono normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej. Ale to też jest tylko do pewnych granic. Powyżej się przyjęło tej normatywa 4 jednostki. Jeżeli zaczynamy przekraczać te 4 jednostki, wtedy powinniśmy wkroczyć z jakąś jeszcze diagnostyką. I tu znowu najprostszą na świecie diagnostyką jest badanie palcem przez odbytnicę. Ja wiem, że to jest koszmarne, to co ja mówię, no ale to jest najprostsze badanie. Trwa 5 sekund i daje nam dużo informacji na temat tego człowieku. Twoje PSA jest 5, ale twoja prostata jest tak duża, że ono może być 5, więc nie popadajmy w panikę. Albo wręcz odwrotnie. Masz bardzo małą prostatę i nagle skoczyło ci to PSA i nawet niekoniecznie 5, wystarczy czasem 4, a nawet poniżej. Natomiast coś z nią się dzieje, bo widujemy pacjentów, u których tworzy się rak, natomiast wcale nie ma objawów pod postacią podwyższonego PSA.
8: Panie doktorze, rak prostaty dotyka głównie starszych mężczyzn, ale ci młodsi mają też problemy z nowotworem jąder. Tutaj pan doktor westchnął, czy tak faktycznie jest, że prostata dotyka starszych osób?
9: No tak się przyjęło, choć niestety coraz młodszych. W tej chwili, kiedyś to było tak, że jeżeli tam masz 65 lat, no to zacznij się badać. 60, 55, 50, teraz już się mówi 45. Więc poziom PSA rośnie w wieku, który normalnie jeszcze do niedawna był zupełnie niebrany pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój raka prostaty. I tutaj znowu niestety wkracza nasz tryb życia. Robimy wszystko, co możemy, żeby sobie tą prostatę wyhodować, a zwłaszcza nowotwór, czyli jemy głównie przetworzone produkty, w których jest dużo testosteronu. To jest hormon męski, który jest odpowiedzialny za rozwój raka prostaty. Natomiast rak jąder, no to jest trochę inna bajka, ponieważ to dotyczy młodych mężczyzn. Młodych, naprawdę młodych, tak między 20 a 35 rokiem życia. To są guzy zarodkowe, czyli takie, które rozwijały się jeszcze w okresie płodowym. One są pomalutku sobie gdzieś tam rosły i w tym wieku właśnie osiągnięcia dojrzałości zaczynają się manifestować. Na szczęście jądra są tak położone, jak są położone, czyli stosunkowo łatwo je zbadać. Trzeba je po prostu wziąć do ręki i nie wstydzić się, nie urwą się, nie pękną, to nie jest jajko kurze, które się stłucze i tak dalej, i tak dalej. Każda różnica między jednym a drugim jądrem, czyli powiększenie, ból, zwiększenie konsystencji, czyli tak jakby bardziej twardy to jądro się dzieje, czy też wreszcie w ogóle stwierdzenie jakiejś patologii przy samobadaniu, to jest prosta droga do tego, żebyśmy biegusiem udali się na ultrasonografię jąder, która jest badaniem rozstrzygającym. Czyli tak naprawdę żadnych filozoficznych badań nie ma.
8: Bardzo mówimy o rzeczach, które są z jednej strony może dla kogoś wstydliwe, ale z drugiej strony, jeżeli kobiety badają sobie piersi, to tak panowie powinni badać sobie jądra i nie jest w tym nic nadzwyczajnego.
9: Tak samo jak kobiety chodzą do ginekologa, przecież to też nie jest dla nich żadna frajda. Tak faceci powinni dać się badać per rektum. To jest rzecz oczywista, naturalna. W świetle ilości pacjentów, która zaczyna nas zalewać lawinowo, czyli tych chorych z rakiem prostaty, których w tej chwili jest w granicach 20 tysięcy rocznie nowych zachorowań. Moi moim zdaniem to jest gigantyczne niedoszacowanie. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili na etapie 30-40 tysięcy chorych, co jest no, gigantyczną ilością. Jest to pierwszy nowotwór męski i relatywnie łatwo możemy go stwierdzić. Właśnie to PSA, ale nie przywiązujmy się do tego PSA nadmiernie. To znaczy, jeżeli mam dolegliwości typu, nie wiem, częste sikanie i tak dalej, idę sobie, zrobię to PSA i mi wyjdzie 3, no to wiadomo, to jest wszystko w porządku. Guzik, prawda, trzeba niestety dać się zbadać per rektum. Te dwa badania, czyli tak, żeby było z angielska DRE, czyli Digital Rectal Examination, plus PSA, dopiero one nam powiedzą, co się dzieje lub się nie dzieje.
8: Panie doktorze, jest jeszcze jeden nowotwór, który też jest, często występuje, coraz częściej, czyli rak jelita grubego i tutaj ważna jest kolonoskopia.
9: No jasne, to jest jedyne badanie, które nam może nie dość, że stwierdzić obecność choroby, to jeszcze ją rozpoznać, ponieważ zarówno obraz endoskopowy, jak i możliwość pobrania, jednoczesnego pobrania materiału do badania histopatologicznego, a pamiętajcie Państwo, że badanie histopatologiczne jest rozpoznaniem. Żadne inne rozpoznanie nie jest rozpoznaniem choroby nowotworowej.
8: Czyli pobieramy wycinek i wtedy sprawdzamy.
9: Tak, i wtedy wiemy, a jednocześnie, jeżeli w tym wycinku wyjdzie nam choroba nowotworowa, to z grubsza, albo nawet nie tak bardzo z grubsza, możemy powiedzieć, że mamy okres wczesny choroby, zaawansowane choroby, które można leczyć miejscowo i tak dalej. Czyli to jest takie badanie diagnostyczno czasem lecznicze, bo czasem się wycina kawałek jelita, okazuje się, że był rak, ale jest wycięty i do widzenia. Ale tak, kolonoskopia, szczególnie teraz przy tych różnych programach, które są, w tej chwili są programy, które zachęcają ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnych dolegliwości i nigdy ich nie mieli. Dlatego, że się okazuje, że u części tych pacjentów, trudno powiedzieć u jakich, dlatego, że te programy są w trakcie, mamy stwierdzony nowotwór. Na szczęście u tych ludzi są to najczęściej nowotwory o bardzo niskim stopniu zaawansowania, które nie wymagają jakiegoś burzliwego leczenia i doprowadzają do pełnego wyzdrowienia. I warto. No. Kolonoskopia, wszelakiego rodzaju endoskopie są absolutnie w tej chwili w czołówce badań takich przesiewowych. No.
8: Panie doktorze, a jak ten postęp techniczny, sprzęt, z którym Państwo dysponujecie, pomaga w profilaktyce i wykrywaniu raka? Czy udaje się naprawdę na tym wczesnym poziomie wszelkie zmiany odkrywać?
9: No nie, no wszelkich to się nie uda odkrywać takiego cudownego badania. To jeszcze nie ma. Kiedyś było taka, jeszcze paręnaście lat temu, PET był podejrzewany, że będzie taką cudowną dróżką do tego, żeby rozpoznać raka, jak tam jest jedna komórka. Nie, to tak nie ma. Niestety nadal, jeżeli to nie są badania profilaktyczne i przesiewowe, to jest tak naprawdę prostata, pierś, nawet endoskopia, nawet rak gruczołu krokowego, jelita grubego nie jest w takich dużych programach, ponieważ one są koszmarnie kosztowne. Żadnego kraju na to nie stać. To nie jest tak, że u nas jest gorzej czy lepiej. Czyli badań przesiewowych w takim rozumieniu badania przesiewowego, jakie ono jest, czyli masowe, tanie, szybkie i tak dalej, no są tylko tak naprawdę dwa i pół. Całą resztę musimy sami się nad tym pochylać, czyli chodzić do doktora co jakiś czas, dać sobie zrobić prześwietlenie.
7: Na dziś to wszystko. Słyszymy się za tydzień.
4: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na...

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Reklama.
7: Eksplozja na moście północnym w Kijowie to po ataku rosyjskiego drona. Były członek grupy przestępczej w rękach łódzkiej policji. Przed odsiadką ukrywał się 15 lat. A na koniec sensacja na kortach w Pekinie. Z turnieju WTA odpadają najlepsze rakiety świata.
8: 13 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Wiadomości zaczynamy od utrudnień na S3. Na wysokości Świebodzina dachowała osobówka. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Obecnie trasa do Sulechowa w kierunku Zielonej Góry jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. A teraz w wiadomościach o kolejnym ataku na most północny w Kijowie. Uderzenie rosyjskiego drona uszkodziło nawierzchnię obiektu. O szczegółach nasz ukraiński korespondent Ołych Piłecki.
9: Dzisiaj o poranku Rosjanie po raz kolejny zaatakowali most północny w Kijowie. Według informacji mera miasta uszkodzona została jezdnia. Nagranie z momentu ataku na most opublikował prezydent Ukrainy. W swoim wpisie Wołodymyr Zełenski także dodał, że w ciągu ostatniego tygodnia Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 1900 dronów, z czego ponad 800 to maszyny odrzutowe. W ostatnich kilku dniach Moskwa atakuje mosty łączące lewy brzeg Kijowa z resztą miasta. Drony niejednokrotnie uderzały w mosty północny i południowy, co spowodowało utrudnienia dla mieszkańców, ponieważ w trakcie alarmów kursowanie przez te arterie transportowe jest zawieszone. W trakcie nocnego ataku na stolicę uszkodzona została również magistrala ciepłownicza, co spowodowało brak gorącej wody w domach mieszkańców. Kijów, Ołych Biłecki.
7: Po 5 latach ukrywania się były członek zorganizowanej grupy przestępczej wpadł w ręce policji. Zakończyły się poszukiwania mężczyzny, który ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Policji w Łodzi.
10: Mężczyzna poszukiwany był m.in. za uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
7: 56-latek ścigany od 2021 roku został zatrzymany na terenie Niemiec i przekazany stronie polskiej. Uwaga na dzikie zwierzęta na drogach. Właśnie teraz trwa okres godowy jeleni i łosi, a zwierzęta są też bardziej aktywne i częściej się przemieszczają. Dlatego leśnicy apelują do kierowców o ostrożność. A o szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
11: Trwa rykowisko jelenia szlachetnego i bukowisko łosia, a już wkrótce rozpocznie się bekowisko Daniela. Zwierzęta przemieszczają się intensywniej, pokonują większe odległości i częściej przekraczają drogi.
12: Dlatego zwłaszcza o świcie i po zmierzchu na drogach przez lasy, pola, łąki, warto zdjąć nogę z gazu.
11: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Kierowcy przyznają, że za kółkiem trzeba być bardzo czujnym. Spotkanie dzikich zwierząt na drodze jest możliwe w każdej tej chwili.
6: Wracałam dosyć późno w nocy. Wyskoczyły mi dwie dosyć duże sarny. Szybko trzeba było zacząć hamować. Bardzo się wystraszyłam.
11: Po potrąceniu zwierzęcia nie wolno do niego podchodzić ani próbować go przenosić.
7: Nie można też odjechać bez powiadomienia służb. W takiej sytuacji trzeba zadzwonić pod numer 112. Na koniec jeszcze sport i kolejna sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta na świecie, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju o randze 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bortunkowa 4-6, 3-6. A to nie jedyne niecodzienne rozstrzygnięcie w pekińskiej imprezie, bo wczoraj z turnieju odpadła rozstawiona z numerem 1 liderka światowych list Elena Rybakina. Kazachszka przegrała swój pierwszy mecz w drugiej rundzie z Ormianką Aliną Harewą.
8: Trochę mam wrażenie, jakby się zachmurzyło, no przynajmniej w centralnej Polsce, w okolicach Warszawy, ale mam nadzieję, że to tylko przejściowy stan. Najcieplej w tym momencie w Przemyślu, tam okolice 21 stopni, najchłodniej teraz we Wrocławiu, tam tylko 11. Ale na brak słońca dzisiaj narzekać nie powinniśmy, więc zakładam, że ono się jeszcze pojawi. Jutrzejszy dzień też pod znakiem słoneczka i ciepłych temperatur, ciepłych jak na październik, 20 stopni nawet.
2: To jest nasz czas. Z mikrofonem wśród dzieci. Magazyn dziecięcy radia Vox FM Radom.
0: Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania Sandra Białek-Pawłowska. Za nami Światowy Dzień Ptaków, dlatego zapraszam Was na lekcję o ptakach w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu.
13: Pokarmienie ptaków kojarzy nam się z porą zimową, a zima to jedna z pór roku, które występuje w naszym klimacie. I charakteryzuje się tym, że mamy niskie temperatury. Co jeszcze mamy zimą?
14: Zimą mamy śnieg.
13: Mamy śnieg, czyli jakiś zespolony opad atmosferyczny. Co jeszcze mamy?
14: Mamy temperaturę minusową.
13: Tak, ujemne temperatury mamy. Co jeszcze mamy?
14: Też mamy wodę niezamarzniętą.
13: Tak, mamy zamarzniętą wodę.
14: Nie ma na drzewach liści, nie jest.
13: No właśnie, no właśnie. Przyroda przychodzi w taki stan uśpienia. No i ptaki jako grupa zwierząt, która jest stałocieplna, czyli tak podobnie jak my, zachowuje stałą temperaturę. Nasza temperatura ciała jak ile wynosi?
14: 36,6.
13: Tak, 36,6, jeżeli jesteśmy zdrowi, to jest nasza normalna temperatura. U ptaków to jest około 40 stopni Celsjusza. I żeby utrzymać taką temperaturę, stałą temperaturę ciała, my musimy się. No, mamy możliwości takie, że możemy założyć cieplejsze ubranie, natomiast ptaki takiej możliwości nie mają, więc po to, żeby utrzymać tą swoją temperaturę ciała, muszą dostarczać duże ilości i stale dostarczać duże ilości pożywienia. Wiadomo, w okresie zimowym o to pożywienie może być trudno, ponieważ no, dobrze wiemy, że na przykład owady nie latają. Jest śnieg, więc znalezienie na ziemi też jest problemem, więc wiele ptaków po prostu z naszego kraju odlatuje na zimowiska i znacie takie ptaki może?
14: Bocian.
13: No właśnie, świetny przykład ptaka, który odbyła wędrówkę regularnie, to jest bocian, jaskółka. Co jeszcze odlatuje?
14: Sikorki.
13: No sikorki nie odlatują.
14: Jaskółka.
13: Jaskółki, tak już mówiliśmy, jeżyki odlatują. Jaskółka, jeżyk to są takie owadożerne, bocian, zjada. Co zjada bocian?
14: Żaby. Nie.
15: Jabury.
16: Rowady.
17: Ryby.
18: Rowaki.
19: Owady.
13: No tak, bocian zjada wszystko, co znajdzie na łące. Zjada i płazy, i ssaki, i gady, i owady. I jako, że tego pokarmu w okresie zimowym ciężko znaleźć, więc on sobie odlatuje. Ale mamy też takie gatunki, które są gatunkami osiadłymi, które przez cały rok tutaj występują, które znajdują i w okresie letnim pokarm, i w okresie zimowym. I to są takie ptaki jak kurpatwa, jak sznadel, jak dzwoniec.
20: Wróbel też.
13: Wróbel, oczywiście. No i też są też takie ptaki, które u nas się pojawiają w okresie zimowym, do nas przylatują. Są to gile. Są to jemiołuszki, czy też gawrony. Te nasze gawrony czasami odlatują na południe Europy, natomiast u nas pojawiają się gawrony, które przylatują ze Skandynawii, czy też z Rosji. Są też gatunki koczujące, które latają sobie bez celu w poszukiwaniu pokarmu. Znaczy, nie mają jakiegoś tam ukierunkowanego przelotu, tylko szukają miejsc, w których występuje pokarm, znajdują pokarm i jeżeli te miejsca wyczerpią, I te zasoby pokarmu wyczerpią, przelatują sobie dalej i takim ptakiem jest myszą włochaty. Są jemiołuszki, które do nas przylatują. U nas się nie gnieżdżą. I jest taka sikora, jedna z sikor, zwana sosnówką. Można sobie też radzić w ten sposób, że zmieniamy sobie
15: dietę,
13: czyli to, co do tej pory stanowiło nasze pożywienie, nie jest dostępne.

0: dzięki temu, że ludzie im pomagają i regularnie dokarmiają, po prostu przestał odlatywać i takim przykładem taka jest łabędź Niemy, który jest lubianym ptakiem. One do tej pory odlatywały, ale w mieście, że mają dobre warunki i stały dostęp do pożywienia, rezygnują z wędrówek. Też niektóre ptaki, które w mieście nie występują na stałe, w okresie zimowym przenoszą się do miasta, ponieważ tutaj mamy śmietniki, mamy dużo opcji do karmienia w parkach, dużo opcji do tego, żeby znaleźć pożywienie. I tutaj mamy na zdjęciu właśnie przykłady takich ptaków jak mewa śmieszka, kawka, oczywiście mamy też i gołębie miejskie, no i tutaj jest jeszcze wrona siwa, która też w mieście, którą też w okresie zimowym w mieście możemy zobaczyć. Jeżeli ptak jest najedzony, wiadomo, że ten dzień w zimie jest dosyć krótki. Ptaki wieczorami zbierają się albo grupowo na noclegowiska, albo nocują pojedynczo. I jeżeli siądą sobie gdzieś na jakiejś gałęzi, to stroszą pióra, tak jak ta właśnie sierpówka. I to stroszenie piór też powoduje to, że utrata ciepła jest zmniejszona i takie stroszenie piór działa trochę jak termos, jak gruba kurtka. Dzięki temu te mroźne noce ptaki mogą spokojnie sobie przetrwać. Podczas gdy jedne ptaki mają problem z tym, żeby znaleźć pożywienie, żeby w ogóle przetrwać, inne w tym okresie zaczynają swoje lęgi. I tutaj możemy zobaczyć krzyżodzioba świerkowego. One występują w naszych górach. I one zaczynają lęgi, przystępują do lęgów w styczniu, składają jaja. Piszkręta, które się wyklują, są w stanie nawet kilka godzin przetrwać w gnieździe bez opieki rodziców, nawet na mrozie. Również orzechówka jest takim ptakiem, który wcześniej przystępuje do lęgów. Dlaczego te ptaki tak wcześnie przystępują do lęgów? A to dlatego, że na początku roku mają obfitość pokarmu, a te ptaki żywią się nasionami z szyszek. I pytanie powstaje, czy powinniśmy dokarmiać ptaki?
1: Tak. No, trzeba dokarmić ptaki, ponieważ one, jak jest zima, mają bardzo trudno do znalezienia, szczególnie, że większość ludzi nie wychodzi i mało się znajduje resztek.
0: No, zdania są podzielone na ten temat. Ogólnie dokarmienie trzeba. Powoduje to, że ptaki się dosyć rozleniwiają, ponieważ
1: robić karmniki.
0: No właśnie, trzeba robić karmniki, ale jeżeli zaczynamy dokarmiać, to musimy to robić właściwie, ponieważ czasami może, mimo naszych dobrych chęci, możemy przysporzyć ptakom wielu problemów, więcej szkody niż pożytku z naszego dokarmiania. I tutaj takie coś w formie sygnalizacji świetlnej, kilka rad. Raczej nie powinno się dokarmiać ptaków przy łagodnych zimach, czyli takich, jakie mamy ostatnio, czyli są dosyć ciepłe zimy, nie mamy wielkich mrozów, no i nie ma też grubej pokrywy śniegu, albo nie ma śniegu nie ma wcale, więc takich powinny sobie same gdzieś tam znaleźć naturalny pokarm. Ale oczywiście nie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy taki karmnik sobie założyli, ale jeżeli już taki karmnik zaczynamy prowadzić, to musimy dokarmiać ptaki regularnie przez całą zimę, praktycznie do początku wiosny. I ponieważ ptaki przyzwyczajają się do tych miejsc, gdzie znajdują pokarm. No jeżeli my dokarmiamy jakiś czas w określonym miejscu i nagle zrobi się mróz, nie chce nam się wychodzić z domu, więc te ptaki mogą przylatywać do tego miejsca i tracić czas, ponieważ nie znajdą tutaj pokarmu i muszą gdzieś szukać nowych źródeł pożywienia i mogą niestety paść z głodu. Dlatego jeżeli coś zaczynamy robić, to musimy kontynuować to dokarmianie przez całą zimę. Są różne możliwości dokarmiania, nie musimy odwiedzać karmnik codziennie, żeby on dobrze funkcjonował. Są na to sposoby, o których za chwilę
1: powiem. Mogę nazwać trochę ziarenki, postawić tam, żeby takie sobie sami przynosić.
0: Tak, są takie karmniki automatyczne, które łatwo zrobić. Jak dokarmiać ptaki? Można to zrobić w różny sposób. I tutaj mamy najprostszy sposób,

0: może być, czyli wykładanie pokarmu bezpośrednio na ziemi. I z takiego wykarmiania korzystają, jakie ptaki tu znamy?
1: Łabędzie.
0: Łabędzie. Mamy łabędzia niemego i w praktycznie ptakom wodnym no, powinno się wykładać pokarm na ziemi, gdzieś na brzegu zbiornika, a nigdy nie wrzucać pokarmu do wody. Mamy tutaj dzwońce i zięby zwane jerami. Co to jest?
1: Karmnik.
0: To jest tradycyjny karmnik. Pierwsze skojarzenie, jeśli pomyślimy karmnik, to mniej więcej taka konstrukcja, czyli jakaś tam podstawa i daszek, który zapobiega zapadaniu śniegu czy deszczu na pokarm. Możemy robić coś takiego, czyli zawieszać płaty słoniny i z takiej słoniny korzystają dzięcioły czy sikory. Tutaj mamy kawałek drewna, nawiercone otwory i te otwory są wypełnione taką mieszanką tłuszczową, którą można kupić gotową, ale też można sobie samemu rozpuścić smalec, zatopić w nim różne ziarna różnego rodzaju i wypełnić taką konstrukcję i powiesić w ogrodzie. Można takie kule też tworzyć tłuszczowe, wrzucone w siatki po owocach. Można też takie kule kupić gotowe. Można bardzo łatwo taki karmnik zrobić z butelki po napojach. Taki przykładowy karmnik. Bardzo prosta konstrukcja. Proszę sobie obejrzeć, jak wygląda. To zabawa.
1: Jak one wtedy z tego jedzą, skoro jest zakręcone?
0: Tutaj przy tej podstawie są dwa otwory zrobione na wypadające ziarno. I po prostu ziarno sobie wypada w miarę jak jest wyjadane przez ptaki.
2: No jest. I dzięki ziarno się mieści przez te dziury?
0: No możemy z góry wsypać bez problemu. Odkręcić korek. Można odkręcić, zobaczcie jak to wygląda. Można powiesić. To jest taki przykładowy karmnik automatyczny. Ważne jest właściwe umiejscowienie karmnika, ponieważ no, wiadomo.
1: Koty potrafią tam wejść.
0: Koty potrafią tam wejść i kot jest drapieżnikiem. Wiele kotów specjalizuje się w łowieniu ptaków. I musimy go tak umiejscowić, żeby nie był dostępny właśnie dla takich drapieżników jak kot, ale też nie był dostępny dla ptaków drapieżnych i najczęściej przy karmnikach naszych, może nie sokoła, ale krogulec często przylatuje i żywi się tym, co żywi się pożywieniem skarbnika, czyli ptakami wróblowatymi. I tutaj przypomnienie, że zaczynamy późną jesienią, kończymy wczesną wiosną, dokarmianie, zwłaszcza ten końcówka zimy, początek wiosny jest takim najtrudniejszym okresem czasu dla ptaków, ponieważ no, zapasy pokarmu naturalnego się wyczerpują, a nowy jeszcze się nie pojawił, więc wtedy należy częściej zaglądać do skarbnika. No i takie uwagi, jeżeli już mamy taki karmnik, to nie należy rozpieszczać ptaków nadmiarem pokarmu, czyli...
1: A co to jest rozpieszczanie?
0: Rozpieszczanie, czyli nie sypiemy od razu, powiedzmy, 2 kg karmy do naszego karmnika, tylko lepiej małymi porcjami, częściej, żeby był cały czas suchy. Też można pomyśleć o wodzie, czyli jakąś ciepłą wodę na jakimś tam spodku rozlewać przy karmniku, żeby ptaki również miały dostęp do wody. No i też trzeba regularnie czyścić karmnik, ponieważ to jest miejsce spotkań wielu gatunków ptaków, wielu osobników, które, no niektóre z nich mogą być chore i to czyszczenie karmnika regularne, no, daje nam, ogranicza nam to, że choroby ptaków mogą się między osobnikami przenosić.
1: Pasożyty to są zwykle takie owady, które wchodzą do tych ptaków i
0: mówią,
1: że one mogą choroby mieć.
0: No i też zwracam uwagę na to, co sypiemy do karmnika. Powinniśmy unikać białego pieczywa i ogólnie produktów solonych. Także słonina, którą wieszamy, nie powinna być solona, tylko to powinno być bez tej przyprawy. Ponieważ sól zaburza gospodarkę wodną, po prostu, no jak my też słonych rzeczy się najemy, chce nam się pić. A raczej u ptaków jest podobnie. nie, a raczej zimą ptakom takie zaburzenie gospodarki wodnej nie jest potrzebne. No i ten pokarm, który sypiemy, nie powinien być, nie może być spleśniały i zepsuty. Resztki jedzenia mogą powodować różne choroby, kwasice, a nawet powodować śmierć. Co możemy sypać do karmnika?
1: Można sypać słoneczniki.
0: No właśnie.
1: Jakieś tam nasiona, pszenica.
0: Możemy sypać różnego rodzaju nasiona. Tutaj jest cała lista wypisana, czyli słonecznik, dynia, ogórek, mak, proso, pszenica. I jeżeli coś takiego wysypiemy do naszego karmnika, to możemy spodziewać się, że odwiedzą ten karmnik gile, czy tutaj możemy zobaczyć przy takim innym rodzaju karmnika automatycznego szczygły. Kaczki i łabędzie, czyli ogólnie ptaki wodne, powinno się dokarmiać gotowanymi warzywami, które mieszamy z jakimś tam śrutą czy z otrębami. No i ten pokarm nie może być rzucany na wodę, tylko powinien być wykładany gdzieś tam na brzegu. Jeżeli już musimy podzielić się tym chlebem, no to chleb też nie powinien być w dużych kawałkach, tylko powinien być rozdrobniony. Często widać, że ludzie przychodzą właśnie na oczka wodne w naszym mieście i rzucają albo chleb całymi bochenkami, albo kromkami. No niestety ten pokarm nie jest zbyt łatwy do przełknięcia dla kaczek czy łabędzi. No i też jest wrzucony do wody, jeżeli taki pokarm, wiadomo, w wodzie może się pokryć lodem. Tak przełykając takie kawałki chleba może poranić sobie przełyk, więc nawet z tego powodu ten pokarm nie powinien być wrzucany do wody. I tutaj widzimy, jak ludzie sobie wyrzucają na brzeg, te ptaki wychodzą, nie są zbyt płochliwe w okresie zimowym. Możemy stosować suszone owoce, jarzębiny, głogu, możemy jabłka kroić, suszyć gdzieś tam. I do takich rarytasów przyleci jemiołuszka czy przedstawiciel drozdów kos. Kawałki żółtego sera to jest wersja luksusowa dla srok, gawronów i sujek. Tłuszcz oczywiście niesolony w postaci kul tłuszczowych czy słoniny. Dla sikorek można je wieszać na drucikach. No i prowadząc taki karmnik można przejść do prostych obserwacji przyrodniczych, czyli co do naszego karmnika przylatuje, w jakiej liczebności możemy zapisywać warunki pogodowe, jakie aktualnie panują. Możemy się uczyć prostego rozpoznawania ptaków, które do naszego karmnika przylatują.
3: A co dzieciaki zapamiętały o dokarmianiu ptaków?
4: Nie można ptakom rzucać do wody chleba, ponieważ mogą się zakrztusić i nawet umrzeć. Można też na przykład na podłogę, na ziemię rzucać im karmę.
5: Trzeba ten pokarm, który chcemy dać ptakom, trzeba na małe cząsteczki tak pokroić albo jakoś poprzerywać.
6: Nie można dawać ptakom solonych pokarmów.
3: A jeśli lubicie biegać, to możecie rozpocząć przygodę sportową z bieganiem. Jak zacząć? O tym Tadeusz Kraska ze Stowarzyszenia Biegiem Radą porozmawiał z moim kolegą Wojtkiem Wójcikowskim.
7: Na początku chciałem pana zapytać, jak przekonać do biegania dzieci, jak w ogóle nauczyć dzieci, żeby chciały biegać, żeby odciągnęły się od tabletów, od smartfonów i wyszły, żeby sobie trochę pobiegać?
8: To tak może na początek dla potwierdzenia to, co by pan słusznie zauważył. Biegam od wielu, wielu lat takimi swoimi ścieżkami i w okresie też pandemii biegałem bądź to w lesie prywatnym, bądź gdzieś tam w polach. I muszę powiedzieć, że strasznie byłem nieraz zaskoczony in plus, że widziałem w miejscach takich, których no, w życiu bym się nie spodziewał ludzi, biegające osoby i nawet biegające właśnie rodziny z dzieciakami. I widać było, to może źle trochę się wypowiem, ale doświadczony biegacz na pierwszy rzut oka jest w stanie powiedzieć, że to jest osoba, która tą przygodę zaczyna lub kontynuuje od wczoraj, przedwczoraj. To jest takich parę elementów, począwszy od jakiegoś stroju, to widzimy. To, no mówię, nie chciałbym źle być zrozumiany, ale biegacze to już mają takie swoje rytuały, swoje jakieś takie nowinki wprowadzają, no i styl biegu i to się widzi, że tak powiem. A ja widziałem właśnie, odbieram to bardzo pozytywnie, wiele właśnie rodzin biegających, no ze zrozumiałych względów w takich miejscach trudno dostępnych, niespotykanych, gdzieś tam w środku jakiegoś małego lasku, czy zupełnie gdzieś w polach tam w rejonie stadniny krzewień, którą tam gdzieś biegam w tym rejonie, to widziałem właśnie i to jest fajne. A wracając do pytania, powiem tak, jeszcze około 20 lat temu biegałem i niekiedy mi się zdarzyło biec wieczorem, miałem wizytówkę taką swoją i na tej wizytówce pisało jogger Tadeusz Kraska, numer telefonu. Jak gdzieś mi się udało raz na miesiąc czy dwa spotkać kogoś, to tą wizytówkę wręczają. Mówię, zachęcam do biegania, możemy pobiegać razem. Nie, nie, wie pan, ja biegam dla siebie. I to takie uparte było, takie utarte takie stwierdzenie. Ja zawsze odpowiadam, ja również biegam dla siebie. No i to właśnie to. Myślę, że jeśli chodzi o zachęcenie się, zachęcanie do biegania, namowa, całe, że tak powiem, dobro płynące z biegania, to załóżmy zostawiłbym na boku, ale jak namawiać, jak zachęcać, jak propagować? No myślę, że osobisty przykład to jest też taki pierwszy, bo jeśli rodzic biega, jest aktywny, łatwiej przekonać dziecko. Namawianie dzieciaka do aktywności fizycznej, jeśli samemu jest się takim przykładem kanapowca, na pewno jest mniej efektywne niż osoby, która sama swoim przykładem jest w stanie to pokazać. A następny, myślę, krok, tak jak obserwuję częsty popełniany błąd, no nie kreować swojego dziecka zawczasu na mistrza. Czyli wprowadzać go bardzo umiejętnie, bardzo spokojnie, wyjaśniać istotę aktywności, ale i pokazywać te dobre strony, te elementy rywalizacji, ale uczciwej rywalizacji, te elementy fair play, no i łagodne wprowadzanie, nie kreowanie mistrzów raz poprzez rozmowy i jakieś obiecywanie, że skutek tego biegania no, będziesz mistrzem i tak dalej, tylko spokojne wyjaśnianie, po co to robimy, i wyjaśnianie, że ma to być i tak prowadzenie tych pierwszych kroków takie, że to ma być zawsze radość, musi to być zawsze sprawiać przyjemność, no bo każde zachęcanie, każda próba właśnie propagowania za wszelką cenę i wprowadzanie reżimów, wprowadzanie jakichś już bardzo skomplikowanych czy mniej skomplikowanych, ale jakichś elementów takich quasi już sportowych, no jest bez sensu. W przypadku młodych dzieciaczków ważne jest, żeby rozpocząć to od spacerów, rozpocząć od bardzo, bardzo delikatnego dawkowania, ale zawsze razem. Myślę, że bieganie jest tak indywidualne i tak fajne, że można go samemu realizować i wtedy zawsze jest czas, miejsce zależne ode mnie. Ja dysponuję swoim czasem. Tak samo w przypadku dzieci tutaj ważne by było, żeby to dziecko było przy mnie, żeby nie zostawiać, no bo trudno zorganizować grupy. Chyba, że widzimy, jesteśmy w stanie zaobserwować, czy ktoś podpowie z fachowców, trenerów lekkiej atletyki, że moje dziecko ma predyspozycje lekkoatletyczne, że widać u niego takie cechy, które wskazują na to, że jest uzdolnione ruchowo, no to wtedy można skontaktować się z kolegami. W Radomiu mamy klub RTL ZTE. Pięknie. Trenerzy lekkiej atletyki to są osoby, które wiedzą, jak prowadzić treningi uwzględniające rozwój fizyczny dziecka. Bo to jest bardzo istotne, że częste popełniane błędy są przez niektórych trenerów. To jest chęć za wszelką cenę zdobywania sukcesów już od najmłodszych lat u dzieciaków, bo to się przekłada później na jakieś punktacje, na jakieś tam gratyfikacje i tak dalej. I często taki dzieciak jest, no, kończy karierę w wieku juniora czy młodzieżowca, bo jest wyeksploatowany organizm, nie uwzględniono naturalnych kwestii rozwojowych dziecka, więc to jest ważne. Fachowość. Natomiast na poziomie amatorskim to myślę, że każdy rodzic, który troszkę sam tej aktywności zażywa, to jest w stanie poprowadzić ptak dzieciaka, żeby go zachęcić do tej aktywności, że nie nadużyje jego oczywiście możliwości, jakie to dziecko posiada. Rodzic widzi rozwój dziecka na bieżąco. W tej chwili dostępne jest tak wiele materiałów, gdyby chcieć się bogacić poza, nazwijmy, informacjami, które od biegaczy, którzy już jakieś doświadczenie mają, ale można też sięgać po porady różnego rodzaju. Jest cała masa literatury w tej chwili, więc można w łatwy sposób ewentualnie doinformować się, gdyby człowiek posiadał jakieś wątpliwości, ale przede wszystkim nie zmuszać do nadmiernych wysiłków. Przede wszystkim treningi powinny być lekkie. Przede wszystkim powinny być przyjemne. Przede wszystkim właśnie to, co podkreślam, rodzinne. Nasze bieganie rekreacyjne niesie to za sobą, że my do programów tu, przynajmniej u nas w Radomiu, nie wszędzie tak może jest, ale staramy się praktycznie do każdej z imprez włączyć biegi dzieci. Więc to jest też taka fajna integracja, bo przeważnie to są dzieci rodziców startujących. Tą formułę stosując, też ten nawyk biegania wdrażamy, bo widzimy nawet na imprezach, które już organizujemy od wielu lat, to widzimy te dzieciaki, które gdzieś tam startowały jako małe tak zwane bajtle. Takie dzieciaczki w wieku tam 8-10 lat już w tej chwili biegają jako dorośli czy jako młodzieżowcy na imprezach tych rekreacyjnych, czyli oni nigdy nie poszli tą ścieżką, że założeniem, celem treningów tych młodzieńczych, dziecięcych jest bycie profesjonalnym biegaczem, prawda? Tylko pozostawienie tego w kwestii wymiaru takiego hobbystycznego, w kwestii takiej właśnie konika fajnego, który myślę, że dla dzieci to istotne, że odrywa od tego komputera, pozwala zresetować troszkę nasz umysł. A jeśli to jest jeszcze takie prorodzinne, czyli bieganie z rodziną, bieganie w grupie, no to jest fantastyczna sprawa. Myślę, że takie momenty to są też ważne, na przykład w przypadku okresów wakacyjnych, urlopowych, kiedy mamy więcej tego czasu. To jest, myślę, też dobry moment na zaszczepienie takiego bakcyla.
7: Co młoda osoba dostaje, kiedy zaczyna biegać? Czyli jakie mogą być z tego dobre skutki biegania?
8: Dobrych skutków jest wiele. Przede wszystkim dobrze poprowadzony taki trening, zachęta dla biegacza. Nazwijmy to dziecko również przyszłym biegaczem, amatorem oczywiście, to jest to, że w każdy taki z treningów musimy wpleść takie zajęcia ogólnorozwojowe. Czyli to nie jest tylko to, że zakładam sprzęt biegowy i biegnę, kończę prysznic i jestem po treningu. Że zawsze w te treningi należy wplatać elementy takich zabaw ruchowych. I to jest bardzo ważny akcent i to jest wymiar takich zabaw ruchowych. My już dorośli to tam nazywamy to rozciąganiami i tak dalej, ale zajęciami ogólnorozwojowymi, ale dla dzieciaków te zabawy ruchowe, koordynacyjne pozwalają na to, że ten rozwój mięśni całego układu dzieciaka ruchu postępuje równomiernie, nie ma tych zaniedbań takich, które często dorośli, którzy zaczynają przygodę jakąś biegową, zapominają o tym, że przez kilkadziesiąt lat nie mieli żadnej aktywności, że ten organizm też już w części gdzieś tam się zdegradował, że mamy już jakieś zwyrodnienia inne, jakieś ułomności i później to się przekłada wcześniej lub później na jakieś elementy kontuzji. Więc myślę, że zabawa. Przede wszystkim wplatanie to już myślę, że zależy od inwencji, od pomysłowości rodzica, ale właśnie poprowadzenie tego taki w charakterze dobrej zabawy. Nie? To jest, jeśli sam już akcenty, elementy biegowe wprowadzam, to jest cała masa różnego rodzaju rozwiązań takich, żeby ten trening był atrakcyjny, czyli są takie dorośli, to nazywają zabawy biegowe, duże, małe zabawy biegowe. Myślę, że w przypadku dzieci też poprowadzenie takich treningów w charakterze jakichś pośrednich elementów takich rywalizacji, ojciec, dziecko, mama, dzieciak i tak dalej, można sobie takie mini zawody organizować, można, tak jak powiedziałem, szereg jest takich elementów samych już biegowych, czyli takie fragmenty jakichś sprintu, fragmenty wytrzymałościowe, ale w cudzysłowie wytrzymałościowe, ale biegu takiego ciągłego z jedną prędkością, jakichś biegów z narastającą prędkością. Także tych akcentów, elementów
9: urozmaicających sam trening można wprowadzić bardzo wiele. To są elementy prowadzone też przez osoby dorosłe, bo trening, szczególnie jeśli się realizuje samotnie, a w większości z nas to realizujemy go pojedynczo, to on musi być umiejętnie zorganizowany, żeby on cały czas sprawiał radość. Osoby, które się kierunkowują pod kątem wyników i tak dalej, które mają te predyspozycje, osiągają dobre wyniki relatywnie, to one sobie ten trening robią bardziej profesjonalny. Natomiast osoby, które traktują ten trening stricte jako taki element rekreacji, hobby, to wprowadzają właśnie bardzo wiele takich elementów zabawowych, rozrywkowych, bez tak zwanego sztywnego trzymania się tych takich wymogów, które no, w końcowej fazie mają przynieść rezultat w postaci jakiejś poprawy wyników i tak dalej. Znam bardzo wiele osób, które całe życie biegają jako taki dobry fan i z tym się czują dobrze.
7: No właśnie, dla tych, którzy chcą biegać rekreacyjnie, którzy chcą zacząć ze swoimi dziećmi, albo dla dzieci, to chyba nie ma sensu na początek wydawania dużo pieniędzy na sprzęt biegowy, buty, ubranie. Jak pan tutaj radzi?
9: Powiem tak, popularność biegania wymusiła na producentach też zmianę podejścia do jakości wyrobów. Może tak. Kiedyś tak zwane wyroby sieciowe przez osoby, które biegały, były totalnie odrzucane. Dzisiaj dobrej jakości za przyzwoite lub niewielkie pieniążki można nabyć w takich sieciowych sklepach i dla dzieciaka zupełnie to wystarczy, więc tutaj kwestia odzieży nie ma większego znaczenia. Te, nazwijmy je, to, co kiedyś nazywaliśmy kilka lat temu już jako profesjonalne, specjalistyczne ubiory do biegania, dzisiaj są tak spowszedniałe i są tanie, że można kupować nawet i nazywając to, że to fachowe, specjalistyczna jest odzież, bo ona niewiele kosztuje. Także tutaj nie ma w tym momencie obaw. Ważne jest, żeby obuwie było właściwe, to takie pierwsze, bo jeśli koszulkę kupimy nieoddychającą tak zwaną, nic się tam złego też nie dzieje. 30 lat temu, 40 biegano w koszulkach bawełnianych i jakoś nikomu nie przeszkadzało, biegano w tenisówkach z Czech czy Czechosłowacji, bo w Polsce takich nie było i ludzie biegali maratony. Więc tu znam powiedzenie jednego z takich bardzo dobrze biegających w Radomiu, czyli byłego takiego lekkoatletę dobrego Artura Właśnickiego, który mówi, że proste buty kupuj. Mówi, czym więcej systemu będzie obuwie miało, tym szybciej kontuzję złapiesz. Systemy są dla fachowców, dla tych, którzy biegają bardzo dużo, atakują to podłoże z dużą siłą, a jak biegamy lekko, biegamy amatorsko, to praktycznie każdy z butów oczywiście spełni te oczekiwania i odzieży jest bardzo dużo. Dostępna, tania odzież jest, także tu nie ma w tej chwili takiego problemu jak lat temu kilkanaście.
3: W tej godzinie to wszystko, co dla Was przygotowałam. Do usłyszenia po godzinie 15. Pa, pa!
10: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
11: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.

0: RMFFM. Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
2: Są ranni po rosyjskim ataku na most północny w Kijowie. Od tego zaczniemy wiadomości. 15 lat więzienia grozi księdzu oskarżonemu o molestowanie nastoletniego ministranta, a ponad 500 osób wzięło udział w radomskim biegu onkologicznym.
3: 14 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
2: Dwie osoby zostały ranne w wyniku porannego uderzenia na most północny w Kijowie. Uszkodzona została nawierzchnia, a także magistrala ciepłownicza, co spowodowało tymczasową przerwę w dostawie ciepłej wody w jednej z dzielnic tego miasta. Według ukraińskich służb Rosjanie celowali w wanty, czyli stalowe liny podtrzymujące część mostu. Dron spadł kilkanaście metrów od nas, mówi świadek ataku pani Natalia.
4: Wybuch prямо za nami.
2: Wybuch nastąpił dosłownie za nami. Spojrzałam w lusterko i zobaczyłam czarny słup dymu. Samochodem trochę zatrzęsło, ale wiecie, jaki jest teraz nastawienie. Powiedziałam do przyjaciółki tylko dodaj gazu, bo zaraz może coś jeszcze przylecieć i pojechałyśmy dalej. Kierowcy nie wiedzieli, co robić. Wszyscy byli tak samo zdezorientowani. Wcześniej Rosjanie kilka razy atakowali most południowy, który jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Kijowie. Eksperci twierdzą, że w ten sposób Rosjanie chcą wywołać strach i chaos wśród mieszkańców ukraińskiej stolicy. Jest akt oskarżenia przeciwko księdzu, który miał molestować 14-letniego ministranta. Prokurator rejonowy w Goleniowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 62-letniemu Januszowi Z. Duchowny miał wykorzystywać nieletniego już jesienią 2015 roku, mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
5: Oskarżony świadczył posługę duszpasterską w parafii. Udzielał korepetycji pokrzywdzonemu, w trakcie których dopuszczał się niewłaściwych zachowań wobec dziecka.
2: Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu do 15 lat więzienia. Ponad 500 osób wzięło udział w radomskim biegu onkologicznym. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę, by w ramach Miesiąca Świadomości Raka Piersi przypomnieć mieszkańcom, jak ważne są regularne badania. Pierwszy na metę dobiegł Wojciech Stankiewicz. Najszybszą kobietą była Maria Szykutowicz.
6: Bardzo fajna pogoda, dobra trasa. Wojciech Stankiewicz. Trudna rywalizacja, mocni konkurenci, ale udało się obronić tytuł.
7: Wyjątkowa frekwencja, bieg nowy, młody. Mamy ponad 500 osób. Tadeusz Kraska, biegiem Radom. Potwierdziło się, że pomysł ubiegłoroczny zainicjowany przez Radomskie Centrum Onkologii chwycił. No my już teraz nie mamy wyjścia, musimy kontynuować.
8: Czy tak jak w ubiegłym roku na starcie więcej kobiet?
7: Sprawdzaliśmy w pewnym momencie, nie sprawdzałem już finalnie, ale z pewnością tak. Jeśli nie więcej, to co najmniej 50%.
9: Marta Szczygutowicz, super trasa, dwa kółka mocno gdzieś musiały dać pracę z naszej głowie, ale mimo wszystko idea biegu gdzieś przyświecała cały czas w trakcie trasy.
2: No na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska. Przed nami finał tegorocznej edycji konkursu na ulubioną księgarnię w Warszawie. W tym roku nadesłano prawie 1000 propozycji, a do finału dotarło 20 księgarni, mówi przewodnicząca jury Diana Krawiec.
10: To już jest 7. edycja nagrody i w tym roku rzeczywiście to była rekordowa liczba zgłoszeń.
2: Konkurs podzielony jest na 4 kategorie. Kluboksięgarnie, księgarnie ogólnoasortymentowe i specjalistyczne oraz antykwariaty. Zwycięzców poznamy 18 października.
3: Trochę się zachmurzyło i trochę mam to wrażenie, takie wrażenie, jakby to słoneczko się gdzieś schowało za chmurami, przynajmniej w centralnej Polsce, ale zakładam, że tam, gdzie wy aktualnie się znajdujecie, no to na brak słońca narzekać nie można. Dzisiaj ciepło, ciepło i przyjemnie w całej Polsce, 22 stopnie w Tarnowie, to najcieplejsze miejsce póki co na mapie Polski, najchłodniej we Wrocławiu, tam okolice 14, ale najbliższe dni też słoneczne i też ciepłe, więc tydzień naprawdę dobrze się zapowiada.
11: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 50 razy interweniowała od połowy czerwca Straż Miejska na szpitalnym oddziale ratunkowym w szpitalu przy Dochtermana. Został tam utworzony specjalny posterunek. Jak mówi Grzegorz Sambor ze Straży Miejskiej, pracy jest dużo.
12: Odnotowaliśmy około 50 interwencji od dokładnie 15 czerwca do dnia dzisiejszego. Przeważnie są to interwencje dotyczące pobudzonych pacjentów, osoby, które były pod wpływem alkoholu, zakłócały ład i porządek publiczny oraz utrudniały pracę personelowi medycznemu. Kilka przypadków to przypadki takie, że gdzieś te osoby winiły nie personel, a osoby, które były razem na poczekalni. Osoby takie zostały rozliczone, ukarane, ewentualnie wyproszone ze szpitalnego oddziału ratunkowego. Zauważyliśmy zdecydowane zmniejszenie ilości takich interwencji. Początek, gdy przyjmowaliśmy ten SOR, to była taka codzienna praca, codzienne interwencje z osobami, które starały się sprawdzić, na ile sobie mogą pozwolić w momencie, gdy na SOR-ze znajduje się funkcjonariusz Straży Miejskiej. Sytuacja na początku była bardzo trudna i tu muszę przyznać, gdzieś z tyłu głowy nawet mieliśmy to, że należy wzmocnić obsadę szpitalnego oddziału ratunkowego, ponieważ osoby, które zakłócały porządek publiczny, przeważnie były tak pobudzone, że potrzebny był do tego dwuosobowy patrol, żeby można było obezwładnić i użyć środków przymusu bezpośredniego. Teraz widać, ta sytuacja zdecydowanie się poprawiła, także miejmy nadzieję, że liczba interwencji będzie zdecydowanie się zmniejszać, że ta obecność jednak przyniosła jakiś skutek. Miejmy nadzieję, że będziemy wspólnie ze szpitalem wypracowywać taką strategię, że powoli będziemy może przekazywać część obowiązków i w tych mniej newralgicznych momentach obecność pracowników ochrony szpitala, pracowników służby takiej wewnętrznej szpitala będzie mogła część obowiązków przejąć, a te okresy, kiedy natłok tych interwencji, natłok osób, które przyjeżdżają do szpitala, będzie większy, wtedy my jak najbardziej będziemy starali się wspomagać. Oczywiście gdzieś to jest w dalekich planach, natomiast nie planujemy żadnych innych ruchów. Strażnicy na obecną chwilę zostają na terenie szpitalnego oddziału ratunkowego. Natomiast cały czas staramy się tą pracę usprawniać tak, żeby i funkcjonariuszom dobrze się pracowało i jednocześnie mieszkańcy czuli się bezpiecznie.
13: Strażnik miejski jest na posterunku 24 godziny na dobę.
12: W obecnej chwili jest 24 godziny na dobę i tutaj muszę zaznaczyć, że nie ma reguły, kiedy mają miejsce te zakłócania ładu porządku publicznego. Początki nasze twierdziliśmy, że będzie to czas weekendowy, ewentualnie już z czwartku na piątek, z soboty na niedzielę lub z niedzieli na poniedziałek, ale nie ma reguły. To w zależności od zgłoszenia lub przywiezienia takiego pacjenta pobudzonego, agresywnego. Takie sytuacje mają miejsce.
11: Jak mówi Wiktoria Kościelniak, rzecznik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, dzięki współpracy ze strażnikami na oddziale jest bezpieczniej.
14: Od momentu uruchomienia stałego posterunku Straży Miejskiej na naszym SOR-ze widzimy, jak ważna i potrzebna jest obecność strażników w tym miejscu. Ich całodobowa służba stanowi dodatkowe wsparcie dla naszego personelu. Zwiększa poczucie bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i pacjentów. A jak wiemy, SOR jest miejscem, w którym każdego dnia spotykają się osoby w bardzo różnych sytuacjach i stanie emocjonalnym. Zdarzają się również sytuacje wymagające szybkiej reakcji, szybkiej interwencji, a właśnie ta obecność strażników pozwala reagować na takie zdarzenia na miejscu i wspierać personel w zapewnieniu bezpieczeństwa. Po kilku miesiącach funkcjonowania posterunku możemy powiedzieć, że to rozwiązanie dobrze sprawdza się w codziennym funkcjonowaniu naszego SOR-u. Współpraca ze Strażą Miejską jest dla nas ważnym elementem działań na rzecz bezpieczeństwa i chcemy, aby zarówno tutaj pacjenci, jak i pracownicy mieli świadomość, że w sytuacjach wymagających interwencji mogą liczyć na dodatkowe wsparcie.
11: Będzie można zdobyć kompetencje wspierania osoby w kryzysie emocjonalnym. Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej działające na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców poszukuje wolontariuszy, mówi Dominika Nowak z organizacji.
15: I jest to naprawdę bardzo szeroki obszar działania u nas. W tym momencie najmłodsza wolontariuszka ma 17 lat, najstarsza ma 80. Także jest to naprawdę szeroki obszar osób, które się u nas angażują. Działania są różne, dlatego że

0: zainteresowana. Ewentualnie na naszym Facebooku też jest odnośnik do formularza takiego Google, który można wypełnić i wtedy już bezpośrednio kontaktuję się z takimi osobami i szukamy jakiejś wspólnej drogi. Teraz warto, jeszcze tak wspomnę, bowiem mamy warsztaty rozwojowe, w które można się zaangażować, więc zanim zaczniesz działać, możesz zyskać też coś dla siebie. Są tam warsztaty z takiego wsparcia w kryzysie, praca z grupą młodzieżową, aktywne słuchanie, ale również, co ważniejsze, stawianie granic, bo ważne jest dla mnie, żeby wolontariusze nie tylko dbali o innych, ale przede wszystkim dbali o siebie. A co aktywni mogą pojechać z nami na Erasmusa? Bo to też jest ważna część, myślę, zachęcająca, bo ja bym chciała, żeby ludzie wiedzieli, że wolontariat to jest nie tylko dawanie. To znaczy, dawanie jest bardzo ważną częścią, ale wolontariat ma też być dla ciebie takim miejscem, w którym ty jesteś, w którym masz swoją społeczność, tą swoją właśnie taką paczkę, w której jesteś, a ona też może dawać czasem trochę korzyści, więc na Erasmusa do Hiszpanii można było z nami w tym roku pojechać, a w przyszłym roku również będzie taka opcja.
1: Możemy też pomóc wesprzeć realizację działań na rzecz lokalnej społeczności, mówi Agnieszka Sekulska, prezes Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej.
2: Wiecie, że u nas wolontariusze również mogą swoje własne inicjatywy wolontariackie realizować. My na to mamy przestrzeń, mamy na to również pieniądze, więc również zapraszamy. I taka jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, to to, że nie tylko te małe granty mogą realizować. Jeżeli masz jakiś pomysł na większe działanie dla społeczności lokalnej, przyjdź do nas, spróbujemy go obrać w słowa, nauczyć przede wszystkim ciebie tego, żebyś umiał pisać te inicjatywy wolontariackie, a później pomożemy w realizacji.
1: Wybitni naukowcy, widowiskowe eksperymenty i wstęp całkowicie za darmo. W Radomiu trwa Radomskie Święto Nauki. W programie spotkania między innymi ze znanym fizykiem profesorem Andrzejem Draganem. A w weekend na mieszkańców czekają też bezpłatne pokazy w kamienic Deskurów, przygotowane między innymi przez Centrum Nauki Kopernik czy Radomską Astrobazę, mówi Paweł Błach z amfiteatru.
3: 3 i 4 października od godziny 14 do godziny 18 w kamienicy Deskurów przy rynku, przy ulicy Rynek 15 będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Kilkunastu wystawców, będzie Uniwersytet Radomski ze wszystkimi 7 wydziałami. Każdy wydział będzie pokazywał, co ma ciekawego, a tam się naprawdę bardzo dużo dzieje. Będzie Centrum Nauki Kopernik z warsztatami i pokazami. Będzie Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Będzie też Łukasiewicz, Instytut Technologii i Eksploatacji. Będzie Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Sanepid, Wodociągi Miejskie, Astrobaza Radomska, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii i Edukido, które będzie pokazywało klocki Lego i to, jak można w edukacji te klocki wykorzystywać. Ja oczywiście mówię w ogromnym skrócie. To będzie taki w pozytywnym sensie naukowy magiel. Także ci, którzy przyjdą do kamienicy Deskurów, będą mogli się nasycić nauką, obserwować niebo, wejść w szranki z robotami, z robotem, który układa kostkę Rubika, oglądać inne roboty, używać długopisów w 3D, brać udział w różnych interaktywnych wydarzeniach, warsztatach, pokazach i eksperymentach. No, szykuje się naprawdę bardzo dużo. Także serdecznie zapraszam. Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest wolny. Od godziny 14 do godziny 18 w sobotę, w niedzielę. No, warto przyjść i dla własnej higieny intelektualnej dowiedzieć się, jak to jest z tą nauką, czym ona pachnie. Warto poznać ludzi nauki, warto poznać instytucje, które są związane z nauką z Radomia i z regionu i też z Polski. Powtórzę to, myślę, że te kilka dni od 1 do 4 października to będzie naprawdę Radomskie Święto Nauki. Myślę, że przyjść może każdy, nie ma tutaj właściwie limitu wiekowego. Nauka na żywo w kamienicy Deskurów jest pomyślana przede wszystkim jako przestrzeń taka wielopokoleniowa, gdzie będą aktywności i dla większych, i dla mniejszych. Na pewno dzieci, młodzież, dorośli znajdą coś dla siebie. Dla młodzieży jest pomyślane też

0: wykład od Arktyki do Marsa, czyli to, co będzie się działo w piątek o godzinie 10 przy ulicy Daszyńskiego 5. No a cała reszta, no cóż, no wstęp jest wolny, tak? Rozmowy popularno-naukowe są też dla wszystkich. I naprawdę wiek tutaj nie jest żadną przeszkodą. Tak, to wydarzenie, cały weekend z nauką zostało pomyślane, żeby ja wiem, że to jest bardzo wytarty zwrot, ale naprawdę, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nigdy nie jest za późno, żeby się czegoś dowiedzieć. Warto być ciekawym, warto rozumieć, co się wokół nas dzieje, warto śledzić trendy naukowe. No, warto po prostu rozumieć różne aspekty rzeczywistości, bo naprawdę ten program jest bogaty i zarówno ci, którzy lubią nauki ścisłe, jak i nauki humanistyczne czy techniczne, znajdą coś dla siebie. No cóż, no, serdecznie zapraszam.
1: Nieraz robimy zdjęcia, choćby uwietrzniając wyjątkowe miejsca w Radomiu. A co jeśli chcielibyśmy, by fotografia stała się naszym hobby i pasją? O porady, jak zacząć z nią przygodę, poprosiliśmy Patryka Wikalińskiego, radomskiego fotografa, którego prace doceniły znane technologiczne marki na świecie.
2: Moja fotografia to są zdjęcia tak naprawdę robione tylko i wyłącznie przy użyciu telefonu komórkowego. To jest tak jakby cel i taki, bym powiedział, gdzieś tam mój punkt wyjścia do tego wszystkiego, dlatego że na właśnie przestrzeni lat powiedziałem sobie, że nie będę w żaden sposób używał aparatu do takiego profesjonalnego do mojej twórczości, co nie oznacza, że nie mam doświadczenia w tym, bo oczywiście poszukując takich różnych też ścieżek po prostu też w swojej twórczości, oczywiście zdarzało mi się robić zdjęcia aparatem, robię też je tak jakby na potrzeby też innych różnych projektów, ale telefon komórkowy to jest tak jakby ten punkt wyjścia w mojej fotografii twórczości, którą widać po prostu na samym końcu. Więc nam na samym początek naprawdę wystarczy telefon komórkowy, tak naprawdę też kilka aplikacji, tak jak zresztą każdy fotograf, robiąc zdjęcia, edytuje gdzieś. Ja tak samo mam programy gdzieś tam na telefonie, na tablecie. Są to aplikacje uniwersalne, dzięki którym możemy osiągnąć jakiś efekt. Ja też lubię mówić o sobie w zasadzie, że na przestrzeni tych wielu lat, jak aktywnie robić zdjęcia przede wszystkim, wychodzisz na te spacery, rzeczywiście masz jakieś coś w głowie, które, coś, co chce wyjść po prostu i chcesz to też pokazać tak w zasadzie nie tyle co obrędować, ale też tak jakby chcesz coś do tego powiedzieć. W mojej fotografii są to krótkie gdzieś tam zwroty, takie metaforyczne, które ukazują od drugiej strony to zdjęcie. I jak masz taki pomysł w głowie i to się właśnie też po prostu zaczyna w głowie, nie od sprzętu de facto, ale też od pomysłu, więc ja nauczyłem się po prostu wykorzystywać telefon, zrobić z tego tak jakby narzędzia coś na swój użytek. Fotografów jest naprawdę bardzo dużo, tych ludzi jest naprawdę dziesiątki, po prostu tysięcy, milionów, jakkolwiek można sobie to przerzucić, ale jeżeli ty od początku po prostu chcesz pokazać coś swojego w jakiś swój indywidualny sposób, to jest moim zdaniem największa wartość, którą można gdzieś tam w fotografii później przekazać i od tego się zaczyna. Ja uważam, że jeżeli ktoś zaczyna od telefonu, to nie ma potem żadnego problemu, żeby na przykład łapać doskonałe światło chociażby. Więc tutaj ja do swoich zdjęć używam aplikacji aparat, po prostu ten wbudowany w telefon, ze względu na to, że moje zdjęcia, ja się skupiam na kształtach, jakby na geometrii, porównuję sobie ją, łapię gdzieś tam na przykład perspektywę dwóch budynków, chociażby nakładających się na siebie. Czasami przechodząc obok budynków możecie popatrzeć po prostu w troszkę inny sposób na nie, bo jak przechodzimy, one się chowają w swój charakterystyczny sposób, to widać wtedy, kiedy patrzymy się trochę w dali, tak jakby obejmując wzrokiem całą budowlę, że tak powiem. No wydaje mi się, że ta wrażliwość po prostu na detale, wrażliwość bardziej na to, że chcemy pokazać coś niestandardowo, w sposób determinuje to wszystko, więc moim zdaniem po prostu telefon do ręki i bardzo duża praktyka, takie zaparcie, takie uparcie, po prostu dążenie do celu i wykorzystywanie mediów społecznościowych do tego w taki sposób, żeby rzeczywiście coś wnieść dodatkowego, a nie działać odtwórczo.
3: Skupiając się dalej na twojej specjalizacji, czyli telefonach smartfon komórkowych, czy musimy mieć akurat jakiś konkretniejszy smartfon, w sensie jakiś, powiedzmy, droższy, czy raczej nie musimy startować od czegoś takiego. To chyba raczej już, tak jak sam mówiłeś, zależy przede wszystkim od tego, co się urodzi w naszej głowie.
2: Ja zaczynałem z fotografią mobilną, kiedy ona w Polsce nie była tak bardzo popularna. Zresztą chociażby wiele osób też mówi, też tak jakby zaangażowanych bardziej, czy aktorów chociażby, tak? Tutaj osoby, które już gdzieś mają swój warsztat, zawsze mówią, powtarzają, że zaczynajmy od smartfona tak naprawdę, bo to jest pierwszy nośnik. Teraz na tyle tych modeli jest smartfonów, które posiadają dobre aparaty, posiadają wiele tych obiektywów, bo teraz mamy tak jakby trend aparatów z tymi trzema, czterema systemami obiektywów, które gdzieś tam pozwalają na zrobienie zdjęcia chociażby za pomocą teleobiektywu, chociażby za pomocą obiektywu szerokokątnego. Więc tutaj ja miałem jeden na samym początku obiektyw, który był po prostu zwykłym obiektywem, takim średnim, tak do wszystkiego, że tak powiem. Na tej zasadzie wydaje mi się, że tutaj w tej chwili nie ma smartfona, który by nie potrafił coś takiego wyczarować na tej zasadzie. Ja zaczynałem w 2008-2009 roku od zdjęć, które naprawdę wyglądały kiepsko i wydaje mi się, że w 2010, kiedy troszkę świat poszedł bardziej z technologią, jeżeli chodzi o smartfony, do przodu, od tamtego czasu wydaje mi się, że te zdjęcia już są na dobrym poziomie, można je wykorzystać. Wtedy akurat była bardzo popularna fotografia streetowa, uliczna po prostu, tak? Więc te kadry w taką szarość przychodziły, trochę monochromy na tej zasadzie, więc to był taki pierwsze podejście do fotografii mobilnej w tamtym czasie. Teraz te telefony naprawdę są wybitne i bardzo dobrej jakości, więc tutaj to, co oferuje smartfon, wydaje mi się, że jest wystarczające, nie potrzeba nam jakichś zaawansowanych obiektywów, chociaż one istnieją, bo sam używałem w jednym z modeli właśnie smartfonów po prostu dodatkowego obiektywu, który się nakładało taką nakładką po prostu na smartfon, przyczepiało, zakręcało. To był taki system, który naprawdę zajmował mi 3/4 aparatu po prostu, tak jakby telefonu, i trzymałem nie wiadomo co, ludzie, wydawało mi się, że trzymam mały, kompaktowy aparat na tej zasadzie, tak? A to był obiektyw szerokokątny, który w tamtym czasie nie istniał w telefonach, a mi pozwalał na widzenie 16 mm po prostu, i to była dobra odpowiedź na przykład na kręcone klatki schodowe chociażby, czy tak zwane studnie na tej zasadzie, że są, wchodzi się do bloku, do klatki, gdzie są po prostu wyciągnięte do góry linie budynków, które okalają gdzieś tam kadr na tej zasadzie, tak? Więc myślę, że tutaj teraz współczesne telefony nie będą miały w ogóle z tym problemu.
3: Wiadomo, że trzeba poznać swój sprzęt, to jest akurat oczywista oczywistość, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej. Mówiłeś o swojej tematyce fotografia, powiedz mi na początkującego, czy jest jakiś na przykład taki temat fotografii, na którym warto się skupić, czy lepiej po prostu się nie ograniczać i robić zdjęcia tego, co uważamy po prostu, że warto zrobić?
2: No, w moim przypadku na samym początku długo też poszukiwałem w ogóle takiej swojej gdzieś tam ścieżki na tej zasadzie, że ja od początku robiłem zdjęcia minimalistyczne, bo to są zdjęcia minimalistyczne, one wchodzą bardzo mocno w minimalizm, symetrię, geometrię, wszystkie te rzeczy, które gdzieś pokazują nam, bardziej grają po prostu na jakichś tam punktach w fotografii, w tych fasadach. Więc wydaje mi się, że na samym początku, przynajmniej w moim odczuciu, nie chciałem, trzymałem się jakiejś stylistyki i ona była najczęściej minimalistyczna, ona była rzeczywiście też i kolorowa, bazując na innym zakresie tonalnym po prostu, bo na samym początku utrzymywałem zdjęcie w jednej barwie w zasadzie, tak jakby ona przychodziła, ona była bardziej, bliżej byłoby tej fotografii do takich spokojnych, jesiennych kadrów na samym początku. Potem tak jakby ewoluowała w ogóle w taką całą paletę barw, kolorów. Ale jeżeli chodzi o tematy, uważam, że każdy powinien spróbować tak jakby z każdej jakiejś tam dziedziny fotografii czegoś po prostu swojego, tak? Ja też na początku robiłem właśnie zdjęcia troszkę wchodzące w uliczne, trochę bym powiedział właśnie, że człowiek w przestrzeni miejskiej, tak mi się wydaje. Potem odkryłem w sobie architekturę właśnie bloczki, kolorowe bloki po prostu i tego się trzymam, bo wiem, że to mi najlepiej wychodzi, ale też po drodze robiłem też i zdjęcia portretowe chociażby, czy robiłem zdjęcia natury też, to już w ogóle na bardzo, bardzo samym początku, tak, więc gdzieś tam wydaje mi się, że jeżeli człowiek buduje swoją wrażliwość właśnie na naturze na samym początku, to może wpleść potem człowieka, może wyjść na miasto, spróbować po prostu czegoś swojego, ale uważam też, że po prostu na samym początku trzeba znaleźć swoją stylistykę i się trzymać, i potem poszukiwać swoich jakichś tam dróg, elementów, więc absolutnie, tak jakby wiem, że się mówi, że jak ktoś jest do wszystkiego, to do niczego, ale absolutnie tutaj trenując i praktykując fotografię, wydaje mi się, że tutaj jest chyba to najlepszą opcją po prostu, żeby też znaleźć tak gdzieś tam swoje troszkę wnętrze.
3: Byłeś fotografem samoukiem, czyli właśnie pewnie uczyłeś się często też na błędach, ale może też trochę pomóżmy tym, którzy początkują i ustrzeżmy ich właśnie przed takimi błędami. Dlatego moje pytanie brzmi, jakie są takie częste błędy, które popełniają fotografowie na samym początku swojej kariery?
2: Wydaje mi się, że w zdjęciach samych stricte, ja w ogóle robię zdjęcia w taki sposób, że bardzo często powtarzam te kadry na wszelki wypadek, ale też w tej metodzie jest troszkę sztuki, na tej zasadzie, że po kolei dochodzę do kadru, który chcę widzieć. On czasem różni się naprawdę małymi szczegółami, ale jest ten proces twórczy jakiś zachowany. Wydaje mi się, że ludzie często na samym początku lubią wrzucić wszystko naraz i pokazać zupełnie nic. I wydaje mi się, że jeżeli trenujemy swoją samą taką krytykę wobec siebie, że zrobię zdjęcie, które mógłbym de facto opublikować, zapewniam, że na samym początku ono zestarzeje się na drugi dzień. Tak na tej zasadzie. Sztuką jest robić zdjęcia, które starzeją się w jakimś odstępie czasu, po 2 latach, po 3, a w zasadzie jak ja cofam się do swojej twórczości, to mówię tak jakby to zdjęcie mógłbym wrzucić też i dzisiaj, spokojnie, tak? W przypadku przeedytowania od początku tego procesu. Jest to proces tak naprawdę tej edycji nawet, który może zamknąć się w 5 minutach, może zamknąć się w godzinie, 2, 3. Czasami mam takie maratony, że jedno zdjęcie edytuję 3 godziny, bo cały czas odwracam zupełnie koncepcję, a wiem, że to zdjęcie ma potencjał na pokazanie czegoś. Zależy wszystko od podejścia tak naprawdę. Wydaje mi się, że też to, co pokazujemy od początku, ma znaczenie bardzo duże, bo jeżeli od samego początku wiemy, co pokazać, to później tylko to wyeluwuje gdzieś tam w bardzo dobrą stronę, w dobrym kierunku i najlepsi, wydaje mi się, tak jak ja też widzę, mam znajomych też i tak jakby internet, Instagram otworzył mi furtkę po prostu też na świat, na tej zasadzie, na kontakt z kreatywnymi ludźmi. Wydaje mi się, że to jest też klucz. Robić, ale robić to dobrze, tak jakby być krytycznym, pokazać tę pracę komuś, bo jeżeli chce się być fotografem, a robimy to po prostu tak jakby sztuka dla sztuki, to nie będzie nic z tym dobrego. Tak jakby chyba, że ktoś tak chce, tak na samym początku, że nie zależy mu, po prostu publikuje i jak leci. Wydaje mi się, że to jest duży problem. Druga rzecz, że jest bardzo dużo odtwórstwa po prostu na tej zasadzie, że ktoś wchodzi na Instagram, obserwuje, jest nowy użytkownik, za chwilę wrzuca podobne zdjęcia do wielu, wielu osób, bo chce się szkolić i tak jak widzi ten kadr, wraca nawet de facto w to samo miejsce i robi zdjęcia, tak, i robi podobne zdjęcia. To nie jest moim zdaniem ok, w sensie nie jest to niczym złym oczywiście, tak, ale tak jakby jeżeli chce się być fotografem rzeczywiście i chce się rzeczywiście coś swojego pokazać, to moim zdaniem powinniśmy trochę pomyśleć tak jakby o swoim funkcjonowaniu chociażby w sieci czy gdziekolwiek, tak, a chociaż uważam, że w dzisiejszych czasach to właśnie internet tak jakby tutaj pozwala nam na wykorzystanie w ogóle na bycie fotografem, bo wydaje mi się, że ta fotografia trochę bardziej tradycyjna, bardziej to jest tak jakby ciekawostka, wszystko przeszło w zupełnie inną stronę na tej zasadzie. No, może jest to smutne, może nie. W zasadzie wszystko idzie do przodu, tak? Więc myślę, że to właśnie to podejście tak na samym początku.

0: Hitów Grójcuna 106,4.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
4: Reklama.
5: Anna Padowska, zapraszam na skrót najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia. Oszuści nie próżnują. Radomska policja poinformowała, że 70-letnia kobieta straciła ponad 30 tysięcy złotych. Seniorka otrzymała telefon od rzekomego pracownika banku z informacją, że pieniądze na jej koncie są zagrożone. Namówiono ją, aby kartę bankową przekazała kurierowi. Krótko po tym z jej konta oszczędności zniknęły. Jak przypomina Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji, bądźmy zawsze ostrożni w takich sytuacjach.
6: Zawsze musimy być czujni, mieć się na baczności, zwłaszcza gdy chodzi o nasze pieniądze i dane wrażliwe. Każdorazowo, gdy proszeni jesteśmy o wykonanie transakcji z naszego rachunku bankowego, przekazanie danych służących do logowania na konto bądź gotówki nieznanej nam osobie, zastanówmy się, czy nie jest to potencjalne oszustwo.
5: O każdym przypadku oszustwa należy powiadomić policję. Jesienna aura często powoduje spadek energii, a co za tym idzie, motywacji do działania. Jest to też czas, kiedy porzucamy aktywność fizyczną, a to właśnie ona może wzmocnić w tym czasie nasze samopoczucie, mówi Cezary Papis, dietetyk i trener personalny z Radomia.
7: Teraz przyszła jesień i to jest wspaniały czas właśnie, żeby się ruszyć, żeby coś ze sobą zrobić. Nie musi być to od razu jakiś, nie wiem, bardzo profesjonalny trening. Zwykły spacer, zwykłe kiki, przejście się do parku. Świetnie wpłynie na przede wszystkim na nasz metabolizm, na naszą psychikę.
5: Pamiętajmy również o odpowiednio zbilansowanej diecie. Zakończyły się prace renowacyjne zabytkowej polichromii na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Żeromskiego 23 w Radomiu. Na modernizację miasto przeznaczyło właścicielowi budynku 90 tysięcy złotych dotacji. Dzięki tym działaniom chronimy zabytki miasta przed zniszczeniem, mówi Bartosz Bednarczyk, wiceprezydent Radomia.
8: W Radomiu to jest jedna z takich perełek, których nie do końca wszyscy Radomianie są świadomi. Po latach znów wróciliśmy do projektów na rewitalizację miasta i tej zabytkowej infrastruktury i tego dziedzictwa, które od pokoleń było tutaj kształtowane, szczególnie centrum naszego miasta.
5: W ramach dotacji z kasy miasta zostanie także stworzona dokumentacja remontu kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Zmieści się w każdym portfelu, a może uratować życie. Krewkarta to dokument, na którym podana jest grupa krwi jej właściciela. Może ją wyrobić każdy. Wystarczy przeprowadzić 2 badania grupy krwi, żeby pomiar był wiarygodny. O korzyściach, jakie daje krewkarta, mówi Brygida Beck z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
9: Na podstawie tej krewkarty lekarz nie musi już przed na przykład toczeniem krwi oznaczać grupy krwi. Jest to szczególnie ważne w takich drastycznych momentach, kiedy następuje gwałtowny upust krwi, czyli przy wypadkach na przykład komunikacyjnych.
5: W Radomiu krewkartę można wyrobić w laboratorium szpitala na Józefowie oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Za oknami coraz zimniej, a to oznacza jedno. W najbliższym czasie radomianie zaczną grzać w swoich domach. Warto zadbać więc o sprawność instalacji grzewczych i kominów. W sezonie grzewczym częściej dochodzi do zatruć tlenkiem węgla, mówi Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej.
10: Tak naprawdę tlenek węgla to największy cichy zabójca, tak zwany, całkowicie niewyczuwalny przez ludzi. Jest bezbarwny, bezwonny, silnie toksyczny. Pierwsze objawy takiego potrucia to duszności, bóle głowy, nudności, a nawet wymioty. Ostre zatrucie może prowadzić do śmierci.
5: By uniknąć zagrożenia związanego z czadem, warto zaopatrzyć się w czujki tlenka węglu. Chcą uczyć empatii i wrażliwości na potrzeby seniorów. Fundacja Klementyna zachęca szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym Lekcje Empatii. Wolontariusze odwiedzą placówki uzbrojeni w ciężki, specjalistyczny kostium, tak zwany symulator starości, ucząc, z czym musi zmagać się osoba dotknięta ograniczeniami jesieni życia.
4: To jest taki strój, w który ubieramy uczniów i oni faktycznie mają te ograniczenia stawów, mają taką trochę wizualizację i sami mogą poczuć, jak ten senior funkcjonuje na co dzień. I chcemy im pokazywać, że to, że seniorka musi usiąść w autobusie, czy że idzie wolno chodnikiem, to nie jest jej zła wola.
5: Mówiła Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji Klementyna. Zainteresowane szkoły mogą kontaktować się z fundacją telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wciąż trwają utrudnienia na ulicy 25 Czerwca. Związane jest to z remontem chodnika. Drogowcy pracują na odcinku od przystanku przy Keles Krauza do skrzyżowania z Żeromskiego. Wprowadzono tam zwężenie na ulicy, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
11: Wykonawca tymczasowo wyłączył z ruchu jeden pas jezdni, prawy jadąc od strony centrum w kierunku dworca PKP. Po wybudowaniu nowego chodnika rozpocznie się wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy 25 Czerwca. Odcinku od ulicy Sowackiego do ulicy Struga.
5: Przypomnijmy, remont chodnika wzdłuż ulicy 25 Czerwca to część inwestycji związanej z remontem nawierzchni na fragmencie ulicy Słowackiego oraz na samej ulicy 25 Czerwca. Radomscy lekarze namawiają do szczepień przeciwko grypie. Można to zrobić nawet wtedy, gdy liczba zachorowań wzrasta. Szczególnie ci, którzy przechodzą chorobę ciężko, czyli seniorzy, dzieci poniżej 5 lat czy kobiety w ciąży, powinni się zaszczepić. Po podaniu wakcyny odporność rozwija się w ciągu 2-3 tygodni i utrzymuje się nawet przez rok. A my spytaliśmy Radomian, czy szczepią się przeciw grypie.
12: Nigdy się nie szczepiłam. W dobrej kondycji jestem, zdrowotnej, fizycznej. Nie widzę takiej potrzeby.
13: Jakby trzeba było się zaszczepić, to nie ma problemu, nie?
14: Nigdy w życiu się nie szczepiłam. Jestem bardzo odporna.
5: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski. Radomski Szpital Specjalistyczny otrzyma od miasta 6 milionów złotych pożyczki. Tak zdecydowali radni podczas sesji Rady Miejskiej. Pieniądze mają pomóc w sfinansowaniu remontu jednego z oddziałów lecznicy. Chodzi o zabezpieczenie tej inwestycji, wyjaśnia Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
15: Zabezpieczenie płynności, jeśli chodzi o zobowiązania, gdyż na te inwestycje szpital ma środki zewnętrzne, natomiast nie ma na koncie, żeby je najpierw zapłacić, a później, żeby mógł je refinansować, więc jest to operacja techniczna.
5: Pożyczka ma zostać zwrócona do końca bieżącego roku. Połączą sportowe emocje z promowaniem adopcji bezdomnych zwierząt. Podczas spotkań w Radomskim Centrum Sportu na Telebimach wyświetlane będą zdjęcia psów i kotów szukających nowego domu. Pomysłodawcą akcji jest Bartosz Giziński, wolontariusz radomskiego schroniska.
16: Środowisko sportowe w Radomiu zareagowało rewelacyjnie, można powiedzieć, na pomysł, który im zaproponowałem. Odzew był bez żadnego zastanowienia. Wszyscy byli na tak. Wszystkie kluby halowe wyraziły zgodę. No, z czego się bardzo cieszę. Jestem bardzo wdzięczny. Myślę, że ten projekt fajnie się wpisze i połączy sport z pomocą dla bezdomnych psiaków.
5: Obecnie w radomskim schronisku przebywa ponad 300 zwierząt. 1,5 roku więzienia dla byłej szefowej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Sąd rejonowy w Radomiu skazał Izabelę L. za psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Więcej o sprawie Kinga Furch.
17: Prokuratura zarzucała kobiecie, że od 2014 do 2019 roku znęcała się nad 14 pracownikami. Według śledczych miała ich poniżać, obrażać, stale krytykować, nadmiernie kontrolować i rozpowszechniać nieprawdziwe informacje na ich temat. Śledczy ustalili również, że pracownicy byli wykorzystywani do prywatnych zadań dyrektorki. Między innymi mieli przygotowywać prymicje jej syna, w tym potrawy, ciasta czy dekoracje. W akcie oskarżenia znalazł się też zarzut wydawania pensjonariuszom ośrodka przeterminowanych produktów.
5: Sąd nakazał wypłatę każdemu z pokrzywdzonych po 2000 zł zadośćuczynienia. Wyrok nie jest prawomocny.
18: Serce nie boli, nie daje też wczesnych objawów choroby, przestrzegają lekarze, kardiolodzy. Dziś Światowy Dzień Serca. Z tej okazji co roku specjaliści przypominają, jak ważne są badania profilaktyczne. Duże znaczenie ma też styl życia, mówi Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
19: Nie powinniśmy palić papierosów. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Drugą niezwykle ważną rzeczą to jest ruch. Standardy zarówno kardiologiczne, jak i standardy innych towarzystw mówią, że ilość ruchu powinna wynosić około 150 minut w tygodniu. Najlepiej ruszać się oczywiście codziennie.
18: Do niepokojących objawów serca zalicza się m.in. ból w klatce piersiowej czy szybszą męczliwość przy codziennych czynnościach. Do końca roku mają potrwać prace przy budowie ostatniego fragmentu trasy NS. Połączy ona osiedle Gołębiów z Brzustówką. W założeniu trasa ma odciążyć ulicę Zbrowskiego. Aktualnie trwa budowa ronda, mówił Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
20: Od ronda przy jednym ze sklepów do wykonanego etapu 3A położono już warstwę wiążącą asfaltu. Zamontowano także gzymsy na obiekcie. Roboty prowadzone są również na rondzie przy obiekcie handlowym. Połowa ronda już została wykonana, druga połowa zostanie wykonana w tygodniu. Koszt to ponad 15 milionów 600 tysięcy złotych.
18: Prace mają zakończyć się w grudniu tego roku. Ten wirus może doprowadzić do raka szyjki macicy albo jamy ustnej. Lekarze starają się tłumaczyć i przestrzegać przed wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Można zarazić się nim przez kontakt seksualny. Przed wirusem można się jednak bronić. Szansą, jak mówi Kamila Jakubiak, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, są szczepienia dla dziewczynek.
21: Szczepienia ochronne na HPV objęły całą populację i tam problem nowotworów typu rak szyjki macicy, nowotwory prącia, głowy i szyi są znacznie mniejszym problemem ze względu na wyeliminowanie czynnika, którym jest HPV i który prowadzi do powstawania tych nowotworów.
18: Lekarze szacują, że tylko u 20% zakażonych wirusem HPV rozwinie się nowotwór. Kamienice wzdłuż ulicy Żeromskiego są w opłakanym stanie. Z wielu odpadają czasem cegły. Mieszkańcy boją się o swoje życie i zdrowie i pytają, kto poniesie odpowiedzialność, gdy kawałek budynku spadnie na przechodzących deptakiem.
22: To by spadło, to by ktoś przechodził, to by zabiło. No. Kawał muru, to nie daj Boże.
23: Na pewno to jest strach, chodzenie takie, ale no to powinni się chyba administratorzy zająć, właściciele kamienic tym. My już chyba na to nie mamy wpływu.
24: Jak dostaje kwity na tego, to jest chyba 8 czy 9 właścicieli do tego.
18: Radomski magistrat poinformował nas, że za zabezpieczenie rozpadających się kamienic odpowiadają ich właściciele lub zarządcy nieruchomości. Radomska Rada Miejska chce wspierać młodych, zdolnych Radomian. Ruszył nabór wniosków o stypendium w trzech kategoriach uzdolnionych artystycznie, sportowo lub zaangażowanych społecznie. Osoba lub osoby wskazane przez kapitułę dostaną 5 tysięcy złotych. Jak mówi Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu, chodzi też o wsparcie osób zaangażowanych społecznie.
25: Oceniamy jako kapituła też zaangażowanie społeczne, zaangażowanie w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanie w budowanie tego swojego dobrego, najbliższego sąsiedztwa.
18: Wnioski można składać do 15 października. Formularze znajdują się na stronie internetowej miasta. Podejrzany o niszczenie kapliczek w Radomiu zatrzymany. Do uszkodzeń doszło w połowie września. Obiekty zostały oblane farbą. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring i ustalili podejrzanego, mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
26: Dzięki podjętym działaniom policjanci ustalili, kto dopuścił się zniszczeń. Kryminalni w miejscu zamieszkania zatrzymali 34-letniego mieszkańca Radomia. Podejrzany został doprowadzony do prokuratury. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 12 zarzutów. Mężczyzna odpowie m.in. za niszczenie zabytków, obrazy uczuć religijnych i czyn chuligański.
18: Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Dziś chłopcy mali i duzi obchodzą swoje święto. Jeżeli panie nie wybrały jeszcze odpowiednich prezentów, to radomskie przedszkolaki spieszą z pomocą.
27: Dzień chłopaka to można dostać jakieś zabawki szupelowe. Od dziewczyn można kupić mu lizaka.
28: Dzień chłopaka ja kupię tacie coś, co jest nowe
27: taki dzień, kiedy chłopacy mają swoje święto.
0: A jakie na przykład chciałbyś ty dostać prezenty?
27: Auta. Można kupić na przykład loda i zrobić przyjęcie. Bym dała nowy samochód.
18: O pomysły na idealny prezent z okazji Dnia Chłopaka pytała Sandra Białek-Pawłowska. Dobiegają końca prace wokół budynku, powstają chodniki i wiaty autobusowe, a wykonawca rozpoczął prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Mowa o budowie dworca autobusowego w Białobrzegach. Obiekt powstanie u zbiegu ulic Mikockiej i Spacerowej.
1: Dworzec będzie składał się z dwóch peronów, z poczekalni oraz część budynku będzie przeznaczona na małą gastronomię, na taką restaurację, kawiarnię z zapleczem kuchennym i myślę, że no zdecydowanie poprawi się infrastruktura towarzysząca transportowi zbiorowemu.
18: Mówił Adam Bolek, burmistrz Białobrzegów. Koszt budowy dworca autobusowego to ponad 7 milionów złotych. Wraz z oddaniem do użytku dworca siatka połączeń zyska 4 pospieszne linie autobusowe łączące Białobrzegi ze stolicą oraz Radomiem. Radom się wyludnia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na Mazowszu wynika, że coraz więcej mieszkańców Radomia wybiera życie na wsi lub w innych miastach. GUS szacuje, że liczba ludności w Radomiu może spaść nawet do 160 tysięcy, a my zapytaliśmy mieszkańców miasta, jak im się tutaj żyje.
2: Dobrze się żyje w Radomiu. Teraz z pracą jest tu coraz lepiej. Coraz więcej takich imprez kulturalnych.
3: Przeciętnie. Nie mogę narzekać. Zachwycać się też nie mam czemu.
2: Zauważam, że jest troszeczkę lepiej i na rynku pracy i jeśli chodzi o wybór kierunku studiów. Radom się rozwija, także oby tak dalej.
6: Dość ciężko. Ciężkie są prace, zarobki są niskie. Raczej się wyprowadzę.
7: W centrum może trochę ludzi, w innych dzielnicach ruchu praktycznie nie ma. Raczej chyba smutno.
8: Poprawiły się warunki bytowe. Radom zupełnie inaczej wygląda. Jest dobrze.
18: Z mieszkańcami Radomia rozmawiała Daria Żurowska. Leśnicy i policja ostrzegają kierowców przed zwierzętami na drodze. Mundurowi przypominają, że zwierzęta wybiegają z lasów na drogę, doprowadzając do wypadków i kolizji. Przy zbyt dużej prędkości prowadzący auto może nie zdążyć zareagować, podkreśla Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
9: Pamiętajmy, że tam, gdzie na drogach mamy znaki ostrzegawcze, musimy zachować szczególną ostrożność. Bez względu na to, czy to są znaki ostrzegawcze mówiące o tym, że mogą pojawić się dzikie zwierzęta, czy zwierzęta gospodarcze. Musimy zdjąć nogę z gazu, obserwować całe otoczenie drogi.
18: Dzikie zwierzęta najbardziej aktywne są o zmierzchu i o świcie, kiedy spędzają czas na żerowaniu. To właśnie wtedy trzeba podróżować ze wzmożoną uwagą. Jeżeli dojdzie do wypadku, należy zjechać na pobocze, włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy. Ból głowy, osłabienie czy stan podgorączkowy to pierwsze oznaki przeziębienia. Aby uniknąć zachorowania, warto wzmocnić swoją odporność. A jak to zrobić? O tym Katarzyna Pawlik-Chmielewska, lekarz z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
28: Korzystać ze szczepień takich, które są polecane. Teraz zalecane szczepienie przeciwko grypie. No i też myślę, że ważny jest też odpoczynek, odpowiednią długość snu, stres, jakaś nadmierna ilość obowiązków, jakaś nadmierna ilość aktywności powoduje, że ta odporność może być troszkę osłabiona.
18: A my przypominamy o tym, że warto też pamiętać o aktywności fizycznej i odpowiednio zbilansowanej diecie. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo, wybierając się na grzybobranie, apelują mazowieccy policjanci. Na wyprawę do lasu idźmy w grupie, miejmy przy sobie też naładowany telefon. Warto również, abyśmy wybrali las, który znamy. A co zrobić, jeśli stracimy orientację? O tym Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
29: Zwracajmy również uwagę na charakterystyczne elementy otoczenia. Zapamiętajmy szczegóły, które mogą pomóc później w odnalezieniu nam drogi powrotnej, takie jak numerowane słupki leśne, czy charakterystyczne na przykład drzewa. Możemy zapisać numery tych słupków, a w razie potrzeby łatwiej się odnaleźć.
18: Policjanci apelują tak, żeby szczególną uwagę w trakcie grzybobrania zwracać na dzieci i osoby starsze. Ceny benzyny poszybowały do góry, a to jeszcze nie koniec. Kierowcy obawiają się nawet 10 zł za litr oleju napędowego. A jak można oszczędzać paliwo, podpowiadają uczniowie radomskiej samochodówki.
30: Wyjąć samochodu zbędne rzeczy, w miarę szybko rozpędzać samochód i trzymać tą prędkość, żeby niepotrzebnie go nie wkręcać na zbyt długi czas w wysokie obroty.
31: Przy niskich obrotach zmieniać biegi, ciśnienie w ogumieniu myślisz odpowiednie.
32: Jeździć na zimówkach w lato, ponieważ wiadomo, że jak się jeździ na zimówkach,
31: jest to większe tarcie, jest większe wtedy spalanie.
18: Z uczniami rozmawiał nasz reporter Wojciech Wójcikowski. 50 razy interweniowała od połowy czerwca Straż Miejska. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w szpitalu przy Tochtermana został tam utworzony specjalny posterunek. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, pracy jest naprawdę dużo.
4: Przeważnie są to interwencje dotyczące pobudzonych pacjentów, osoby, które były pod wpływem alkoholu, zakłócały ład i porządek publiczny oraz utrudniały pracę personelowi medycznemu.
18: Jak mówi Wiktoria Kościelniak, rzecznik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, dzięki współpracy ze strażnikami na SOR-ze jest bezpieczniej.
5: Obecność strażników pozwala reagować na takie zdarzenia na miejscu i wspierać personel w zapewnieniu bezpieczeństwa.
18: Strażnik miejski dyżuruje na SOR-ze całą dobę. Szukają osób, które chcą pomagać innym i działać na rzecz lokalnej społeczności. Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej działające na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców prowadzi nabór wolontariuszy. Poszukiwane są osoby, które ukończyły 18 rok życia. To okazja, by rozwinąć swoje umiejętności, mówi Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
10: Mamy warsztaty rozwojowe, w które można się zaangażować. Zanim zaczniesz działać, możesz zyskać też coś dla siebie. Są tam warsztaty z takiego wsparcia w kryzysie, praca z grupą młodzieżową, aktywne słuchanie, ale również, co ważniejsze, stawianie granic, bo ważne jest dla mnie, żeby wolontariusze nie tylko dbali o innych, ale przede wszystkim dbali o siebie.
18: Szczegóły dotyczące wolontariatu dostępne są na stronie stowarzyszenia.
11: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.
7: Oblany benzyną i podpalony 25-latek nie żyje. Od tragicznych doniesień z Lubelszczyzny zaczniemy to wydanie wiadomości. Uwaga na mgły, prawie w całej Polsce są alerty od IMGW. Powiemy też o trwających pracach nad ustawą na wypadek wojny.
8: Jest 15. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Nie żyje 25-latek z Łęcznej, którego oblał benzyną i podpalił ojciec jego kolegi, były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. O szczegółach nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
9: Do zdarzenia doszło na początku czerwca bieżącego roku. Według prokuratury 47-letni były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej przyjechał na posesję młodego mężczyzny, gdy ten naprawiał pojazd. Tam doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna podpalił 25-latka. Poszkodowanego przewieziono do Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej z oparzeniami 70% ciała. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej, w której przebywał aż do dzisiaj.
7: Uroczystości pogrzebowe ofiary odbędą się jutro. 47-letniemu sprawcy grozi dożywotnia kara pozbawienia wolności. 14 województw z alertami od IMGW. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Ostrzeżenia nie obowiązują jedynie na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach, mówi synoptyk Anna Gryczman.
10: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. Znajdujemy się w obszarze podwyższonego ciśnienia, wiatr będzie słaby, a przy niewielkim zachmurzeniu lub nawet bezchmurnym niebie podłoże i zalegające nad nim wilgotne powietrze będą się bardzo szybko wychładzać, co właśnie spowoduje powstawanie tych mgieł.
7: Mgły zaczną tworzyć się już dziś wieczorem.
10: Natomiast takie najbardziej rozległe i najgęstsze będą w drugiej części nocy i nad ranem. Lokalnie widzialność może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
7: Sytuacja powinna poprawić się po wschodzie słońca, ale i nad ranem kierowcy powinni być bardzo czujni. Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca, tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Ile oni musieli wysiłku złożyć po wybuchu wojny, żeby dostosować swoje prawo. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego. To wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
7: Ten projekt ma zebrać w jednym dokumencie przepisy i regulacje rozproszone w różnych rozporządzeniach. Ustawa jest na etapie uzgodnień. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi pod obrady Sejmu. Można zobaczyć robota układającego kostkę Rubika, obserwować słońce przez teleskop czy brać udział w interaktywnych warsztatach. W kamienicy Deskurów na Radomskim Rynku trwa weekend z nauką. To wyjątkowa okazja, by spędzić czas na wspólnej zabawie i eksperymentach.
12: Joanna Wołczyńska-Kutkiewicz, Wodociągi Miejskie w Radomiu. Pompujemy balony bez dmuchania, robimy wulkan. Dzieci mogą sprawdzić, czy mają tak zwany magiczny palec.
13: Możemy zrobić wulkan jeszcze. Chcecie zrobić wulkan?
14: Bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Dzieciaki też są bardzo zadowolone.
15: A co najbardziej może przykuło uwagę?
14: Ja myślę, że eksperymenty to zawsze jest najlepsze dla dzieciaków.
15: Co podczas tych eksperymentów się działo?
14: Córka z synem sprawdzali, czy mają magiczne palce i czy odpychają pieprz na wodzie. I to udało się jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo dobre pokazywać właśnie dzieciom, że nauka jest fajna i ekscytująca.
7: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska. Kamienicę Deskurów możecie odwiedzić jeszcze dziś do godziny 18.
8: Dzisiaj pogoda sprzyjająca na przykład temu, żeby pójść sobie na spacer, bo raczej nie powinno padać i to raczej jest tutaj kluczowe. Chociaż te chmury, one mogą się pojawić głównie na północy i na północnym zachodzie kraju, ale raczej, no mówię, raczej bez deszczu. A cały kolejny tydzień ma być naprawdę, naprawdę ładny. Ładny, ciepły i słoneczny, więc korzystajmy z tej pogody, póki ona faktycznie na to jeszcze pozwala.
4: To jest nasz czas. Z mikrofonem wśród dzieci. Magazyn dziecięcy radia Vox FM Radom.
6: Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Sandra Pawłowska. Radomski Sanepid w październiku po raz kolejny organizuje ciekawą wystawę, na której będziecie mogli poznać grzyby, ich rodzaje, a także dowiedzieć się, jakie grzyby są jadalne, a jakie nie. Posłuchajcie, jak było w latach poprzednich.
16: Ja Was witam bardzo serdecznie na wystawie zatytułowanej Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. Jak myślicie, wystawa poświęcona jest czemu? Co będziecie na wystawie oglądać? Grzyby! Mamy tutaj na wystawie 62 atrapy grzybów. Grzyby, które zostały wykonane z masy plastycznej przez bardzo zdolnych plastyków, którzy starali się w pełni odzwierciedlić rzeczywisty kształt, kolor i rozmiar grzyba. Będziecie mogli obejrzeć grzyby jadalne, grzyby niejadalne, trujące, śmiertelnie trujące oraz grzyby, które są pod ochroną. Powiedzcie mi, z czego składa się każdy grzyb? Troszeczkę mi podpowiecie. To może ja powiem, tak? Każdy grzyb składa się z trzonka i z kapelusza. Należy zwrócić uwagę, zbierając grzyby, na jego budowę. Zbieramy grzyby, które są w pełni wykształcone, które mają już te cechy charakterystyczne dla danego gatunku, które pozwolą nam odróżnić. Zwróćcie uwagę, że u nas grzyby jadalne mają budowę przede wszystkim rurkową. Kapelusz jest zbudowany z takich bardzo ściśle przylegających rurek, które tworzą gąbkę. Natomiast większość grzybów trujących ma budowę blaszkową. Tu mamy pokazanego takiego muchomora, który jest grzybem śmiertelnie trującym i zobaczcie, on składa się również z trzonka, z kapelusza, ale jego kapelusz ma pod spodem takie blaszki i trzonek wychodzi z takiej bulwy, z takiej torebki. Dlatego bardzo ważne jest, żeby będąc w lesie, zbierać te grzyby, które mają te wszystkie cechy charakterystyczne, pozwalające odróżnić nam dany gatunek grzyba. Jako podpowiedź, jak będziecie zwiedzać wystawy, zwróćcie uwagę na oznaczenia atrap. Są one oznaczone kolorem żółtym, który będzie oznaczał, jak myślicie, jaki gatunek grzyba? No, żółty, tak, żółtym kolorem oznaczone są grzyby jadalne. Będziecie mieli również kolor żółty i niebieski. To będzie oznaczało, że jest to grzyb jadalny, ale wtedy, kiedy jest grzybem młodym. Natomiast już w dorosłej postaci on jest po prostu niesmaczny ze względu na smak, na zapach. Będziecie mieli również kolor czerwony. Kolor czerwony nas ostrzega przed czym?
17: Że to jest muchomor.
16: Że to jest grzyb trujący i nie należy go zbierać. Ale znajdzie się również przy kolorze czerwonym czaszka. Co to oznacza?
17: Śmiertelnie trujący.
16: Bardzo dobrze, że jest to grzyb śmiertelnie trujący. I mamy jeszcze taki znaczek, takie esy floresy, które oznaczają, że, może ktoś wie,
17: pod ochroną.
16: Bardzo dobrze. I tu na naszej wystawie również takie grzyby pod ochroną będziecie mogli obejrzeć. Ja zapraszam Was do zwiedzania wystawy. Mam ogromną prośbę, żeby nie dotykać grzybków paluszkami, ponieważ po Was jeszcze są inne grupy i one też chciałyby te grzybki sobie obejrzeć, tak? Jak ubieramy się do lasu, idąc na grzyby?
18: Kurtkę i czapkę z taką.
16: Co jeszcze?
18: Ciepło.
16: Zapamiętamy, żeby założyć długie spodnie, bluzkę z długim rękawem, jakieś okrycie na głowę. Ale dlaczego?
17: Kleszcza.
16: Tak, bo możemy przynieść takiego osobnika, który nazywa się kleszcz. I pamiętajmy o tym, że po powrocie z lasu musimy dokładnie się obejrzeć, czy takiego osobnika nie przynieśliśmy. A powiedzcie mi, czy dzieci mogą spożywać grzyby?
18: Nie.
16: Dzieciom i osobom starszym grzybów nie powinniśmy podawać, bo grzyby są potrawą ciężkostrawną. Tu zobaczcie, pokażę Wam jeszcze taką ciekawostkę. Mamy dwa grzyby. Jest mleczaj rydz i mleczaj wełnianka. Jeden jest grzybem jadalnym, drugi jest grzybem niejadalnym ze względu na to, że jest niesmaczny. Zobaczcie, one się bardzo mało różnią, prawda? Wiecie, po czym osoby poznają te grzybki? Jeżeli się przekroi mleczaja rydza, to wypłynie z niego mleczko pomarańczowe. A jeżeli przekroimy mleczaja wełniankę, to wypłynie z niego takie gęste, białe mleczko. To jest grzyb jaki? Śmiertelnie trujący, jeżeli ma czaszkę przy czerwonym trójkącie, to jest to grzyb śmiertelnie trujący.
18: I znalazłem jeszcze niebieski znaczek jem.
16: A jeszcze wam pokażę taką ciekawostkę. Powiedzcie mi, jak myślicie, co to jest za grzyb?
18: Ja nie wiem. Jadalny.
16: Ale? A co on wam przypomina?
18: Trufla.
16: Bardzo dobrze. A jak myślicie, czy ludzie są w stanie trufle znaleźć? Bardzo dobrze. Skąd ty to wszystko wiesz? I rosną głęboko w ziemi i są specjalnie szkolone do tego psy, bądź świnki, które potrafią, ryjąc głęboko w ziemi, taką truflę dla człowieka.

0: Tu mamy bardzo wita panu Ryszard, który jest jadalny. Mhm.
1: A ty chodzisz do lasu na grzyby?
0: Nie.
1: A ty?
2: Trochę chodzę, ale nie często.
1: A jakie grzyby zbierasz w lesie? Pamiętasz nazwy?
2: Nie pamiętam.
3: Czy zbieramy wszystkie grzyby, które spotkamy w lesie?
4: Nie.
3: Zbieramy grzyby, pamiętajcie, że zbieramy grzyby, które są w pełni wykształcone, tak? Nie zbieramy grzybów bardzo starych, przejrzałych. Czyli generalnie zbieramy grzyby, co do których nie mamy żadnych wątpliwości, tak?
5: Zbieramy muchomory, nie możemy ich jeść.
3: Jeżeli znajdziecie jakiegoś grzyba muchomora, czy tego grzyba niszczycie?
5: Nie.
3: A co z nim robimy?
5: Nie zbielamy.
3: Zostawiamy go w lesie.
5: I nie zbielamy.
3: Jest ozdobą lasu i stanowi pożywienie dla zwierząt.
6: No bo są jeszcze białe muchomory.
3: Tak. Czy w co zbieramy grzyby?
6: Takie bez blaszek, tylko mają taki czubek brązowy.
3: Grzyby, które mają gąbkę, tak? Ale w co grzybki wkładamy, jak już go zbierzemy?
0: W drewniane koszyczki.
3: Tak, bardzo dobrze. Jak się ubieramy do lasu?
6: Trzeba mieć jakiś płaszcz, jak będzie zimno, i kurtki takie do lasu.
3: A dlaczego to robimy?
0: Żeby nie złapać kleszczy.
3: Tak.
6: Albo żeby coś przynieść do domu.
3: I pamiętajmy, że jeżeli zbierzemy grzyba, co do którego mamy jakiekolwiek wątpliwości, to zawsze można przyjść do stacji sanitarno-epidemiologicznej, takiego grzyba pokazać osobom, którzy są grzyboznawcami, i oni powiedzą nam, czy grzyb przez nas znaleziony nadaje się do zjedzenia, czy nie. No i oczywiście, jeśli ktoś po zjedzeniu grzyba będzie miał jakiekolwiek dolegliwości typu biegunka, gorączka, wymioty, to pamiętajmy, że należy niezwłocznie udać się do szpitala, aby tam uzyskać fachową pomoc. Czy podobała Wam się wystawa?
4: Tak.
3: Czy będziecie wiedzieli, jak zbierać grzyby?
4: Tak.
3: To ja Wam bardzo dziękuję za to, że przyszliście na naszą wystawę, że grzecznie ją zwiedziliście, obejrzeliście film, i życzę Wam udanego grzybobrania w starszym wieku oczywiście.
1: A co dzieci zapamiętały z pogadanki? Co oglądaliście dzisiaj na wystawie?
6: Grzyby. Grzyby.
1: I jakie grzyby poznaliście?
6: Muchomory, śmiertelniki i grzyby jadalne.
1: Dobra, jak ubieramy się do lasu?
5: Kurtka.
6: Buty. Długie spodnie, kalosze.
5: Kalosze.
6: Płaszcz. Ciepła czapka.
5: No bo są jeszcze takie trufle.
1: A co to są za grzyby trufle?
5: Takie chyba niejadalne, albo jadalne.
1: A kto szuka trufli?
5: Świnki.
1: No dobra, powiedzcie mi, jakie wy znacie grzyby?
6: Kurki, podgrzybki,
0: muchomory,
6: maślaki, kozaki.
1: A jakie grzyby zbieramy, a jakich nie zbieramy?
0: Nie zbieramy muchomorów, a...
6: nie wolno zbierać śmiertelnych.
1: A jakie to są śmiertelne? Jak one wyglądają? Co pani mówiła?
6: Są takie białe muchomory. Są takie białe muchomory, są jeszcze czerwone i jakieś inne.
1: Co one mają pod spodem? Co pani mówiła?
6: Siatkę.
1: Czy blaszkę?
6: Blaszkę.
1: To są chyba jadalne.
6: Tak. A mają blaszki, to nie są jadalne, bo jak zje, to nie wiem.
1: A co się dzieje, jak zjemy grzyba trującego? Co nam się dzieje? Co nas boli?
6: Brzuch. To może nas odboli brzuch, ale tak bardzo mocno.
1: Czy wy chodzicie do lasu z rodzicami?
6: Tak.
5: I ja najwięcej grzybów zbieram.
1: A lubicie zbierać grzyby?
6: Tak. I zawsze widzę muchomora.
1: A jak spotkamy w lesie muchomora, tak jak pani mówiła, to czego nie robimy?
6: Nie zbielamy i tam zostawić.
5: Można na niego tylko popatrzeć.
6: I starego nie można brać.
5: Odkręcamy grzyby.
1: Jak je zbieramy, to jak zbieramy?
6: I pokręcamy tak bardzo leciutko.
5: I tniemy.
6: I do folii.
1: A czy dzieci mogą jeść grzyby?

0: A dlaczego?
1: Bo są ciężko sprawne.
2: A szczegóły o nadchodzącej wystawie znajdziecie na stronie radomskiego sanepidu. Moi kochani, w tej godzinie jeszcze kilka uwag o tym, jak poruszać się bezpiecznie po drodze, a tego dowiecie się z przedstawienia dzieciaków z przedszkola nr 12 w Radomiu.

bo ruch się zmieni. Światło czerwone, jak mak, jak ogień, wszystkim przechodniom zamyka drogę.

0: Nie mało braciszka mu brakowało. Gdy usłyszał miś pluszowy, krzyknął: to mój,
1: to mój starszy brat. Tylko gdzie on ma kryjówkę?

0: to są złe zwyczaje.
1: Niech pamięta każda z was, gdy zielone iść nie zwlekaj, gdy czerwone stój i czekaj. A nasz miś uszatek ruszył dalej żwawo. Rozgląda się uważnie, patrzy w lewo, w prawo. I cóż widzi chłopca grającego blisko ulicy?
2: Taki miś myły, popiec się mocno zawstydził. Potem z drogi na tylko na chwilę.

0: godzinie zajrzymy jeszcze do przedszkola numer 26, gdzie porozmawiam z dziećmi o zawodzie dziennikarza. Jak było? Posłuchajcie sami. Słuchajcie, jak już zauważyliście, ja mam w rączce coś, co jest moim narzędziem pracy. Co to jest?
1: Mikrofon.
0: Jak myślicie, gdzie ja pracuję?
1: W telewizji.
0: Nie, nie mam kamery. Gdzie ja mogę jeszcze pracować, jak mam mikrofon? Kto ma pomysł? No to kto ma pomysł? Jak nie wiecie, to ja wam podpowiem. O, jeszcze?
1: W cyrku?
0: No w cyrku nie, no nie jestem jak klaun, chociaż może dla niektórych.
1: Tam, gdzie się śpiewa.
0: Tam, gdzie się śpiewa. No nie, nie jestem piosenkarką, chociaż głos też mam taki, że mogłabym trochę zaśpiewać. To ja wam podpowiem. Słuchajcie, ja pracuję w radiu. Pracuję w radiu Vox FM Radom. Powiedzcie mi, z czym wam się kojarzy radio?
1: Z wiadomościami.
0: Ekstra, pięknie. Z czym wam jeszcze się radio kojarzy?
1: Telewizorem.
0: Z telewizorem, no dobra. Kto jeszcze?
2: Z telefonem.
0: Z telefonem. W pracy radiowca też czasem korzystamy z telefonów.
1: Z tabletem.
0: Z tabletem też.
1: Z komputerem.
0: Ekstra. Zadam wam może jeszcze inaczej pytanie. A gdzie najczęściej dzisiaj słuchacie radia?
2: W domu.
1: W samochodzie.
0: Ekstra.
1: W autobusie.
0: W autobusie. Gdzie jeszcze?
1: W domu.
0: W domu już było.
1: W busie.
0: W busie, dobrze. To ja wam jeszcze... O, tu jeszcze koleżanka.
1: Autokarze.
0: W autokarze, tak. Radia też często słucha się w sklepach, bo panie sobie puszczają, żeby nie mieć cicho w pracy. Gdzie jeszcze?
1: W taksówce.
0: W taksówce, tak. Najczęściej dzisiaj radia słuchamy w takich różnych miejscach. Gdzie jeszcze?
1: W logopedzie.
0: O, widzisz, u logopedy to jeszcze nie słyszałam.
2: Kiedyś to jechałam autokarem na wycieczkę z panią moją. Ego Złonecka.
0: Ślicznie. I też tam słuchaliście radia. Tak jak już ktoś z was tutaj powiedział, że radio kojarzy wam się z wiadomościami. I ja właśnie pracuję w radiu i czytam takie wiadomości, więc tak jak mówiliście, jak jedziecie autobusem, jedziecie czasem samochodem z rodzicami, jesteście w sklepie, to słuchacie radia, ale poza wiadomościami, co jeszcze możecie usłyszeć w radio? O, ślicznie, co możemy?
1: Muzykę.
0: Co jeszcze słyszymy w radio?
1: Piosenkę.
0: Piosenki.
1: Pogodę.
0: Ślicznie.
1: Jak ludzie śpiewają.
0: Ślicznie.
1: Ogłoszenia.
0: Ogłoszenia też się zdarzają.
1: Reklamy.
0: Dokładnie, to już mamy ustalone. Też możecie usłyszeć w radiu.
1: Słyszałam kiedyś, że coś jest do wygrania.
0: A ja wam pokażę coś. Jak myślicie, czy da się zobaczyć nasz głos? Nie? To ja wam pokażę coś magicznego. Zobaczcie, tu jest taka niebieska ścieżka. Teraz wam coś pokażę. Włączam.
3: Cześć, Sandra Pawłowska, świadoma oddychanie w Radomskim Amfiteatrze. Skierowany jest do...
0: Zobaczcie, to jest mój głos. Mam taki specjalny program, na którym można zobaczyć głos. I teraz wam opowiem, na czym polega moja praca. Tak jak wam powiedziałam, jestem dziennikarką. A praca dziennikarza polega na tym, że musi wyjść do ludzi, porozmawiać z nimi na dany temat. Różne tematy poruszamy. Jak myślicie, o czym rozmawiają dziennikarze?
1: Z dziećmi.
0: Z dziećmi rozmawiam, tak jak dzisiaj z wami.
1: Za

0: powiedział tego samego.
1: O, ślicznie. Dziennikarze rozmawiają o różnych ważnych rzeczach, jakie dzieją się w mieście. Na przykład mówimy o tym, że przebudowano jakąś ulicę. Mówimy o tym, że na przykład w waszej szkole odbyła się akademia. Ostatnio na przykład jaka? Z jakiej okazji była akademia?
0: Było święto Dzień Nauczyciela.
1: Dzień Nauczyciela był troszeczkę wcześniej.
0: I niepodległości.
1: Dokładnie. I taki dziennikarz jak ja przyjeżdża do waszej szkoły i robi takiego wydarzenia, tak zwaną relację. Nagrywa nauczycieli, nagrywa dzieci, a potem biegnę szybciutko do pracy, wrzucam sobie to, co nagrałam na ten specjalny program, który tu widzicie. Muszę te dźwięki zmontować. A co to znaczy zmontować? To znaczy, że muszę te dźwięki tak wyczyścić, żeby nie było słychać waszych na przykład takich zastanawiań się, tak? Tylko żebyście ładnie, płynnie brzmieli w tym radiu. Dobrze, to już mamy. Mówimy o ważnych rzeczach. A z kim dziennikarz przeprowadza wywiady?
0: Z policjantem czasami.
1: Tak, ślicznie.
0: I z pogotowiem.
1: Z pogotowiem też.
0: Strażakiem.
1: Ze strażakiem.
0: Policjantem.
1: Już było, dobrze.
0: Z innymi ludźmi.
1: Z innymi ludźmi. A na przykład z Robertem Lewandowskim. Ze sportowcami. Też dziennikarze przeprowadzają wywiady.
0: Dziećmi.
1: No z dziećmi obowiązkowo.
0: I z dorosłymi.
1: Super. To już wam powiedziałam, tak? Dziennikarz biegnie do redakcji, muszę ten dźwięk sobie wyczyścić, ale to nie jest wszystko, kochani, bo jak przyjdę do swojej pracy, muszę jeszcze napisać sobie informację. Ten dźwięk to jest tylko część tego, co ja robię.
0: Że trzeba bardzo dużo robić i długo pracować i dużo mówić rzeczy. Bardzo dużo rozmawiać z innymi i bardzo dużo pracować. Musi pani dużo rozmawiać.
1: No, muszę dużo rozmawiać, tak, to jest prawda, ale słuchajcie, ja wam powiem tak, praca dziennikarza może nie jest łatwa, ale jest fajna. Wiecie dlaczego? Właśnie dlatego, że ja rozmawiam z różnymi ludźmi i to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Rozmawiam, tak jak powiedzieliśmy, z dziećmi, rozmawiam z policją, strażą pożarną, pogotowiem, ze sportowcami. Mogę na przykład mieć wywiad z prezydentem Radomia, z różnymi ważnymi ludźmi. Co, Emilka, jeszcze chcesz?
0: Że dziennikarze pracują też w nocy.
1: Też pracują dziennikarze w nocy, Emilka tutaj słusznie zauważyła. Tak jak powiedziała Emilka, dziennikarze pracują w nocy, dlatego że cały czas coś się dzieje, tak? Jak jest wypadek samochodowy, to taki dziennikarz musi pojechać, dowiedzieć się wszystkiego, co się stało, dlaczego i poinformować się o tym ludzi właśnie w radio. To ostatnie pytanie. Czy wy chcielibyście zostać dziennikarzami i dlaczego? Po kolei. Dlaczego byś chciała zostać dziennikarzem?
0: No bo fajna to praca.
1: Dlaczego fajna?
0: No bo można rozmawiać z ludźmi. No bo można rozmawiać z ludźmi.
2: Nie.
1: Nie chciałbyś być. A kim byś chciał być?
2: Nie chcę mi się mówić. Jeszcze nie wiem.
0: Ja też zostanę, bo fajnie jest.

0: dziećmi i jest tam bardzo fajnie.
1: Jak chcę zostać strażakiem i chcę gasić pożary.
2: No dobrze, słuchajcie, czy macie do mnie jakieś pytania? Chcecie mnie o coś zapytać?
1: Wiadomości zasiał. No, mam do pani takie pytanie. Czy pani nie jest taka fajna?
2: Czy ja jestem fajna? Wydaje mi się, że ludzie mnie lubią, ale to ktoś inny musi odpowiedzieć.
0: Czy pani ma syna?
2: Syna nie mam, ale mam dwie córki. Dwie.
0: Jak pani córki się nazywają?
2: Zuzia i Nadia.
1: Czy pani ma jakąś córkę?
2: Mam dwie córki.
1: A jak się one nazywają?
2: Zuzia i Nadia.
1: O, to super. A jakiego pani ma syna?
2: Syna nie mam.
0: Czy pani ma pieska?
2: Mam dwa pieski.
0: A czy są to szczeniaczki?
2: Jeden jest jeszcze szczeniaczek.
3: Czy lubi pani swoją pracę i dlaczego?
2: Słuchajcie, ja bardzo lubię swoją pracę. To było moje marzenie.
0: Ile pani ma lat?
2: Ojojoj, całe 34.
4: A czy pani ma swoją siostrę?
2: Mam siostrę.
4: A jak mają na imię?
2: Moja siostra ma na imię Ania. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia za tydzień.
5: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karli. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Reklama.
9: Kreml próbuje zastraszyć Europę, pisze w oświadczeniu polskiej MSZ. 21-latek, który doprowadził do śmiertelnego potrącenia w Nowym Sączu, jest w rękach policji, a toprowcy apelują do turystów: uważajcie na trudne warunki w Tatrach. Minęła 16, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od blokady na A2. To po śmiertelnym wypadku w miejscowości Łukowisko na Lubelszczyźnie. Około godziny 14 motocykl uderzył tam w tył ciężarówki. Kierowca jednośladu zginął na miejscu. Obecnie droga w kierunku Warszawy pomiędzy węzłem Łukowisko a Siedlce Wschód jest nieprzejezdna. W miejscu wypadku są policjanci, którzy kierują na objazdy, a utrudnienia mogą potrwać do 17. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla. W nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem na Ukrainie. Podobne groźby były kierowane przez Rosjan już w maju tego roku. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
10: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie ukraińskiej stolicy pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment oświadczenia polskiego resortu dyplomacji. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. Choć rosyjskie władze piszą o celach wojskowych, to w niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
9: Friedrich Merz w Kijowie ogłosił dziś nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Tymczasem Rosjanie ponownie atakują Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacie otrzymali SMS-owy alert RCB. 21-latek, który doprowadził do śmiertelnego potrącenia, jest w rękach policji. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu na ulicy Piłsudskiego w Nowym Sączu. 51-latek przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych, gdy z impetem wjechał w niego wyprzedzające inne auto. 21-latek. Mężczyzna zginął na miejscu. 21-latek jutro zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach i ogromna nieodpowiedzialność. Ratownicy TOPR apelują o ostrożność w górach, bo warunki przejściowe są bardzo trudne. Tylko wczoraj musieli poważnie interweniować kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na zawrot, zmarł w szpitalu. Ale problemów było więcej, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
11: Mieliśmy pierwsze zdarzenie w rejonie Koziej Przełęcz. Tam upadek ze szlaku wiodącego z Koziej Doliny na Kozią Przełęcz. Turysta w wyniku upadku doznał ciężkich obrażeń ciała i został przekazany śmigłowcem do szpitala w zakresie. Zakopanem. Kolejny wypadek Mołomącka-Przełęcz w wyniku poślizgnięcia. Osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
9: W wyższych partiach gór jest ślisko i miejscami zalega śnieg. Ratownicy apelują, żeby piesze wycieczki ograniczać do niższych partii gór. I jeszcze kamienica Deskurów w Radomiu, która zamieniła się w przestrzeń eksperymentów, warsztatów, pokazów i naukowych wyzwań. Trwa tam radomski weekend z nauką. Uczestnicy mogą m.in. sterować robotami, obserwować słońce i niebo przez teleskopy, czy też zobaczyć prawdziwe meteoryty.
12: Te chociażby stoiska, które oglądamy, Waldemar Dolecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu, one troszkę przez zaciekawienie, przez powiedzmy zabawę, prowadzają nas w ten świat nauki. Właśnie o to chodzi, żeby się rozsmakować, żeby zobaczyć naukę od tej łagodniejszej strony, by chcieć iść dalej.
13: To jest polski meteoryt, który spadł w kwietniu pod Łodzią.
14: W tym roku?
13: Tak.
14: O matko.
13: Może dotykać, śmiało.
15: Bardzo nam się podoba. Mi ogólnie nauka, którą można przedstawić takiemu chłopcu, oderwać od komputera, od telefonu.
16: A coś najbardziej może zaskoczyło, zadziwiło?
15: To maszyna do układania kostki Rubika.
9: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska. Radomski weekend z nauką potrwa do godziny 18. Pogoda. 10 stopni na plusie maksymalnie tej nocy na termometrach, tak będzie nad morzem. Reszta kraju 8 na plusie, też nie najgorzej. Ale uwaga, bo w większości kraju dziś poza Pomorzem bardzo duże mgły. Na to trzeba uważać. Będą z nami aż do godzin porannych. To ostrzeżenie głównie dla kierowców, jeśli wybieracie się w jakąś dłuższą trasę. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, no to kolejny dzień z wysokimi wartościami na termometrach. Ponad 20 stopni na południowym zachodzie, 18 najchłodniej nad morzem.
17: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
18: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Puszki po piwach, meble czy opony. Takie rzeczy możemy znaleźć w lasach naszego regionu. Nielegalne wysypiska śmieci w obszarach leśnych to nadal duży problem. Rocznie dokładamy ogromne środki na utylizację śmieci znalezionych w lesie, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
19: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu, czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże, przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane, chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele, których nie powinniśmy, tak prawdę mówiąc, już w tym XXI wieku po prostu przeznaczać. Oprócz tego, że zawsze przy różnego typu spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi, mówimy, informujemy, jak się zachować w tym lesie, dlaczego są te śmieci szkodliwe, ale także Straż Leśna, ale też i leśnicy korzystamy z różnych nowinek technologii, typu chociażby fotopułapki, kamery, miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają, w miejscach wjazdu do lasu i wtedy bardzo często ta wykrywalność tych osób jest duża. Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że na przykład została skamerowana czy sfotografowana przez takie urządzenia i wtedy taki sprawca, oprócz tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to, wiadomo, bardziej większa ilość tych śmieci, śmieci, która zostaje wyrzucona i bardziej szkodliwych. Straż leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami jak policja, straż miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są. Żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
18: Nazywany jest placem Świętego Stanisława, placem sobornym, a nawet zielonym. Od ponad 40 lat jednak niezmiennie radomianie mówią Plac Konstytucji 3 Maja. Plac wokół kościoła garnizonowego powstał prawie 150 lat temu, a o jego historii mówi Paweł Puton, radomski regionalista.
14: Tak naprawdę historia tego placu nie jest może zbyt długa, bo sięga tak naprawdę ostatniej ćwierci XIX wieku, więc dużo wcześniej jakby była wytyczona, istniała już ulica Żeromskiego i dopiero po pewnym czasie tak naprawdę utworzono tu plac, a wiązało się to z tym, że gdy te tereny wzdłuż ulicy, głównej ulicy miasta, tego dzisiejszego Deptaka, już zaczęło brakować tak naprawdę miejsca na budowę kolejnych kamienic, no wytyczono sieć tych ulic równoległych czy prostopadłych później poniżej, czyli na południe. A tak naprawdę takim momentem zwrotnym była budowa dworca i przeprowadzenie linii kolejowej, gdzie to miasto zaczęło jakby przesuwać się w stronę właśnie stacji kolejowej. Wytyczenie ulicy dzisiejszej Piłsudskiego no na pewno było takim motywem ważnym, by w tym miejscu, gdzie te ulice się stykały, czyli Żeromskiego i Piłsudskiego, no zaprojektować ten plac, ale tak naprawdę można powiedzieć, jego historia wiąże się też i dobitnie świadczy o tym, że Radom przez wiele lat znajdował się pod jakby zaborem rosyjskim, ponieważ głównym takim motywem wytyczenia tego placu było to, że właśnie w tym centralnym punkcie miasta, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że nie rynek już wtedy, ale właśnie Plac Konstytucji był takim nieformalnym, centralnym punktem miasta. W tym właśnie miejscu Rosjanie postanowili wznieść cerkiew prawosławną. No i oczywiście dla nas Polaków odczytanie tego było jednoznaczne. To był taki symbol dominacji, pokazanie, że my tutaj rządzimy i że nasza obecność pewnie będzie trwała jeszcze długo, długo. I do tego jeszcze ta architektura bizantyjska cerkwi miała to jakby potwierdzać już najbardziej dobitnie. Obca dla tutaj naszych ziem, obce wzorce architektoniczne i ten styl pokazujący tą pieczę jakby nad Radomiem i nad Polską. Ten plac wytyczono tak naprawdę w 1875 roku. Wówczas jakby wytyczono jego granice, utworzono skwerek, zasadzono trochę drzew, jakiś

0: forma, z czym można było skojarzyć ten plac. Ale już po roku, 1916 rok, przypadała 125. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i ten właśnie też motyw historyczny, to wydarzenie zaczęło być patronem tego placu, plac 3 maja od 1916 roku. No i trwało to przez cały okres międzywojenny, przy czym radomianie, jak to wiadomo, mieszkańcy miasta często używali nazw jakichś nieformalnych, przez siebie tworzonych, mawiali chociażby plac świętego Stanisława od patrona kościoła garnizonowego, tak właśnie mówili. Okres okupacji niemieckiej, no to też taki smutny epizod w dziejach tego placu. Patron nowy, Adolf Hitler, no mówi chyba wszystko, w jakich czasach znalazło się nasze miasto. Niemcy też dość znacznie przebudowali ten plac, ponieważ usunęli ogrodzenie, które sięgało dość blisko ulicy Żeromskiego. Wtedy tak naprawdę większość tego placu została wybrukowana. I wtedy też po tym usunięciu ogrodzenia ten plac stracił ten walor takiego miejsca kameralnego. Ta przestrzeń była ogólnodostępna, mogło się więcej ludzi zgromadzić tak naprawdę na tym obszarze. To takie ponowne zamknięcie w znaczeniu ogrodzenia i tak naprawdę jeszcze żeliwnego parkanu, to dopiero 2009 rok. Wtedy przywrócono to ogrodzenie, bramy i tak naprawdę od tamtego momentu ten kościół garnizonowy wraz z tym otoczeniem jest znowu takim kameralnym miejscem, a sam plac jakby troszkę zawęził się. Jest na nim sporo zieleni. Oczywiście po II wojnie światowej nie było mowy o powrocie do nazwy Plac Konstytucji 3 maja, więc pozostał tak naprawdę Placem Konstytucji, ale już nie wiadomo jakiej. Zapewne w domyśle tej, którą uchwalili komuniści po wojnie, tak? Ale każdy mieszkaniec miasta wiedział, że to chodzi właśnie o tę Konstytucję 3 maja i ta formalna, historyczna nazwa powróciła tak naprawdę w 1981 roku. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego udało się to przeprowadzić w czasach Solidarności i od tamtej pory mamy właśnie Plac Konstytucji 3 maja, miejsce wielu wydarzeń, imprez, takiego przecinania się szlaków codziennych radomian, bardzo charakterystyczne. Oczywiście też przez lata zmienia swój wygląd, swoje otoczenie. Na pewno takimi okazałymi budowlami są chociażby Pałac Karszów, stojący po zachodniej pierzei placu. Jeden z najładniejszych, najokazalszych takich pałaców miejskich. Ale też wokół wiele innych budynków tworzących taką zwartą zabudowę pierzejową. Tu od strony północnej oczywiście wspomniany już wcześniej pałacyk dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, nieco odsunięty od linii, też miał taki klombik przed sobą pierwotnie. Później w tym miejscu stanęły słynne radomskie fontanny, od kilku lat przebudowane i budzące dość sporo kontrowersji na pewno też wśród mieszkańców, ale myślę, że cały czas lubiane miejsce spotkań i różnych wydarzeń w naszym mieście.
1: Radomianie spędzają tu czas, a kilkadziesiąt lat temu robili tam zakupy. Plac Jagielloński w Radomiu powstał w XIX wieku jako Reitstuhle, czyli z języka niemieckiego szkoła jazdy konnej. O historii tego miejsca opowiada Paweł Puton.
0: Tak naprawdę jako plac zaczął funkcjonować jeszcze później niż Plac Konstytucji, gdyż pod koniec XIX wieku, chociaż pierwotne nazewnictwo można brać jeszcze z początków XIX wieku, czy nawet z przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy podczas rozbiorów, gdy tutaj Radom na krótko zajęli Austriacy, urządzili oni tutaj mniej więcej w tym miejscu taką szkołę jazdy konnej z niemieckiego Reitschule. I właśnie ta nazwa Reitschule przez lata i cały czas też myślę używana jest przez mieszkańców miasta. Ale plac jako plac wytyczony został pod koniec XIX wieku, w latach 90. A wiązało się to z tym, że tu właśnie zaplanowano przeniesienie miejskiego targowiska, które pierwotnie funkcjonowało na rynku. Uznano po przeprowadzeniu przez miasto linii kolejowej, podniesieniu tego prestiżu miasta, że rynek no, nie może być takim miejscem, gdzie ten handel się odbywa, gdzie ten zgiełk i wiadomo też pewnie brud i tak dalej, zanieczyszczanie go podczas tych jarmarków może mieć miejsce. I tu właśnie urządzono ten plac targowy. Taka też nazwa przez pewien czas była używana przez mieszkańców dla tego miejsca. No takim dobitnym jakby potwierdzeniem charakteru miejsca było wzniesienie w 1898 roku tego domu towarowego. Także ten charakter targowy jakby determinował wygląd tego placu, jego funkcję przez

0: ponad pół wieku, tak naprawdę, myślę, że około 60 lat, ponieważ w 1953 roku ostatecznie przeniesiono po raz kolejny to targowisko miejskie na inne miejsce, a to wiązało się z tym, że na placu przed budynkiem teatru wtedy w 1953 roku wzniesiono pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, myślę, że znany, pamiętany przez wielu mieszkańców miasta, monumentalny, okazały obiekt. Dziś ta jego część rzeźbiarska po rozebraniu już monumentu w 1993 roku przeniesiona została na cmentarz prawosławny przy ulicy Warszawskiej, tam można go oglądać. Plac Jagielloński jest dość charakterystyczny, ponieważ taki kształt trójkąta posiada i takie dość kilka takich elementów o różnym charakterze. Tu przed teatrem, przed budynkiem teatru jest taki właściwy plac, dzisiaj odnowiony, już wybrukowany, gdzie mogą się odbywać te różne imprezy miejskie też. W jego krańcu taki niewielki skwerek, tam fontanna z kulą, trochę zieleni, ławki. Oczywiście innego charakteru nabrał też plac po wzniesieniu po przeciwległej stronie centrum handlowego i połączeniu go kładką z placem. Przecięcie ulicą Kelleskrausa sprawiło, że ta druga część po południowej stronie placu nabrała innego charakteru, zabudowana pierwotnie tylko domem towarowym Senior. Później wzniesiono dwa kolejne obiekty handlowe, w tym budynek niewielki kwiaciarni. No i tamten plac jakby tutaj troszkę rozmył swój charakter, nie ma tej przestrzeni. Z kolei obok Seniora zadrzewiono ten fragment placu, jest tak naprawdę park, skwer, ale o tym, że kiedyś tutaj naprawdę było gwarno i naprawdę wiele się działo, świadczą ciekawe relacje, chociażby z okresu międzywojennego, spisane w takim czasopiśmie Seminarium Nauczycielskiego Promień. Na kilku stronach opisano dokładnie, w którym miejscu placu, jaka była nawierzchnia, czym handlowano, że tu gdzieś tam stało bydło, tam stali handlarze meblami, tu z Podkarpacia aż przyjeżdżali handlarze zabawek, tam handlowano na białym, tu jakimiś wyrobami rękodzielniczymi i tak dalej, więc ten plac tak naprawdę miał ściśle określone funkcje, obszary, gdzie różni handlarze różne funkcje handlowe właśnie przybierał w zależności od różnego fragmentu tego placu. Ciekawa historia, duży fragment miasta o takiej naprawdę bujnej, ciekawej historii, o dziejach wpisanych w rozwój tego naszego miasta i w to, jaki ono ma charakter.
1: Fotografie czarno-białe, po wielu latach kolorowe i długie kolejki do zakładu. Tak wyglądała praca w zakładzie fotograficznym Jerzego Sztompkę w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Pracę ojca wspomina córka Dorota Sztompkę-Góralska.
2: Proszę powiedzieć, jak zmienił się sam plac Konstytucji na przestrzeni lat?
3: Na przestrzeni lat, pamiętam, kiedy tu był jeszcze kostka taka bazaltowa, piękna była na tym placu Konstytucji, kiedy jeździły autobusy, pamiętam, kiedy jeździły jeszcze dorożki. To w ogóle całe Śródmieście żyło. Dzisiaj się przespacerowałam teraz przez ulicę Sienkiewicza i tu Piłsudskiego, to żałośnie to wszystko wygląda, te opuszczone budynki, to wszystko. Umarło to miasto, po prostu umarło, to znaczy w momencie, kiedy zrobiono deptak, może ten deptak ma swój urok, tylko tu, gdzie fontanny, to był basen z fontanną na takim murku i to była jakaś taka atrakcja wtedy tego miasta, a teraz wszystko jest zabetonowane, może jest uporządkowane, ale to już jest rzecz gustu. Ja chyba wolałam tamte czasy. Ja pamiętam hotel, kiedy tutaj się zatrzymywały wszystkie gwiazdy, jakieś tam koncerty, które tu były w Radomiu. I jak przyjeżdżało Mazowsze, czy przyjeżdżał Śląsk, to oni wszyscy nocowali w hotelu. A ja w swoim czasie byłam fanką autografów. I z racji tego, że tu mieszkałam i wszyscy mnie znali, bo ja byłam taka, że wszędzie się wkręciłam jako taka dziewczynka mała, to ja miałam autografy naprawdę bardzo wielu ludzi. Miałam autograf Violetty Villas, między innymi, i ja do każdego pokoju mogłam wejść, oni mnie wpuszczali albo mnie wprowadzali. I pamiętam właśnie te czasy, pamiętam czasy restauracji, która na dwóch piętrach funkcjonowała, a tutaj, gdzie ten salon gier był, to był bar. Restauracja była w tamtej części pod hotelem, a to był bar.
2: Czy właśnie z racji baru i hotelu tutaj blisko, czy było głośno?
3: Jak zespół grał, to u mojej mamy w kredensie się szkło trzęsło całe. Normalnie grzechotało szkło, było tak głośno. I jeszcze to by może znieśli, bo ja to już wtedy nie mieszkałam, ale najgorsze było, że były takie drzwi żelazne i te drzwi łup, więc tu życie na co dzień było naprawdę bardzo, bardzo trudne.
2: A wróćmy jeszcze, zostawmy hotel, zostawmy tutaj Plac Konstytucji, a wróćmy do pani i pani edukacji właśnie w szkole w Warszawie. W którym roku pani wróciła do Radomia?
3: Do Radomia wróciłam w 71. No i zaczęłam pracę w zakładzie z ojcem, bo właściwie ojciec to raczej organizował pracę, załatwiał jakieś chemikalia, materiały, a ciemnią zajmowałam się ja. I głównie ja. A w 75 roku, kiedy zaczęliśmy w ogóle wprowadzać barwną fotografię, no to ojciec później tylko wywoływał filmy, a całe laboratorium to było już na mojej głowie.
2: Czyli pani nie dość, że była fotografem, to jeszcze pracowała w ciemni i w ten sposób się dokształcała dodatkowo. Czy takie zajęcia też pani miała w szkole?
3: Miałam pracownię fotografii czarno-białej, a jak byłam chyba w trzeciej klasie, miałam pracownię fotografii barwnej, ale to było wszystko wtedy w powijakach, bo to był w ogóle początek barwnej fotografii i po skończeniu szkoły, kiedy zaczęliśmy wprowadzać barwną fotografię, no chcieliśmy zobaczyć, bo teorię miałam, ale praktykę miałam bardzo niewielką, w niewielkim zakresie. Odbyłam taki kurs, w Kielcach byłam na takim kursie barwnej fotografii, ojciec był w Bydgoszczy, a praktycznie to pokazał nam, jak działać taki pan w Stalowej Woli. Dotarliśmy do niego poprzez różnych znajomych i on nam pokazał, jak to działa. No ale to był straszny prymityw, więc jak wróciliśmy, ojciec mówi, nie, tak nie będziemy pracować, bo on pracował w łazience.
2: A państwo mieli też swoją ciemnię dodatkowo, bo tak jak pani wspominała, duży pokój był zaadaptowany jako studio fotograficzne. Czy w oddzielnym pomieszczeniu była ciemnia?
3: Z tego pokoju i z tego ostatniego było wygrodzone tak gdzieś, no to jest ze 2,5 metra przez całą długość, więc długości to mogło mieć ze 7 metrów i tam było wygrodzone laboratorium, postawiona była ściana i zrobione normalnie drzwi. Było najpierw, to była jedna ciemnia, ta, zanim wprowadziliśmy kolor, więc wystarczała jedna. Jak wprowadziliśmy barwną fotografię, to trzeba było rozbudować, więc ojciec zabrał jeszcze kawał ze swojego pokoju następnego. Moja mama nie miała z nim lekko. I zabrał kolejną część pokoju i zrobił tam ciemnię do barwnej fotografii.
2: Czyli dwie oddzielne ciemnie. A wróćmy do pani mamy. Jak pani mama sobie radziła właśnie?
3: Moja mama to była świetnie zorganizowanym człowiekiem, bo nie uwierzy pani, ale ona otwierała zakład. Ona obsługiwała klientów na co dzień. Jakieś zdjęcia tam legitymacyjne czy coś, to robiła mama, fotografowała. Tylko że później już myśmy się zajmowali obróbką tego. A oprócz tego prowadziła dom na bieżąco, gdzie gotowała codziennie obiady dla w sumie 11 osób. To byłam ja z moim mężem, siostra ze swoim mężem przychodziła, brat, dzieciaki i był taki u nas, zresztą nie tylko on, ale bo była dziewczyna z Kozienic i taki jeden z uczniów, którzy też jadali wszystkie posiłki u nas. Potrafiła sobie to świetnie zorganizować. Naprawdę podziwiałam ją za jej pracowitość i za właśnie zdolność organizacji tego wszystkiego, bo ja chyba bym sobie nie poradziła.
2: A czym pani mama się właściwie zajmowała, tak kim była z zawodu?
3: Moja mama zrobiła maturę, bo to było czas okupacji. Po maturze pracowała tam w jakimś tam trochę biurze, a potem jak już ojciec otworzył zakład, nas była trójka dzieci, więc miała co robić i zaczęła już pracować z ojcem i całe życie pracowała w zakładzie.
2: Czy pani rodzeństwo też poszło w fotografię, czy nie?
3: Nie, zupełnie nie. Nie interesowało ich to zupełnie. Brat skończył studia chemiczne, a siostra prawnicze.
2: Czy pamięta pani może pierwsze zdjęcie, jakie pani zrobiła?
3: Nie pamiętam. Pamiętam też, że był taki, w hotelu się zatrzymali grupa Niemców, którzy byli na plenerze rzeźbiarskim w Orońsku i mieli takiego opiekuna i ten opiekun przyszedł do zakładu, że oni chcieli, zobaczyli, że jest tutaj studio fotograficzne i chcieli zobaczyć, jak to wygląda. To byli Niemcy z Kolonii, to byli z zachodnich Niemiec wtedy. I oni przyszli tu na górę i ja im robiłam zdjęcia. To pamiętam, to były chyba jedne z pierwszych zdjęć, bo to tak, to pewnie były jedne z pierwszych zdjęć, które robiłam tu w studio.
2: No właśnie, a jeszcze o sprzęcie nie mówiłyśmy. Jak wyglądał sprzęt w tamtych latach?
3: W tamtych latach to na początku ojciec organizował sobie jakieś tam aparaty. Później można było już, to mój ojciec lubił iść z postępem, nie to, że zasklepił się w jakimś tam swoim grajdołku i tylko to, tylko szedł z techniką. Więc najpierw były takie aparaty kliszowe, robiło się te wszystkie zdjęcia grupowe dawne, to się robiło na dużych, ciętych błonach tak zwanych, które się wywoływało i później się kopiowało. Później, kiedy już można było dostać trochę lepszego sprzętu, to już zainwestował w miarę dobre aparaty, w ciemni, w maszynę wywołującą, która wtedy była chyba tutaj pierwszą w Radomiu, bo zanim weszły te wszystkie printery, gdzie film się wkładało, wychodziło zdjęcie, bo ta moja wywoływaczka to była taka, że ja musiałam naświetlić to zdjęcie, odpowiednio wykorygować wszystko i po prostu wkładałam w maszynę i wychodziło suche zdjęcie, więc to już była ogromna różnica i ogromny postęp. A chemia do tego była w swoim czasie bardzo toksyczna. To było naprawdę coś nieprawdopodobnego. Ja miałam egzemę od łokci do dłoni, że ja nie mogłam bluzki bez rękawów założyć. Chodziłam latem z długimi rękawami, bo to było coś strasznego. A później się to trochę poprawiło. No ale teraz to już nie ma żadnego problemu.
2: Proszę powiedzieć, co się stało z tym sprzętem, jak pani zamknęła zakład?
3: Dużo aparatów mam u siebie. U mnie w salonie nawet stoją. Te stare, duże aparaty na statywach, to stoi ich u mnie 5. Te wszystkie małe są popakowane, ale bardzo dużo sprzętu wyrzuciłam. Niestety, powiększalniki, mieliśmy ogromne powiększalniki, bo to były powiększalniki pod sufit, którymi można było zrobić ogromne zdjęcia. Chciałam to oddać gdzieś do jakiegoś domu kultury, gdzie może jest jakieś kółko fotograficzne. Nikt nie był tym zainteresowany. I ja po prostu to wszystko wyrzuciłam. To był naprawdę dobry sprzęt, analizatory, powiększalniki z głowicami filtracyjnymi i to wszystko poszło do śmieci.
2: Bardzo dziękuję pani Doroto za poświęcony czas i za rozmowę.
3: Ja również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
4: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
5: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Reklama.

0: FM.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
1: Anna Badowska, zapraszam. Reagują, bo w przeciwnym razie w mieście tworzyłyby się dzikie wysypiska. Radomscy strażnicy miejsce na bieżąco kontrolują porządki na posesjach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, problemy pojawiają się na działkach przy pustostanach, gdzie brak jest właściciela.
2: Wszystkie te obowiązki dotyczące właścicieli lub zarządców nieruchomości reguluje ustawa i uchwała o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i musimy wiedzieć, co należy robić. Oczywiście porządkujemy posesję, mamy nieczystości pozbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć żadnych dzikich wysypisk. Oczywiście na terenie działki możemy mieć kompostownik, co jest zgodne z prawem. Tak jak powiedziałem, obowiązek sprzątania wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis jest bardzo stary, niemniej jednak cały czas aktualny. Do tego dochodzi nam kodeks wykroczeń. Wszyscy powinniśmy mieć odpowiednie pojemniki na śmieci. Chodzi o to, żeby tych śmieci, cały czas będę powtarzał, pozbywać się w sposób legalny, żeby nie tworzyć dzikich wysypisk, żeby nie później to nasze otoczenie wokół nas nie wyglądało fatalnie. Oczywiście za niedopełnienie tych obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandaty karne, ale chcielibyśmy, żeby to było naprawdę ostatecznością. Bardzo empatycznie podchodzimy do każdego tematu. Oczywiście znajdują się działki, które generują i nam wiele problemów. Generują również problemy natury estetycznej. Są to szczególnie działki, które są opuszczone. Działki, które nie mają właściciela, ale nie dlatego, że tylko i wyłącznie są pustostanami ze względów, że właściciel umarł, ale również są działki, coraz częściej tych działek jest tych działek coraz więcej. Po prostu spadkobiercy nie przyjmują spadku i informacje, które pozyskujemy z sądu, że sprawa spadkowa nie została przeprowadzona lub nie ma spadkobierców, to generuje nam największe problemy i jesteśmy cały czas w kontakcie z Wydziałem Ochrony Środowiska i z zarządem, z Wydziałem Urzędu zajmującym się nieruchomościami i Zakładem Usług Komunalnych i wtedy na bieżąco monitorujemy teren i próbujemy tak poprowadzić całą sytuację, żeby jednak ta działka została sprzątnięta. Jest to bardzo trudne. Przyznaję, że trzeba bardzo dużo czynności wykonać. Oczywiście istnieją możliwości prawne, ale to wszystko musi się odbywać przez sąd, także to nie będę szczegółów opowiadał. Oczywiście oprócz takich działek na bieżąco kontrolujemy wszystkie działki, w których strażnicy stwierdzają nieporządek. W większości te postępowania kończą się na tym, że właściciele sprzątają, dostają tygodniowy okres czasu. Uciążliwe działki, których właściciele się nimi nie opiekują, nakładamy grzywny lub kierujemy wnioski do sądu, chociaż tych ostatnio było więcej, ponieważ właściciele nie chcieli przyjąć mandatu, twierdząc, że to nie oni zabrudzili. No, niemniej jednak obowiązek sprzątania, utrzymania tej działki czystości cały czas leży po stronie zarządcy lub właściciela.
3: A jeżeli chodzi o dzikie wysypiska, bo też o tym rozmawialiśmy kilka lat temu, że był taki problem, że pozostawiano śmieci w rowach, na obrzeżach miasta. Czy ten problem jest nadal aktualny?
2: Problem nadal jest aktualny, niemniej jednak ten problem się zdecydowanie zmniejszył. Ja myślę, że nasze działania prewencyjne, które prowadzimy w tym temacie, również doprowadziły do tego, że tych wysypisk jest mniej. Mamy na terenach takich newralgicznych umocowane fotopułapki i bardzo dużo to robi. Zresztą cały czas o tym mówimy, jednak ta prewencja robi robotę. Oczywiście śmieciarze są wszędzie, tak? I obrzeża miasta szczególnie są to tereny narażone na to, że ktoś przyjedzie, wyrzuci opony, wyrzuci jakieś odpady plastikowe. No niestety tu musimy tylko i wyłącznie apelować do mieszkańców naszych. Apelujemy przede wszystkim o to, żeby sypywać wszystkie nieczystości albo zawozić do przoku, jeśli są to gabaryty, jeśli są to inne odpady. Jest od tego wysypisko śmieci i tam te śmieci powinny się znaleźć.
1: Za nieporządek na posesjach możemy zapłacić mandat w wysokości 500 zł. Wystarczy jedno kliknięcie i można stracić kilkaset, a czasem nawet kilka tysięcy złotych. Chodzi o SMS-y z nieznanych źródeł. Powinniśmy uważać na takie wiadomości oraz zakupy w sieci. Warto uświadomić i rozmawiać, zwłaszcza z osobami starszymi, mówi Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
4: Oczywiście SMS-y takie pojawiają się i to tak okresowo, takimi falami oszuści wysyłają te SMS-y i to nie tylko na przykład zmuszają nas do płacenia za energię elektryczną, ale są to również na przykład SMS-y, że rzekomo mamy do odebrania jakąś przesyłkę, paczkę i musimy dopłacić kilka złotych, kilka groszy. I oczywiście czytajmy te SMS-y dokładnie, natomiast nigdy nie otwierajmy załączników, które są dołączone do takich SMS-ów. Są też w tych SMS-ach linki, linki bardzo podejrzane. Nie klikajmy w takie linki, bo zapewne żaden bank, gdzie mamy konto, żadna firma kurierska nie wysyła takich podejrzanych linków złożonych z dziwnych znaków, wysyłanych z dziwnych domen, które nie mają nic wspólnego z tym określonym bankiem. Niestety po kliknięciu w taki podejrzany link przekierowuje on nas na rzekomą stronę naszego banku, która jest postawiona na jakimś serwerze zagranicznym, łudząco przypominającym, ta strona łudząco przypomina stronę naszego banku. Tam podajemy login, podajemy hasło, wchodzimy i okazuje się, że przez tą chwilę nieuwagi możemy stracić wszystkie oszczędności, ponieważ tak naprawdę ten link i to hasło przekazujemy bezpośrednio do tych oszustów i oni dzięki temu mogą nam to konto wyczyścić z naszych oszczędności, z gotówki, przelać na własne konto, a ustalenie takiego procederu jest bardzo trudne.
3: Powinniśmy się też wystrzegać, robiąc zakupy w internecie, na różnych aukcjach, bo to też jest takie pole, gdzie może dochodzić do różnego rodzaju przestępstw.
4: Tak, wystrzegajmy się. Oczywiście korzystajmy, bo jest to udogodnienie, tak, robiąc zakupy przez internet. Mamy takie przykłady, że osoby są oszukiwane właśnie kupując na portalach aukcyjnych. Ale to oszustwo polega na tym, że osoba, która chce rzekomo od nas zakupić jakiś przedmiot, kontaktuje się z nami poza tym portalem aukcyjnym i proponuje nam dokończenie tej transakcji właśnie poza tym portalem. Nigdy tego nie róbmy, bo przeważnie jest to oszustwo. Jeżeli portal aukcyjny pozwala nam dokończyć taki zakup, taką transakcję właśnie poprzez ten portal, to róbmy to. Nie umawiajmy się poza tym portalem i nie przelewajmy pieniędzy, nie oczekujmy, że te pieniądze do nas trafią, ponieważ jest to oszustwo, a robiąc zakupy, czy kończąc taki zakup bezpośrednio przez ten portal, mamy pewność, że jeżeli zostaniemy oszukani, to wtedy te portale stosują różnego rodzaju zabezpieczenia. Na przykład jeden z tych portali dopiero przesyła pieniądze osobie sprzedającej po trafieniu przesyłki do nas i my wtedy potwierdzamy, że przesyłka dotarła, mamy ją, jest tak jak opisywana i wtedy ten portal dopiero przekazuje pieniądze na konto osoby sprzedającej. Jest to zabezpieczenie, które te portale stosują i w ten sposób no, nie jesteśmy my oszukani, a tamta osoba otrzymuje przedmiot.
1: Jesień to także dobry czas na zwiedzanie. A co można ciekawego zobaczyć w okolicach Radomia? Zapytaliśmy o to Krzysztofa Ninarda z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
5: Złośliwi mówią, że jesteśmy miastem na skraju puszczy. Natomiast wydaje mi się, że to jest duży plus, bo na przykład miastem na skraju puszczy jest też Warszawa, tylko na skraju Puszczy Kampinoskiej. My jesteśmy na skraju Puszczy Kozienickiej. Wydaje mi się, że to jest duży walor, bo nie jedna metropolia, zwłaszcza zachodnioeuropejska, bo trochę inaczej jest w Stanach, mogłaby pozazdrościć takiej bliskości tak wielkiego kompleksu leśnego, jakim jest na przykład Puszcza Kozienicka, tak? Więc jeżeli mamy dosyć już miasta, chcemy odpocząć od pracy, od siedzenia w budynkach, proponuję szlaki puszczańskie. Tych szlaków jest odgromadzone. pogroma. Zarówno szlaki piesze, jak i rowerowe. Rowerowe ciągle powstają. Piesze wytyczane są przede wszystkim przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, więc większość z nich jest już dosyć stara. Natomiast powstało w ostatnim czasie też kilka nowych szlaków w okolicach Radomia. Natomiast wracając do Puszczy Kozienickiej, nawet dla osób niezmotoryzowanych, zaledwie 12-13 km, 15, zależy w której części Radomia mieszkamy od naszego miasta, znajduje się jedynie letnisko, popularne miejsce spacerów i wypoczynku nawet niedzielnego mieszkańców naszego miasta, pobliskich Pionek i Kozienic. Zalew, który powstał w latach 70. Są to piękne tereny spacerowe. Po stronie południowej zalewu mamy pasaż, taki bulwar spacerowo-rowerowy, gdzie mamy alejkę spacerową, tuż obok niej biegnie droga rowerowa. Jest tam ograniczony ruch kołowy, w związku z czym możemy swobodnie, no oczywiście przy zachowaniu odrobiny rozsądku, spacerować. Dla tych, którzy są piechurami, proponuję, aby te osoby przeszły również na drugą stronę zalewu, gdzie są zupełnie inne już ścieżki. Tam są ścieżki leśne, to są właśnie te szlaki, o których mówiłem, częściowo też nieznakowane. Teren jest bardziej urozmaicony, chodzi mi o rzeźbę terenu, ponieważ mamy już takie pagórki leśne, my to nazywamy wydmami leśnymi. No nie mamy tutaj morza, ale wydmy też są, bo to są piaszczyste pagórki, bo my jesteśmy na równinie, więc nie mamy tutaj jakichś wzgórz skalistych. Miejsce jest naprawdę ciekawe. Samo obejście zalewu dookoła to ponad godzina, ale możemy sobie trochę trasę wydłużyć, ponieważ niedaleko po północnej stronie zalewu, gdzie znajduje się właśnie Puszcza Kozienicka, znajdują się również groby pomordowanych w czasie II wojny światowej, więc możemy się troszeczkę oddalić od zalewu. Jedni letnisko, bo my często nazywamy to miejsce Siczkami, tak naprawdę Siczki to jest sąsiednia wieś, natomiast sam zalew nosi nazwę Siczki Dolne i Siczki Górne. To miejsce popularnego wypoczynku to Siczki Górne. Siczki Dolne znajdują się poniżej tego zalewu, czyli

W kościółkach między innymi jest taki kościółek dosyć daleko od Radomia na Opolszczyźnie, w Bralinie. Właśnie to jest południowa część Wielkopolski. Tam też są takie podcienia. Zawsze mi się ten nasz kościół z tym kojarzy. To są tak zwane soboty. Dlaczego? Skąd nazwa soboty? Dawniej kościołów było dużo mniej i ludzie z okolicznych wsi przybywali już w nocy z soboty na niedzielę do kościoła na mszę poranną. Większość ludzi nie spożywała niczego przed mszą, w związku z czym raczej większość ludzi wybierała się na ranną mszę, żeby potem móc już zjeść śniadanie. I nocowała, czekała po prostu na tą mszę w tych podcieniach, czyli w tych tak zwanych sobotach. Stąd nazwa właśnie soboty. Znacznie mniej popularnym miejscem wśród turystów jest źródełko Świętego Jana, które znajduje się bliżej Radomia nawet jeszcze niż jednia letnisko. Ono znajduje się tak na pograniczu miejscowości Rajec Poduchowny i Antoniówka. Można tam dojechać z Radomia autobusem 26. To źródełko znajduje się na terenie, gdzie jest wyznaczona przez Lasy Państwowe taka ścieżka spacerowa nad Pacynką. Tam przepływa rzeka Pacynka, ona potem na granicy Radomia łączy się z Mleczną i potem już razem z Mleczną uchodzi do Radomki, na północ od Radomia. Jest to miejsce dosyć urokliwe. Może nie ma tu tylu atrakcji, co w jedni letnisko, ale jeżeli ktoś potrzebuje kontaktu z naturą, znajduje się całkiem długa ścieżka spacerowa, tak żeby przejść całość, to myślę, że potrzebujemy około godziny. Jeśli robimy zdjęcia na przykład nad brzegiem Pacynki, to troszeczkę więcej. Tam jest kładka, która ułatwia przedostanie się przez Pacynkę. Jest też taka wiata, gdzie można odpocząć. Takie charakterystyczne miejsce to jest sklep przy szosie Kozienickiej. Tuż za sklepem właśnie zaczyna się ścieżka nad Pacynką. Możemy też również, przechodząc na drugą stronę Pacynki i dochodząc do drogi leśnej, skręcić w prawo i dojdziemy również do miejscowości właśnie Siczki, niejednia letnisko. I możemy tam też zakończyć naszą wycieczkę po tej części puszczy. Po drodze będziemy mijać również taki punkt przystankowy z taką wiatą, gdzie można sobie odpocząć i tuż obok niej znajduje się siedziba nadleśnictwa Rajec w takim małym drewnianym domku, więc też całkiem przyjemna trasa turystyczna. Bardzo malowniczo również wygląda zakole Pacynki, właśnie znajdujące się tuż obok wspomnianej drewnianej kładki. Kolejne miejsce w Puszczy Kozienickiej, myślę, że nieco zapomniana Garbatka letnisko. Kiedyś bardzo popularne miejsce wypoczynku, zwłaszcza letniego, mieszkańców Radomia, Lublina i Warszawy, bo ono znajduje się tak pomiędzy. Natomiast wydaje mi się, że w ostatnich latach mało słychać o Garbatce. Ona jest trochę dalej niż jednia letnisko, ale też mniej słychać, żeby ludzie się tam wybierali na wycieczki, spacery czy na jakiś dłuższy pobyt. W Garbatce zachowało się znacznie więcej willi wzniesionych w okresie międzywojennym i podczas gdy w jedni letnisko mamy głównie te wille drewniane, to w Garbatce jest mnóstwo willi drewnianych, ale również możemy spotkać wille murowane. Jedną z nich jest właśnie willa pod Matką Boską, ale jest też wiele willi drewnianych, tak jak mówiłem, w stylu Świdermajer i nie tylko. Garbatka to również mnóstwo szlaków pieszych. W miejscowości znajdują się dwa zbiorniki wodne, takie niewielkie zalewy. Oba są, można powiedzieć, zlokalizowane w sercu Puszczy Kozienickiej. Jeden z nich nazywa się Polanka, dlatego że tuż obok znajduje się taka niewielka polanka. Natomiast troszeczkę dalej znajduje się zbiornik Budowa. Nie wiem skąd nazwa, może po prostu dlatego, że był wybudowany. Swego czasu zapora na tej budowie została zwalona przez czas i pamiętam, jak byłem dzieckiem, ten zbiornik praktycznie nie funkcjonował, więc został jakby przywrócony do dawnego stanu. A pomiędzy tymi dwoma zbiornikami przepływa rzeczka Brzeźniczka. Tam też nazywają niektórzy ją potok Krępiec. Ona łączy te dwa zbiorniki. Natomiast skąd nazwa Garbatka? Od garbów leśnych, czyli tych właśnie takich pagórków leśnych, piaszczystych i właśnie idąc taką krawędzią jednego z takich leśnych wzgórz, w dole mijamy meandrującą Brzeźniczkę i dochodzimy do zalewu Budowa. Także mimo, że jesteśmy może na nizinie, to możemy nawet tutaj natknąć się na takie wąwozy, dlatego że Brzeźniczka płynie takim malowniczym wąwozem między dwoma wzgórzami. Także polecam spacer. Jeżeli mamy więcej siły, proponuję dojście do rezerwatu Krępiec, gdzie znajdują się źródełka potoku Krępiec. No, wizualnie jest to miejsce troszeczkę podobne do pobliskich królewskich źródeł i właśnie do źródła Świętego Jana, które znajduje się prawie tuż obok granic Radomia. No więc skoro o
królewskich źródłach. Królewskie źródła, no to jest chyba rezerwat, który jest w tej chwili najbardziej popularny wśród turystów, bo przyjeżdżają tam ludzie nie tylko z Radomia i okolic, ale nawet już z innych części Polski. Wedle legendy król Władysław Jagiełło ponad 20 razy bywał na polowaniach właśnie w tej części Puszczy Kozienickiej, często bazowanej

0: listopadową był właśnie Radą, gdzie znajdował się Zamek Królewski. Obecnie mamy tylko pozostałości, ale są do dnia dzisiejszego. I wyruszał właśnie stąd na polowania, na grubego zwierza. Wówczas w Puszczy Kozieńskiej występowały też niedźwiedzie. W tej chwili największym zwierzęciem występującym ssakiem i zwierzęciem w puszczy jest łoś, którego wysokość może przekraczać nawet 2 metry. Natomiast wówczas występowały również niedźwiedzie i często właśnie na takiego grubego zwierza czy na dzika wyruszał na polowanie król ze swoją świtą. No i według legendy ponad 20 razy, bodajże 24 razy pił wodę właśnie w tym dzisiejszym rezerwacie Królewskie Źródła i stąd te źródełka, które tak są nazywane. Tych źródełek jest więcej, w tej chwili jest tylko jedno źródło, do którego możemy dojść suchą nogą, tak? Ale źródełek jest tam cała rzesza, one zasilają Zagożdżonkę, ponieważ między tymi źródełkami, strumykami, które tam płyną, przepływa rzeka Zagożdżonka. To jest rzeka właśnie, nad którą leżą dwa największe miasta Puszczy Kozienickiej, czyli Pionki i Kozienice, tak? No i urokliwa ścieżka nad Zagożdżonką w tym rezerwacie, gdzie mamy też pomosty spacerowe, drewniane, tak, abyśmy mogli dotrzeć w te miejsca, które no bez tych pomostów no byłyby po prostu niedostępne. Moglibyśmy ewentualnie z pobliskiego mostu dawnej kolejki, bo tam jeszcze mamy taki nasyp kolejki leśnej. Były plany, żeby utworzyć taką kolejkę turystyczną, natomiast skąd się w ogóle wzięły te nasypy i ten most? Dawniej drewno z Puszczy Kozieńskiej było zwożone kolejką leśną i cała taka sieć wąskotorówek funkcjonowała na terenie całej Puszczy Kozienickiej. Właśnie jeden z takich nasypów możemy zobaczyć w rezerwacie Królewskie Źródła.
1: A z drugiej strony właśnie na przykład mamy też taką miejscowość jak Iłża. Wybierając się tam właśnie choćby na spacer, na po prostu pooglądanie tej miejscowości, co tam możemy zobaczyć?
0: Iłża to malowniczo położone miasteczko w południowej części naszego regionu. Malowniczo położone dlatego, że tutaj w Radomiu jesteśmy przyzwyczajeni głównie do takich krajobrazów równinnych, a zaledwie 30 km na południe stąd rzeźba terenu diametralnie się zmienia. Mamy wzgórza, mamy rzekę, właściwie dzięki której są te wzgórza, bo tam jest przełom rzeki Iłżanki, ona przepływa przez Iłżę, natomiast na dwóch wzgórzach znajdują się różne ciekawe obiekty historyczne. Większość osób z Radomia kojarzy Iłżę przede wszystkim z zamkiem, właściwie to są ruiny zamku biskupów krakowskich. Dlaczego biskupi krakowscy w Iłży? Biskupi krakowscy mieli wiele swoich posiadłości. Radom na przykład był miastem królewskim, Iłża była miastem biskupim, także była we władaniu biskupów. Akurat wtedy mieliśmy tylko kilka diecezji w Polsce. Nie istniała diecezja na przykład radomska, ale istniała już diecezja krakowska i biskupi mieli tutaj też swoją siedzibę, więc tak jak król po prostu podróżując po kraju, wiadomo, że to były zupełnie inne czasy i taka podróż to były całe dnie, a nie tak, że 2-3 godziny przemieszczamy się z jednego krańca Polski w drugi. Musieli mieć swoje siedziby, skąd wyruszali również do swoich kolejnych siedzib, tak? I tutaj była taka jedna z baz. A miasto należało do biskupów. W Iłży w tej chwili duża część zamku została zrewitalizowana, mury zostały podniesione. Zamek został wybudowany w XIV wieku. I jest też legenda, mimo że zamek był zamkiem biskupim, to jest legenda o księżniczce, która została zamknięta kiedyś w baszcie tego zamku. Ta baszta cały czas góruje nad Iłżą. Ona była zamknięta i płakała, w związku z czym leciały jej łzy z tej baszty. I stąd nazwa jej łza. Zostało to uproszczone do Iłża. I stąd nazwa miasteczka Iłża. Także taka ciekawostka, tak? Od łzy właściwie pochodzi nazwa Iłża. No i później też rzeki, która przepływa przez to miasteczko, czyli Iłżanka, tak? Natomiast jeśli chodzi o widok na zamek, najładniej widać go z dołu, na przykład z rynku, bądź też z placu, który wiele osób nazywa rynkiem, ale to nie jest prawda. Tam, gdzie znajduje się kościół również czwarny, to jest jeden z głównych placów Iłże, natomiast to nie jest rynek. Rynek znajduje się z drugiej strony kościoła. Kościół farny, też bardzo ważna budowla, farny, czyli inaczej parafialny, w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, XVII-wieczny, natomiast są jeszcze dwa kościoły w Iłży. Jeden znajduje się właśnie pod wzgórzem zamkowym, to jest kościół Świętego Ducha. Trzeci kościół, on znajduje się na obrzeżach miasteczka, na cmentarzu, na kolejnym wzgórzu. To jest kościół Najświętszej Marii Panny. I tam również możemy dojść z miasteczka, na przykład ulicą Wójtowską. To jest kawałeczek albo pod Zamczem. Także też polecam. On jest otwierany tylko kilka razy do roku. Znajduje się w głębi cmentarza. To jest jeden z najstarszych cmentarzy iłżeckich. Taka ciekawostka, wszystkie te cmentarze znajdują się na wzgórzach, bo drugi cmentarz znajduje się w miejscu wjazdu do Iłży od strony Radomia. I stamtąd również mamy piękny widok na ruiny zamku biskupiego. Jeżeli szukamy przyrody, no to Jurze jest również świetnym miejscem na takie spacery, dlatego że w okolicach Jurzy znajdują się wąwozy. Jeden z nich właśnie znajduje się na przedłużeniu ulicy Franciszkańskiej, więc możemy tamtędy też dojść do ruin zamku, a drugi znajduje się z drugiej strony tego wzgórza. Także przejście całego wąwozu to również kilkadziesiąt minut, więc doskonałe miejsce dla tych, którzy szukają kontaktu z naturą. No i przede wszystkim możemy odpocząć od ruchu, od zgiełku miasta, nawet tej niewielkiej Jurzy, która znajduje się w dole. Miasteczkiem, którym może nie zachowało się najwięcej zabytków w naszej okolicy, może nie jest ich tyle, co w Jurze, jest Szydłowiec, ale za to mamy tutaj bardzo takie, można powiedzieć, wyrafinowane zabytki, dlatego że kościół świętego Zygmunta, który znajduje się w Szydłowcu, on jest wzniesiony z kamienia, z piaskowca szydłowieckiego. Całe miasteczko jest tak zwanym miastem na kamieniu, dlatego że w ziemi, wszędzie pod budynkami, tam jest dosyć płasko, no są niewielkie takie pofałdowania, ale w ziemi znajduje się wszędzie piaskowiec, stąd nazwa właśnie miasto na piaskowcu. Z tego piaskowca wykonane są również inne zabytki Szydłowca. Oprócz kościoła, który ma doskonale zachowane wnętrze i znajdują się groby m.in. właścicieli Szydłowca, bo Szydłowiec był prywatnym miastem, należał najpierw do rodziny szydłowieckich, no to logiczne, a później do Radziwiłłów, czyli jednego z najbardziej znanych rodów magnackich w ogóle w historii Polski. Też taka ciekawostka, dlatego że Radziwiłłowie wywodzili się z Litwy. Wiele tych rodów właśnie to byli często spolszczeni Litwini bądź Ukraińcy. Natomiast Radziwiłłowie główną siedzibę swoją mieli w Nieświeżu. Tam się znajduje potężny zamek, dzisiaj jest to Białoruś, ale dawniej była to Litwa. Natomiast ta polska gałąź Radziwiłłów, taka najbardziej spolszczona, miała swoją główną siedzibę właśnie w Szydłowcu. Więc taka ciekawostka, mimo że główną siedzibą rodu był Nieśwież, no to tutaj ta najbardziej taka spolszczona znajdowała się, no bo oba zamki znajdowały się wówczas w Polsce, tak? No ale ta najbardziej spolszczona gałąź miała swoją główną siedzibę tutaj właśnie na zamku w Szydłowcu. Zamek był wzniesiony w czasie takiego późnego gotyku, później został troszeczkę przebudowany na renesans. Otoczony jest fosą. W tej fosie cały czas jest woda. Tak z moich podróży po Polsce, szczerze muszę przyznać, że rzadko zdarza się, abyśmy do dzisiaj mieli cały czas fosę wypełnioną wodą wokół zamku, więc jest to rzadkość. Dosłownie jest chyba kilka takich zamków w Polsce, na przykład Oporów koło Kutna, czy Wojnowice koło Wrocławia, gdzie rzeczywiście cały czas jest woda w fosie, tak? A dawniej właśnie zamki były budowane najczęściej albo na wzgórzach, albo były otoczone fosą. Wiadomo, ze względów militarnych. Po drugiej stronie fosy znajduje się malowniczy park radziwiłłowski. On nie jest duży, ale został zrewitalizowany kilka lat temu. Przez niego przepływa rzeka Korzeniówka. Szydłowiec jest nad rzeką Korzeniówką. To jest taki właśnie niewielki potok, ale on zasila właśnie tą okazałą fosę wokół zamku. Na obrzeżach Szydłowca w południowej części znajduje się też zrewitalizowany zalew, a nad tym zalewem jest również góra Trzeciszyn.
2: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Hitów. Brójcu na 106.4.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: set. Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
2: Reklama.
3: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
4: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Warsztaty dla małych i dużych, wystawy sztuki nieprofesjonalnej i ludowej. To wszystko ma znaleźć się w willi przy ulicy Okulickiego. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego uzyskało 11 milionów z unijnej kasy na remont budynku. Dodatkowo 6 milionów ma pochodzić z budżetu województwa mazowieckiego. Jak mówi Katarzyna Jędrzejczyk z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, w wyremontowanym budynku będzie można oglądać wystawy.
5: W ramach projektu będziemy realizować bardzo bogaty program kulturalno-edukacyjny, ale może na początku parę słów, dlaczego właśnie sztuka nieprofesjonalna i kultura ludowa. Mamy jedną z najlepszych i najważniejszych kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w naszych zbiorach muzealnych. Należy ona, w tej kolekcji znajdują się najważniejsze nazwiska przedstawicieli artystów nieprofesjonalnych. Mamy pracę Teofila Ociepki, mamy pracę Nikifora, Katarzyny Gawłowej czy Edmunda Monsiela. Oczywiście też nie zapominamy o tych naszym radomskim artyście bardzo ważnym, Jerzym Kutkowskim, którego pracę posiadamy w naszych zbiorach muzealnych. Druga kolekcja, która będzie na pewno pokazywana w nowym budynku, to kolekcja sztuki ludowej, której początki sięgają od niedawna, bo 2013 roku. Ale ta kolekcja za to skupia się przede wszystkim, koncentruje się na garncarstwie regionu radomskiego, a także na rzeźbie ludowej. Tak więc kolekcja jest jakby takim tutaj taką najważniejszym elementem do stworzenia całej tej oferty kulturalnej dla mieszkańców Radomia oraz całego regionu radomskiego. Co będziemy tutaj dla Państwa mogli przygotować w ramach naszego projektu? To będą przede wszystkim również wystawy. Planujemy rocznie około 3 wystawy dotyczące sztuki nieprofesjonalnej i sztuki właśnie ludowej. Będą to wystawy poświęcone takim sylwetkom jak właśnie Jerzy Kutkowski, czy właśnie Edmund Monsiel, Jan Nowak, czy Nikifor. No i oczywiście też chcemy tutaj też pokazać taką monograficzną wystawę Jerzego Kutkowskiego. Będziemy również pokazywać pracę artystów, twórców z mniejszości narodowych i też lokalnych środowisk artystycznych, tak zwanych artystów młodego pokolenia, tak poniżej 18 roku życia. Drugim takim ważnym elementem naszego projektu będą warsztaty. Będzie to bardzo dość spora oferta warsztatowo-edukacyjna. Będą to warsztaty skierowane do dzieci, do młodzieży, do seniorów, do osób wykluczonych, a także osób, które są ograniczone czasowo, czyli do osób, które pracują w godzinach porannych, nie mogą korzystać z obecnej naszej oferty kulturalno-edukacyjnej, warsztatowej, więc postanowiliśmy, że muzeum to również będzie, znaczy ta część naszego muzeum będzie czynna w godzinach popołudniowych i będziemy organizować specjalne warsztaty dla mieszkańców. I chciałam tutaj zaznaczyć, że wszystkie warsztaty będą prowadzone przez takich wykwalifikowanych edukatorów artystycznych. Będą również warsztaty prowadzone przez twórców ludowych, a także arteterapeutów. Tak jak już pani Marzena Barwicka wspomniała, będą również to zajęcia online. I tutaj takim ważnym elementem naszego projektu będzie współpraca z partnerami. Z partnerami zewnętrznymi. Tutaj podpisaliśmy już takie wstępne umowy z naszym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Józefa Branta. Będziemy współpracować z kołami gospodyń wiejskich, a także z Domem Kultury w Skaryszewie. W ramach właśnie projektu nawiązaliśmy też współpracę z partnerem zagranicznym. Tutaj jest taką bardzo ważną galerią Art Brut z Brna, z którą to zamierzamy zorganizować już na samym początku projektu zamierzamy zorganizować konferencję, międzynarodową konferencję naukową sztuki nieprofesjonalnej, a także chcemy robić tutaj w Radomiu takie triennale sztuki nieprofesjonalnej, więc na wzór właśnie Insita, która odbywała się w Bratysławie. Mam nadzieję, że wszystko tak mniej więcej nakreśliłam Państwu, co będzie. No, szereg naprawdę bardzo ciekawych działań i no, chcielibyśmy, żebyście Państwo i wszyscy mieszkańcy i właśnie regionu radomskiego włączyli się w te nasze działania.
4: Czy w Radomiu po szynach będą jeździć tramwaje? Takie pytanie zadaje sobie wielu. Ich zdaniem trzeba sięgnąć po pieniądze z programu Polska Wschodnia, by zrewolucjonizować transport publiczny w Radomiu. Czy po Radomiu będą jeździć tramwaje? O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, prezesem Radomskiego Towarzystwa Naukowego i ekspertem Instytutu Sobieskiego.
2: Okiem eksperta, czy w Radomiu taki tramwaj jest potrzebny?
6: Potrzebny to jest takie słowo może nie do końca tutaj adekwatne, dlatego że to należy rozważać w kategorii z jednej strony konieczności, a z drugiej strony celowości. Jeśli chodzi o konieczność, to w mieście wielkości Radomia nie ma konieczności wykorzystywania szynowego transportu publicznego. Z powodzeniem możemy się zadowolić autobusami. Jesteśmy w stanie dobrze rozwiązać transport publiczny za pomocą autobusów. Natomiast tramwaj jest dużo lepszym środkiem transportu i jest zalecanym dla tej wielkości miast. Jesteśmy już na tyle dużym miastem, że zastosowanie transportu szynowego właśnie w postaci tramwaju, jakkolwiek niekonieczne, jest właśnie celowe, ponieważ zastosowanie takiego środka transportu szynowego, tramwaju, który jest środkiem w skali naszego miasta innowacyjnym, skoro takiego czegoś dotychczas nie mamy. Jest po prostu bardzo korzystne dla miasta, nie tylko z punktu widzenia samej obsługi transportowej, ale też z punktu widzenia urbanistyki i różnych innych korzyści, takich można powiedzieć pobocznych, ale w zasadzie może nawet nie pobocznych, tylko właśnie kluczowych, jeśli chodzi o tego rodzaju inwestycje.
2: Pomysł nie jest nowy, bo już w latach 80. profesor Michał Kreska opracował taką linię. Pan profesor już nie żyje, ale ja miałem okazję z nim rozmawiać, więc tutaj była taka trasa, która miałaby prowadzić m.in. z północy do centrum miasta.
6: Tak, profesor Kreskraus zaprojektował sieć tramwajową, nie tylko jedną trasę, ale sieć tramwajową. Oczywiście to były projekty robione w latach właśnie 80. czy nawet może jeszcze 70., kiedy trochę inaczej jeszcze wtedy planowano linie tramwajowe. I obecnie, gdybyśmy mieli wprowadzać tramwaj, to na pewno te linie powinny przebiegać nieco inaczej. Chociaż oczywiście te główne generatory ruchu, jeśli chodzi o osiedla mieszkaniowe, no to układ tutaj jest stały i rzeczywiście ten kierunek północ-południe jako podstawowy, a ten dodatkowy południowy zachód, północny wschód, czyli tak jakby Gołębiów południe, to te kierunki pozostają. Zresztą to widzimy po tym, gdzie jeżdżą najbardziej obciążone linie autobusowe.
2: Skąd wziąć na to pieniądze? Bo na pewno to jest kosztowne. Nasi słuchacze tak sobie myślą, trzeba by budować tory, trzeba by kupić składy, trzeba zbudować jakieś miejsce, gdzie te składy będą trzymane, czyli jakąś zajezdnię tramwajową. Skąd wziąć na to pieniądze?
6: Najpierw zacznijmy od tego, że mowa o tym, że to są takie gigantyczne pieniądze, jest trochę przesadzona. Dlatego, że koszty budowy jednej pierwszej linii tramwajowej wraz z taborem, zajezdnią i tymi wszystkimi tam urządzeniami towarzyszącymi, no, szacuje się na kilkaset milionów złotych. I to się realizuje przez dobre kilka lat. Więc na rok wychodzi prawdopodobnie średnio poniżej nawet 100 milionów. To są pieniądze, które miasto Radom bez mrugnięcia okiem co roku wydaje na układ drogowy swój. I jakoś też nikt nie płacze, że to są takie ogromne pieniądze. Więc pierwszy mit, tak, że to są tak ogromne pieniądze. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście, jeśli chodzi o takie inwestycje w transport publiczny, a w szczególności w szynowy i elektryczny transport publiczny, to są i prawdopodobnie nadal będą dość szerokie możliwości finansowania zewnętrznego. I jak uczy przykład Olsztyna, który ostatnio wprowadził jako jedyne miasto w Polsce nowy system tramwajowy, takie rzeczy się finansuje w granicach 80 czy może nawet więcej procent z pieniędzy zewnętrznych. Więc z punktu widzenia miasta to są wręcz drobne pieniądze na wkład własny, który trzeba mieć. Źródła są oczywiście w postaci funduszy unijnych, na przykład Funduszu Polski Wschodniej, w którym nareszcie jesteśmy i w tym Funduszu Polski Wschodniej są nawet przewidziane pieniądze dla Radomia, specjalnie jakby, że tylko Radom może z nich skorzystać. Co więcej, no oczywiście możemy się domagać też od rządu finansowania z innych źródeł, choćby pod powodem tego, że inne miasta leżące funkcjonalnie rzecz biorąc w Polsce Wschodniej, czyli nie bardziej zdegradowane niż Radom, z takich dodatkowych funduszy mogły korzystać przez ostatnie 20 lat, a Radom był ich pozbawiony. Więc tutaj na pewno, jeżeli byśmy chcieli taką inwestycję wykonywać, to po pierwsze, nie są to aż tak gigantyczne pieniądze, po drugie, na pewno są źródła zewnętrzne, z których można by skorzystać.
2: Od czego zaczyna się w ogóle tak dużą i tak skomplikowaną inwestycję? Od czego by trzeba było zacząć? Co władze miasta musiałyby zrobić? Jakie są kolejne kroki, jeżeli chodzi o uruchomienie takiej linii tramwajowej?
6: Tutaj bym znowu nie przesadzał z jakąś taką strasznym skomplikowaniem tej inwestycji. Oczywiście jest to inwestycja dość żmudna i długa, wymagająca jakiegoś takiego wysiłku, powiedzmy, i intelektualnego, i finansowego, i organizacyjnego ze strony miasta. Natomiast, co warto podkreślić w przypadku tramwaju, że nie jest to inwestycja szczególnie trudna w tym wymiarze, że to jest inwestycja klasyczna, którą po prostu regularnie podejmują miasta w Polsce. Ja wymieniłem tylko Olsztyn, ale Olsztyn tworzył nową linię, tak? Ale inne miasta budują nowe linie tramwajowe, więc nie jest to żadna jakaś taka kosmiczna technologia, żeby trzeba było się jakoś strasznie martwić tym, czy my to sobie damy radę, ponieważ to jest inwestycja standardowa, można powiedzieć, tak? Długotrwała, ale standardowa, więc nie jest aż tak trudna. Co należy zrobić? Oczywiście należy zacząć od koncepcji urbanistycznej, czyli koncepcji przebiegu takich linii, następnie robić studium, czy też studia wykonalności, gdzie już analizujemy faktycznie techniczne i urbanistyczne możliwości przeprowadzenia linii w takim, a nie innym przebiegu. No a później normalnie ogłasza się przetargi na wykonanie i infrastruktury tej w przestrzeni miejskiej i zakup taboru, czy wybudowanie zajezdni, czy podstacji trakcyjnych. Nie są to strasznie trudne rzeczy.
4: Zmieści się w każdym portfelu, a może uratować życie. Krewkarta to dokument, na którym podana jest grupa krwi jej właściciela. Może ją wyrobić każdy. Wystarczy przeprowadzić 2 badania grupy krwi, żeby pomiar był wiarygodny. O korzyściach, jakie daje krewkarta, mówi Brygida Beck z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
7: Na podstawie tej krewkarty lekarz nie musi już przed na przykład toczeniem krwi oznaczać grupy krwi. Jest to szczególnie ważne w takich drastycznych momentach, kiedy następuje gwałtowny upust krwi, czyli przy wypadkach na przykład komunikacyjnych.
4: W Radomiu krewkartę można wyrobić w laboratorium szpitala na Józefowie oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Powstała w XIV wieku, jednak z polecenia Austriaków została rozebrana na początku XVIII wieku. Na skrzyżowaniu ówczesnej ulicy Wałowej i Krakowskiej znajdowała się Brama Krakowska. Jaką pełniła funkcję i co znajduje się teraz w tym miejscu? O tym opowiada Paweł Puton, pracownik Radomskiej Resursy Obywatelskiej.
8: Obiekty, które swego czasu opisałem do Retropedii Radomia, czyli takiej internetowej encyklopedii, gdzie można dowiedzieć się czegoś o poszczególnych obiektach z terenu naszego miasta, myślę, że są na tyle ciekawe i czasami mało znane, że warto właśnie zgłębić ich historię, dowiedzieć się czegoś więcej o czymś, o jakimś obiekcie, obok którego często zdarza nam się codziennie czasami przechodzić i nie zwracamy na to uwagi albo nie mamy czasu właśnie, żeby dowiedzieć się takich szczegółów. Temu właśnie służy Retropedia Radomia, prowadzona przez Resursy Obecnie. A przypomnę, jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego sprzed kilku już lat. Także zatrzymujemy się na temacie rogatek miejskich i bramy krakowskiej. Te obiekty wbrew pozorom mają wiele wspólnego, ponieważ tak naprawdę rogatki pełniły w zasadzie, oczywiście historycznie, podobną funkcję do tego, jakie kiedyś miały bramy miejskie. Bramy miejskie w czasach średniowiecza i później też nowożytnych były takim, można powiedzieć, jednym konkretnym wejściem, które pozwalało dostać się na teren miasta. Przypomnijmy, połowa XIV wieku, Radom jest lokowany jako miasto na prawach magdeburskich w takim typowym stylu, można powiedzieć, średniowiecznym, czyli teren obwiedziony murami miejskimi, na środku wytyczony plac rynku, szachownicowa sieć ulic i właśnie te bramy miejskie w linii murów, które pozwalały tylko i wyłącznie przez nie dostać się na teren miasta. Później podobną funkcję pełniły rogatki, gdy to miasto już się rozrosło. Mamy wiek XIX, czyli taki już duży rozkwit miasta. Oczywiście nie dało się go całego obmurować takimi murami miejskimi, no byłaby to wielka inwestycja na pewno, więc wymyślono coś innego. Wytyczono kilka głównych ulic, którymi można było wjechać do miasta i przy tych właśnie ulicach wybudowano takie rogatki, a pozostałe tereny jakby wykopano rów, usypano niewielki wał i do miasta można było dostać się tylko właśnie poprzez te główne ulice, przejeżdżając przez rogatkę i oczywiście opłacając taką daninę wjazdową do naszego miasta, często opłatę celną, jeżeli jakieś towary przewoziliśmy. Zatrzymajmy się może na początek na reliktach tak naprawdę bramy krakowskiej. Możemy je oglądać od strony ulicy Wałowej w ciągu właśnie zachowanych murów miejskich Radomia. To są tyły dzisiejszego muzeum imienia Jacka Malczewskiego. No tak naprawdę fragment fundamentów i jedna ściana wkomponowana w obiekty dawnego Kolegium PR-ów. Tyle zostało z bramy krakowskiej w Radomiu, ale myślę, że są to bardzo malownicze ruiny, przypominające też w taki symboliczny sposób niegdysiejszą świetność Radomia, jego średniowieczny wygląd. Jak można sobie wyobrazić, jak to miasto kiedyś wyglądało w czasach średniowiecznych, czy później też nowożytnych. Co o bramie krakowskiej można powiedzieć? No na pewno przez okres swego istnienia posiadała, czy nazywana była w różne sposoby. Nazywano ją to, czy to właśnie bramą krakowską, czy czasami starokrakowską. Była też nazywana bramą iłżecką. Te dwie oczywiście nazwy nawiązują do kierunku szlaków, z których można było dostać się tutaj przez tą bramę do miasta, czyli te drogi główne, wylotowe w stronę pierwotnej stolicy Królestwa Polskiego, czyli Krakowa, czy bliżej tutaj do Iłży po tej trasie, ale w pewnym okresie brama nazywana była też pijarską, a to wiązało się już z późniejszymi czasami, kiedy w tym kompleksie zabudowań, który stoi obok bramy, znalazł się klasztor pijarów właśnie. Oczywiście wiemy, że ta brama i cały system fortyfikacji to była inwestycja królewska ostatniego monarchy Polski z dynastii Piastów, czyli Kazimierza III Wielkiego. Przypomnę, mniej więcej połowa XIV wieku, przyjmuje się, że około 1360 roku ta brama krakowska i te mury miejskie też okalające Radom mogły już stać. No najpóźniej w tych latach 60. XIV wieku były wzniesione. No mają już solidnie ponad 660 lat, można powiedzieć. Ale oczywiście bramie nie było dane dożyć tego wieku, ponieważ mniej więcej 200 lat temu, na początku XIX wieku, została ona rozebrana z polecenia ówczesnych władz austriackich. Czas pierwszego zaboru austriackiego, w tym znaczeniu, że Austriacy dwukrotnie w historii zajmowali Radom. Pierwszy raz właśnie po rozbiorach Polski na przełomie XVIII i XIX wieku i później już w trakcie I wojny światowej. Także początek XIX wieku to jest ten okres, kiedy brama zostaje rozebrana. Nad takim faktem mocno ubolewał jeden ze znanych polskich pisarzy, Julian Ursyn Niemcewicz, który kilka lat tak naprawdę po rozebraniu tej bramy w 1820 roku odwiedził nasze miasto. Bardzo ciekawą relację zostawił w swoich opisach historycznych tych podróży, które wtedy odbywał. No, ubolewał nad tym, że co prawda Austriacy, zaborcy zaczęli tę rozbiórkę, ale tak naprawdę Polacy ją dokończyli i to było dla niego niezrozumiałe, że nie szanujemy tych pamiątek historycznych, że ta świetność za czasów ostatniego króla właśnie, który, jak wiemy, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, no nie ma tego śladu praktycznie żadnego po tych jego inwestycjach, po tej świetności miasta z dawnych lat. Te mury tak naprawdę po rozbiórce około 150 lat gdzieś tam przeleżały, przysypane trochę ziemią, budynek pijarski, ściana zatynkowana i dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, można powiedzieć, z inicjatywy miłośników Radomia, główna leżała po stronie majora Osińskiego, przeprowadzono badania archeologiczne, architektoniczne i odsłonięto relikty tej bramy i w takiej formie, jak to widzimy dziś, możemy ją oglądać. Myślę, że bardzo ciekawy fragment historii miasta, taki ciekawy fragment zabudowy też śródmiejskiej, średniowiecznej. Można sobie oczywiście tylko wyobrażać, jak ta brama wyglądała, ponieważ żaden rysunek się nie zachował. Różne były próby co do rekonstrukcji tego obiektu. Nawet swego czasu miasto ogłosiło konkurs architektoniczny i wyłoniono zwycięzcę, ale może na szczęście nie doszło do realizacji tego i ten oryginalny relikt możemy dzisiaj oglądać. Tej właśnie bramy krakowskiej, przypominającej, że Radom ma długą i bogatą historię. Miasto kazimierzowskie sięga średniowiecza i wiele takich cennych, czasami niezauważanych pamiątek, zabytków można na nim spotkać.
5: Jeszcze tak właśnie wtrącając a propos tego, że Radom ma bardzo bogatą historię, skąd się wzięła w ogóle nazwa naszego miasta?
8: Co do nazwy też jest oczywiście kilka różnych hipotez. Ja skłaniam się ku tej, że tak naprawdę Radom jest nazwą taką pochodzącą od imienia być może Radoma czy Radomira, takiego jednego z pierwszych wodzów słowiańskich, którzy tutaj osiedli nad Mleczną, mniej więcej w okolicach późniejszego grodziska Piotrówka. Zresztą co ciekawe, niewykluczone, że ten wódz słowiański tak naprawdę był Czechem, a nie Polakiem. Był zresztą, tak jak i w Krakowie, ta historia tutaj słowiańsko-polsko-czeska gdzieś się miesza. Tak, takie jest moje zdanie. Oczywiście niektórzy uważają, jest taka legenda też wręcz, że to właśnie król Kazimierz Wielki miał powiedzieć, że rad wam dam prawa, czy rad dom tutaj zostanę. I ten Radom, właśnie połączenie tych słów, czy skrót tego sformułowania dał nazwę. Ale oczywiście jest to tylko legenda, ponieważ pierwsza pisana wzmianka wymieniająca nazwę miasta Radomia pochodzi z połowy XII wieku z bulli papieskiej, więc miasto ma bardzo długą i bogatą historię, no na pewno sięgającą jeszcze czasów przedchrześcijańskich, tak naprawdę sprzed przyjęcia chrztu przez Polskę. O czym przekonały chociażby badania archeologiczne ostatnie wokół Piotrówki, gdzie odkryto studnię, do której użyto drewna ściętego w 888 roku, więc taka też symboliczna data, no niemalże wiek przed chrztem Polski.
4: Arboretum w Marculach to niezwykłe miejsce oddalone od Radomia o około 30 km. Oprócz relaksu, jaki czeka na odwiedzających to miejsce, można podejrzeć także kolekcję ponad 2,5 tysiąca różnych gatunków roślin. Warto odwiedzić to miejsce o każdej porze roku, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
9: W Marculach, niedaleko Radomia, znajduje się świetne miejsce do tego, by odwiedzić je. Jest to ogród botaniczny, arboretum i centrum edukacji przyrodniczej. Jest to miejsce niezwykłe, bo mamy w Polsce 42 ogrody botaniczne, z czego 6 jest prowadzonych przez Lasy Państwowe i właśnie ten jeden z 6 znajduje się tutaj w Marculach. Niewiele jest również w województwie mazowieckim ogrodów botanicznych, także mamy szczęście, że tak blisko możemy oglądać różne rośliny, bo w ogrodzie botanicznym w Marculach znajduje się kolekcja 2,5 tysiąca roślin, które reprezentują prawie 1000 gatunków odmian kultywarów występujących w strefie klimatu naszego umiarkowanego. I warto zobaczyć te rośliny, szczególnie wtedy, kiedy kwitną różne kolekcje. W tej chwili można oglądać na przykład różę błotną i cyprysik błotny. Rosną one nad oczkami wodnymi, których kilka znajduje się w arboretum. Możemy tam zachwycić się roślinami, które kwitną ziołami, bo jest tam też kolekcja ziół jeżówek. Oczywiście niezwykły ogród jest szczególnie wiosną, kiedy kwitną na przykład różaneczniki, ale o każdej porze roku polecam polecamy to miejsce. Jest to też miejsce, gdzie co roku organizowany jest piknik, takie wydarzenie turystyczne wspólnie z różnymi organizacjami, wspólnie z miastem. Rzeczywiście Marcule położone są niedaleko Iłży, niedaleko Starachowic, z drugiej strony Wąchocka. Jest taki wspólny profil na Facebooku, który dotyczy tych miejsc i warto go polubić. Nazywa się W nurcie przyrody i historii i te wszystkie różne organizacje turystyczne, instytucje, muzea, Muzeum Starachowickie publikują tam informacje, można zobaczyć, co się dzieje. Warto też odwiedzić Arboretum Marculskie ze względu na to, że jest tam zagroda dla zwierząt. Można zobaczyć i zwierzęta gospodarskie, i zwierzęta dzikie, które są pod opieką miejscowego tutaj koła łowieckiego, z którym nadleśnictwo współpracuje. I rzeczywiście jest bardzo ciekawie o każdej porze roku.
3: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM. Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Reklama.
16: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
17: Tydzień temu byli Polacy, którzy wyjechali szukać lepszego życia do Brukseli. No i oni mi tam mówili, jedź do Siemiatycz na Podlasiu. Siemiatycze to jest taka mała Belgia, właściwie to jest 20. dzielnica Brukseli. No to pojechałem.
18: No stolica Belgii, no.
19: Stolica Belgii, Siemiatycze.
18: Tak.
19: Dlaczego pan tu wrócił do Polski?
20: Bo tam jest liba i tam się dzieją cyrki, no po prostu.
21: A zresztą już zarobki takie same.
18: Co dla mnie się tam nie podoba? To znaczy się taki wyścig szczurów, tak?
20: Teraz ja przyjeżdżam odwiedzać dzieci. Tak się staram być raz na 6 tygodni. Taka tułaczka, no.
18: Dziewczyna wyjechała z Belgii. Koniec, proszę pana. Naszym dziewczynom to bardzo imponowali ci Turcy, wie pan, no bo wiadomo, przystojni, cholera, a później płaczy, zgrzytanie zębów.
22: Zarabiać takie 4000 to jest najniższa krajowa, to żyć nie umierać, nie da się przeżyć za te pieniądze.
18: Czy co jednak myślisz, żeby...
22: Kierunek, zagranica.
18: Kto pobył w Brukseli rok czasu, tak by budował dom. Tamta strona, gdzie ja panu wprowadzę, to nazywaliśmy osiedle biednych.
19: Ależ domy raczej na bogate.
17: Dzisiaj co ludzie powiedzą z malowniczego, pięknego, trzeba powiedzieć, miasteczka na Podlasiu. Adam Feder, zapraszam.
16: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
17: Tysiące mieszkańców Siemiatycz wyjeżdżały do Brukseli za pracą. Symbolem tej emigracji stały się autobusy, które regularnie kursowały do stolicy Belgii i z powrotem. W szczytowym okresie, to było kilkanaście lat temu, mówiło się, że z Siemiatycz wyjechała nawet 1/5 mieszkańców.
18: Byłem, ale to lat temu 20 jeszcze. Powiem panu wrażenie, no nie mam prawa mówić o Polakach, bo wie pan, sam jestem Polakiem, ale postępowanie, wie pan, naszych krajów, no to tu urągało.
19: Naciął się pan tam na Polaka?
18: Oj, tak.
19: To na budowie jakiejś, czy jako...
18: Tak, to wie pan, czyściłem taki stary dom. Natomiast, no, Polak jak to Polak, no.
19: Ale co, że nie zapłacił w końcu tyle, ile się umówiliście?
18: No, oczywiście, oczywiście, tak jakby pan wyjął mi z ust.
19: Krótko mówiąc, nie za dobre doświadczenie, tak i wrócił.
18: Dobre, nie za dobre, z takim, że pan to wróciłem, wie pan. Cześć!
0: Dzień dobry. A pan był w tej Brukseli, kiedyś?
2: Więcej.
0: Dzień dobry.
2: Witam, witam. Byłem w Brukseli. Byłem w Brukseli, pracowałem przy pracach wykończeniowych. Dlatego wróciłem, ponieważ tutaj w Siemiatyczach o wiele lepsze mam warunki, mam dużo znajomych. Jestem ogólnym fachowcem, prawda? Teraz obecnie hydraulikiem jestem i serwisuję piece gazowe, tak?
19: Można zarobić?
2: Można zarobić, jest okej, można zarobić, jest dobrze. Jeżeli ktoś chce pracować, to będzie pracował, prawda? Ja tam bardziej pojechałem odwiedzić, tak? Zobaczyć, co się dzieje, tak, odwiedzić kolegów. No i tak ponad miesiąc, półtora miesiąca sobie popracowałem i przyjechałem z powrotem.
19: Dlaczego przyjechałeś? Co ci się tam nie podobało?
2: Co dla mnie się tam nie podoba? To znaczy się taki wyścig szczurów, tak? Że biegniesz za tą robotą, za tym pieniądzem, za tego, ale przychodzi weekend i znowu wydajesz i znowu pożyczasz, wydajesz, tak? Duże miasto, większe możliwości, prawda? Człowiek nie usiedzi, człowiek młody nie usiedzi na miejscu, ale ktoś chce bardzo mocno pracować, to będzie pracował i odłoży sobie. Niektórzy przyjeżdżają, kupują sobie mieszkania, samochody,
18: no,
2: prawda?
18: Na Nordzie, czy na Nordzie?
2: Nie, ja na Nordzie na takie rzeczy nie chodzę.
19: Dobra. Ja byłem, pokazywałem, jak to wygląda, ta dzielnica czerwonych latarni tam, gdzie są te...
2: Ja znam bardzo dużo takich porządnych dziewczyn, także nie muszę chodzić po Nordach. Dziękuję, miłego. Od 15 lat jest tu te całe.
19: Od 15 lat w Polsce. A pan był w tej Belgii, w Brukseli? I co, dlaczego pan tu wrócił do Polski?
20: Bo tam jest liba i tam się dzieje u cyrki, no po prostu.
19: W tej Brukseli, tak?
20: Tak, tak, tak.
19: Że co, że tam na ulicach jakieś... Tak, no jest, tak. Bo tam jakaś wojna gangów jest, co, strzelają się.
20: Tak, tak.
19: Co, nie podobało ci się to? Jak...
20: Nie.
19: No tu spokojniej na pewno się.
20: To jest dużo spokojniej, a zresztą już zarobki takie same.
19: Jak to takie same?
20: Takie same.
19: Tak?
20: Jeżeli ktoś ma fach w ręku...
19: To no ile tam mogłeś zarobić, a ile tu?
20: Te samo. Teraz.
19: Czyli co, nie wiem, tam 2000 euro powiedzmy i co, tu też może...
20: Tutaj ja 15.
19: A jako kto?
20: Elektryk.
19: Jako elektryk. Czyli, że tutaj nawet można więcej zarobić albo podobnie?
20: Tam byłem może pół roku i już mi się nie spodobało. No po prostu... Wiesz, co chodzi.
19: A, że chodzi o...
20: No tych...
19: No dobra, czyli elektryk, nie ma co, czego tam szukać w tej Brukseli.
20: Pewnie, że tak.
19: Tu lepiej.
20: Pewnie, że tak.
19: No dobrze.
20: Ja na swoim teraz robię.
18: A propos kobiet, wie pan. Dziewczyna wyjechała z Belgii. Koniec, proszę pana. Małżeństwo się rozpadło. Co zauważyłem, wie pan, naszym dziewczynom to bardzo imponowali ci Turcy, wie pan. No bo wiadomo, przystojni, cholera. A później płaczy zgrzytanie zębów. Zajeżdża kolega z Siemiatycz, szuka żony, a żona oczywiście, no... Z Turkiem czy z Balkańczykiem, już to tego zajmę. Wyszedłem zwiedzić Brukselę.
19: Idę.
18: I zwróciłem uwagę na taki szczegół. Myślę, kurde, co tyle tych zakonnic? Wie pan, poubierane w tych takich, kurde, tylko... Myślę, ale zakonnice, nie? Ale zaintrygował mnie fakt, że te zakonnice mają dzieci. Myślę, zakonnice, dzieci. A to po prostu no Marokanki z dzieciakami, no i...
19: Naprawdę pan myślał, że to są zakonnice?
18: Ja myślałem, że, na pierwszy rzut oka myślałem, że to może gdzieś z jakiego kościoła prowadzą.
19: I nigdy pan nie widział na oczy, tak? Takiego.
18: No nie widziałem w tych burkach tych
19: marokanek. W Siemiatyczach, to rzeczywiście...
18: No, tak. Nie było, no lat temu dwa... Jak miałem 10 franków na godzinę, przepracowałem 10 godzin, to proszę pana, jakie były relacje. No, kto pobył w Brukseli rok czasu, tak budował dom, no.
19: Mówi pan, o, te tutaj domy też, tak?
18: Tam... Nie, to już Ameryka. To ci co pierwsze... Chodź, Ramzes.
19: Tak. A Bruksela?
18: A Bruksela tam dalej.
19: Kolejne.
18: Chodź, Ramzesi. Tamta strona, gdzie ja panów prowadzę, to nazywaliśmy osiedle biednych.
19: Ale już domy raczej na bogato.
18: Nie,
19: no,
18: nie, nie, domy to nie, bo to były właśnie ci, co byli w Ameryce. Pierwsza ta fala taka zagierkowskich czasów, to wyjeżdżała do Stanów i ci, co przyjeżdżali, to budowali piękne domy. Tam są no, domy piękne. No.
19: A potem tam kolejne jeszcze to są ci z Brukseli,
18: tak,
19: co przyjeżdżali.
18: Ja tam Anglia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
19: I to biednych, gdzie już bogate domy, bogaci ludzie z emigracji.
18: Antagonistycznie, wie pan, dlatego nazwane te osiedle biednych, bo wszystko takie murowane.
17: Po mieście i okolicach oprowadzał nas Marek Bujnowski, siemiatyczanin od urodzenia. Jeszcze do niego wrócimy. Teraz Adam Miłkowski, którego spotkałem gdzieś tam między blokami. No i okazuje się, że on mieszka w Belgii od 18 lat i raz na jakiś czas tylko przyjeżdża do Siemiatycz, żeby zobaczyć się z dziećmi.
16: Co ludzie powiedzą?
19: Minęliśmy się w tej Brukseli.
3: No i dom pana.
19: Byliśmy 2 tygodnie temu.
3: Tak.
19: Nagrywaliśmy. Nie spotkaliśmy się.
3: No nie, no ja akurat przebywam częściej w Leuven, nie? Prowadzę ze wspólnikiem mały sklep budowlany, B-Switch Store. Sprzedajemy głównie materiały na elewację. W Belgii jestem od 2008 roku.
19: Od 2008, czyli miałem
3: 18 lat.
19: 18 lat, a ile miałeś lat, jak wyjechałeś?
3: Właśnie, miałem 19, czyli połowę życia spędziłem w Belgii. Jak wygląda Belgia naprawdę? Od 2008 roku byłem i na normalnej płaszczyźnie, i na samym dnie. I czasami miałeś 10 euro i myślałeś sobie tak, czy kupić sobie paczkę papierosów, czy kupić sobie sandwicha, czy kupić na przykład kartę za 10 euro i podzwonić po ludziach, poszukać roboty. Żyjąc w Polsce, masz mniejsze pieniądze, nie możesz pozwolić sobie może na takie różne ekstrawaganckie wakacje, ale tak naprawdę masz czas cały czas. Masz czas jakby to piątek, kończysz robotę, się nie stresujesz, możesz spędzić w sobotę weekend z dziećmi. Teraz ja przyjeżdżam odwiedzać dzieci. Tak się staram być raz na 6 tygodni, a mieszkam tam sam, nie? Taka to łaska, no. Możesz mieć samochód za 100 tysięcy euro, ale coś zasłysz, czegoś nie masz, nie? Nie ma tak, żeby w życiu mieć wszystko na raz, tak? Żeby mieć to. Może tam nielicznym się uda, nie? Mam znajomych, którzy wrócili. Niektórzy wrócili z dużym kapitałem, czyli już mają tam swoje mieszkania na wynajem. Niektórzy wrócili z kapitałem jakby to zerowym, tylko z doświadczeniem pracy i też sobie radzą. Przetorowałem sobie już tą wszystko drogę i tam zaczynam jakieś tam zarabiać pieniądze, pojawia się jakieś tam światełko w tunelu. Mnie bardziej zastanawia tak, co będzie z tym kryzysem, który nadejdzie, bo jak już mamy teraz kryzys ekonomiczny, powoli się zaczyna robić z ropą ten wojenny. Tutaj też ja myślę, że jakby się spodziewam, jeżeli chodzi o wojnę, to może być wojna jakaś regionalna o Suwałki. To myślę, że to też akurat nas to dotyczy bardzo tutaj Podlasia. Szczerze, mam takie rozdwojenie jaźni. Bardzo bym chciał, ale boję się odważyć, nie?
19: Chcę się wrócić, tak?
3: Tak. Jeżeli chodzi o usługi budowlane, w Siemiatyczach ludzie chcą zarobić więcej niż w Warszawie. Niektórzy byli w Brukseli chwilowo, zobaczyli za jakie pieniądze można pracować, a dużo ludzi tak mówi, a ty w Belgii jesteś, to stać cię zapłacić i wymagają od ciebie takich pieniędzy za daną usługę, gdzie ja nawet w Belgii nie robię takiej ceny, nie? Są takie przypadki i ogólnie tak się zrobiło, że to jest rynek budowlany bardzo drogi. Jeżeli chodzi o płytki, jeżeli chodzi o ocieplenia, to nawet mogę powiedzieć, że w Warszawie dla mojego brata teraz robię ocieplenia po 125 zł, tutaj chcą 160.
19: Skąd to się w ogóle wzięło, że to akurat do Brukseli ludzie zaczęli jeździć i to co wszyscy twoi znajomi?
3: Jednym przyczyn to było zamknięcie Horteksu, gdzie pracowało tutaj 2,5 tysiąca osób. Z dnia na dzień 2,5 tysiąca osób z regionu straciło pracę. Było tutaj 2 cinkciarzy i oni sprzedawali wizę za równowartość hektara ziemi. Albo za równowartość konia. Czyli była wiza do Belgii, nie? I jakby to ojciec z matką poświęcali hektar ziemi, wysyłając syna do Belgii, który sobie poradził, to sobie poradził, a dużo też niestety sobie nie poradziło, bo też znalazła się duża ilość ludzi bezdomnych w Belgii, którzy mieli problemy z alkoholem. Potem się zrobiło tak, że w 97 roku, gdzie moi bracia jeszcze pracowali w Warszawie i wyjeżdżali do Belgii, to było łatwiej wyjechać do Belgii niż do Warszawy, bo większość ludzi znałeś, którzy są w Belgii, niż którzy pracują na budowie Warszawy.
17: No to już wiadomo, dlaczego akurat Bruksela, a nie jakiś Berlin czy Londyn. Do tego doszło regularne połączenie autobusowe z Siemiatycz. Ten autobus wciąż kursuje, ale tylko raz w tygodniu. I bywa, że do stolicy Belgii wozi tylko powietrze. A dlaczego ludzie już nie wyjeżdżają tak chętnie jak kiedyś? No to posłuchajcie.
19: Co ty tu robisz? Dlaczego nie siedzisz w Brukseli, tylko tu?
1: Nie, ja tam u siebie robię tam działam coś, nie? Spawamy i tam takie rzeczy robimy. Ja mam swoją firmę spawalniczą, nie?
19: Byłeś w tej Brukseli, czy gdzieś
1: nie,
19: tam?
1: Nie, w Polsce jest lepiej.
19: Nie korciło cię nigdy, bo to wiesz, koledzy jacyś na pewno tam pojechali, siedzą,
1: tak,
19: pracują.
1: Tak, coś tam no byli, ale wracają i tak. Nie wiem, no Polska to Polska, ja tu jestem Polakiem, także... No, nie wybieram się nigdzie za granicę.
19: To ile to można w Polsce zarobić, jak się tak dobrze ogarnia temat?
1: Trudno powiedzieć, no zależy, no.
19: No ale co, tak zdychę na rękę?
1: No tak, no zdychę można ogarnąć, no.
19: A to w Brukseli tam zarobi niewiele więcej. Może
1: no może, no nie wiem, no 20 tysięcy tam czy tam.
19: Ale nie ciągnęło cię, żeby tam zamienić te 10 tutaj na
1: Nie, Polska w Polsce jest super i młodzież tam jeszcze pracuje w tej Belgii, a starzy już schodzą.
19: A, że emerytury się dorobili, wracają.
1: No tak.
19: No tak, jest wtedy komu te schody spawać czy coś. Bo jak przyjechali, pieniądze są.
1: No wiadomo, nie?
19: To coś się

0: czy to jest mała, no mała Belgia, tak? Ja jeżdżę do babci za granicę, która mieszka we Francji.
1: Nie ciągnie was tak, żeby tam do pracy wyjechać, żyć tam za granicą? Tutaj jest okej?
0: Szczerze mówiąc, w Polsce to mnie nic nie trzyma i zarabiać takie 4000 to jest najniższa krajowa, to żyć nie umierać, nie da się przeżyć za te pieniądze.
1: Czy co jednak myślisz, żeby w którymś momencie kierunek...
0: W momencie po prostu kierunek za granicę, ale no nie wiem.
1: Nie wiesz jeszcze, czy Bruksela akurat?
0: Nie, nie wiem.
2: Wciąż są chętni, ale no nie ma takiego ciśnienia jak kiedyś. W Brukseli można zarobić tak ze dwa razy tyle, co w sklepie w Siemiatyczach. Jak w Brukseli trzeba wynająć mieszkanie, a trzeba, no to robi się to mało opłacalne. To już nie jest taka ziemia obiecana, kiedy w trzy dni można było zarobić tyle, co w Polsce w miesiąc. Są też ciemne strony tej emigracji, trudne sprawy. No, wiele rodzin nie wytrzymało rozłąki.
3: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Co piąty mieszkaniec Siemiatycz to w Brukseli siedział albo siedzi ciągle.
4: Tak, ciągle jeszcze siedzą.
1: To skąd to się wzięło?
4: Mocno, nie wiem. Wyjechał chyba jeden. Ciągnął drugi.
1: Za tym jednym drugi, za tymi dwoma czterech, za tymi czterema.
4: No i tak.
1: Ośmiu i...
4: Tak to.
1: Zjeżdżają z tej Brukseli tutaj na święta, tak, to nagle miasto ożywa.
4: Tak, tak, tak.
1: A tak to co, hula tylko wiatr i...
4: I emeryci, jak pan widzi.
1: A panią nie ciągnęło nigdy tam, żeby do tej Brukseli innego świata zaznać, posmakować?
4: Nie, dobrze mi w Polsce było, jest. I najlepiej u nas. Starczyło mi zawsze tego, co mam.
1: Tam zawsze te dwa razy więcej można zarobić, a kiedyś to pięć razy więcej.
4: A rodzina? No, mam koleżanki, no, mają pieniądze, mają domy, ale już rodziny niestety nie mają. I to jest tak...
1: Aha, że gdzieś tam...
4: W drodze się pogubiła rodzina.
1: Rozpadało się.
4: Rozpadało się, tak.
1: To był pan kiedyś tam za granicą w pracy?
5: Kiedyś, ale to dawno, bo nie.
1: Ale w Brukseli akurat? Tak jak wszyscy tutaj?
5: Tak. No stolica Belgii, no.
1: Stolica Belgii, Siemiatyczy?
5: Tak.
1: Tak mówią?
5: Tak było. No, tak jest.
1: To ile pan tam był, jak długo?
5: Dwa miesiące.
1: Dwa miesiące tylko?
5: Tak, tylko.
1: A to dlaczego pan wrócił?
5: No, rodzina potrzebowała mnie. Dziecko mi się urodziło i wróciłem.
1: Warto tam było jechać do tej Brukseli, czy nie warto? Była pani tam kiedyś?
6: Mam trzy dni po samochód i miałam jechać na tydzień do swoich kumów, a pojechałam na trzy dni, kupiłam samochód i nogi.
1: I co, nie kusiło panią, żeby tam zostać w tej Brukseli?
6: Lubię sprzątać. Jakbym lubiła sprzątać, to bym była 20 lat albo 30.
1: No właśnie, bo tam żyje.
6: Moje koleżanki jakieś tam wspaniaństwa, to są właśnie.
1: Oj, bo panowie to raczej na budowę, a dziewczyny do sprzątania.
6: Wszystko się porozpadało i panowie, i panie się wszystko porozpadało. Małżeństwo przeważnie się rozłożyły. Właśnie prężnie działa nasz tutaj Związek Emerytów i Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo jest bardzo dużo pojedynczych osób. Bardzo mało małżeństw. Tutaj przynajmniej w naszej grupie dosłownie 4-5 małżeństwa. Wolne kobiety, albo wdowy, albo rozwódki, mężczyźni, dbajcie o siebie. No za mało was jest, no to jak idą tańczyć.
1: Warto jeszcze jechać tam, czy jednak...
6: Warto tutaj przyjeżdżać i tutaj ściągać ludzi. No w tej chwili, no to chyba trzeba patrzeć na turystykę. Bo Podlasie było zaniedbane, teraz się zrobiło piękne. Bo nie mieliśmy dróg, nie mieliśmy nic.
1: No, tak, teraz nagle to naprawdę się... Tam jakieś fontanny tryskają.
6: U nas jest dużo ładniej niż w Augustowie.
2: Może zarobki są trochę gorsze, ale Siemiatycze zmieniły się przez te lata. Na lepsze, wypiękniały. Teraz wracamy do Marka Bujnowskiego, który nas tam oprowadzał po mieście i zaprowadził nas nad zalewy. A tam amfiteatr, plaże, place zabaw dla dzieci. Wszystko nowe, eleganckie. Wszystko jest, tylko no trochę brakuje ludzi, którzy mieliby z tego korzystać.
7: Tutaj tak zwany Czesuła... Krowy pas, o tutaj w tym miejscu. Tu się krowy topiły, no. A mieliśmy operatywnego burmistrza.
1: O, i teraz elegancko.
7: No, tu, widzi pan, jest amfiteatr, no, duży na 2000. Mm-hmm. Nie jest, to kurde, będzie multum ludzi do tego Skolima.
1: No teraz Europa.
7: Miasto, powiem panu szczerze, to jest, jak wychodzę wieczorem z psem, to puste miasto wymarło, miasto emerytów i rencistów. Na wakacje oczywiście młodzi przyjeżdżają.
1: No tak, wtedy odżywa to wszystko.
7: Tutaj tu żyje, to...
1: No ale mają gdzie wracać.
7: No mają gdzie wracać, no ładnie jest, no.
2: Nie widać jakichś

0: masowych powrotów w Siemiatyczach, młodzi wciąż próbują ułożyć sobie życie w Belgii, a jak wracają do Polski, no to nie zawsze przecież do samych Siemiatycz, niekoniecznie na Podlasie. Wciąż brakuje tam pracodawcy, który płaciłby więcej niż minimalną. Na pewno emeryci wracają z Belgii, z belgijskimi emeryturami.
1: No byłem swego czasu, jak wszyscy wyjeżdżaliśmy za chlebem.
2: W Brukseli?
1: W Brukseli, tak. 97 rok był.
2: No i co pan tam robi?
1: Jako konserwator w szkole pracowałem. Chciałem tutaj wrócić w tym wieku takim emerytalnym. Chciałem być w Polsce, nie? Bo wie pan, stary drzew się nie przesadza, nie? Na starość ciągnie tutaj. Pan by też na panu wrócił. Ja widzę to z oczu, panu patrzysz.
2: No, ja jeszcze nie wyjechałem, wie pan, na razie, póki co.
1: No, nie wyjeżdżaj pan. U nas jest dobrze. Polska dobrze stoi w porównaniu z innymi krajami. Tam gorszy bałagan jest jeszcze.
2: Udało się panu coś odłożyć, jakieś pieniądze? Pan tu sobie rancho jakieś kupił, coś?
1: Nie, ja to jakbym tutaj pilnował Polski, to bym więcej miał rancz. Nie trzeba było wyjeżdżać, trzeba było patrzeć to, co po dziadkach było, dopilnować swojego.
2: A, tak to gdzieś tam pana nie było, się rozeszło?
1: Tak, się rozeszło.
2: No tak.
1: No, masz.
2: To więcej pan stracił na tej Belgii jeszcze.
1: Tak, ja na Belgii to straciłem dużo. Nie powiem, że zarobiłem. W ogóle i majątku bym więcej miałby dopilnował, nie? Tylko, że tych takich, tych nie miałby tego towarzystwa, tych śpiewów, nie? Tych ludzi bym nie poznał z całego świata, wspaniałych. No, to dla mnie to o to chodziło.
2: Pamiętam.
1: Nie, pieniądz się nie liczył.
2: Opowie pan taką imprezę jedną, gdzie, co wy tam robiliście?
1: Impreza? Co byłem na takiej... Nie mogę, bo jak żona usłyszy, to nie, lepiej nie, o nie.
0: No, co było w Brukseli, to zostaje w Brukseli. I tym takim, no, niedopowiedzeniem kończymy, co ludzie powiedzą, prosto z Podlasia, prosto z Siemiatycz. Adam Feber, do usłyszenia za tydzień.
3: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feber.
4: Autopromocja.
3: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.

0: FM Radom.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: Ha, no wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Reklama.
19: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
20: Daria Żurowska, witam w magazynie edukacyjnym. Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie w każdym wieku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna pochodzi z Finlandii. Powstała w latach 20. XX wieku jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Teraz znana jest na całym świecie, również w Radomiu. Nordic Walking pomaga wzmacniać całe ciało, w tym mięśnie brzucha, rąk, pleców oraz nóg. Poprawia kondycję serca i krążenie. A jak poprawnie chodzić? Jak dobrać kijki? Czy można schudnąć uprawiając Nordic Walking? O tym wszystkim rozmawiałam ze swoim gościem. Ze mną w studiu pani Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trener Nordic Walking. Powiedzmy, może nie wszyscy jeszcze wiedzą, chociaż takich osób raczej jest już garstka, co to tak właściwie jest ten Nordic Walking.
0: Dzień dobry, witam. Nordic Walking, chodzenie za pomocą kików, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
20: To jak prawidłowo chodzić?
0: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować.
20: No i z tego, co widzę, bo nie ma co ukrywać, że Nordic Walking, nawet jak dzisiaj rano jechałam do pracy, spotkałam dwie panie, które na tych kijkach, raczej z tymi kijkami, z tymi kijkami szły. Sport bardzo, jest bardzo popularny, ale też widzę to, że właśnie nie każdy potrafi tą technikę opanować.
0: Tak, zgadza się, ale wynika to prawdopodobnie z tego, że no nie jest to takie proste. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem, to jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność, stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować, wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają, są to panie nawet 80+, także dla każdego jest to sport.
20: No właśnie, żeby uprawiać Nordic Walking, trzeba mieć te kijki.

0: maruchu, która wspaniale oddziaływuje na organizm, na całe ciało, wzmacnia mięśnie, wzmacnia głowę i bardzo dobrze na układ krążenia i oddechowy wpływa, a teraz po tych covidach, po tych różnych takich historiach, no jesteśmy troszkę osłabieni, więc to jest sport dla wszystkich, niezależnie od wieku, od wagi ciała i od płci. Dla każdego polecam.
1: Fox FM Radom. Fox FM Radom. Tu w Radomiu na 96,9. Edukacja we Fox FM Radom.
2: W tej części magazynu edukacyjnego ciekawostka regionalna. Czy wiecie, że w rodzinnych tradycjach niektórych radomskich rodzin są na przykład pierogi z kaszą lub kutia? To dziedzictwo po Kresowianach, którzy po II wojnie światowej osiedlili się w regionie radomskim. O tej grupie mówi radomianin, pracownik Muzeum Wsi Radomskiej Marcin Stańczyk.
3: Ja z tym środowiskiem spotykam, znam je od lat. Ze względów rodzinnych między innymi, ale też takich powiedzmy społecznych, organizacyjnych, ponieważ tak się składa, że mój ojciec w 2008 roku reaktywował radomski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Poza tym mam częściowo rodzinne tradycje związane z ziemiami wschodnimi II Rzeczypospolitej, ponieważ moja babcia pochodziła ze Lwowa i repatriowała się stamtąd po II wojnie światowej w 1946 roku, więc ten temat zawsze gdzieś przy rodzinnym stole się przewijał. To są bardzo ambiwalentne wspomnienia. No jeżeli ktoś kogoś wyrzuca z jego domu albo właściciel domu musi go opuścić, żeby ratować życie, nie mówiąc już o mieniu, bo to często po prostu ludzie, tak jak stali, mówiąc kolokwialnie, uszli z duszą, to nie mogą być to dobre wspomnienia, więc ja się nasłuchałem tych wypowiedzi bez liku, rozmawiałem z około setką osób na te tematy i w zasadzie tam pojawiały się wątki no, w całym spektrum, czyli w całym spektrum emocjonalnym, czyli od takiego sentymentu, radosnych jakichś wspomnień, po te relacje takie, no, powiedzmy, mrożące krew w żyłach, łącznie z jakimiś dramatycznymi, tragicznymi wydarzeniami, kiedy ginęły całe rodziny, a nawet wsie. Akurat w depozycie pamięci mojej rodziny Radom był miejscem docelowym, ponieważ tutaj w tym transporcie przybyła moja babcia i moja prababcia, ale one już jakby dołączyły do innej części rodziny, która jakiś czas wcześniej zamieszkała po II wojnie światowej w Radomiu. I to jest takie symptomatyczne, że ci Kresowianie w skali całego kraju w zasadzie przemieszczali się, kierując się dwoma jak gdyby takimi wyznacznikami, jeśli chodzi o miejsce, do którego zdążali. Po pierwsze, to była jakaś informacja pozyskana przez nich o zakładzie pracy, gdzie mogą podjąć zatrudnienie. A druga rzecz to były jakieś związki rodzinne, czyli oni, mówiąc w cudzysłowie, dokoptowywali do co najmniej jakichś swoich znajomych, którzy gdzieś już zdążyli osiąść, albo właśnie do rodziny, która znalazła jakiś przytułek, jakiś dom. Trzeba pamiętać, że to były bardzo ciężkie czasy, Polska była w ruinie. Każdy taki czynnik liczył się dla tych ludzi, ponieważ oni często, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mieli żadnego mienia i musieli zaczynać całkiem od nowa. Więc taka nadzieja na podjęcie jakiejś pracy albo oparcie w bliskich, to już było coś. No, jeśli chodzi właśnie o pożywienie, o kulinaria, to u mnie na przykład w rodzinie zawsze na Boże Narodzenie była robiona kutia. To babcia tego przestrzegała, jakby w swoim rodzinnym domu nauczyła tego swoje dzieci. Także tutaj no, moja mama, która jest z ziemi radomskiej, nauczyła się też robić tą potrawę. Ale tutaj, i to się też pojawia u innych rodzin, ta kutia gdzieś się zawsze przewijała w rozmowach, przepis na nią był podpatrywany.

0: podpytywany przez mieszkańców rdzennych, mieszkańców ziemi radomskiej, bo to jest słodkie, smaczne, to smakowało, zwłaszcza dzieciom. Natomiast w całej rozciągłości bardzo wiele osób podkreślało, że radomiacy po prostu nie potrafili robić dobrych pierogów. Dopiero społeczność ta lwowska, kresowa przywiozła ze sobą poprawny, dobry sposób, jak właśnie zrobić pierogi. Czyli mniej ciasta, więcej farszu, odpowiednia omasta. Tam cały przepis jest przeze mnie podany, to się gdzieś w książce przewija. Pierogi były oczywiście częścią jadłospisu lokalnego. Robiło je się zawsze na święta Bożego Narodzenia. Natomiast właśnie tutaj zawsze ci kresowiacy podkreślali, że tam się robiło na wschodzie bardzo dużo pierogów. Farsz był bardzo zróżnicowany. Ja o części z takich miksów różnych nie słyszałem wcześniej. Na przykład pierogi z kaszą, albo z samymi ziemniakami i z różnymi rodzajami kasz. Tam naprawdę szerokie spektrum się pojawiało tych wariantów. I ludzie, którzy na przykład związali się z jakimś kresowiakiem, węzłem małżeńskim, to właśnie mówili, że na przykład ich rodziny stąd dość rzadko w porównaniu do tamtych ludzi repatriowanych ich rodziny rzadko robiły pierogi, a jeśli już, to nie tak smaczne. Po prostu inaczej smakowały te pierogi ze względu na to, że były inaczej nieco przyrządzone. Ale i ta społeczność kresowa, jeśli można jeszcze dodać, ona uczyła się lokalnych przepisów. Na przykład część z tych ludzi w ogóle nie znała smaku zalewajki albo porki, takich typowo radomskich potraw. Więc ta wymiana tych wzorców kulinarnych, ona zachodziła w obie strony.
1: Marcin Stańczyk jest autorem książki Z Kresów Wschodnich na ziemię radomską.
0: Na jesień taką późną 2022 roku próbowałem właśnie zainteresować tym pomysłem dyrekcję. Pomysł został zaakceptowany. No i przystąpiłem do pracy nad publikacją, nad gromadzeniem różnego rodzaju przedmiotów, które pokazaliśmy w formie ilustracji, w formie fotografii w tej książce. To jest bardzo zróżnicowany zbiór przedmiotów, od fotografii i dokumentów poprzez przedmioty osobiste, meble, zastawę stołową, bieliznę stołową. Więc tutaj starałem się tak pokazać różne aspekty tego życia właśnie na przykładzie tego, co udało się stamtąd przywieźć, co się zachowało. Autorem tych tekstów są przedstawiciele środowiska kresowego w Radomiu i w regionie, bo to trzeba też podkreślić, że to nie są mieszkańcy tylko naszego miasta, ale też regionu, bo ja jako etnograf działam na obszarze ziemi radomskiej. Przede wszystkim Radom był tym miastem w ówczesnym województwie kieleckim, do którego radomskie przynależało. To Radom był największym miastem w granicach tego województwa, gdzie właśnie osiadło najwięcej kresowian. To zależało też od tego, skąd ci ludzie przybyli. Jeżeli był to mieszczanin z jakiegoś wschodniego miasta, mieszkaniec miasta, no nie był kierowany na wieś, bo nie poradziłby sobie tam po prostu. Z kolei właśnie mieszkańcy wsi byli później już kierowani na te tereny wiejskie. Starano się jakoś tak logicznie do tego podejść. Były dedykowane do tej akurat publikacji, były pisane przez potomków. Natomiast część książki stanowią teksty źródłowe, które udało się pozyskać na potrzeby tej książki od rodzin osób, które już nie żyją. To było napisane jakiś czas temu. Przede wszystkim są to takie teksty, czyli chodzi o to, że zanim padł pomysł na powstanie takiej publikacji, to te teksty już były zastane. Natomiast właśnie później, jak zaczęliśmy nagłaśniać to zadanie, to ja też zapraszałem osoby, które czuły się na siłach napisać jakąś relację wspomnieniową, albo takie osoby same się do mnie zgłaszały. Wiem od przedstawicieli tego środowiska, że mają pewne plany na rozwój swoich stowarzyszeń, bo jest niejedno tego rodzaju właśnie stowarzyszenie w Radomiu. Są dwa, co najmniej z tego co wiem, o nieco innym charakterze, ponieważ jeszcze jest klub stowarzyszeniowy Pamięć Kresów, które jakby operuje szerszą formułą polegającą na tym, że zrzesza ludzi zainteresowanych kulturą kresową, niezależnie od tego, czy byli związani rodzinnie, czy w ogóle interesują się południowo-wschodnimi kresami, środkowymi, czy północno-wschodnimi. Tutaj też na pewno ze względu na upływający czas ta konwencja jest rozszerzona po to, żeby no, jakąś dynamikę większą zachować. Nie blokować dostępu do takiego stowarzyszenia ludziom, którzy są z innymi ziemiami związani. Chodzi po prostu o to, że chyba w ogóle w skali kraju całego zaczyna się taki trend, żeby właśnie łączyć te różne grupy po to, żeby one były silniejsze, jeśli chodzi właśnie o członków, o przedstawicieli, o działalność. No bo nie oszukujmy się, ten czas robi swoje, upływa te osoby, które pamiętają jeszcze ze swojego życia, z autopsji, te kresy, no ich już jest coraz mniej. A raczej jest tak, że nawet jeśli w jakiś sposób czują te sprawy, ten klimat, potomkowie tych ludzi, to już nie jest jeden do jednego, to już się tego nie odda. Zawsze to już jest nieco inne spojrzenie, niestety. Ja jako pracownik naukowy, powiedzmy, w dziale merytorycznym, ja się tym interesuję w taki sposób na pewno mniej emocjonalny niż po tym mogłaby opowiedzieć moja babcia, która przeżyła te wszystkie wydarzenia na własnej skórze. Ja w zasadzie mógłbym zrobić książkę na wiele innych tematów, jeżeli materiał by mi na to zezwalał w odpowiedniej ilości. A tutaj chciałem zachować jakiś obiektywizm i poruszyć ten temat, bo uznałem, że on jest ważny dla kultury tego regionu. To jest jakiś wycinek tego dziedzictwa. To dlaczego o tym nie powiedzieć? Ja bym bardzo chciał, żeby czytelnik tej książki, przynajmniej z moich tekstów, bo mam tam dwa swoje autorskie teksty, to jest praca zbiorowa przecież, żeby nie mógł wywnioskować, jakie ja mam poglądy na te sprawy. Życzyłbym sobie tego. Wtedy po prostu miałbym pewność, że tekst jest obiektywny.
1: Urodził się we Lwowie, ale jest radomianinem. O swym pierwszym rodzinnym mieście oraz o tym, jak zaadaptował się w Radomiu, opowiada Aleksander Sawaryn.
2: Jak Państwo wiecie, od 1939 zmieniali się co chwilę nasi okupanci. Byli raz Rosjanie, raz Niemcy, potem znowu Rosjanie, a Ukraińcy zawsze próbowali nas przekonać, że jesteśmy tam elementem obcym. No i poza tym z wyżywieniem też już były problemy. Ja mieszkałem początkowo, urodziłem się i mieszkałem na ulicy Grudeckiej, w tak zwanych blokach kolejowych. Chrzczony byłem w kościele świętej Elżbiety, bardzo pięknym kościele, a potem przy koniec naszego pobytu zajmowaliśmy takie piękne, pięciopokojowe mieszkanie na ulicy Zadworzańskiej. Kolega ojca dał nam go pod opiekę, bo wyjeżdżał i zawsze wierzył, że kiedyś wróci. I powie: Marian, przypilnuj, ja tu jeszcze wrócę. Ojciec pilnował, chociaż nie miał zamiaru w ogóle też wyjeżdżać. No ale stanęliśmy przed dylematem: albo przyjmujemy obywatelstwo Związku Radzieckiego, albo niestety trzeba się zostawić wszystko, cośmy mieli, wszystko, meble, cokolwiek tam było, zabrać jakiś podręczny niewielki bagaż, wsiąść do pięknego wagonu bydlęcego i jechać do Polski. Podróż do Rzeszowa, bo tam był pierwszy przystanek nasz, trwała mniej więcej 10 dni, jak dobrze pamiętam. No, razem z moim bratem w Lubece, kuzynem w Lubece, prowadzimy takie badania. Okazało się, że dosięgnęliśmy już roku 1700, kiedy tam nasi przodkowie już w tym Lwowie zamieszkiwali. No, myśmy się zawsze utrzymywali z pracy rąk. Dziadek był maszynistą kolejowym, przedtem pracowali w gazowni. No różne takie zawody raczej wymagające mięśni po prostu. Także myśmy musieli zarabiać. No przede wszystkim zawsze należałoby pochwalić się rynkiem, który jest perełką, prawda? Jeden z większych rynków, starszych rynków. Kamienice cudowne, przecudowne. Nawet ja chętnie jeździłem do Lwowa, ponieważ tam mamy taką panią, która mieszkała w samym rynku. Myśmy u niej zawsze mieszkali, bo mieliśmy wielką frajdę, bo 24 godziny na dobę oglądaliśmy z okna Lwów. Dziadek walczył w Olentach Lwowskich, a walczył na odcinku dworca kolejowego. Spróbowałem nawet zebrać te wszystkie takie wiadomości o Olentach Lwowskich i taką książeczkę nawet spłodziłem. Dziennik obrony Lwowa. Tam pościągałem wszystkie pamiętniki uczestników Lwowa i od 1 do 22 listopada te fragmenty umieściłem. Chciałbym również przybliżyć piosenki, które radomianie, w ogóle Polacy znają, ale nie wiedzą, co są polskie. Na przykład to o północy się zjawili jacyś dwaj cywile, prawda? Albo Marsz Dzieci Lwowskich. To wszystko są, albo na przykład Czerwony Pas pochodzi stamtąd. Także takie piosenki chciałbym też przypomnieć radomianom, a co najważniejsze, chciałbym je wszystkim śpiewać. W ogóle historię piosenki lwowskiej to jest rzecz, którą warto o to wspomnieć, bo to była właściwie, na początku to nie była piosenka jako taka, to była gazeta, kronika. To, co się działo we Lwowie, natychmiast było przetransponowane na piosenkę. Używano jakichś prostych melodii, które poprzez nie znano. Teksty były raczej takie proste i to od razu wędrowało w lód. Właściwie piosenka lwowska to jest taki ewenement po prostu, bo inne piosenki to zwykle na przykład czy w Warszawie, czy w Krakowie najpierw swój rodowód miały albo w kabaretach, albo w jakichś filmach, prawda, albo gdzieś tam. Natomiast lwowska zaczynała od ulicy. I takim no podstawowe elementy, no to co na ulicy. Był akordeon, prawda, mandolinka, czyli patelenka, tak zwana po lwowsku. No, tak. Akordeon to była cyja, no tam różne takie, bradrura to była gitara, takie różne nazwy, zresztą w ogóle słownictwo, jak ja przyjechałem do Radomia, no i chciało, nie chciało, mieszkałem w blokach również, więc miałem rówieśników, to bardzo trudno mi się z nimi było porozumieć, bo oni mieli inny słownik, tu w Radomiu borówka to jest jagoda, jagoda to jest borówka, sznycel to jest kotlet, a kotlet to jest sznycel, już nie powiem, że nie wiedzą, co to meszty, pełechy, etc., etc., więc długo musiałem walczyć o to, żeby mnie zrozumieli, zanim żeśmy się zaprzyjaźnili, no i w końcu dogadali. No bywały czasami, żeśmy sobie argumenty kończyły się jakimś podbiciem oka, ale to normalnie się działo bez ingerencji starszych. Same swoje sprawy załatwialiśmy po swojemu.
3: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
1: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Zmiany kadrowe w radomskiej drużynie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został doświadczony angielski trener John Carver. Szkoleniowiec w przeszłości pracował między innymi u boku legendarnego sera Bobiego Robsona w Newcastle United oraz był w sztabie reprezentacji Szkocji i polskiej Lechii Gdańsk. Nowy trener podpisał z Radomiakiem kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2027 roku. Nowy szkoleniowiec przejął już zespół i przygotowuje Zielonych do nadchodzącego domowego starcia z Motorem Lublin. Przypomnijmy, obecnie Radomiak zajmuje 14 miejsce w tabeli, ma na koncie 2 zwycięstwa, 2 remisy i 5 porażek. Mecz z Motorem Radomiak zagra w poniedziałek 12 października na stadionie przy ulicy Struga. Start o 18.00. Warto dodać, że w minionym tygodniu Radomiak pod wodzą nowego szkoleniowca wygrał z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 7-2. Był to mecz kontrolny w trakcie przerwy na reprezentację. Dublety zanotowali Rafał Wolski, Elwesz Balde, a po jednej bramce zdobyli Manu, Ruan Indigo i Ronaldo Lumungo.
0: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
1: Teraz zmieniamy temat. Latał nad Rumunią, Włochami czy Słowenią. W planach ma Himalaje, Kolumbię czy Amerykę Południową. Mowa o radomianinie Michale Dudzińskim. Rozmawiałam z nim o jego pasji i zagrożeniach, jakie niesie ten ekstremalny sport.
2: Paralotniarstwo to moja pasja. Cóż mogę powiedzieć? Zaczynaliśmy dość dawno temu. W 1995 roku kilka osób w Radomiu. Można powiedzieć w Radomiu, bo to tak naprawdę były góry, ale w Radomiu się rodziła ta nasza pasja w głowach na różnych imprezach. No i tyle. Pierwszy raz spróbowałem, ja osobiście spróbowałem na Słowacji, będąc na nartach. Nawet nie był zlot, tylko można powiedzieć szybki bieg w dół na wysokości kostek od nóg. Latanie moje wzięło się tak naprawdę z marzeń, z wiecznych snów o lataniu, o unoszeniu się w powietrzu. I dawno temu, będąc na nartach, tak naprawdę na Kasprowym, zobaczyłem paralotniarzy. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Jakieś spadochrony, z którymi się biega za plecami. Wtedy to tak wyglądało dziwnie dosyć. Wtedy mi się zamarzyło. A akurat tak się poskładało, że koledzy, z którymi jeździłem na nartach, też jakby zaczęli się tym interesować i tak to się zaczęło. Nie potrzeba mieć specjalnego jakiegoś zdrowia. Trzeba być ogólnie sprawnym fizycznie, być w stanie wnieść swój tobołek, ponieważ to waży około 20 kg, wnieść na górkę bądź wjechać z tym na górkę. Ogólnie być sprawnym fizycznie, nic specjalnego.
3: A jak taki sprzęt wygląda? Co jest potrzebne?
2: Jest potrzebna paralotnia, czyli to jest tak naprawdę skrzydło, które jest utrzymywane jakby w swoim kształcie przez warunki, wpływ jakby wiatru. Jest to skrzydło, które generalnie utrzymuje się w swoim kształcie dzięki specyficznej jego konstrukcji. Do tego potrzebna jest uprząż. Uprzęży jest kilka rodzajów. Generalnie można podzielić je na uprzęże trochę szkolne, trochę bardziej już wyczynowe, ewentualnie uprzęże akrobacyjne, jeżeli ktoś się bawi w latanie akrobacyjne. To takie są rodzaje. Do tego jeszcze mamy spadochron zapasowy, który musimy mieć zawsze ze sobą, ponieważ różne sytuacje dzieją się w powietrzu. To jest takie nasze koło ratunkowe.
3: Czy to jest drogi sport?
2: Uważam, że to nie jest drogi sport w stosunku do sportów, które mamy w dzisiejszych czasach. Koszt latania na paralotni to głównie wymiana skrzydła co 3 lata, powiedzmy, co 4, co 2, zależy ile latamy. Koszt paralotni to jest około 3 do 4 tysięcy euro skrzydła. Uprząż troszkę taniej, spadochron zapasowy to jest około 3 tysięcy złotych. To są koszty nowego sprzętu. Gro kosztów to jest tak naprawdę wyjazdy na latanie.
3: Powiedzmy, gdzie pan do tej pory przez te naście lat latał?
4: W jakich krajach?
2: od Serbii przez Rumunię, przez kraje alpejskie, czyli Włochy, Słowenia, Austria, Słowacja, Czechy, Polska. Najbardziej zakochany jestem w Słowenii. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w jakich latałem, Alpy Julijskie, Słoweńskie. Ale na równi też kocham Dolomity włoskie, choć tam rzadziej się daje latać ze względu na specyficzne i dość ciężkie warunki w sezonie. To są dwa miejsca, w których najbardziej kocham latać, to bezwzględnie.
3: No właśnie, a co pan czuje, jak pan tak sobie fruwa, bo rozumiem, że sam pan lata.
2: Tak, latam sam. Co czuję? Spokój wewnętrzny, kontakt z naturą, z ptakami. To mogę panią zaskoczyć, ptaki, mimo że to jest zwierzyna dzika, nie reaguje tak jak sarna w lesie, że się nas boi. Ptaki potrafią podlatywać, patrzeć nam prosto w oczy, latać z nami. I takim jednym z takich najfajniejszych ptaków to są nasze bociany rodzinne, które na przykład w sierpniu, jak są sejmiki bocianie, potrafią przylecieć w kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk do paralotni, bądź to paralotniarz dolatuje do nich po prostu i latają z nami w stadzie. One traktują tak jak członka danego stada.
3: Często pan lata, wyjeżdża?
2: Staram się jak najczęściej, jak praca pozwala. Generalnie są to weekendy bądź zawody. No ten sport jest bardzo wrażliwy na warunki, ponieważ praktycznie musi to być pogoda prawie bezwieczna albo dość słabym wietrze, czyli w górach tam do 5 metrów na sekundę to już jest taka raczej granica wiatru. Z reguły jest to pogoda wyżowa. No, dość trudno trafić w taką pogodę, choć się zdarza.
3: Nie ma co ukrywać, że jest to sport ekstremalny. Jakie zagrożenia czekają pana na startach, podczas startu?
2: Generalnie każdy sport lotniczy, można powiedzieć, jest sportem ekstremalnym, aczkolwiek wykonując go w odpowiednich warunkach, z rozsądkiem w głowie, jest to dość bezpieczny sport. Nie bardziej niebezpieczny niż rowery górskie czy narty. Po prostu trzeba w odpowiednich warunkach to wykonywać wszystko z rozsądkiem, bez szaleństw. Choć na zawodach jest odrobina szaleństwa, musi być. Oczywiście paralotnia jest miękkopłatem, więc jakieś turbulencje w powietrzu czy zawietrzne od gór potrafią poskładać nam sprzęt w powietrzu, więc do tego są jakby odpowiednie techniki, których próbujemy użyć, żeby wyprowadzić. W ostateczności mamy to, co powiedziałem, spadochron zapasowy, który musimy użyć, gdy już nie jesteśmy pewni, albo dość szybko, w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, że damy radę wyprowadzić. Tak?
3: A powiedz mi, jak pana rodzina, co myśli o tym? Czy się o pana boją?
2: Na pewno się o mnie boją, choć po tylu latach myślę, że są przyzwyczajeni do tej mojej pasji, w której po prostu jestem zakochany. Nie wyobrażam sobie swojego życia bez latania, więc rodzina się z tym pogodziła w jakiś sposób. A też dużo o tym rozmawiamy, więc jakby oni są na bieżąco z moją pasją i godzą się w jakiś sposób na to.
3: Jak tutaj pan wspomniał, nie jest pan jedyny, ma pan znajomych, którzy też ten sport uprawiają.
2: Tak, jest w Radomiu nas kilku, choć z tego co mi wiadomo i z tego co widzę do zawodów jakby tylko ja się garnę w Radomiu. Tak, no jest nas około 7 osób w Radomiu, latających swobodnie, bez silnika, bo to jest ważne, tak?
3: A powiedzmy, czy tutaj w Radomiu, w okolicach Radomia, w regionie radomskim, czy na Mazowszu można gdzieś spróbować?
2: Jak najbardziej, jest parę miejsc, może nie w regionie radomskim, ale najbliższe wielu osobom może być znane miejsce Janowiec nad Wisłą, to jest Skarpa Janowiecka. Tam są bardzo fajne, zdarzają się warunki do latania przy wiatrach południowych. Kielce, Pińczów, to są takie najbliższe miejsca. W Kielcach Masłów, to jest też fajna górka taka, na której można odbyć loty termiczno-żaglowe, też oczywiście w odpowiednich warunkach.
3: Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, to co musi zrobić, do kogo może się udać, jak to? Czy idzie do sklepu, kupuje, wsiada i leci? No chyba nie.
2: Oczywiście może pójść do sklepu kupić, ale nie polecam tego. Najpierw trzeba pójść na kurs paralotniowy. Podstawowy kurs paralotniowy trwa około tygodnia czasu, przy dobrych warunkach oczywiście. Ale najlepiej polecam naprawdę na początku przelecenie się w tandemie, czyli z doświadczonym pilotem w górach, bądź gdzieś za wyciągarką też można polecieć, ale najfajniej jest w górach, to polecam. I wtedy zobaczymy, osoba, która chce zacząć, będzie wiedziała, czy w ogóle jest w stanie kontynuować to, czy jej się to tak naprawdę podoba, ponieważ ten sport wkręca na całe życie, a poza tym trzeba zdać sobie sprawę, paralotniarstwo poświęca bardzo dużo czasu i zabiera nam dużo czasu, ponieważ jakby dużą częścią naszego życia paralotniowego jest oczekiwanie na dobry warun, że tak powiem, czyli sprzyjające nam warunki do latania.
3: Trzeba być
2: bardzo czujnym i trzeba właściwie umieć dostosować życie do latania, nie latanie do życia, bo wtedy nie latamy.
3: Dobrze, a powiedzmy jeszcze, wspomniał Pan tutaj o tym kursie. Jak taki kurs wygląda? Czy to jest to samo, co, nie wiem, na prawo jazdy?
2: Tak, to jest coś podobnego do kursu na prawo jazdy. Najpierw jest teoria oczywiście, czyli cokolwiek musimy liznąć z aerodynamiki, z przepisów lotniczych, bo to też jest ważne, gdzie możemy latać, jak możemy latać. Potem jest wiedza praktyczna, czyli po prostu najpierw się trzeba nauczyć stawiać skrzydło, panować nad tym skrzydłem na ziemi. Później z udziałem instruktora już mamy pierwsze loty niskie z reguły, przyzboczowe. I tak zaczynamy stawiać kroki. Tak samo jak kierowca tak naprawdę po kursie prawa jazdy, no można powiedzieć, ma papier w ręku, ale jest takim zielonym listkiem trochę. Tak samo my tutaj po kursie na paralotni jesteśmy zielonym listkiem, który wymaga albo opieki dalszej instruktora, albo przyjaciół, znajomych i musi się tu szlifować, tak? Tu jest najwięcej potrzebujemy, żeby doskonalić się, to potrzebna jest praktyka. Tu nic nie zastąpi. Tak samo jak czasami leci Pani gdzieś samolotem na wakacje. Często widać w kabinie, to są starsi ludzie. Pilot jest starszym człowiekiem, tak? Ponieważ tu nic nie zastąpi doświadczenia w lataniu. Nie wiedza teoretyczna, tylko praktyka, wiedza praktyczna i nasze odruchy, które potrafimy zastosować. W moim przypadku akurat to było dość śmiesznie, ponieważ tak naprawdę zaczynaliśmy może nie w pionierskich czasach, bo one troszeczkę były wcześniej, ale w Radomiu nikt nie wiedział prawie, co to jest paralotnia. I nasz kurs to się odbył tak naprawdę po roku naszych zabaw, przygód z paralotnią. I tak, oczywiście już wtedy jakoś potrafiłem latać, potrafiłem się unosić w powietrzu, dopiero poszedłem na kurs paralotniowy. No i potem po kolei poznawałem właśnie góry, znajomych, którzy jeździli na zawody, znajomych, którzy jeździli w większe góry, jeszcze większe góry. I tak zaczęło się moje życie paralotniowe. Właściwie nie wiem, czy moje życie paralotniowe jest ważniejsze od życia domowego. W tej chwili to już nie wiem. Moim celem jest latanie tak naprawdę.
3: A jaki sobie Pan obrał cel, który Pan chce, gdzieś Pan chce polecieć, coś chce Pan zrobić?
2: Tak naprawdę uwielbiam i latanie przelotowe, widokowe i zawodnicze latanie. Cel zawodniczy jakiś osiągnąłem, tak, który zamierzałem, czyli wygranie tej klasy sportu na Mistrzostwach Polski. Tak, mam zaplanowane cele, o których bym nie chciał mówić na antenie, ponieważ to są moje wewnętrzne jakby marzenia. Z marzeń, które bym chciał zrealizować, to bym chciał pojechać w Himalaje, polatać tak naprawdę na paralotni. No teraz pewnie ze względu na pandemię jest to trochę mało możliwe. No i w przyszłości też wyjazdy do Kolumbii, do Ameryki Południowej. Tak, to są cele jakieś, które chciałbym realizować.
3: To powiedzmy, co Panu daje takie latanie?
2: Najbardziej wyciszenie, wbrew pozorom. Integrację z naturą.

0: takie marzenie, że siadło na chmurach. Ja to zrobiłem. Zrobiło to wielu moich przyjaciół, latając nad chmurami, pod chmurami, w ich pobliżu, z boku. Tego nie zobaczymy w żadnym samolocie, bo to jesteśmy wtedy oddzieleni jakąś szybką. To nie jest nasza przestrzeń, a tu jesteśmy zupełnie jakby w innym świecie, w nierealnym dla człowieka. Ja do tej pory, mimo tylu lat latania, miałam świeczki w oczach w powietrzu, szczególnie w nowych miejscach, latając nad pięknymi górami Alp czy Dolomitów. To są miejsca, które zupełnie inaczej wyglądają z dołu, zupełnie inaczej z powietrza. Pewnie nic nie mówię odkrywczego, ale to tak jak wspinacze. Czasami jesteśmy sami ze sobą, te wewnętrzne nasze odczucia, nie jesteśmy w stanie przekazać ich jasno, ale to jest coś, co mnie tam ciągnie i zawsze ciągnęło i nie potrafię tego nawet może wyrazić, ale to jest moje wewnętrzne ja. Ja jestem ptakiem wtedy. Oczywiście nie myśląc o tym w ten sposób, ale moje marzenia się spełniają właśnie latając.
1: Dobrze, jeszcze powiedzmy odnośnie tego, że ten sport robi się coraz bardziej popularny, bo jak pan zaczynał, to tak naprawdę mówił pan o tym i nikt nie wiedział, o czym pan mówi. A teraz nawet nad Radomiem możemy zobaczyć tych paralotniarzy, którzy się unoszą nad naszymi blokami.
0: Tak, jak najbardziej. Robi się popularny, robi się dostępny. No też nie ma co ukrywać, to, tak jak powiedziałem, to nie wydaje się bardzo drogim sportem. Dobry rower kosztuje czasami więcej niż paralotnia. Oczywiście też nie jest tanim sportem, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. To jest najtańszy sport lotniczy po prostu, tańszego nie ma. Jest też ten komfort, ja akurat latam swobodnie, nie czuję bluesa latając silnikiem, to już nie jest moja bajka. To tak jak motorowodniacy, motorówka i żeglarz. Dwa kompletnie różne światy, ale o tyle jest to fajny sport, że tak naprawdę jeżeli ktoś by chciał, a nie ma wiele czasu na wyjazdy w góry, to kupuje paralotnie, kupuje do tego napęd plecakowy, to jest silnik spalinowy po prostu, który mamy na plecach i w obrębie Radomia, czy w obrębie najbliższych swoich miejsc do zamieszkania możemy w każdej chwili wyjąć z plecaka, odpalić silnik, polecieć w powietrze. I dlatego się robi to takie popularne, tak? Ludzie marzą o lataniu, wiele osób to realizuje, tak?
2: Sport Vox FM Radom.
3: Choć kojarzy się powszechnie z kolorowymi pomponami oraz wspieraniem drużyn sportowych przed i w trakcie meczów, jest przede wszystkim dyscypliną sportową. Mowa o cheerleadingu, czyli połączeniu gimnastyki, akrobatyki oraz tańca. W Radomiu radomskich sportowców wspierają dziewczyny między innymi z Cheerleaders Radom. Witam serdecznie, ze mną w studiu piękne, młode, utalentowane tancerki i choreografki zespołu Cheerleaders Radom, Agata Jagiełło i Dominika Gajdemczuk. Cześć dziewczyny.
4: Cześć, witamy. Dzień dobry.
3: Zaglądałam przed naszym spotkaniem na wasze sociale i pierwsze zdjęcie, jakie udostępniłyście, było w 2015 roku. To szmat czasu. Jak wyglądały te wasze początki, od czego to się zaczęło, jak to wszystko wyglądało?
4: Tak, 2015, myślę, że to nie będzie nawet wyznacznik początku naszej przygody z tańcem, ponieważ razem tutaj z Agą tańczymy już bardzo, bardzo wiele lat. Nie będę może zdradzała liczby, bo wyszłoby wtedy, ile my mamy lat.
5: Tak,
4: więc
5: zdradzi to nasz wiek.
4: Nie zdradzę. Zaczynałyśmy w Domu Kultury Borki bardzo dawno temu. A jeżeli chodzi o cheerleading, to myślę, że 2015 to będzie prawie 10 lat. To by się zgadzało, jako że to my prowadzimy ten zespół, ale jeszcze wcześniej tańczyłyśmy w innych zespołach tanecznych, właśnie w cheerleadingu.
3: I skąd ten cheerleading się wziął?
4: Tańczyłyśmy w zespole tanecznym i nasz zespół występował właśnie na meczach Radomiaka i jeszcze na AZS-ie, na piłce ręcznej. I po prostu nasz trener, no on nas jakoś tak pokierował, tak, w tym kierunku, że występowałyśmy na tych meczach. Później miałyśmy troszeczkę przerwy ze względu na naukę, maturę i tak dalej i pojawił się casting właśnie do zespołu Cheerleaders. No to oczywiście jak zobaczyłyśmy, że jest nabór, no to zgłosiłyśmy się na ten casting. Spędziłyśmy w tym zespole 2-3 lata, może 2-3 sezony i później przejęłyśmy ten zespół, ponieważ prowadzący zespół jakby nie podołał, czy też nie chciał już prowadzić tego zespołu, więc my z Agą przejęłyśmy ten zespół i prowadzimy go już razem, no prawie 10 lat. Mhm.
3: I co takiego fajnego jest w tym cheerleadingu dla was?
4: Przede wszystkim taniec,

0: możliwość prezencji, pokazania się, ponieważ my jako tancerki chcemy pokazywać nasze umiejętności taneczne, a cheerleading daje taką możliwość, że pokazujemy to bardzo często, ponieważ występując na meczach robimy to regularnie i dzięki temu możemy właśnie zaprezentować swoje umiejętności taneczne.
1: Tak, dokładnie. Jakby wcześniej uczęszczając na zajęcia taneczne, przygotowywałyśmy się głównie do różnego rodzaju turniejów, mistrzostw i rzeczywiście te pokazy publiczne były zdecydowanie rzadziej. No jednak chyba właśnie najbardziej spełniamy się, przedstawiając tutaj nasze umiejętności szerszej publiczności.
0: Tak, i widzimy, jak ta publiczność reaguje też na nasze występy i to jest takie na pewno motywujące do dalszej pracy.
2: A gdzie w tym wszystkim są panowie? Chciałam zapytać, czy była taka, nie wiem, propozycja od panów, że może by do was
1: była,
2: dołączyli? Czy...
1: Tak, był taki incydent, że przez bodajże może
0: dwa sezony.
1: Tak, byli w naszej drużynie, pełnili bardziej rolę takich pomocników w podnoszeniach, ale gdzieś tam takie motywy też taneczne
0: się pojawiały. Ale współpracowało z nami chyba trzech chłopaków, albo czterech w sumie, to tak wymiennie. Ale w ubiegłym sezonie również zaprosiłyśmy do współpracy właśnie chłopaków i no nie powiem, na pewno to uatrakcyjnia nasze występy,
1: tak.
0: Chłopaki nam pomagają, chociaż nie powiem, nasze dziewczyny są bardzo silne i dajemy sobie radę bez nich, ale zawsze to troszeczkę taki element
1: fajne urozmaicenie
0: dla tej żeńskiej widowni być może.
2: A wy wychodzili z pomponami, czy raczej nie?
1: No nie,
2: stronili od tego,
0: czy nie chcieli?
1: Nie.
2: Dobra, robicie to już od kilku lat. Skąd czerpiecie inspiracje? Bo wiadomo, włosy, make-up, stroje, no i również układy, tak?
1: No tak, teraz jest szeroki dostęp i do internetu, i jakieś różne pomysły z Instagrama czy TikToków. Dziewczyny są młode, więc mają naprawdę pełną głowę pomysłów. Jesteśmy w różnym wieku, więc nawzajem siebie inspirujemy i gdzieś tam te pomysły wychodzą naprawdę, czasem wyskakują jak z kapelusza, więc na pewno tego nie brakuje, żeby tylko były odpowiednie budżety, to na pewno byłoby tego jeszcze więcej.
0: Tak, na pewno te stroje i te akcesoria, które wykorzystujemy podczas występów, na pewno byłyby ciekawsze, ale i tak staramy się naprawdę dobierać takie stroje czy takie dodatki, które gdzieś tam uatrakcyjniają ten występ i te stroje też się wyróżniają. Nie są takie klasyczne, sportowe, ale bardziej takie sceniczne.
2: Jak długo trwa proces tworzenia, tak? Nie wiem, wpadacie na pomysł, macie już ten swój układ, a żeby go wdrożyć w życie i zatańczyć go podczas meczu, to jak długo to trwa?
0: Kiedyś to było tak, że był trening, uczyłyśmy się choreografii i za chwilę tańczyłyśmy go na meczu, więc my jesteśmy nauczone takiej szybkiej pracy, że uczymy się choreografii na przykład w czwartek,
1: półtorej godziny,
0: potem przed meczem go jeszcze trenujemy i występujemy. Nie wydłużamy tego w czasie, ponieważ mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo układów i nie ma czasu na to, żeby każdy tak układ rozkładać na części pierwsze. Już jesteśmy na tyle doświadczone, że ucząc się tej choreografii po prostu nie ma potrzeby, tak? Jakby nie ma potrzeby tego tak doszlifowywać. Jedynie kwestia ustawienia rysunków, doboru wynoszeń, coś takiego, tak?
1: No tak, gdzieś tam też te choreografie muszą być w miarę dynamicznie zmieniane i przekształcane, żeby też nie zanudzić tego widza. My też regularnie pokazujemy się na tych meczach, więc też chciałbyśmy, żeby nasze występy były na tyle atrakcyjne, żeby też każdy z przyjemnością zostawał na tej przerwie i nas oglądał, kibicował.
0: Tak, dla nas też, my lubimy coś nowego, dla nas też, nam te układy, może nie to, że się nudzą, ale lubimy tańczyć coś nowego, tak?
1: Motywują
0: też do tego treningu, tak.
2: Powiedzcie mi, waszym głównym zadaniem jest właśnie, jak tutaj wspomniałyście, podtrzymywanie energii kibiców podczas tej przerwy w trakcie meczu. Skąd czerpiecie tą energię, ten power, żeby cały czas być uśmiechnięte, wiadomo, żeby tą energię mieć, żeby ją przekazywać?
0: Ja myślę, że sama publiczność, klub kibica na przykład, tak jak na koszykówce, czy na siatkówce też jest, w sensie na siatkówce męskiej, jest klub kibica, który naprawdę angażuje się w no, w dopingowanie i my też staramy się razem z tym klubem kibica, że tak powiem, współpracować. Więc wszystko to, co oni śpiewają, my śpiewamy. Więc naprawdę musimy się w ten mecz wczuć. Obserwujemy zachowania chociażby trenera, który niejednokrotnie swoje emocje gdzieś tam wyładowuje i nas też to gdzieś tam motywuje do tego, żeby im kibicować. Po prostu uczestniczymy w tym meczu, tak? To w taki sposób wygląda.
1: Mi się wydaje też, że my po prostu lubimy te drużyny, którym kibicujemy i to nam daje też taką energię, motywację, bo my po prostu całym sercem jesteśmy z tymi drużynami, jako też tutaj...
0: Tak. To fakt. Niejednokrotnie zdarzało się, że jeździłyśmy na mecze wyjazdowe, żeby wspierać drużynę właśnie jako po prostu kibice.
1: Więc nie to, że tylko czekamy na nasz występ, ale też jakby tutaj obserwujemy to, co się dzieje na boisku, trzymamy kciuki za kolejne zdobywane punkty przez drużynę.
2: A czy czucie na przykład energię kibiców, jak nie wiem, jest lepszy mecz, wygrywają, tak? A co innego, jak jest jakaś porażka, czy gorzej idzie zawodnikom? Czy czuć tą energię, że jest mniejsza?
0: Czuć zdecydowanie. Jeżeli jeszcze na przykład są mecze takie łeb w łeb, to publiczność wręcz no nie jest w stanie usiedzieć na miejscach, więc ludzie kibicują, gdzieś tam dopingują tych zawodników.
1: Te emocje są zdecydowanie większe, tak.
2: Podczas tych waszych choreografii, tak, bo są taneczne, też z podnoszeniami, czy jest jakaś pozycja, która jest mega trudna, nad którą za każdym razem, jak ją wykonujecie, to nie wiem, jest ten dreszczyk emocji, że czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, jak to wygląda?
0: Jest taka jedna pozycja, w której dziewczyna, tak zwana flajerka, wchodzi na barki innych dziewczyn. I pamiętam taki moment, że właśnie Aga miała za zadanie, ta dziewczyna później skacze na dziewczyny i miała za zadanie łapać. I jak widziałam jej minę, to po prostu była tak przerażona, bała się po prostu, żeby nam nie spadła. I myślę, że to jest trudne, bo ta dziewczyna nam skacze, my ją łapiemy, no może nie pokażę tego, ale mogę to wytłumaczyć. Dziewczyna po prostu skacze na inne dziewczyny, które ją łapią. No i wiadomo, to jest siła, która jak nas uderzy w nasze ręce, to różnie to może zareagować. To jest takie trochę, może nie to, że niebezpieczne, ale trudne.
2: Trzeba chyba potrzeba zaufania, nie?
0: Tak. Dziewczyny nam bardzo ufają i tutaj na pewno my też jesteśmy takie jakby ich opiekunki. My się staramy, żeby żadnej się nic złego nie stało. Dlatego może też inaczej reagujemy na pewne wynoszenia. Staramy się, żeby naprawdę było bezpiecznie.
1: Tak, wtedy na pewno na treningu głównie zwracamy uwagę na... Tak. Skupiamy się po prostu na tym elemencie podnoszenia. Ale myślę, że tutaj...
0: Ale jest tak, jak tak sobie teraz myślę, że naprawdę dziewczyny dbają o to bezpieczeństwo, że nie robimy czegoś tak, żeby zrobić, tylko zaczynamy właśnie technicznie. Jak się zrobi wszystko technicznie, to nie ma w ogóle... takiej możliwości, żeby coś się nie udało, tak?
1: Tak, mimo młodego wieku dziewczyn naprawdę odpowiedzialnie podchodzą do drugiej osoby i starają się właśnie to bezpieczeństwo zachować i czują tą odpowiedzialność na sobie, jak mają coś, nie wiem,
0: mają kogoś
1: złapać,
0: po prostu tak trzymać,
1: to rzeczywiście podchodzą do tego poważnie i to wykonują.
2: Ja może powiem, jak byłam na ostatnim waszym meczu, pod wielkim wrażeniem byłam, jak one wchodziły na kosza. Ja teraz mam ciarki, bo po prostu bałam się, że albo fikną, albo spadną, albo coś im się stanie. To było tak szybkie, tak energiczne, że no robiło wrażenie.
0: To bardzo nas to cieszy, ponieważ na tym nam zależy, żeby to robiło wrażenie. No tak z punktu, pewnie z perspektywy widza, może to wydawać się takie skomplikowane czy trudne, ale no to też zależy, wiadomo, jak ktoś postrzega no w ogóle sport czy taniec. Ale tak jak ja na przykład wykonuję tą akrobację też, no nie jest to dla mnie, na przykład dla mnie to nie jest trudne, ale dziewczyny też, coraz więcej dziewczyn próbuje wchodzić na ten kosz i widzę, że sobie świetnie radzą. Po prostu potrzebują odpowiedniej techniki, dziewczyny wynoszące również bardzo dużo pomagają i jest to do zrobienia. Myślę, że kolejnym krokiem będzie to, że wejdziemy tam trochę wyżej, na tą tablicę.
1: Ale mi się wydaje, że właśnie widz też dzieli się, jest dwa typy widza, który obserwując właśnie mówi: wow, super, rzeczywiście one wykazały się dużym wysiłkiem, żeby coś zrobić.
2: No i odwagą.
1: Odwagą, tak. A jest taki, który będzie nigdy nie pocieszony i oj
0: tak ale się wyczyn, pomyliła, tak? Albo, tak, albo coś tam skrytykuje.
1: Tak, tak.
0: Ale to jak to wszystkim chyba.
1: Tak, dokładnie.
2: A jakie cechy powinna mieć dobra cheerleaderka? Oprócz tego, żeby dobrze tańczyła.
1: Myślę, że powinna być zaangażowana, bo na tym nam najbardziej zależy. Gdzieś tam tą dynamikę, czy umiejętność tańca,
0: tak, to jesteś można wypracować,
1: tak. Ale jednak jeśli ktoś gdzieś tam tych treningów nie stawia na pierwszym planie, to jakby na dłuższą metę ta współpraca nam zazwyczaj nie wychodziła.
0: Nie wychodzi. I
1: najbardziej, tak jak mówię, zależy nam na tym, żeby jeśli ktoś się decyduje na uczestniczenie, na bycie w naszym zespole, to po prostu musi być zdecydowany i musi to stawiać na pierwszym miejscu, ten taniec. Musi to być jego pasja, bo tak to zawsze będzie coś innego ważniejsze.
2: A jak na przykład ktoś przyjdzie do was dziewczyna, która tak naprawdę nigdy nie tańczyła, chociaż nie wiem, na imprezach, tak, wszyscy jej mówią super tańczysz, przychodzi do was, to jak długą drogę musi przejść, żeby z wami wyjść i zatańczyć?
1: Wiele miałyśmy takich osób, które gdzieś tam nie miały większego doświadczenia z tym tańcem. To jeszcze tak dodam, że na przykład jedna z naszych koleżanek, która niestety musiała wyjechać na studia do innego miasta, ale jakby tym, co nauczyła się w naszym zespole, później przekształciła na utworzenie swojego zespołu cheerleaders w innym mieście i teraz jakby wspieramy się i sobie nawzajem
0: dostarczamy. Dostarczamy różnych inspiracji, tak, wymieniamy się doświadczeniem, ale tak jak Aga powiedziała, to przyszła właśnie do nas dziewczyna i zero doświadczenia. Tak naprawdę no potrzebują te dziewczyny. Zazwyczaj zaczynamy od tego, że uczymy jednego układu. Ćwiczymy ten układ tak, żeby ta dziewczyna mogła pewnie wyjść na ten parkiet i go zatańczyć, jak już się przełamie, bo ten pierwszy występ jest najgorszy, taki najbardziej pewnie stresujący. To później sukcesywnie dziewczyny tak szybko uczą się tych układów, że my nawet nie wiemy kiedy, a tańczy cały pełny skład.
1: Tak, więc one właśnie jak są zaangażowane, to te nowe dziewczyny, właśnie to zaangażowanie jest niezbędne, bo jeśli komuś zależy, to powiedzmy, że nasze treningi są jeden, dwa razy w tygodniu, to ta nowa dziewczyna umawia się z pozostałymi dziewczynami poza jakby naszym planem, żeby te układy nadrobić, żeby ich się nauczyć, więc właśnie to zaangażowanie jest niezbędne i tutaj się dlatego tak szybko też może uczą, jeśli
0: tak, dokładnie,
1: jeśli im zależy, żeby występować z nami dalej.
2: Mhm. Powiedzcie mi, czy liderki w Stanach uważane są tak naprawdę za sportsmenki i są szanowane, nie mówię, że wy nie jesteście, żeby broń Boże, ale nie jest to aż tak popularne. Czy myślicie, że kiedyś dojdziemy do takiego poziomu, żeby to było tak samo jak w Stanach, czy tutaj nie ma takich szans?
0: No niewątpliwie cheerleading jest na pewno sportem, bo wystarczy sobie zobaczyć, jak wygląda cheerleaderka. To nie jest zwykła tancerka. Trzeba mieć naprawdę dużo siły, być rozciągniętym i przygotowanym do występu. Czy w Polsce jest naprawdę bardzo wiele zespołów cheerleaders, ale czy na taką skalę jak w Stanach Zjednoczonych? No nie wiem, może za 50 lat, bo jednak na ten moment praktycznie każda drużyna sportowa ma swój zespół cheerleaders. Są oczywiście też zawody w cheerleadingu, ale być może nie jest to tak popularne na taką skalę. Jeszcze nie. Mhm. Chociaż myślę, że stało to się na przestrzeni tych 10 lat, tak jak my jesteśmy tutaj w tej branży, na pewno stało to się bardziej popularne. To widać, zdecydowanie. Mhm.
2: Powiedzcie, czy jakiś występ na jakimś, nie wiem, meczu, evencie macie taki, że jest na waszym ulubionym, że go wspominacie, że była, nie wiem, super energia, super układ. Czy taki układ przychodzi wam do głowy, nie wiem, podczas jakiegoś meczu, nie wiem, może w koszykówce, w siatkówce, w piłce nożnej, nie wiem.
0: Na pewno jest
1: na
0: coś takiego,
1: pewno dla mnie to dosyć dawna historia, ale kiedyś miałyśmy okazję na Lidze Mistrzów występować w Kielcach, nasza drużyna na piłce ręcznej. I chyba to było takie właśnie dla mnie osobiście takie fajne przeżycie, że no zespół z Radomia specjalnie został gdzieś tam ściągnięty do Kielc, żebyśmy wystąpiły i rzeczywiście była bardzo fajna energia. U nas jeszcze nie było tej hali, nie było tej hali, tylko tutaj jakby nie miałyśmy takiej możliwości na takiej dużej skali publiczności wystąpić.
0: Tak, ja pamiętam te reflektory, energia, że po prostu tak. To było naprawdę coś takiego innego, czego w Radomiu jeszcze nie doświadczyłyśmy.
1: Sama ta podróż była taka emocjonująca, bo się przygotowywałyśmy gdzieś tam, czy makijaż, to wszystko było w tym busie, więc fajna była taka atmosfera. No i właśnie później, jak wyszłyśmy już, to rzeczywiście nawet były bardzo duże oklaski, taki wiwat tych kibiców tej drużyny.
2: A u ciebie?
0: Ja myślę, że... Myślę, że bardzo dużo było takich występów. Ciężko mi jest teraz przytoczyć sobie jakiś jeden konkretny. Na pewno pierwszy raz, kiedy wystąpiłam w nowej hali u nas w Radomiu, to też na pewno było dla mnie takie emocjonujące, bo jednak jak występujemy na Mosirze, tamta hala, my to mówimy, że to jest taki nasz dom. My lubimy bardzo Mosir, naprawdę. Lubimy tam tańczyć, czujemy się tam jak u siebie. Ale hala naprawdę takie robi duże wrażenie. Pamiętam, jak weszłam tam pierwszy raz już na występ, to czułam taką adrenalinę, taki może i trochę stres, jakbym robiła coś na nowo.
2: To może ja dodam od siebie, że na przykład dla mnie takim waszym najbardziej efektownym tańcem był na przykład ten na Halloween, bo wyglądałyście bajecznie. Powiedzcie mi, jak to w ogóle wyglądało, jak wpadłyście na ten pomysł, jak wyglądała charakteryzacja, może tutaj słuchaczom opowiecie o tym.
0: O tak, Halloween, to tak w sumie chyba ja tam podrzuciłam pomysł. Ja tak lubię wymyślić zawsze coś jakiegoś dodatkowego na te mecze i podrzuciłam dziewczynom pomysł, a może byśmy się przebrały na Halloween, właśnie inspirując się gdzieś zespołami, innymi zespołami czy Leaders. No i jak rzuciłam hasło, mówię, dziewczyny, wybieramy, kto za kogo się przebiera, żeby się tam nie powtarzały za bardzo te charakteryzacje. Dziewczyny bardzo się, że tak powiem, wczuły w te role i jak przyszły na trening, już niektóre były umalowane, to ja po prostu byłam zaskoczona. Wyglądały po prostu rewelacyjnie. I sam układ też przygotowałyśmy specjalnie pod Halloween, więc muzyka z jakąś nutką tam dreszczyku. Dokładnie, kroki też były takie, to była specjalnie w sumie choreografia przygotowana na ten jeden mecz tak naprawdę. I
2: no wyszło ekstra.
0: Wyszło fajnie, tak jak sobie teraz myślę o tym, to tak, to było takie fajne przeżycie, bo coś innego, tak jakby nie musiałyśmy być takie poprawne. Mogłyśmy się troszkę tak powygłupiać, no to
2: no a powiedzcie mi, co było po meczu? Czy dziewczyny wracały w tym make-upie, czy zmywały, jak reagowali mieszkańcy? Nie wiem, może ktoś dostał zawału, jak to wyglądało?
0: Chyba się opowiadały, że wracały właśnie w takim make-upie, ale myślę, że bardziej to brały tak na śmiech. Nie.
2: Wiesz, że teraz Halloween jest u nas już też
1: bardziej popularny, więc
0: tak, myślę, czasami to się wchodzi, ja czasami wracam po meczu, wchodzę do sklepu i tak później mówię, Jezu, ja taka wymalowana, w ogóle jest...
1: Tak, czy czasem
0: nie myśli
1: nawet na ten strój zarzuciło się płaszcz, płaszcz, spódniczka gdzieś tam ta meczowa, krótka,
0: i
1: oczywiście zaznaczę, jeszcze to zima, powiedzmy.
0: Oczywiście, no bo jak inaczej.
1: Więc płaszcz i sportowe buty i czerwone usta wchodzi się do takiej biedronki.
0: Tak, dziwnie się patrzą, ale po prostu my jakby nie zwracamy na to uwagi. No wchodzimy, robimy zakup, wychodzimy, tak?
1: Tak.
2: A czy jeszcze jakieś śmieszne sytuacje, nie wiem, podczas tańca, w trakcie tańca, w trakcie przygotowań, prób, czy coś się działo u was?
1: No na pewno jeśli DJ gdzieś tam nas zaskoczy nieodpowiednią muzyką, bo też przed każdym meczem otrzymuje taką listę z utworami i ich kolejnością, w jaką występujemy i gdzieś tam jak ta kolejność się pomyli, to wtedy no, wychodzą czasem śmieszne sytuacje, bo no tak jak rozmawiałyśmy, nie każda dziewczyna potrafi każdy układ, bo gdzieś tam one są sprzed kilku lat, czasem odświeżane, no i mają do tego prawo i na przykład była taka sytuacja, w której dziewczyna wyszła, będąc pewna, że po prostu ten układ potrafi, bo był w kolejności takiej, że był to układ, w którym ona tańczy. No a DJ jednak włączył inną piosenkę i my od razu zmiana rysunku. Ona stoi biedna, zakłopotana, ale gdzieś tam oglądałam się za nią i widziałam, że próbowała. Nie zeszła z parkietu, walczyła do końca i próbowała.
0: Dla mnie to też takie śmieszne są sytuacje, jak czasami mamy rekwizyt z taką wstążkę i wynosimy dziewczynę w szpagacie, ta dziewczyna szpagatowa dostaje tę wstążkę i była taka sytuacja, że gdzieś tam ta wstążka zaplątała się we włosy. I ma takie zdjęcie po prostu jak czarownica, tak? I to takie po prostu później jak oglądamy te zdjęcia, to o, w ogóle zdjęcia, tak, to po prostu jest bardzo, ja nawet chyba sobie ustawiłam to zdjęcie, jak ona do mnie dzwoni.
1: Ale ja też ale tą wstążką miałam sytuację, tak, ja właśnie miałam tańczyć układ ze wstążką i miałyśmy przygotowane je przed samym występem, te wstążki na parkiecie. I któraś z dziewcząt wzięła moją wstążkę i ja stałam, nie miałam wstążki, a układ jest z wstążką i jakieś tam machanie ręką, więc ja machałam tą ręką po prostu pustą bez tej wstążki.
0: Najważniejsze to dobrze improwizować. Myślę, że dziewczyny się zorientował.
1: Dziewczyny mówiły, że tak, że w ogóle ja nie spodziewały się, że ja nie mam wstążki, a tak dobrze
2: nie, to teraz jak ja wyhaczyłam też, jeżeli chodzi o wstążkę, to było na ostatnim meczu, że dziewczyna wyszła, tak, spadła wstążka i została z sympatyczkiem. Stanęła z tym patyczkiem. Ale też sobie dała radę. Tak. Też uśmiech nie wchodził w twarzy.
1: Najważniejsze to jest uśmiech.
0: Reakcja. Bo... Ja też niejednokrotnie jakąś gafę popełnię, ale jakby uśmiecham się, widzowie nie wiedzą, co ja miałam zrobić tak naprawdę.
2: A jak później oglądacie swoje zdjęcia na przykład, no bo wiadomo, różne...
0: Ta część też jest bardzo śmieszna. Tak, czasami to jak sobie później wysyłamy te zdjęcia, to co jedno to lepsze czasami, te miny nasze.
1: Ja też miałam taką sytuację, kiedy mieliśmy kiedyś występ na Mosirze. No i tańczymy układ, nagle jest, słyszę w tle zmiana muzyki. I widzę, że dziewczyny w ogóle świetnie się odnajdują, gdzieś tam tworzą jakieś koło. I ja mówię, co się dzieje?
0: Ale przecież ja na treningu byłam.
1: Ale ja za nimi idę, no mówię, ja taka cheerleadera, a nie potrafię, nie wiem, co mam robić. I patrzę, tworzą to koło, no rzeczywiście, no to ja też staję w tym kole i za chwilę zostałam z tego koła wyproszona, bo teraz już mój mąż zdecydował się na oświadczynę podczas meczu, więc to było chyba dla mnie.
0: Tak, ja chciałam właśnie, jak zaczęłaś mówić o tym, o czym pamiętasz, miałam ci to przypomnieć, ale mówię, może tak. Może to wrócisz wspomnienie.
1: To po prostu był dla mnie chyba najbardziej stresujący moment, że ja, jak to ja zapomniałam układu, nie wiem, co mam zrobić, a to dziewczyny były wtajemniczone.
0: Takie amerykańskie.
1: No. Tak, trochę Ameryki.
2: Tak. Dobra, dziewczyny, występowałyście na meczach siatkówki, piłki nożnej, ręcznej, futbola amerykańskiego. Czy jest jeszcze jakaś dyscyplina, w której możecie występować, a w której nie? Tak.
0: Tańczyliśmy też nawet podczas boksu. Była gala boksu, więc w przerwach tańczyłyśmy.
1: O, na przykład miałyśmy okazję tańczyć podczas biegu, podczas maratonu w Radomiu.
0: Tak, maraton.
1: Po prostu uprzyjemniałyśmy czekanie rodzinom i znajomym ludzi, którzy tam biegli, brali udział w tym maratonie. Więc gdzieś tam, jeśli sam organizator
0: widzi jakąś możliwość, potrzebę, że będzie występ, więc jest na pewno na to miejsce. Tylko to wszystko zależy od organizacji.
1: Tak, gdzieś tam też inne nasze występy, no tak jak czy liderki, my mamy, powiedzmy, te układy nie są one długie. Ale
2: krótkie strzały, szybkie strzały.
1: Tak, układy same są w sobie szybkimi strzałami, ale gdzieś tam dostosowujemy. Jeśli jest potrzeba, żeby ten występ był na 3 minuty, to taki,
0: to taki to robimy, tak dokładnie. Tak,
2: a czy jest różnica na przykład podczas występów, nie wiem, w piłce podczas meczów siatkówki, podczas meczów piłki nożnej, czy koszykówki?
0: Jest dla pewno różnica taka, że jak tańczyłyśmy na piłce nożnej na Radomiaku, to samo wejście na boisko, to już ja przynajmniej, ja musiałam wyrównać oddech po tym wbiegnięciu, bo to jest jednak przemierzenie większej ilości tych metrów.
1: I to musi być szybko, dynamicznie zrobione.
0: I to jest szybko, tak? Bo jest przerwa i to nie ma tutaj czasu, bo DJ też gdzieś tam jest dalej, więc on też włącza tę muzykę. To na pewno to. Tak jak tu wcześniej rozmawiałyśmy na koszykówce, jest bardzo dużo występów. Musimy cały czas być skupione, obserwować przebieg meczu. więc też jest dużo więcej pracy zdecydowanie, chociaż my to bardzo lubimy, dynamiczny mecz, natomiast w siatkówce jest tak spokojniej, możemy sobie jeszcze w razie potrzeby przećwiczyć i jakby tak czekamy tylko, kiedy zakończy się set, więc tak to się różni jedynie tym wejściem na to boisko, prawda? Bo same układy na siatkówce jedynie jest mniej troszeczkę miejsca, przez to, że boisko jest podzielone. Kiedyś starałyśmy się dzielić układ, tańcząc na całym boisku, jakby dzieliła nas siatka, ale nie zawsze gdzieś tam nam to wychodziło, bo jednak mamy takie kroki, które robimy wspólnie w jakiejś
3: mniejszej grupie. Jakieś zmiany rysunków, więc to nam trochę utrudniało.
2: A ulubiony sport, na którym lubicie występować, jakbyście miały, nie wiem, tylko możliwość występowania podczas jednej dyscypliny, to co to by było? Koszykówka, siatkówka, piłka nożna? Które najlepsze?
3: Koszykówka na dużej hali.
0: Koszykówka na dużej hali, ja też... Jakby kiedy w ogóle z koszykówką nie miałam do czynienia, ale teraz bardzo polubiłam ten sport. Sport jako sport. O.
2: I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
4: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 90.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Powoli dobiega końca budowa dworca autobusowego w Białobrzegach. Wykonawca kończy układanie krawężników. Przygotowano już także miejsca pod montaż wiaty autobusowej, a wewnątrz budynku prowadzone są prace wykończeniowe. Wiemy, że to bardzo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców, mówi Adam Bolek, burmistrz Białobrzegów.
1: Dobrą wiadomością jest to, że udało nam się pozyskać środki rządowe z Polskiego Ładu na budowę dworca autobusowego w Białobrzegach w wysokości prawie 7 milionów. Złotych. Te pieniądze pozwolą na budowę niewielkiego budynku dworca autobusowego u zbiegu ulic Mikowskiej i Spacerowej. Dworzec będzie składał się z dwóch peronów, z poczekalni oraz część budynku będzie przeznaczona na małą gastronomię, na taką restaurację, kawiarnię z zapleczem kuchennym. I myślę, że zdecydowanie poprawi się infrastruktura towarzysząca transportowi zbiorowemu. Jednocześnie oczywiście staramy się o to, żeby zwiększyć ilość połączeń między szczególnie Białobrzegami, tutaj w kierunku Radomia i Warszawy. Zawiązała się taka grupa powiat białobrzeski, powiat grójecki, do której gmina Białobrzegi zadeklarowała przystąpienie. Właśnie grupa, która ma organizować taki transport zbiorowy razem z przedsiębiorstwem PKS-em Grójec I mam nadzieję, że to w połączeniu z tym nową inwestycją w Białobrzegach przyczyni się do tego, że ten transport zbiorowy zacznie lepiej funkcjonować niż funkcjonuje obecnie. Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że dworzec jest potrzebny chociażby dla uczniów, którzy dojeżdżają do białobrzeskich szkół średnich. Oni często muszą czekać na autobus po kilkadziesiąt minut czy nawet godzin, żeby się dostać do swoich miejscowości. I czekają na zimnie po prostu. Więc myślę, że tutaj te warunki zdecydowanie by się poprawiły. Dworzec będzie niewielki, tak jak mówię, bo nie mamy aż tak dużych potrzeb, jeśli chodzi o ten zakres. Będzie zlokalizowany tutaj bardziej na wschodnich rubieżach naszego miasta, co też pozwoli autobusom jadącym obwodnicą trasą S7 na szybki wjazd i szybkie wydostanie się z miasta. Dzisiaj niestety autobus wjeżdżający na dworzec na Poświętnej traci 15 minut co najmniej na to, żeby wjechać i wyjechać, więc być może też dlatego wiele firm transportowych nie zajeżdża do Białobrzegów, bo traci zbyt dużo czasu. Myślę, że będziemy zadowoleni, jeśli chodzi o sferę wizualną tego dworca, jak również o sferę funkcjonalną.
0: Koszt budowy dworca autobusowego to ponad 7 milionów złotych. Wraz z oddaniem do użytku dworca siatka połączeń zyska 4 pospieszne linie autobusowe łączące Białobrzegi ze stolicą oraz Radomiem. Osoby uzdolnione artystycznie, sportowo lub zaangażowane społecznie mogą liczyć na wsparcie finansowe w kwocie 5000 zł. Ruszył nabór wniosków o stypendium Rady Miejskiej w Radomiu. Będzie ono przyznawane w 3 kategoriach. Jak mówi Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu, celem jest wsparcie młodych radomian.
2: Wracamy jak co roku, 3 razy po 10 tysięcy dla młodych, zdolnych radomian. Stypendium imienia Jacka Malczewskiego za osiągnięcia artystyczne, na aktywność społeczną dla absolwentów radomskich szkół, którzy rozpoczynają studia. Stypendium imienia Józefa Piłsudskiego za wyniki w nauce i też działalność społeczną, bo tą działalność społeczną tu trzeba podkreślać, że oceniamy jako kapituła nie tylko osiągnięcia te w cudzysłowie branżowe, czyli artystyczne bądź w nauce, ale też zaangażowanie społeczne, zaangażowanie w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanie w tak naprawdę budowanie tego swojego dobrego, najbliższego sąsiedztwa, bo jesteśmy przekonani, głęboko wierzymy jako Rada Miejska w Radomiu, że tak naprawdę to lepsze jutro miasta zaczyna się właśnie na etapie, gdy ci młodzi ludzie chodzą do szkoły. Jeśli już się angażują, to trzeba ich za to nagradzać, trzeba, żeby byli przykładem dla swoich rówieśników i żeby zachęcać do tego, aby nie tylko chodzili do szkoły, nie tylko angażowali się w działalność artystyczną, ale też angażowali się w działalność na rzecz swojego najbliższego otoczenia. I trzecie stypendium imienia Czortka i Paździora za osiągnięcia sportowe oraz właśnie zaangażowanie społeczne tutaj dla przedstawicieli gier, które są i sportów, które są na Igrzyskach Olimpijskich. Tutaj idziemy tak jak w zeszłym roku, natomiast będziemy rozmawiać o tym, czy nie poszerzyć tej formuły, czy być może nie stworzyć dodatkowego stypendium, które będzie przeznaczone dla przedstawicieli gier nieolimpijskich, ale to na przyszłość. W tym roku jeszcze zostajemy w ramach sportów olimpijskich. Zachęcam do składania wniosków do 15 października w Biurze Rady Miejskiej. Na Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są formularze. Proszę się zapoznać. Zachęcamy do składania. W zeszłym roku było 50 wniosków. Mamy możliwość nagrodzenia więcej niż jednego przedstawiciela, jednego laureata w każdej z tych kategorii, więc tak naprawdę szanse na to, że... Kapituła, która składa się z ludzi o uznanym dorobku w danej dziedzinie, czy to sportowej, czy naukowej, czy też artystycznej. Co roku nowy skład kapituły, w tym roku też powołamy kapitułę, uzupełnimy ją przynajmniej o kolejne nazwiska. Są to ludzie, którzy osiągnęli sukces w tych dziedzinach, więc są też w stanie ocenić zaangażowanie młodego człowieka, czy ono ma szansę na rozwinięcie się też w coś więcej, bo taki jest cel, żeby pomóc w rozwoju, w postawieniu kolejnego kroku. Oczywiście zapraszamy też do kapituły przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radomiu, żeby ci młodzi ludzie również włączyli się w proces nagradzania i oceniania swoich rówieśników. Oni już są zaangażowani społecznie, więc to jest taki kolejne pole, na którym mogą się wykazać. Także to nie jest tak, że urzędnicy czy politycy nagradzają. To nagradzają ludzie, którzy zasiadają w kapitule, a którzy w tych dziedzinach życia mają bardzo duże osiągnięcia.
0: Ciężka sytuacja życiowa, materialna, samotność czy brak partnera to najczęstsze powody, dla których radomianki oddają dzieci do adopcji. Zanim jednak podejmą tą trudną decyzję, mogą uzyskać pomoc. W Radomiu działa punkt pomocy dla kobiet w ciąży, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, mówi Małgorzata Jamka, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, oddział zamiejscowy w Radomiu.
3: My jako ośrodek adopcyjny oferujemy wsparcie i pomoc takich kobiet, które myślą, rozważają powierzenie swojego dziecka do adopcji, ale nie tylko w takiej sytuacji. Też kiedy właśnie spostrzegają swoją sytuację jako trudną, a dziecko jako problem, bo nie zawsze ocena sytuacji jako trudnej musi prowadzić do ostatecznej decyzji powierzenia dziecka do adopcji. Oferujemy wsparcie i pomoc kobietom, które czują, że ta sytuacja je przerasta, że są w kryzysie, potrzebują rozmowy, potrzebują wsparcia, potrzebują czasami po prostu, żeby ktoś ich wysłuchał, ktoś pokierował, co mogą zrobić, gdzie mogą pójść, gdzie mogą tej pomocy szukać. Decyzja powierzenia dziecka do adopcji powinna być zawsze decyzją dobrze przemyślaną, przeanalizowaną, bo tej drogi nie ma powrotu. Także chcielibyśmy, żeby wszystkie kobiety, które są w takiej sytuacji, wiedziały, że przyjście tutaj do ośrodka adopcyjnego to nie oznacza, że ja decyduję się, tak, ja chcę oddać dziecko do adopcji, chcę je powierzyć do adopcji, ale żeby też wiedziały, że mogą przyjść wcześniej, jeszcze będąc w ciąży, czy już po urodzeniu, a po prostu chcą porozmawiać, chcą się zastanowić, czy to jest dobra opcja, dobre rozwiązanie dla nich, dla dziecka, bo często bywa tak, że po tych spotkaniach tutaj w ośrodku kobieta nie decyduje się pozostawić dziecko, powierzyć je do adopcji. Czasem po prostu potrzebuje usłyszeć, że może sobie poradzić w tej trudnej sytuacji, że są miejsca, są osoby, które tego wsparcia jej udzielą. Także my zawsze staramy się taką kobietę wysłuchać, zobaczyć, jakie ona ma potrzeby. Jeżeli jest rzeczywiście przekonana, że nie podoła opiece nad dzieckiem, jeżeli rzeczywiście uważa, że adopcja jest najlepszym rozwiązaniem, to też dajemy jej wsparcie w tej sytuacji, w której się znajduje. Pomagamy jej przeprowadzić całą tą procedurę, proces do momentu, kiedy dziecko będzie już mogło być w nowej rodzinie.
0: Decyzja o oddaniu maleństwa musi być przemyślana.
3: Nie musi podejmować decyzji w dniu urodzenia dziecka. Są różne opcje, są różne możliwości. Jeżeli jest nastawiona, przekonana, że jest to najlepsza opcja, adopcja jest najlepszą opcją dla niej i dla dziecka, może już będąc na oddziale w szpitalu i rodząc dziecko, poinformować personel medyczny o tym, że chciałaby powierzyć swoje dziecko do adopcji. Personel jest zobowiązany też takiej kobiecie udzielić wsparcia w zależności od tego, czego ona również oczekuje. Może w tym momencie zapewnić jej pomoc psychologiczną, kontaktując się z ośrodkiem adopcyjnym. Może odizolować dziecko od matki, jeżeli ona ma takie oczekiwanie, że nie chce go widzieć po urodzeniu, nie chce go karmić, nie chce się nim zajmować. Jeżeli kobieta zadeklaruje w szpitalu, że ma taki zamiar, chęć powierzenia dziecka do adopcji, to w tej sytuacji szpital informuje ośrodek adopcyjny, informuje sąd o tym, że takie dziecko jest, tak, że matka chce, żeby zostało umieszczone w rodzinie adopcyjnej, żeby zostało powierzone do adopcji i kobieta, opuszczając szpital, pozostawia dziecko na oddziale. Ono w dalszej jakby kolejności tej procedury trafia do rodziny zastępczej na czas, kiedy matka będzie mogła zastanowić się i przemyśleć, czy rzeczywiście to jest najlepsza decyzja, najlepsza opcja. Obecnie wygląda to tak, że matka ma czas około 6 tygodni, 42 dni po urodzeniu dziecka na to, żeby przemyśleć, zastanowić się, czy chce powierzyć swoje dziecko do adopcji. W tym okresie może zmienić swoje zdanie, może zwrócić się do ośrodka adopcyjnego czy do sądu z prośbą o to, żeby odzyskać dziecko. Nie jest to skomplikowana procedura, nie wiążą się z nią żadne koszty dla matki. Po prostu wystarczy, że ona zgłosi chęć przyjęcia dziecka, a w ciągu kilku dni do tygodnia taka możliwość po decyzji sądu następuje. Jeżeli mimo wszystko podtrzymuje swoją decyzję, to te 6 tygodni to jest czas, żeby właśnie zastanowić się i przeanalizować i tutaj my bardzo zachęcamy do tego, żeby właśnie przyjść do nas, do ośrodka adopcyjnego, bo możemy przede wszystkim wspólnie przyjrzeć się, jak wygląda sytuacja kobiety. Możemy wspólnie rozpoznać, czy rzeczywiście ona jest gotowa na to, żeby taki krok jak powierzenie swojego dziecka do adopcji zrobić, czy jednak tu waha się, jeżeli widzimy, że się waha, jeżeli widzimy, że jest chęć czy pragnienie, żeby swoim dzieckiem się zająć, to pracujemy też w taki sposób z kobietą, żeby ją umocnić w tym, że ona da radę, żeby jej udzielić wsparcia, żeby jej pokazać, dokąd może pójść, gdzie tą pomoc może uzyskać. Często kobiety boją się, że pozostawienie dziecka w szpitalu czy zgłoszenie, że ja chcę swoje dziecko powierzyć do adopcji, spowoduje, że będą mieć jakieś trudności, kłopoty, problemy, na przykład, że sąd zainteresuje się tym, w jaki sposób sprawują opiekę nad innymi dziećmi, jeśli takie dzieci mają. To nie jest tak, to tutaj nie warto jakby martwić się takimi aspektami tej sytuacji, bo tak naprawdę sąd nie ingeruje tu we władzę rodzicielską kobiety wobec jej dzieci, nie przygląda się temu. My tutaj zajmujemy się tylko tą konkretną sytuacją. Kobieta, która zdecyduje się powierzyć swoje dziecko do adopcji, po upływie tych 6 tygodni musi złożyć oświadczenie w sądzie. Oświadczenie, że wyraża zgodę na adopcję bez wskazania osób przysposabiających. To znaczy, że decyduje o tym, dokąd trafi dziecko, do jakiej rodziny, ośrodek adopcyjny. I to jest jakby jedyne takie najważniejsze jej zadanie, jeżeli ona jest gotowa pójść tą drogą, bo bez złożenia oświadczenia adopcja nie będzie możliwa. My też tu w tym procesie pomagamy, tak żeby kobieta nie musiała sama zgłaszać się do sądu, szukać informacji, jak to wygląda, co ma zrobić. Zazwyczaj, jeżeli zgłosi się do nas, to kierujemy całym tym procesem, żeby sama czuła jak największy komfort, wsparcie z naszej strony, bo tutaj często są różne obawy, tak, co ja mam zrobić, gdzie do tego sądu mam pójść, komu mam zgłosić, że chcę złożyć oświadczenie, jak to wygląda, tak. My, jeżeli kobieta do nas przyjdzie i rozważamy tą decyzję, jej decyzję powierzenia dziecka do adopcji, to o tym rozmawiamy, o tym informujemy, jak wygląda cała ta procedura dalej. Także najlepiej jest zgłosić czy pracownikowi socjalnemu w szpitalu, czy zgłosić się do ośrodka, po to właśnie, żeby nie być samotnionym w tym okresie oczekiwania na podjęcie tej decyzji, po to, żeby to wsparcie otrzymać.
0: Bezpłatnej pomocy udziela Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, oddział zamiejscowy przy ulicy Mokrej 2 w Radomiu. Dom Wojciecha Fangora w Błędowie w powiecie grójeckim otwarty dla zwierząt.

0: należał do grona najwybitniejszych polskich artystów współczesnych. Był malarzem, grafikiem, plakacistą i współtwórcą Polskiej Szkoły Plakatu. Światową renomę przyniosły mu nowatorskie eksperymenty z kolorem, przestrzenią i iluzją optyczną. Jako pierwszy polski artysta doczekał się indywidualnej wystawy w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Po powrocie do kraju związał się właśnie z Mazowszem i od 1999 roku mieszkał i pracował w Błędowie. Przejęcie domu Van Gogha wpisuje się w działania samorządu województwa mazowieckiego na rzecz ochrony i upowszechniania dorobku artysty. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia posiada już w swoich zbiorach jego dzieła, w tym przekazane przez panią Magdę Schumer-Van Gogh cykl 7 bezcennych obrazów zatytułowanych 7 Magdalen. Utworzenie oddziału w Błędowie pozwoli połączyć opiekę nad kolekcją z ochroną miejsca, które stanowi ważną część biografii twórcy. W efekcie, szanowni państwo, na Mazowszu powstanie unikatowy ośrodek dokumentujący i popularyzujący życie i twórczość Wojciecha Van Gogha.
1: Cieszę się, że powstaje miejsce poświęcone twórczości malarza, mówi Piotr Patkowski, prezes Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Van Gogha.
2: Pomysł zrodził się w głowie pana Pawła Witkowskiego. Rozmawialiśmy o tym chyba już, nie wiem, 5 lat temu. I ja też zastanawiałem się, co będzie z tym domem w przyszłości. Moja rodzina jest trochę rozsiana po świecie. Nie wyobrażałem sobie, żeby tu ktokolwiek z rodziny zamieszkał. Z drugiej strony byliśmy bardzo przywiązani do tego miejsca. Oczywiście ogromną wartość sentymentalną i dużo wspaniałych wspomnień, więc razem z panem Pawłem zaczęliśmy się zastanawiać, co tu by można było zrobić, żeby utrwalić twórczość Van Gogha w tym miejscu i mojej mamy i jak to zabezpieczyć i jak to dalej pociągnąć. No i właśnie nawiązując do tego spotkania z panem Rafałem, niesamowicie entuzjastycznie pan Rafał do tego podszedł. Byłem bardzo też mile zaskoczony, że tak powiem. Od samego początku chyba nawiązaliśmy jakąś taką ciepłą, miłą współpracę i wszystko się potoczyło dosyć szybko. Od tego czasu pan marszałek Adam Struzik zaaprobował to też od samego początku, także no, dostaliśmy rzeczywiście ogromne wsparcie, także jeszcze jedna może ciekawostka, bo Wojciech Van Gogh miał takie marzenie i może nie plan, ale bardzo chciał mieć jakieś miejsce w Polsce, gdzie jego sztuka byłaby na stałe wystawiana, bo jego obrazy są rozsiane po całym świecie, ale właściwie nie ma takiego miejsca, gdzie można by zobaczyć jego przekrój jego twórczości w jednym miejscu. No i tutaj też Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu postanowiło zbudować całe nowe skrzydło, które będzie poświęcone częściowo sztuce Van Gogha. Z wielką przyjemnością podarowaliśmy już kilka obrazów do tego obiektu i mam nadzieję, że w ramach darowizny pokażą się tam inne dzieła Van Gogha. Także całe to przedsięwzięcie pięknie się razem zgrało i razem pasuje. I jesteśmy rzeczywiście bardzo szczęśliwi jako rodzina, jako fundacja i ja osobiście, że to miejsce będzie w dobrych rękach i zostanie tak zabezpieczone właściwie jak było, jak pamiętam. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim i chciałem też zadeklarować, że osobiście i moja rodzina i Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Van Gogha będzie pracować z Centrum Sztuki Współczesnej i z województwem, dopiąć ten projekt do końca.
1: Czy w Radomiu jest wyspa? Gdzie rośnie najstarsze drzewo? Na jakim osiedlu mieszka nosorożec? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące historii Radomia mogą odnaleźć najmocniejsze

0: wsi Radomianie w książeczce Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. Książeczka została złożona z kilkudziesięciu króciutkich gawęd adresowanych do dzieci, mówi autorka Marta Trojanowska.
1: Nasze radomskie wydawnictwo wydało książeczkę pod tytułem Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. To jest książeczka przeznaczona dla naprawdę młodych czytelników, bo tak naprawdę od wieku przedszkolnego już przystosowana dla takich dzieci, ale myślę, że szkoły podstawowe również jeszcze skorzystają, ale ja mam taką nadzieję, że ta książka będzie taka pokoleniowa, to znaczy przyjemność będą czerpać i dzieci, ale też i ich rodzice i dziadkowie. Tak jest pomyślana, żeby czytać ją na spacerach po mieście, no i odkrywać sobie ten Radom, trochę go odczarować, ale przede wszystkim pokazać dzieciom.
2: No właśnie, mówi pani, że jest to zbiór ciekawostek. Jakich ciekawostek? Czego ci najmłodsi radowianie mogą dowiedzieć się z tej książki?
1: No ciekawostek wszelakich tak naprawdę, bo książeczka jest złożona z takich króciutkich gawęd tematycznie poukładanych. No i czego mogą się dowiedzieć? No czy w Radomiu mieszka nosorożec na przykład? Gdzie jest park bez drzew? Co kryją mury biblioteki? Gdzie jest najstarsza kapliczka? I jaki ptak siedzi na budynku Resursy Obywatelskie na przykład. Także takie rzeczy mniej znane, zapomniane, bo na przykład gdzie była kiedyś wioska indiańska i kto się w niej bawił, czy jak to się stało, że wybudowano ruiny zamku. Takie rzeczy, które dorośli być może wiedzą, ale może już o tych elementach naszego miasta zapomnieli, a dzieci dopiero się dowiedzą i mam nadzieję, że spodobają im się te ciekawostki.
2: O tych ciekawostkach nie będziemy mówić, żeby właśnie młodzi radomianie no, sami zasięgnęli do tej książki, ale powiedzmy o ilustracjach. Czy jest to bardzo ilustrowana pozycja, czy właśnie jest więcej słowa?
1: Ilustrację i oprawę graficzną wykonał Mariusz Dański, radomski artysta i doktor i wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu naszego radomskiego. Ona nie jest bardzo mocno podilustrowana, te ilustracje są symboliczne. Są troszeczkę inne niż w typowej książce dla dzieci, ale myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby trochę wyobraźnią ruszyć. Na pewno przydałoby się też od razu oglądanie zdjęć Starego Radomia przy okazji lektury, ale też ta książeczka ma na celu właśnie taki impuls do tego, by tych starych zdjęć, starych ilustracji poszukać, bo jest na przykład mowa o tym, jak wyglądała kiedyś fasada domu Esterki, domu Gąski i tutaj jest sugestia, żeby właśnie dzieci spróbowały z pomocą rodziców zdjęcie znaleźć i przekonać się, jaka jest różnica.
2: Powiedziała pani, że jest to zbiór gawęd. Czy jest to jeden konkretny gawędziarz, czy jest może jakiś główny bohater tych wszystkich historyjek?
1: Główny bohater to jest tylko i wyłącznie zilustrowany chłopczyk, który gdzieś od czasu do czasu na tych ilustracjach sobie tam zza jakiegoś pomniku czy miejsca się wychyla. Ale nie, po prostu to jest taki głos piszącego do dzieci, cały czas w kontakcie z dzieckiem i w ten sposób są skonstruowane.
2: Z tego, co zrozumiałam, jest to taka książka właśnie trochę historyczna na temat Radomia, żeby dzieciom przybliżyć historię naszego miasta.
1: Jest historyczna, oczywiście. Jednym z takich moich ulubionych wątków są, ponieważ jednym z moich ulubionych wątków są radomskie posadzki, nie mogło tego zabraknąć. I jest na przykład mowa o posadzce w Zakładzie Grodzickiego. I to służy temu, żeby dziecko ten motyw w ogóle poznało. No jest to dziwny motyw w książce dla dzieci, ale jednak można to jakoś przełożyć, żeby poznało i żeby wiedziało, że to ma jakąś wartość, tak, żeby potem, kiedy zobaczy taką posadzkę gdzieś w którejś z instytucji czy kamienicy, wiedziało, że to jest ważne, że to jest cenne.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 50 razy interweniowała od połowy czerwca Straż Miejska na szpitalnym oddziale ratunkowym w szpitalu przy Dochtermana. Został tam utworzony specjalny posterunek. Jak mówi Grzegorz Sambor ze Straży Miejskiej, pracy jest dużo.
4: Odnotowaliśmy około 50 interwencji od dokładnie 15 czerwca do dnia dzisiejszego. Przeważnie są to interwencje dotyczące pobudzonych pacjentów, osoby, które były pod wpływem alkoholu, zakłócały ład i porządek publiczny oraz utrudniały pracę personelowi medycznemu. Kilka przypadków to przypadki takie, że gdzieś te osoby winiły nie personel, a osoby, które były razem na poczekalni. Osoby takie zostały rozliczone, ukarane, ewentualnie wyproszone ze szpitalnego oddziału ratunkowego. Zauważyliśmy zdecydowane zmniejszenie ilości takich interwencji. Początek, gdy przyjmowaliśmy ten SOR, to była taka codzienna praca, codzienne interwencje z osobami, które starały się sprawdzić, na ile sobie mogą pozwolić w momencie, gdy na SOR-ze znajduje się funkcjonariusz Straży Miejskiej. Sytuacja na początku była bardzo trudna i tu muszę przyznać, gdzieś z tyłu głowy nawet mieliśmy to, że należy wzmocnić obsadę szpitalnego oddziału ratunkowego, ponieważ osoby, które zakłócały porządek publiczny, przeważnie były tak pobudzone, że potrzebny był do tego dwuosobowy patrol, żeby można było obezwładnić i użyć środków przymusu bezpośredniego. Teraz widać, ta sytuacja zdecydowanie się poprawiła, także miejmy nadzieję, że liczba interwencji będzie zdecydowanie się zmniejszać, że ta obecność jednak przyniosła jakiś skutek. Miejmy nadzieję, że będziemy wspólnie ze szpitalem wypracowywać taką strategię, że powoli będziemy może przekazywać część obowiązków i w tych mniej newralgicznych momentach obecność pracowników ochrony szpitala, pracowników służby takiej wewnętrznej szpitala będzie mogła część obowiązków przejąć, a te okresy, kiedy natłok tych interwencji, natłok osób, które przyjeżdżają do szpitala, będzie większy, wtedy my jak najbardziej będziemy starać się wspomagać. Oczywiście gdzieś to jest w dalekich planach, natomiast nie planujemy żadnych innych ruchów. Strażnicy na obecną chwilę zostają na terenie szpitalnego oddziału ratunkowego. Natomiast cały czas staramy się tą pracę usprawniać tak, żeby i funkcjonariuszom dobrze się pracowało i jednocześnie mieszkańcy czuli się bezpiecznie.
5: Strażnik miejski jest na posterunku 24 godziny na dobę.
4: W obecnej chwili jest 24 godziny na dobę i tutaj muszę zaznaczyć, że nie ma reguły, kiedy mają miejsce te zakłócania ładu porządku publicznego. Początki nasze twierdziliśmy, że będzie to czas weekendowy, ewentualnie już z czwartku na piątek, z soboty na niedzielę lub z niedzieli na poniedziałek, ale nie ma reguły. To w zależności od zgłoszenia lub przywiezienia takiego pacjenta pobudzonego, agresywnego. Takie sytuacje mają miejsce.
0: Jak mówi Wiktoria Kościelniak, rzecznik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, dzięki współpracy ze strażnikami na oddziale jest bezpieczniej.
6: Od momentu uruchomienia stałego posterunku Straży Miejskiej na naszym SOR-ze widzimy, jak ważna i potrzebna jest obecność strażników w tym miejscu. Ich całodobowa służba stanowi dodatkowe wsparcie dla naszego personelu. Zwiększa poczucie bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i pacjentów. A jak wiemy, SOR jest miejscem, w którym każdego dnia spotykają się osoby w bardzo różnych sytuacjach i stanie emocjonalnym. Zdarzają się również sytuacje wymagające szybkiej reakcji, szybkiej interwencji, a właśnie ta obecność strażników pozwala reagować na takie zdarzenia na miejscu i wspierać personel w zapewnieniu bezpieczeństwa. Po kilku miesiącach funkcjonowania posterunku możemy powiedzieć, że to rozwiązanie dobrze sprawdza się w codziennym funkcjonowaniu naszego SOR-u. Współpraca ze Strażą Miejską jest dla nas ważnym elementem działań na rzecz bezpieczeństwa i chcemy, aby zarówno tutaj pacjenci, jak i pracownicy mieli świadomość, że w sytuacjach wymagających interwencji mogą liczyć na dodatkowe wsparcie.
0: Będzie można zdobyć kompetencje wspierania osoby w kryzysie emocjonalnym. Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej działające na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców poszukuje wolontariuszy, mówi Dominika Nowak z organizacji.
7: I jest to naprawdę bardzo szeroki obszar działania u nas. W tym momencie najmłodsza wolontariuszka ma 17 lat, najstarsza ma 80. Także jest to naprawdę szeroki obszar osób, które się u nas angażują. Działania są różne. dlatego że można zaangażować się jako wolontariusz na przykład właśnie na czacie wsparcia, no to tutaj jest już potrzebne trochę więcej doświadczenia. Z reguły są to studenci psychologii lub kierunków takich stricte pośrednich, no, ze względu na specyfikę tego działania, prawda? Natomiast, żeby zostać wolontariuszem międzypokoleniowym i robić takie inicjatywy integracyjne jak do tej pory, czyli było to chociażby malowanie toreb, dekupaż, czy ta żywa książka, no to jest już troszeczkę większa swoboda. Tak naprawdę jedynym wymaganiem to jest chęć działania. No bo nic więcej tak naprawdę nie jest potrzebne. Na naszej stronie internetowej jest możliwość kliknięcia dołącz do wolontariatu w takiej zakładce chcę wesprzeć i tam można się zgłosić, trzeba podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy i ewentualnie jakieś 3 słowa, żebym wiedziała, w jakiej kategorii osoba może być zainteresowana. Ewentualnie na naszym Facebooku też jest odnośnik do formularza takiego Google, który można wypełnić i wtedy już bezpośrednio kontaktuję się z takimi osobami i szukamy jakiejś wspólnej drogi. Teraz warto, jeszcze tak wspomnę, bowiem mamy warsztaty rozwojowe, w które można się zaangażować, więc zanim zaczniesz działać, możesz zyskać też coś dla siebie. Są tam warsztaty z takiego wsparcia w kryzysie, praca z grupą młodzieżową, aktywne słuchanie, ale również, co ważniejsze, stawianie granic, bo ważne jest dla mnie, żeby wolontariusze nie tylko dbali o innych, ale przede wszystkim dbali o siebie. A co aktywni mogą pojechać z nami na Erasmusa? Bo to też jest ważna część, myślę, zachęcająca, bo ja bym chciała, żeby ludzie wiedzieli, że wolontariat to jest nie tylko dawanie. To znaczy, dawanie jest bardzo ważną częścią, ale wolontariat ma też być dla ciebie takim miejscem, w którym ty jesteś, w którym masz swoją społeczność, tą swoją właśnie taką paczkę, w której jesteś, a ona też może dawać czasem trochę korzyści, więc na Erasmusa do Hiszpanii można było z nami w tym roku pojechać, a w przyszłym roku również będzie taka opcja.
8: Możemy też pomóc wesprzeć realizację działań na rzecz lokalnej społeczności, mówi Agnieszka Sekulska, prezes Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej.
9: Również wolontariusze również mogą swoje własne inicjatywy wolontariackie realizować. My na to mamy przestrzeń, mamy na to również pieniądze, więc również zapraszamy. I taka jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, to to, że nie tylko te małe granty mogą realizować. Jeżeli masz jakiś pomysł na większe działanie dla społeczności lokalnej, przyjdź do nas, spróbujemy go obrać w słowa, nauczyć przede wszystkim ciebie tego, żebyś umiał pisać te inicjatywy wolontariackie, a później pomożemy w realizacji.
8: Wybitni naukowcy, widowiskowe eksperymenty i wstęp całkowicie za darmo. W Radomiu trwa Radomskie Święto Nauki. W programie spotkania między innymi ze znanym fizykiem profesorem Andrzejem Draganem. A w weekend na mieszkańców czekają też bezpłatne pokazy w kamienic Deskurów, przygotowane między innymi przez Centrum Nauki Kopernik czy Radomską Astrobazę, mówi Paweł Błach z amfiteatru.
10: 3 i 4 października od godziny 14 do godziny 18 w kamienicy Deskurów przy rynku, przy ulicy Rynek 15 będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Kilkunastu wystawców będzie Uniwersytet Radomski ze wszystkimi 7 wydziałami. Każdy wydział będzie pokazywał, co ma ciekawego, a tam naprawdę tam się naprawdę bardzo dużo dzieje. Będzie Centrum Nauki Kopernik z warsztatami i pokazami. Będzie Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Będzie też Łukasiewicz, Instytut Technologii i Eksploatacji. Będzie Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Sanepid, Wodociągi Miejskie, Astrobaza Radomska, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii i Edukido, które będzie pokazywało klocki Lego i to, jak można w edukacji te klocki wykorzystywać. Ja oczywiście mówię w ogromnym skrócie. To będzie taki w pozytywnym sensie naukowy magiel. Także ci, którzy przyjdą do kamienicy Deskurów, będą mogli się nasycić nauką, obserwować niebo, wejść w szranki z robotami, z robotem, który układa kostkę Rubika, oglądać inne roboty, używać długopisów w 3D, brać udział w różnych interaktywnych wydarzeniach, warsztatach, pokazach i eksperymentach. No, szykuje się naprawdę bardzo dużo. Także serdecznie zapraszam. Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest wolny. Od godziny 14 do godziny 18 w sobotę, w niedzielę. No, warto przyjść i Dla własnej higieny intelektualnej no, dowiedzieć się, jak to jest z tą nauką, czym ona pachnie. Warto poznać ludzi nauki, warto poznać instytucje, które są związane z nauką z Radomia i z regionu i też z Polski. No, powtórzę to, myślę, że te kilka dni od 1 do 4 października to będzie naprawdę Radomskie Święto Nauki. Myślę, że przyjść może każdy, nie ma tutaj właściwie limitu wiekowego. Nauka na żywo w Kamienicy Deskorów jest pomyślana przede wszystkim jako przestrzeń taka wielopokoleniowa, gdzie będą aktywności i dla większych, i dla mniejszych. Na pewno dzieci, młodzież, dorośli znajdą coś dla siebie. Dla młodzieży jest pomyślany też wykład od Arktyki do Marsa, czyli to, co będzie się działo w piątek o godzinie 10 przy ulicy Daszyńskiego 5. No a cała reszta, no cóż, no wstęp jest wolny, tak? Rozmowy popularno-naukowe są też dla wszystkich. I naprawdę wiek tutaj nie jest żadną przeszkodą. Tak, to wydarzenie, cały weekend z nauką zostało pomyślane, żeby ja wiem, że to jest bardzo wytarty zwrot, ale naprawdę, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nigdy nie jest za późno, żeby się czegoś dowiedzieć. Warto być ciekawym, warto rozumieć, co się wokół nas dzieje, warto śledzić trendy naukowe. No, warto po prostu rozumieć różne aspekty rzeczywistości, bo naprawdę ten program jest bogaty i zarówno ci, którzy lubią nauki ścisłe, jak i nauki humanistyczne czy techniczne, znajdą coś dla siebie. No cóż, no, serdecznie zapraszam.
0: Nieraz robimy zdjęcia, choćby uwietrzniając wyjątkowe miejsca w Radomiu. A co jeśli chcielibyśmy, by fotografia stała się naszym hobby i pasją? O porady, jak zacząć z nią przygodę, poprosiliśmy Patryka Wiekalińskiego, radomskiego fotografa, którego prace doceniły znane technologiczne marki na świecie.
11: Moja fotografia to są zdjęcia tak naprawdę robione tylko i wyłącznie przy użyciu telefonu komórkowego. To jest tak jakby cel i taki, bym powiedział, gdzieś tam mój punkt wyjścia do tego wszystkiego, dlatego że na właśnie przestrzeni lat powiedziałem sobie, że nie będę w żaden sposób używał aparatu do takiego profesjonalnego do mojej twórczości, co nie oznacza, że nie mam doświadczenia w tym, bo oczywiście poszukując tak jakby różnych też ścieżek po prostu też w swojej twórczości, oczywiście zdarzało mi się robić zdjęcia aparatem, robię też je tak jakby na potrzeby też innych różnych projektów, ale telefon komórkowy to jest tak jakby ten punkt wyjścia w mojej fotografii twórczości, którą widać po prostu na samym końcu. Więc nam na samym początek naprawdę wystarczy telefon komórkowy, tak naprawdę też kilka aplikacji, tak jak zresztą każdy fotograf robiąc zdjęcia edytuje gdzieś. Ja tak samo mam programy gdzieś tam na telefonie, na tablecie. Są to aplikacje uniwersalne, dzięki którym możemy osiągnąć jakiś efekt. Ja też lubię mówić o sobie w zasadzie, że na przestrzeni tych wielu lat, jak aktywnie robić zdjęcia przede wszystkim, wychodzić na te spacery, rzeczywiście masz jakieś coś w głowie, które coś, co chce wyjść po prostu i chcesz to też pokazać tak w zasadzie nie tyle co obrędować, ale też tak jakby chcesz coś do tego powiedzieć. W mojej fotografii są to krótkie gdzieś tam zwroty, takie metaforyczne, które ukazują od drugiej strony to zdjęcie. I jak masz taki pomysł w głowie i to się właśnie też po prostu zaczyna w głowie, nie od sprzętu de facto, ale też od pomysłu, więc ja nauczyłem się po prostu wykorzystywać telefon, zrobić z tego tak jakby narzędzia, coś na swój użytek. Fotografów jest naprawdę bardzo dużo, tych ludzi jest naprawdę dziesiątki, po prostu tysięcy, milionów, jakkolwiek można sobie to przerzucić, ale jeżeli ty od początku po prostu chcesz pokazać coś swojego w jakiś swój indywidualny sposób, to jest moim zdaniem największa wartość, którą można gdzieś tam w fotografii później przekazać i od tego się zaczyna. Ja uważam, że jeżeli ktoś zaczyna od telefonu, to nie ma potem żadnego problemu, żeby na przykład łapać doskonałe światło chociażby. Więc tutaj ja do swoich zdjęć używam aplikacji aparat, po prostu ten wbudowany w telefon. Ze względu na to, że moje zdjęcia, ja się skupiam na kształtach, jakby na geometrii, porównuję sobie ją, łapię gdzieś tam na przykład perspektywę dwóch budynków, chociażby nakładających się na siebie. Czasami przechodząc obok budynków możecie popatrzeć po prostu w troszkę inny sposób na nie. Jak przychodzimy, one się chowają w swój charakterystyczny sposób. To widać wtedy, kiedy patrzymy się trochę w dali, tak jakby obejmując wzrokiem całą budowlę, że tak powiem. No wydaje mi się, że ta wrażliwość po prostu na detale, wrażliwość bardziej na to, że chcemy pokazać coś niestandardowo, w sposób determinuje to wszystko, więc moim zdaniem po prostu telefon do ręki i bardzo duża praktyka, takie zaparcie, takie uparcie po prostu, dążenie do celu i wykorzystywanie mediów społecznościowych do tego w taki sposób, żeby rzeczywiście coś wnieść dodatkowego, a nie działać odtwórczo.
12: Skupiając się dalej na twojej specjalizacji, czyli telefonach smartfon komórkowych, czy musimy mieć akurat jakiś konkretniejszy smartfon, w sensie jakiś powiedzmy droższy, czy raczej nie musimy startować od czegoś takiego? To chyba raczej już, tak jak sam mówiłeś, zależy przede wszystkim od tego, co się urodzi w naszej głowie.
11: Ja zaczynałem z fotografią mobilną, kiedy ona w Polsce nie była tak bardzo popularna. Zresztą chociażby wiele osób też mówi, też tak jakby zaangażowanych bardziej, czy aktorów chociażby, tak? Tutaj osoby, które już gdzieś mają swój warsztat, zawsze mówią, powtarzają, że zaczynajmy od smartfona tak naprawdę, bo to jest pierwszy nośnik. Teraz na tyle tych modeli jest smartfonów, które posiadają dobre aparaty, posiadają wiele tych obiektywów, bo teraz mamy tak jakby trend aparatów z tymi trzema, czterema systemami obiektywów, które gdzieś tam pozwalają na zrobienie zdjęcia chociażby za pomocą teleobiektywu, chociażby za pomocą obiektywu szerokokątnego. Więc tutaj ja miałem jeden na samym początku obiektyw, który był po prostu zwykłym obiektywem, takim średnim, tak do wszystkiego, że tak powiem. Na tej zasadzie wydaje mi się, że tutaj w tej chwili nie ma smartfona, który by nie potrafił coś takiego wyczarować na tej zasadzie. Ja zaczynałem w 2008-2009 roku od zdjęć, które naprawdę wyglądały kiepsko i wydaje mi się, że w 2010, kiedy troszkę świat poszedł bardziej z technologią, jeżeli chodzi o smartfony, do przodu, od tamtego czasu wydaje mi się, że te zdjęcia już są na dobrym poziomie, można je wykorzystać. Wtedy akurat była bardzo popularna fotografia streetowa, uliczna po prostu, tak? Więc te kadry w taką szarość przychodziły, trochę monochromy na tej zasadzie, więc to był taki pierwsze podejście do fotografii mobilnej w tamtym czasie. Teraz te telefony naprawdę są wybitne i bardzo dobrej jakości, więc tutaj to, co oferuje smartfon, wydaje mi się, że jest wystarczające, nie potrzeba nam jakichś zaawansowanych obiektywów, chociaż one istnieją, bo sam używałem w jednym z modeli właśnie smartfonów po prostu dodatkowego obiektywu, który się nakładało taką nakładką po prostu na smartfon, przyczepiało, zakręcało. To był taki system, który naprawdę zajmował mi 3/4 aparatu po prostu, tak jakby telefonu, i trzymałem nie wiadomo co, ludzie, wydawało mi się, że trzymam mały, kompaktowy aparat na tej zasadzie, tak? A to był obiektyw szerokokątny, który w tamtym czasie nie istniał w telefonach, a mi pozwalał na widzenie 16 mm po prostu, i to był dobra odpowiedź na przykład na kręcone klatki schodowe chociażby, czy tak zwane studnie na tej zasadzie, że są, wchodzi się do bloku, do klatki, gdzie są po prostu wyciągnięte do góry linie budynków, które okalają gdzieś tam kadr na tej zasadzie, tak? Więc myślę, że tutaj teraz współczesne na telefony nie będą miały w ogóle z tym problemu.
12: Wiadomo, że trzeba poznać swój sprzęt, to jest akurat oczywistość, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej. Mówiłeś o swojej tematyce fotografia, powiedz mi na początkującego, czy jest jakiś na przykład taki temat fotografii, na którym warto się skupić, czy lepiej po prostu się nie ograniczać i robić zdjęcia tego, co uważamy po prostu, że warto zrobić?
11: No, w moim przypadku na samym początku długo też poszukiwałem w ogóle takiej swojej gdzieś tam ścieżki na tej zasadzie, że ja od początku robiłem zdjęcia minimalistyczne, bo to są zdjęcia minimalistyczne, one wchodzą bardzo mocno w minimalizm, symetrię, geometrię, wszystkie te rzeczy, które gdzieś pokazują nam, bardziej grają po prostu na jakichś tam punktach w fotografii, w tych fasadach. Więc wydaje mi się, że na samym początku, przynajmniej w moim odczuciu, nie chciałem, trzymałem się jakiejś statystyki, I ona była najczęściej minimalistyczna, ona była rzeczywiście też i kolorowa, bazując na innym zakresie tonalnym po prostu, bo na samym początku utrzymywałem zdjęcie w jednej barwie w zasadzie, tak jakby ona przychodziła, ona była bardziej, bliżej byłoby tej fotografii do takich spokojnych, jesiennych kadrów na samym początku. Potem tak jakby ewoluowała w ogóle w taką całą paletę barw, kolorów. Ale jeżeli chodzi o tematy, uważam, że każdy powinien spróbować tak jakby z każdej jakiejś tam dziedziny fotografii czegoś po prostu swojego, tak? Ja też na początku robiłem właśnie zdjęcia troszkę wchodzące w uliczne, trochę bym powiedział właśnie, że człowiek w przestrzeni miejskiej, tak mi się wydaje. Potem odkryłem w sobie architekturę właśnie bloczki, kolorowe bloki po prostu i tego się trzymam, bo wiem, że to mi najlepiej wychodzi, ale też po drodze robiłem też i zdjęcia portretowe chociażby, czy robiłem zdjęcia natury też, to już w ogóle na bardzo, bardzo samym początku, tak? Więc gdzieś tam wydaje mi się, że jeżeli człowiek buduje swoją wrażliwość właśnie na naturze na samym początku, to może wpleść potem człowieka, może wyjść na miasto, spróbować po prostu czegoś swojego, ale uważam też, że po prostu na samym początku trzeba znaleźć swoją stylistykę i się trzymać i potem poszukiwać swoich jakichś tam dróg, elementów, więc absolutnie tak jakby wiem, że się mówi, że jak ktoś jest do wszystkiego, to do niczego, ale absolutnie tutaj trenując i praktykując fotografię, wydaje mi się, że tutaj jest chyba to najlepszą opcją po prostu, żeby też znaleźć tak gdzieś tam swoje troszkę wnętrze.
12: Byłeś fotografem samoukiem, czyli właśnie pewnie uczyłeś się często też na błędach, ale może też trochę pomóżmy tym, którzy początkują i ustrzeżmy ich właśnie przed takimi błędami. Dlatego moje pytanie brzmi, jakie są takie częste błędy, które popełniają fotografowie na samym początku swojej kariery?
11: Wydaje mi się, że w zdjęciach samych stricte ja w ogóle robię zdjęcia w taki sposób, że bardzo często powtarzam te kadry na wszelki wypadek, ale też w tej metodzie jest troszkę sztuki na tej zasadzie, że po kolei dochodzę do kadru, który chcę widzieć. On czasem różni się naprawdę małymi szczegółami, ale jest ten proces twórczy jakiś zachowany. Wydaje mi się, że ludzie często na samym początku lubią wrzucić wszystko naraz i pokazać zupełnie nic. I wydaje mi się, że jeżeli trenujemy swoją samą taką krytykę wobec siebie, że zrobię zdjęcie, które mógłbym de facto opublikować, zapewniam, że na samym początku ono zestarzeje się na drugi dzień. Tak na tej zasadzie. Sztuką jest robić zdjęcia, które starzeją się w jakimś odstępie czasu, po 2 latach, po 3, a w zasadzie jak ja cofam się do swojej twórczości, to mówię tak jakby to zdjęcie mógłbym wrzucić też i dzisiaj spokojnie, tak? W przypadku przeedytowania od początku tego procesu. Jest to proces tak naprawdę tej edycji nawet, który może zamknąć się w 5 minutach, może zamknąć się w godzinie, 2, 3. Czasami mam takie maratony, że jedno zdjęcie edytuję 3 godziny, bo cały czas odwracam zupełnie koncepcję, a wiem, że to zdjęcie ma potencjał na pokazanie czegoś. Zależy wszystko od podejścia tak naprawdę. Wydaje mi się, że też to, co pokazujemy od początku, ma znaczenie bardzo duże, bo jeżeli od samego początku wiemy, co pokazać, to później tylko to wyeluwuje gdzieś tam w bardzo dobrą stronę, w dobrym kierunku i najlepszy, wydaje mi się, tak jak ja też widzę, mam znajomych też i tak jakby internet, Instagram otworzył mi furtkę po prostu też na świat, na tej zasadzie, na kontakt z kreatywnymi ludźmi. Wydaje mi się, że to jest też klucz. Robić, ale robić to dobrze, tak jakby być krytycznym, pokazać tę pracę komuś, bo jeżeli chce się być fotografem, a robimy to po prostu tak jakby sztuka dla sztuki, to nie będzie nic z tym dobrego. Tak jakby chyba, że ktoś tak chce, tak na samym początku, że nie zależy mu, po prostu publikuje i jak leci. Wydaje mi się, że to jest duży problem. Druga rzecz, że jest bardzo dużo odtwórstwa po prostu na tej zasadzie, że ktoś wchodzi na Instagram, obserwuje, jest nowy użytkownik, za chwilę wrzuca podobne zdjęcia do wielu, wielu osób, bo chce się szkolić i tak jak widzi ten kadr, wraca nawet de facto w to samo miejsce i robi zdjęcia, tak? I robi podobne zdjęcia. To nie jest moim zdaniem ok, w sensie nie jest to niczym złym oczywiście, tak? Ale tak jakby jeżeli chce się być fotografem rzeczywiście i chce się rzeczywiście coś swojego pokazać, to moim zdaniem powinniśmy trochę pomyśleć tak jakby o swoim funkcjonowaniu chociażby w sieci czy gdziekolwiek, tak? Chociaż uważam, że w dzisiejszych czasach to właśnie internet tak jakby tutaj pozwala nam na wykorzystanie w ogóle, na bycie fotografem, bo wydaje mi się, że ta fotografia trochę bardziej tradycyjna, bardziej to jest tak jakby ciekawostka, wszystko przeszło w zupełnie inną stronę na tej zasadzie. No, może jest to smutne, może nie. W zasadzie wszystko idzie do przodu, tak? Więc myślę, że właśnie to podejście tak na samym początku.
3: FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Radomskie lotnisko będzie działać także po 2040 roku. To najważniejszy zapis umowy o współpracy pomiędzy spółką PPL a władzami Radomia. Dokument mówi także o wspólnych działaniach dotyczących stworzenia warunków dla kolejnych inwestycji. Są firmy, które chciałyby rozwijać działalność pozalotniskową w Radomiu, mówi Marcin Daniuł, wiceprezes PPL.
1: Mam świadomość tego, że od wielu lat w kontekście portu lotniczego Warszawa-Radom miałem okazję wypowiadać taki pasus, że port lotniczy Warszawa-Radom ma szansę i stanie się biegunem wzrostu gospodarczego dla naszego miasta. Nie tylko dla naszego miasta, ale także dla naszego regionu. I dziś mam świadomość, że podpisanie tej umowy, o której ramowo opowiedział pan prezes Marcin Daniuł, to jest kolejny krok i kolejny etap w wykorzystaniu potencjału gospodarczego naszego portu lotniczego. Ale też i cieszę się, że pan prezes również w swojej wypowiedzi to zauważył. Chcemy jako władze samorządowe, generalnie nie tylko jako władze, jako samorząd, jako nasza wspólnota radomska, pokazać, że ten projekt jest dla nas bardzo ważny i jesteśmy gotowi na współpracę, taką pełną współpracę z PPL-em. Nie chcemy stać bokiem, nie chcemy stać plecami do naszego lotniska i tylko patrzeć na działalność PPL-u i rozliczać władze PPL-u, bo to też robimy. To też robimy, bo wiemy, jaka jest sytuacja. PPL jest właścicielem portu lotniczego Warszawa-Radom. Natomiast jeśli są te punkty styczne, jeśli jest płaszczyzna do wspólnego działania, do rozwijania także tej działalności pozalotniskowej, to my jesteśmy do tego gotowi. Mamy też świadomość, proszę Państwa, obaj z prezesem Daniłem, że należy wysłać taki mocny sygnał w świat, korzystając z lotniska, możemy mówić, operować takimi metaforami, do tych przedsiębiorców, którzy w tej chwili siadają do stołu i rozmawiają o rozwoju tej działalności pozalotniskowej, że również władze samorządowe są gotowe do współpracy i ten kapitał, który w perspektywie kilkunastu i miejmy nadzieję, że kilkudziesięciu, choć mówiąc kilkadziesiąt lat, to oczywiście, ale w biznesie model inwestowania, który podlega weryfikacji przez kilkadziesiąt lat, to nie jest nic nadzwyczajnego, prawda? Więc mówiąc, chcemy wysyłać w świat taki sygnał do tych przedsiębiorców, że wasz kapitał jest bezpieczny, zarówno PPL jest gotowy zaangażować swoje siły, ale również mając świadomość, że duża część tego terenu, która jest potencjalnie w grze i przedsiębiorcy mogą być nimi zainteresowani, w najbliższych latach także jest pod kontrolą samorządu. Więc tym porozumieniem również pokazujemy to, że jako samorząd chcemy się w to angażować i chcemy być takim bezpiecznikiem dla tych przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w działalność inną niż działalność taką stricte lotniskową. O tej działalności właśnie mówił pan prezes Marcin Daniuł. Proszę Państwa, na koniec oczywiście chciałbym podziękować i to na ręce pana prezesa, dla całego zarządu PPL-u. Mam świadomość tego, że te rozmowy trwają. Ja akurat wiem więcej niż pan prezes mógł powiedzieć i dlatego tak myślę, że z mojej wypowiedzi Państwo wyczytujecie duży optymizm i takie dobre nastawienie w przyszłość, bo myślę, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy w tym miejscu będziemy również mogli mówić o dobrych podjętych decyzjach przez PPL, przez przedsiębiorców, a za każdą taką decyzją również będzie stał dobry klimat tworzony przez samorząd, przez naszą wspólnotę radomską, więc...
0: Widzimy tutaj rolę w rozwoju branży pozalotniczej, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
2: O tyle bardzo dla nas to jest ważne porozumienie, można powiedzieć kamień milowy, ponieważ to jest część naszej strategii. Przypominam, że ta strategia zakłada również rozwój biznesu pozalotniczego. Będziemy stawiać na szkolenia, będziemy stawiać na serwis techniczny statków powietrznych, tak zwane MRO, będziemy stawiać na logistykę, magazyny cargo. I to porozumienie mówi nie mniej, nie więcej, tylko że dwie strony będą się wspierały, będziemy mogli poddzierżawiać nieruchomości, które należą do miasta Radomia, miasta gminy Radom i oferować je naszym kontrahentom, naszym partnerom, którzy będą realizowali swoje zadania w zakresie takim, o którym wspomniałem. Jest to bardzo istotne. To pokazuje, że port oprócz ruchu pasażerskiego, a ten ruch rośnie. Mamy rekord, 100 tysięcy pasażerów obsłużonych, ale pewnie jeszcze powiemy później o tym. W każdym razie jest to bardzo ważne i pozwala nam na dalsze rozmowy, negocjacje z kontrahentami. Co jeszcze jest bardzo ważnego i na co chciałem zwrócić uwagę, to to, że strony potwierdzają chęć kontynuowania działalności lotniczej tutaj w Radomiu na lotnisku po okresie umowy. Bo dzisiaj jesteśmy związani umową do roku 2040. Po 2040 dalej będziemy tu prowadzić działalność lotniczą i tą pozalotniczą, o której wcześniej wspomniałem. Niestety no, jesteśmy związani umową poufności z każdym kontrahentem, natomiast mogę zdradzić, że mówimy o 4 hangarach kodu C, czyli dla kodu C samolotu Boeing 737 czy Airbus 320, 2 hangarach kodu E, czyli Dreamliner. Okay. Mówimy również o spedycji, mówimy również o cargo, mówimy o szkoleniach. Centrum szkoleniowe pewnej, bardzo znanej i istotnej dla Polski firmy. Rozmawiamy z kontrahentami, jest duże zainteresowanie, mamy feedback, że właśnie jak podpiszemy porozumienie, to będziemy mogli iść dalej. Więc bardzo się cieszymy. Kamień milowy w naszej strategii tego rozwoju działalności pozalotniczej. No i skupiamy się na tym, na tej współpracy, gdzie już wiemy, gdzie będziemy potrzebowali wsparcia miasta, a miasto jak gdyby wykorzysta naszą wiedzę i nasze kontakty w branży, żeby jak najlepiej to zaprojektować z korzyścią i dla portu, i dla regionu, bo tu mówimy o branży, która będzie potrzebowała pracowników, która będzie potrzebowała dodatkowych usług i tak dalej, i tak dalej. Czyli w tym łańcuchu dostaw to jest nie tylko pracownik, tylko wszyscy, którzy kooperują.
0: Lotnisko w Radomiu od początku roku obsłużyło już 100 tysięcy pasażerów. Potencjał więc jest, mówi Marcin Danił, wiceprezes PPL.
2: Tak, 100 tysięcy, rekord sierpień 29 tysięcy, 26 tysięcy lipiec, więc to są historyczne wyniki lotniska w Radomiu, ale to jest sezon. Ogłosiliśmy przetarg, bo to mogę powiedzieć, na połączenie do Oslo. Zgłaszają się, widzieliśmy, że zgłaszają się przewoźnicy. Od lata, czyli z końcem marca, jest szansa, że uruchomimy. To będzie połączenie całoroczne z dużą częstotliwością. Rozmawiamy z turoperatorami, to też mogę powiedzieć, o uruchomieniu również połączeń wakacyjnych całorocznych. Czyli mamy Egipt, mamy dzisiaj Turcję, która jest całoroczna, mamy Tunezję. Jest szansa, nie chciałbym powiedzieć, zobowiązać się w jakim okresie czasu do podwojenia ruchu, dojścia do 200 tysięcy pasażerów obsługiwanych w okresie jednego roku, ale no, nie jestem w stanie powiedzieć, dlatego że to nie jest tak, że turoperatorzy czy przewoźnicy wahają się, bo widać, że Radom zaczyna być interesujący, jeżeli chodzi o obsługę Warszawy, Mazowsza, ale na przykład turoperatorzy skarżą się, że nie mają samolotów dostępnych do tego, żeby je, oni je czarterują czy tam leasingują. Jak będzie podaż samolotów większa, no to na pewno Radom na tym skorzysta. To będzie pewnik moim zdaniem. Więc jak wróci ta flota, każdy ma apetyt na wzrost. Największe wzrosty dzisiaj w Polsce ma Kraków. To są 15%. My jako Warszawa 8-9%. Ale wynika to z tego, że brakuje slotów, więc cały czas zachęcamy, żeby tak, Warszawa, tu możecie osiągnąć te najwyższe wzrosty, skorzystajcie z lotniska Warszawa-Radom. Więc te rozmowy prowadzimy, mamy w departamencie, w biurze tak naprawdę sprzedaży, cały zespół dedykowany do sprzedaży produktu Radom, Warszawa-Radom. Jeździmy na Rutsy, jeździmy na różne konferencje turystyczne i tam jak gdyby cały czas prowadzimy rozmowy, zachęcamy do tego, żeby wziąć pod uwagę Radom, spróbować, bo to jest dla linii lotniczej, to nie jest duże ryzyko, bo jak decyduje się o tworzeniu połączenia, to pamiętajmy, że wprowadza to w systemy rezerwacyjne i widzi, jak przebiega sprzedaż i zawsze może w odpowiednim czasie z wyprzedzeniem zrezygnować, ale Oslo my bardzo wierzymy, czekamy na zakończenie przetargu i wtedy już podamy oficjalną informację.
0: 91 projektów zostanie zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Z regionu radomskiego zwyciężyło w sumie 11 pomysłów. To m.in. modernizacja w oddziałach szpitala na Józefowie, organizacja Radomskiego Teatru Pokoleń czy cykl turniejów koszykówki 3x3. W tej edycji oddano wiele głosów, mówi Adam Struzik, marszałek województwa.
3: Rekordowe zainteresowanie i ogromne zaangażowanie. Tak można podsumować tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybrali 91 projektów, na których realizację samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych. Jednocześnie ustanowiono nowy rekord liczby oddanych głosów. Oddano ich ponad 210 tysięcy. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy regionu radomskiego, którzy oddali 32 tysiące głosów, ciechanowskiego ponad 21 tysięcy i ostrołęckiego ponad 15 tysięcy. Te 210 tysięcy to nowy rekord i najlepszy dowód na to, że mieszkańcy Mazowsza chcą współdecydować o swoim otoczeniu. Rok temu głosowało 187 tysięcy, a dziś jest nas o 20 tysięcy więcej. To wspólny sukces całego regionu.
0: Budżet obywatelski Mazowsza cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi Sara Michalska z Urzędu Marszałkowskiego.
4: Mamy 7. edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza, wyjątkowa edycja, limitowana. Mamy zgłoszonych 333 projekty w tej edycji, z czego faktycznie bijemy rekordy, jak co roku. Ustalamy sobie bardzo wysoką poprzeczkę. Ponad 20 tysięcy zebranych głosów i aż 91 projektów do realizacji. To nas bardzo cieszy, dlatego że mamy bardzo dużo miękkich projektów, które mieszkańcy województwa mazowieckiego wybrali do realizacji, co jest dla mnie osobiście wielkim sukcesem. Jeżeli właśnie chodzi o liczbę realizowanych projektów, 91 projektów, dlatego że w większości mieszkańcy województwa mazowieckiego wybrali projekty miękkie do realizacji i stąd ten rekord. Przypominamy, że projekty miękkie to 240 tysięcy złotych, a projekty inwestycyjne do 1 200 tysięcy złotych.
0: Na realizację projektów z tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza przeznaczono 30 milionów złotych, mówi Marcin Podsendek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa.
5: Budżet obywatelski Mazowsza to inicjatywa, którą uchwalił już 7 lat temu Sejmik na wniosek pana marszałka. Bardzo słuszna inicjatywa, która jest znana w gminach i w powiatach w całej Polsce. Budżet partycypacyjny, czyli to mieszkańcy decydują, to mieszkańcy przeznaczają środki finansowe, które my jako samorząd województwa przekazujemy w ich ręce. W tym roku to kwota 30 milionów złotych. Ta kwota rokrocznie rośnie. I myślę, że w przyszłym roku w budżecie również ta kwota zostanie zwiększona w odpowiedni sposób, ponieważ ja wychodzę z założenia, że najlepiej jest, gdy środki finansowe trafiają do samych zainteresowanych, którzy wiedzą, jak najlepiej je zagospodarować. My, jako powiedzmy decydujący, wybierani w wyborach, powinniśmy dawać jak największą przestrzeń właśnie mieszkańcom na decydowanie o tym, gdzie środki powinny być alokowane, bo to oni najlepiej wiedzą. A sama idea budżetu, gdzie ludzie, wspólnoty lokalne angażują się bardzo mocno w jakimś projekcie, w jakiejś idei, jakiejś sprawie, która ich jednoczy, jest kwintesencją samorządu i dlatego uważam, że powinniśmy wspierać tę inicjatywę i jeszcze bardziej finansowo ją, że tak powiem, wzmacniać. Projekty są bardzo różne, od projektów miękkich, które dotyczą na przykład organizacji różnego rodzaju pikników, zaczynając poprzez projekty już twardsze, drogowe, które na przykład dotyczą doświetlenia miejsc pieszych na drogach wojewódzkich, bo budżet obywatelski Mazowsza dotyczy inwestycji mazowieckich, jeżeli mówimy o projekcie inwestycyjnym, kiedy mówimy o projekcie miękkim, tak naprawdę dowolność jest bardzo, bardzo duża i w tym momencie nie ma aż takich bardzo wielkich barier, jeżeli chodzi o pomysł. Natomiast jeśli chodzi o projekty inwestycyjne, no to musimy pamiętać o tym, że my jako Mazowsze musimy być, że powiem, czy to właścicielem drogi, czy właścicielem instytucji, czy na przykład właścicielem gruntu, w którym powstaje jakaś inicjatywa. Jeżeli chodzi o inicjatywy, są bardzo różne również pod kątem zdrowia. Ja na przykład bardzo cenię sobie inicjatywy, w których na przykład doposażane są szpitale w karetki pogotowia. Wiemy, że tych karetek nigdy nie jest za wiele i także kibicuję takim projektom. Tak, kultura w tym roku, jak widać, w 2026 roku na tej gali dominuje i rzeczywiście projekty o charakterze kulturalnym mają swój dzisiejszy dzień zwycięstw. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo pamiętajmy, że zdrowe i silne społeczeństwo jest silne poprzez swoją kulturę.
0: Wypadku można uniknąć, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Mazowieccy policjanci apelują do kierowców o ostrożność w pobliżu przejazdów kolejowych. Przed jego przekroczeniem zawsze upewnijmy się, czy nie nadjeżdża pociąg. Nie należy także wjeżdżać na przejazd, jeśli za nim nie możemy kontynuować jazdy, a także wyprzedzać na nim i bezpośrednio przed. O czym jeszcze warto pamiętać, mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z zespołu prasowego Mazowieckiej Policji.
6: Skrzyżowania kolejowo-drogowe są to takie jedne z najbardziej newralgicznych miejsc, gdzie jeżeli kierowcy wykażą się brakiem rozsądku, może dojść do tragedii. Główną taką przyczyną tych zdarzeń to jest przede wszystkim lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa. O ile mamy przejazdy strzeżone, wtedy są to przejazdy zarówno z rogatkami, jak i sygnalizacją, bądź tylko sygnalizacją, ale bez rogatek, musimy tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co nadaje nam sygnalizator. Czyli te dwa sygnalizatory S1, które nadają sygnał czerwony, one mówią jednak,

0: że taryfikator za niestosowanie się do sygnalizacji zabraniającej nam wjazd na przejazd kolejowy, bądź wjeżdżanie przy nieotwartych do końca rogatkach, bądź już w trakcie zamykania ich, przewiduje mandat w wysokości aż 2000 zł. Nie zapominajmy też, że jeżeli popełnimy to wykroczenie w przeciągu 2 lat jeszcze raz, to ten mandat jest mnożony razy 2. Sama wysokość tego mandatu musi dać do zrozumienia uczestnikom ruchu, że w sytuacji kolizyjnej z pociągiem, no niestety nie ma takiego pojazdu, który by nas uchronił. Bardzo często w większości tych zdarzeń są to pojazdy osobowe. No nie zapominajmy, że w kontakcie z setkami ton, jak waży pociąg, w momencie zderzenia się z 1,5-tonowym czy 2-tonowym pojazdem osobowym, no niestety uczestnicy, którzy są w tym pojeździe, nie mają najmniejszych szans. Na pewno odniosą obrażenia w takim zdarzeniu, a bardzo często też i mogą przepłacić życiem.
1: Mówił pan jeszcze o tym, jak wygląda to na strzeżonym, a na co zwracać uwagę na takim niestrzeżonym właśnie przejeździe kolejowym?
0: Jeśli chodzi o niestrzeżony przejazd kolejowy, oczywiście każdy przejazd kolejowy jest oznaczony znakami ostrzegawczymi. Jeżeli to jest przejazd niestrzeżony, dobrze wiemy, że jest to znak w kształcie trójkąta o żółtej barwie i w wymalowanym piktogramie pociągu, tak? Więc tutaj wiemy, że mamy do czynienia z przejazdem niestrzeżonym. To oczywiście od kierowcy wymaga zachowania szczególnej ostrożności, czyli zatrzymania się, upewnienia się, czy możemy przejechać przez taki przejazd. Oczywiście wcześniej też mamy ustawione znaki mówiące, czy mamy do czynienia z przejazdem jednotorowym, czy wielotorowym. Tutaj mówię już o znaczeniu takiego przejazdu znakiem tak zwanego Krzyża Świętego Andrzeja. Więc kierowcy muszą wiedzieć, że w tych miejscach zignorowanie przepisów ruchu drogowego może skończyć się niestety tragicznie i nawet śmiercią. Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji na przejeździe, bo bardzo często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że pojazdy próbują wjechać na ten przejazd, rogatki są już w trakcie opuszczania i się okazuje, że ta rogatka zatrzymuje się na dachu naszego pojazdu. Obserwujemy, że są to nawet i autobusy. Szanowni Państwo, nie bójmy się wtedy włączyć biegu wstecznego. Wycofajmy się, nawet jeżeli byłoby to spowodowane z wyłamaniem tej rogatki, a jeżeli już utkniemy na tym przejeździe, to wyłammy tą rogatkę i spróbujmy się tym pojazdem wycofać oczywiście. Sytuacja wygląda troszeczkę inaczej w momencie, kiedy nasz pojazd ulegnie awarii na takim przejeździe, bo też takie sytuacje mają miejsce, że ten pojazd może się nam po prostu zwyczajnie zepsuć. Szanowni Państwo, wtedy najważniejsze jest zachować zimną krew, nie panikować. Pierwsze co, to opuszczamy torowisko, szukamy żółtej nalepki PLK. One są zawsze umieszczone na wewnętrznych częściach napędów rogatek, bądź z tyłu na krzyżach właśnie Świętego Andrzeja. I tam na tej żółtej nalepce PLK jest wytłuszczony, wygrubiony 9-cyfrowy kod. Jest to kod właśnie identyfikujący to skrzyżowanie kolejowo-drogowe. Dzwonimy na numer alarmowy 112, mówimy, że znajdujemy się na przejeździe kolejowo-drogowym, nasz pojazd uległ awarii, podajemy ten kod 9-cyfrowy, wtedy radiooperator łączy się szybko z nadzorem ruchu kolejowego i te wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na torach, informują maszynistę, który porusza się właśnie pociągiem po tym torze, aby zachował szczególną ostrożność. Bardzo często w takich sytuacjach udaje się uniknąć nawet zdarzeniu, bo wtedy maszynista ma obowiązek zatrzymać taki skład. No nie okłamujmy się, że wielotonowe pociągi nie zatrzymają się w miejscu. Bardzo często dochodzi do sytuacji, że pociąg zatrzymuje się 300, 400, 500 metrów dalej już za miejscem zdarzenia, pomimo tego, że już wcześniej hamował. Więc szanowni Państwo, nie lekceważmy tych przepisów, nie przeceniajmy swoich możliwości i pamiętajmy o tym, że w tych miejscach naprawdę nasz jeden błąd może kosztować nasze życie.
2: A teraz propozycja dla tych, którzy szukają ukojenia i regeneracji. Chcesz zminimalizować skutki złych emocji i poczuć się lepiej, to przytul się do drzewa. Do takiej aktywności zachęcają leśnicy. O dobroczynnym działaniu przytulania drzew mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
3: Dendroterapia jest to ostatnio taka moda na przytulanie się do drzew. Ma to wiele oczywiście takich łagodzących, uspokajających właściwości. Ogólnie przytulanie jest bardzo miłe, prawda? Czy do drugiej osoby, a do drzewa też. Więc osoby, które spacerują po lesie, mogą się przytulić do jednego drzewa, do drugiego drzewa, poczuć, zamknąć oczy, posłuchać, poczuć tej przyrody. Tego nawet tętniącego życia wokół nas. Może czasami też usłyszymy, jak te soki płyną w drzewach. Jest to po prostu uspokajające, łagodzące. Ogólnie przyroda jest taka uspokajająca. Można się zrelaksować w tym codziennym życiu, w tej bieganinie, którą mamy do praca, takie wyjście do lasu i takie złagodzenie tego

0: stresu jest jak najbardziej w współczesnym świecie nam potrzebne. Wybierając się, planując taką wyjście do lasu, oczywiście trzeba troszeczkę dłuższy czas sobie poświęcić, nie 5 minut, 10, bo idąc do lasu, to idziemy na taką dłuższą terapię, można powiedzieć, relaksacyjną. Bo nie tylko to przytulanie do drzew, ale też i dźwięki. Teraz na wiosnę zapachy, bo dużo kwiatów kwitnie, więc możemy ten las poczuć wszelakimi zmysłami. Więc należy wybrać jakieś takie miejsce spokojniejsze, nie blisko drogi, tylko może dalej trzeba wejść szlakiem turystycznym, wybrać jakieś takie drzewo, które akurat w tym momencie wpadnie nam w oko, które możemy objąć dłońmi, rękoma, przytulić się, zamknąć oczy. Posłuchać, po prostu wyciszyć się, posłuchać. I tutaj musimy poświęcić troszeczkę więcej czasu niż te 15 minut, ale naprawdę taka terapia, można powiedzieć, przyrodą. Ja mówię, że to jest przyroda, to tu zmysły działają. Jest bardzo łagodząca, uspokajająca i myślę, że każdemu taka terapia by się przydała i każdy po prostu będzie się później lepiej czuł. Kontakt z przyrodą jest niesamowity, bo możemy ją poczuć, jak wspominałem, wszelakimi zmysłami. Nawet możemy smakować przyrodę, bo wiele roślin jest, które możemy degustować, nawet surowych. Możemy poczuć zapachy, możemy poczuć, posłuchać szumu drzew, liści. Więc to wszystko jest, ma taki łagodzący, uspokajający rytm. Więc no mówię, tutaj jak najbardziej, kto jest mocno zabiegany, niech poświęci sobie raz w tygodniu, na weekendzie te pół godziny, godzinkę na taki relaksujący spacer z tymi doznaniami, o których wspominałem. Ja myślę, że czy w pojedynkę, czy rodzinie, czy większej grupie można, tylko wiadomo, trzeba, jak już idziemy z całą rodziną, czy ze znajomymi, to też na spokojnie. Nie bądźmy zbytnio hałaśliwi, uspokójmy się, wyciszmy się, no i niech każdy w jakimś niedalekim sąsiedztwie tą terapię leasem po prostu realizuje. Też można wspólnie. Tutaj nie jest zakazane, nie zabronione, ale trzeba wyciszyć się. Przede wszystkim telefony wyciszyć, pozostawić gdzieś, nie wiem, w samochodzie albo w kieszeni wyłączyć, żeby też nie przeszkadzało i każdy może wspólnie poddać się tym przyjemnym rzeczom w lesie. Świat przyrody jest bardzo bogatym światem. Większość osób wie, że to iglaste to jest choinka, chociaż takiego gatunku nie ma, bo to jest tylko to drzewko świąteczne, które ubieramy i warto sobie nawet dzienniczek, czy nawet jakiś mały atlas, nie wiem, drzew, czy ptaków ze sobą mieć i rozpoznać. Wiadomo, biała kora jest to oczywiście brzoza. Sosna ma bardziej takie łuszczącą się korę i bardzo często można spotkać na żywicę, która wycieka. Więc warto też znać drzewa, które rosną wokół nas, żeby po prostu nie przykleić się do takiej żywicy i do sosny. No tego typu. Dęby mają bardziej grubą, popękaną taką korę. Też zależy to od wieku drzew, bo młodsze mają troszeczkę inną, starsze troszeczkę inną, ale mówię, rozpoznawanie tych podstawowych gatunków leśnych jest bardzo ważne dla naszej świadomości też, żebyśmy wiedzieli, jakie te drzewa rosną wokół nas.
1: Fox FM Radom. Hitów. Zbrójcu na 106.4.
2: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Fikcyjne przeglądy techniczne w powiecie przysuskim i setki zarzutów dla dwóch diagnostów. Mężczyźni w wieku 36 i 67 lat podbijali pieczątki bez sprawdzania stanu pojazdów. O szczegółach Marcin Sawicki z zespołu prasowego Mazowieckiej Policji.
3: Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy z prokuratorami Prokuratury Okręgowej w Radomiu od pewnego czasu prowadzili analizę nieprawidłowości na jednej ze stacji kontroli pojazdów w powiecie przysuskim. Zgromadzony materiał dowodowy potwierdził, że w grudniu 2024 roku dwaj pracownicy stacji 36-latek i 67-latek poświadczyli nieprawdę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Prowadzili oni do systemu informatycznego wpisy o pozytywnym wyniku badań technicznych, mimo że nie przeprowadzili przeprowadzili wymaganej procedury. W środę 23 września funkcjonariusze zatrzymali obu diagnostów, mieszkańców powiatu przysuskiego. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów z artykułu 271 paragraf 3 kodeksu karnego. Wobec podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości odpowiednio 20 tysięcy i 35 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd. Zabezpieczono także ich majątek na poczet przyszłych kar. Za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury okręgowej w Radomiu. Policjanci analizują zabezpieczoną dokumentację i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Zakończyły się prace renowacyjne zabytkowej polichromii na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Żeromskiego 23 w Radomiu. Na pracę miasto przyznało właścicielowi budynku 90 tysięcy złotych dotacji. Dzięki tym działaniom chronimy zabytki miasta przed zniszczeniem, mówi Bartosz Bednarczyk, wiceprezydent Radomia.
4: Polichromia w Radomiu to jest jedna z takich perełek, których nie do końca wszyscy Radomianie są świadomi. Tak naprawdę wiele z kamienic w ścisłym centrum miasta od połowy XIX wieku na szczycie klatek schodowych były zdobione właśnie tymi bogato kolorystycznie zdobionymi polichromiami. I ponieważ no to jest cechą charakterystyczną. Nie zawsze fasady, nie zawsze to, co widzimy w takim naszym ogólnym planie, to jest to, co jest charakterystyczne. Czasami te szczegóły są w środku. To tak samo, jeżeli byśmy spojrzeli na architekturę naszych budynków, żeliwne balkony. Ze względu na to, że właśnie huty żeliwa były wokół Radomia dość rozpowszechnione, to te balkony, balustrady wykonane właśnie z żeliwa, to też taka część naszego dziedzictwa, o której warto pamiętać. Uchwała dotycząca dofinansowania remontu polichromii, renowacji polichromii oraz przygotowania projektu remontu kamienicy przy ulicy Sienkiewicza, to takie dwa kroki w przyszłość. Po latach znów wróciliśmy do projektów na rewitalizację miasta i tej zabytkowej naszej infrastruktury i tego dziedzictwa, które od pokoleń było tutaj kształtowane właśnie w samym, szczególnie centrum naszego miasta. A w latach następnych chcemy rozwinąć ten program. Tegoroczna edycja pozwoliła nam na wyciągnięcie wniosków co do przyszłości. Spodziewaliśmy się więcej projektów dotyczących renowacji, elewacji zabytków, bo o tym każdy z nas wie, że idąc ulicami widzimy takie potrzeby, ale stajemy przed prostym problemem ze strony właścicieli prywatnych, wspólnot. Tu do każdej inwestycji potrzebny jest projekt. Same projekty nie są dotowane, w związku z tym warto wesprzeć naszych tutaj właścicieli i wspólnoty w tym aspekcie, bo później element wykonawczy, czyli inwestycja i budowa, to są już takie działania, które mogą być w jakiś sposób objęte pożyczką, kredytem, ale także są dofinansowane z różnych źródeł publicznych. Natomiast ten element projektowy to jest pierwszy krok do każdego działania, więc warto też wyodrębnić takie środki na to, żeby ta nasza przestrzeń architektoniczna w obrębie tych zabytkowych części miasta zmieniała się, no i przywracać jej ten pierwotny stan. Każdy z wnioskodawców mógł wnioskować o 100% dofinansowania I rzeczywiście większość tych ofert składanych w konkursie miała taki charakter. My oczywiście premiowaliśmy te, gdzie właściciele czy zarządcy wspólnot wykazali już jakąś inicjatywą w zakresie pozyskiwania środków lub też wykonali już pewne prace. Budynek, w którym jest polichromia, w 2/3 jego elewacja jest już wykonana. W związku z tym także wiemy, że te budynki, część budynków, która posiada te bogate polichromie, są otwarte, taki jak i ten tutaj u rogu Witolda Jeżomskiego, dla wycieczek. Można się z zarządcą spotkać, umówić na to, żeby zobaczyć, jak wygląda ten fragment naszego dziedzictwa. W związku z tym ta otwartość jest też dla nas ważna. Zespół, który oceniał projekty powołany przez prezydenta Radosława Witkowskiego, to był zespół interdyscyplinarny, gdzie mieliśmy naprawdę tutaj wysokiej klasy specjalistów znających nie tylko samą historię sztuki, ale przede wszystkim historię i dziedzictwo naszego miasta.
2: Chcą uczyć empatii i wrażliwości na potrzeby seniorów. Fundacja Klementyna zachęca szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym Lekcje Empatii. Wolontariusze odwiedzą placówki uzbrojeni w ciężki, specjalistyczny kostium, tak zwany symulator starości, ucząc, z czym musi zmagać się osoba dotknięta ograniczeniami jesieni życia, mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji Klementyna.
5: I odwiedzamy szkoły z takimi, nazywamy to lekcjami empatii. Wtedy uczymy dzieci i też młodzież, jak wygląda starość, o tym, jakie ona niesie ze sobą ograniczenia. I też te ograniczenia pokazujemy na symulatorze starości. To jest taki strój, w który ubieramy uczniów i oni faktycznie mają te ograniczenia stawów, mają taką trochę wizualizację i sami mogą poczuć, jak ten senior funkcjonuje na co dzień. I chcemy im pokazywać, że to, że seniorka musi usiąść w autobusie, czy że idzie wolno chodnikiem, coś wolniej załatwia w urzędzie, to nie jest jej zła wola. To nie jest to, że chce być złośliwa dla młodszych osób. Tylko chcemy pokazać, że faktycznie tu jest raczej potrzeba pomocy i wsparcia takiej osoby, niż tej złości i frustracji. Tak naprawdę na samym początku, kiedy rozmawiamy, na początku jest sama rozmowa o starości, no to widzimy znudzenie na twarzach uczniów. Ale kiedy już wyjmujemy ten symulator starości, on wygląda trochę jak taki wielki strój snajpera. To zaczyna się taki śmiech, kto się ubierze, nikt nie chce i w końcu, kiedy zgłasza się ta pierwsza osoba i musi podnieść długopis, musi napisać coś na kartce, czy przejść się po schodach, wtedy widzimy, jak w tych młodych ludziach uruchamia się takie głębsze myślenie o starości. Widzimy szok na twarzach i kiedy tłumaczymy, że widzicie, wy mieliście ten symulator na sobie dosłownie 10 minut, a osoba starsza nie ma od tego odpoczynku. Ona nie może zdjąć swoich ograniczeń. Widzimy, że faktycznie te lekcje dają tym dzieciakom dużo. I też więcej niż jakakolwiek prezentacja, to, że oni mogą to poczuć na własnej skórze. Mhm. I my bardzo chętnie odwiedzamy. I tak naprawdę wtedy, kiedy możemy wyjść do młodych, same oglądać to, jak zmienia się ich myślenie, to jest naprawdę pięknie. I zawsze bardzo chętnie bierzemy w tym udział.
6: Jak można się zgłaszać?
5: Tak naprawdę każdą możliwą drogą. Można do nas zadzwonić. Jest kontakt na naszej stronie internetowej. Można do nas napisać na Facebooku, na Instagramie. Jesteśmy otwarci, odczytujemy wszystkie wiadomości, jakie do nas dochodzą. Można też odwiedzić nas w fundacji, wtedy ugościmy herbatą i porozmawiamy dłużej o tym problemie.
2: W ramach programu edukacyjnego Klementyna odwiedziła szkoły z Radomia, Białobrzegów i Grójca. Coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne to tylko niektóre z objawów wypalenia zawodowego. Jak mówi Anna Mołaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, to poważna sprawa, której nie należy bagatelizować.
7: To jest bardzo poważna sprawa, polegająca generalnie, już w takim bardzo prostym skrócie, na takim funkcjonowaniu, mówiąc już tak nie książkowo, tylko chodzi o takie zrozumienie, na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia i funkcjonowania, które nie są bezpieczne. Dlatego też będzie to objęte nawet L4 i powinno być również objęte w takich już krańcowych, w tych trzecich stopniach, również terapią psychologiczną. Ponieważ są to naprawdę ogromne dramaty, które się dzieją i w korporacjach, i głównie osoby, które są narażone na to, to są te osoby, no również i państwo, którzy pracujecie z mediami, wszyscy handlowcy, związane to wszystko z tymi relacjami międzyludzkimi. I oczywiście są stopnie tego wypalenia zawodowego i oczywiście są objawy, demon jest bardzo szeroki i bardzo skomplikowany i nie we wszystkich przypadkach taki jednostkowy. Każdy przypadek jest inny, ale powiem tak, trzy główne cechy. Pierwsze to związane z tym, że jest całkowity brak energii. Człowiek nie ma energii i tak naprawdę nie ma kompletnie siły. Energetyka, w szczególności ta emocjonalna, jest bardzo ważna. I oczywiście można to rozszerzyć, ale tak, sen, problemy ze snem bardzo duże. Nie możemy spać, sen jest bardzo płciutki. Też budzimy się między 3-5 rano. Czasami nie możemy oddychać. Niechętnie wstajemy, niechętnie idziemy do pracy. Później w dalszych, oczywiście już tam w drugim, w trzecim stopniu, może to doprowadzić do depresji, do uzależnień, do narkotyków, do jakichś hazardów. Mózg musi być wyspany. Druga rzecz w tych obszarach takich czysto emocjonalnych to jest złośliwość. Niechęć do kontaktów. Człowiek jest zirytowany, unika często. L4 się wtedy też pojawiają, bo bardzo często ludzie, nie mogąc poradzić sobie, nie mając siły na dalsze funkcjonowanie, są bardzo oschli, wycofani z życia i tak jakby odcięci od kontaktów z innymi osobami. No i trzecie, wydajność w pracy tego typu ludzi spada maksymalnie. Także taki pracownik jest bardzo, bardzo mało wydajny, bardzo zmęczony, bardzo cierpiący. Powinno nam się zapalić takie światełko w tunelu, jeżeli ja idę do pracy i już idę do tej pracy niechętnie. Bo oczywiście możemy być zmęczeni, może być jakiś bardzo duży stres, jakaś sprawa nam nie wyszła, prawda? Ale wystarczy, że ją rozwiążemy, wystarczy, że zmęczenie, piątek, sobota, niedziela, jest weekend i my wypoczniemy w ten weekend i w skowronkach od poniedziałku zaczynamy nowy tydzień pracy. Natomiast jeżeli jest to tak, że trwa to tydzień, 2, 3, 4 tygodnie, że jest konflikt, że jest zła organizacja pracy. Bardzo często jak ludzie tutaj też i do nas przychodzą, to natłok pracy. Pracują po 10, po 16 godzin na dobę. Małe wynagrodzenie, czyli gdzieś coś nie tak się dzieje w pracy. Małe wynagrodzenie następuje bardzo szybko. Nawet jak lubiłam tą pracę, oczywiście zakładam, że szłam do tej pracy i był to ten wymarzony zawód, chciałam iść do tej pracy i wszystko się układało, tak? Natomiast generalnie ta organizacja powoduje, że już nie jest to takie miłe, takie chętne. Nie mam siły, nie mam weny, nie mam energii. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Bo krótki okres można wytrzymać. Ale jeżeli to jest dłuższy okres, to niestety zaczyna się nasze własne ja i nasz prywatny świat pomału zawalać. Później to przenoszę do domu. Odreagowanie na wszystkich członkach rodziny. Mało tego, to co ja w pierwszej części swojej wypowiedzi, zaczynają być niezadowolenie z siebie, taka autoagresja trochę w stosunku do siebie i to się tak rozlewa i rozszerza na całość naszego domu, na moje ja, moje własne funkcjonowanie. Zaczyna być jeden wielki problem, który trzeba rozwiązać i pójść prosić o pomoc fachowców. To jest naprawdę duży problem.
2: Chcą wesprzeć bezdomne czworonogi i promować ideę adopcji. Siatkarze WKS Czarni Radom oraz inne lokalne kluby ruszają z wyjątkową akcją. Podczas meczów domowych na Telebimach w radomskiej hali pojawiać się będą zdjęcia bezdomnych psów i kotów, które szukają domu przed nadchodzącą zimą, mówi Sylwia Sułkowska, prezes klubu.
6: Jako WKS Czarni Radom chcemy aktywnie włączyć się w akcję promowania adopcji bezdomnych zwierząt z radomskiego schroniska. Wierzymy, że klub sportowy to nie tylko rywalizacja na boisku, ale także wspieranie lokalnych inicjatyw i działanie na rzecz mieszkańców, ale również tych, którzy sami zabrać głosu o swoje dobro nie mogą. Przed nami bardzo trudny okres zimowy, dlatego taka symboliczna forma wsparcia, czyli emisja baneru promującego adopcję bezdomnych zwierząt podczas naszych meczów domowych, to taka mała cegiełka od naszego klubu, żeby wesprzeć, a Nóż Widelec, ktoś zobaczy ten apel i poruszy się jego serce i pupil, który będzie umieszczony na danym banerze, skradnie jego serce i zechce go adoptować. Także taki jest nasz cel. Co mecz planujemy pokazywać innego pupila, który czeka na bezpieczny i ciepły dom, zwłaszcza na ten okres zimowy. Także mamy nadzieję, że te biedne i zapłakane oczęta przemówią do serc naszych kibiców. Bardzo cieszy mnie ta inicjatywa, że została podjęta spontanicznie, że spotkała się z bardzo dużą akceptacją wielu klubów sportowych, bo nie jesteśmy jedyni, natomiast jesteśmy pierwsi. Akurat tak kalendarze rozgrywek się ułożyły, że ten WKS zainicjuje tą inicjatywę. Natomiast myślę, że wszystko przed nami i tutaj na pewno internauci i nasi kibice pomogą nam w zdefiniowaniu i nadaniu nazwy tej inicjatywie. Inicjatorem całej akcji jest pan Bartosz Giziński z ramienia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. Wspólnie tutaj w porozumieniu myślę, że stworzymy jakąś taką formułę konkursową, która rozstrzygnie tą nazwę. Taki spacer wprost zawodnika z psiakiem będzie na pewno świetną okazją do tego, żeby te psiaki przypromować. Psiaki czy kociaki, bo wiem, że też koty mają się tutaj na tych banerach docelowo pojawiać. WKS Czarni Radom to jest jedna wielka rodzina. Tworzymy naprawdę świetny czarni team. Większość takich akcji sobie konsultujemy, omawiamy. Panowie mają ogromne serce dla zwierząt, zwłaszcza dla tych bezdomnych. Wielu z nich też jest szczęśliwymi posiadaczami swoich własnych czworonożnych przyjaciół. Także myślę, że dużo dobrego popłynie z tej akcji, a nasze zaangażowanie i radość i frajdę, jaką nam przyniesie ta inicjatywa, będzie widoczna dla wszystkich.
2: Sezon na grzyby w pełni, a radomianie chętnie wybierają się do lasu w poszukiwaniu leśnych skarbów. Niestety często wybierają lasy, których nie znają. Jak zaplanować wyjście, by nie zgubić się w gąszczu drzew, mówi Edyta Nowicka, rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Radomiu.
8: Każde wyjście, także wyjście do lasu powinniśmy zaplanować, a niestety badania pokazują, że tendencje są takie, że ludzie robią wszystko na łapu-capu i nie planują wizyty w lesie. A tutaj przydałaby się chociaż prosta mapka. Dzisiaj mamy dużo map, ale i w formie elektronicznej są dostępne te mapy, choćby ta na naszej stronie internetowej www.radomlasy.gov.pl, ale też inne portale oferują mapy. To jest ważne. Ważne jest to, żeby często wybieramy się rodzinami do lasu i wciągają nas tak te grzyby, że nie wiemy, gdzie nasze dzieci są. No, dla dzieci ten las jest bardziej niebezpieczny z różnych powodów. Choćby z tak prostych powodów, że to są różne gałęzie. No, las to jest jednak taki ekosystem, który swoimi prawami się rządzi. Jest tam prowadzona też gospodarka leśna. Są pniaki, jest mokro, są doły, różne oczka wodne. Pilnujmy swoich dzieci i poinstruujmy ich, tak jak każdą brygadę, która do jakiejkolwiek pracy się wybiera. Bądźmy ostrożni, umówmy się co do jakiegoś charakterystycznego punktu, gdzie w razie czego się spotykamy. Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach komórkowych, bo dzisiaj GPS-y też wciąż nie działają wszędzie, ale w wielu miejscach działają. Warto też naładować po prostu telefon komórkowy, żeby w razie czego zadzwonić nawet na policję, bo różnie może się zdarzyć. Naprawdę są tacy, którzy potrafią kilkanaście i nawet kilkadziesiąt kilometrów się oddalić i sytuacja naprawdę może być nieprzyjemna. Taka prosta porada w razie zgubienia się w lesie, jeżeli oczywiście mamy telefon, no to spróbujmy, jeżeli działa internet, skontaktować się z jakimś leśnikiem. Na stronie internetowej są wykazy nadleśnic, kontaktów do leśniczych. Nie wiemy, jakim jesteśmy leśnictwie, ale spróbujmy skorzystać. Leśnicy się znają i nawet jeżeli podamy, z jakiej miejscowości jesteśmy, pomogą nam po prostu. Nikt nie zna tak lasu dobrze jak leśnicy i jest kilka charakterystycznych spraw, jeśli chodzi o zgubienie się w lesie. Większość lasów tutaj jest lasami gospodarczymi, a nawet w rezerwatach przyrody, które są już taką ostoją ochrony przyrody, są słupki oddziałowe. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Te słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których co jakiś czas, jeżeli są niewidoczne, odnawiane są numery. I jeżeli wiemy, obok jakiej miejscowości się znaleźliśmy, powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję, czy ten 112, że jesteśmy w takim a takim miejscu, a widzimy słupak oddziałowy i odczytajmy te numery, które są na każdym z tych stron, z lic tego słupka wypisane, bo to pozwoli na zasięgnięcie nawet przez służby porządkowe porady leśników i zorientowanie się, w którym oddziale jesteśmy. A w określonych obszarach lasu te oddziały mają taką numerację analogiczną jak mapy i leśnicy doskonale wiedzą, w którym miejscu dana osoba jest i jak do niej trafić. Dlatego, że cały las podzielony jest na takie prostokąty, na oddziały i nawet jeżeli nie widzimy takiego słupka, to obierzmy jakiś jeden kierunek, obierzmy taką jakby niewielką drogę, wizurę leśną i na pewno do takiego słupka w jednym czy w drugim kierunku po kilkuset metrach dojdziemy i to jest taka dobra rzecz, jeżeli naprawdę czujemy, że się zgubiliśmy. Inna rzecz, to stańmy cichutko i spróbujmy wysłuchać, czy nie słychać samochodów. Wybierajmy drogę, na której są ślady samochodu, bo taka droga z reguły prowadzi do jakiejś coraz lepszej drogi, aż wyjdziemy na jakąś drogę asfaltową. Warto poinstruować, bo wiele osób jednak w tym lesie w okresie tych grzybobrań z różnych powodów ginie. Niektórzy czują się na siłach, a później okazuje się, że sił brakuje. Warto po prostu poinstruować tych, z którymi idziemy, jakie są zasady, gdzie w razie czego się spotykamy. Oczywiście nie można powiedzieć, że spotykamy się pod grubą sosną, bo takich sosen jest dużo, czy starym dębem, bo to też nie jest dobry wskaźnik. Ale pamiętajmy o tych telefonach, o słupkach oddziałowych, o tym, że też są drogi leśne, które służą do celów przeciwpożarowych w okresie tym tak zwanym sezonu PPOŚ i one mają swoje numery, też leśnicy mają to na mapach, ma to straż pożarna na mapach, my współpracujemy jako służby mundurowe ze sobą, mamy wspólne szkolenia, oni wiedzą jakie są zasady oznakowania lasów, a my wiemy jakie u nich są procedury i to warto mieć na względzie jak się zgubimy. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zwracajmy uwagę na tablice. W lesie prowadzone są prace gospodarcze. Często to są związane prace ze ścinką drzew, ze zrywką, z innymi pracami gospodarczymi, z pielęgnacją lasu, czy po prostu wykaszaniem upraw, zależy jaka to jest pora roku. Zwracajmy uwagę, jeżeli taka tablica stoi, szczególnie jeśli to jest dzień powszedni, to naprawdę tam są prace i tam jest niebezpieczne. Poinstruujmy również dzieci, żeby tam nie wchodzić. Tak samo w terenach, gdzie wydarzyły się różne katastrofy, takie jak huragany. Wtedy nadleśniczy bardzo często wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu i to jest po to, żeby nic w takim lesie się tym, którzy tam się znajdą, nie stało. Po prostu nie wolno tam wjeżdżać ani wchodzić. To jest kolejna sprawa. Ja też przestrzegam przed wietrzną pogodą. Las jednak to jest miejsce, gdzie jest dużo drzew, są gałęzie. Jak bardzo wieje, to może poczekajmy parę godzin, nie idźmy tego dnia do lasu. Niewiele jest jadowitych w Polsce gatunków, ale no, tak najpopularniej to żmij się boimy. Nie rozróżniamy ich często od zaskrońców. Próbujemy rzucać się. Po co? Przede wszystkim unikajmy kontaktu z nimi. I jeżeli widzimy, że taki gad jest w pobliżu, to po prostu wycofajmy się delikatnie i też poinstruujmy dzieci. Uczmy swoje dzieci, jak zachować się w lesie. Na pewno nie bierzmy patyka i nie próbujmy z taką żmiją ją odganiać i tak dalej, bo ona może zwrotna być bardziej niż my mamy zdolność do ucieczki. No i podstawowa rzecz, jeśli wychodzimy do lasu, to nie zakładajmy butów w typie sandałów, czy zwykłych trampek z odsłoniętą kostką, tenisówek, dlatego że tak naprawdę najwłaściwsze obuwie w lesie to są wysokie gumowce, dlatego że nawet jeżeli wówczas nadepnęlibyśmy przez przypadek na żmiję, to nie ugryzie nas, nie ukąsi nas. Długie spodnie, długi rękaw również, jeżeli jest gorąco, to załóżmy, nie wiem, koszulkę na ramionczkach i do tego koszulę flanelową, która dobrze oddycha, dlatego że pamiętajmy, że w lesie są też kleszcze i są komary. Jest jedna podstawowa zasada, jeżeli chodzi o kleszcze. Przebrać się i w zasadzie to nawet wziąć prysznic i wzajemnie się dokładnie obejrzeć.
1: Vox FM Radom. Hitów w Grójcu na 106,4.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, to co?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugim tego drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu, była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej miałeś swoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przyciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kajawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
11: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku, śledczy zabezpieczeni monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
12: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
13: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
12: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
14: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
12: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
15: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
16: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne. Anna Łabuda, ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
15: Czyli można byłoby nawet operować.
16: Dokładnie.
15: Zasilanie niezależne.
17: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
18: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
15: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
18: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
19: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzyńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
20: Mam 1300, coś tam z groszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
21: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
22: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
23: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
24: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
25: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
26: Rodzice na pewno dumni.
27: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
28: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
29: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
30: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
31: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
30: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Autopromocja.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
1: Pokuć iście się.
0: Chcesz go przeprosić?
1: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś

0: po dziewiątej.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Nocna zmiana z Vox FM.
4: Tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna październikowa noc? Niezależnie czy jesteście w robocie, w ciężarówce, lodówce, piekarni, czy robicie coś innego, to mam nadzieję, że jakoś dzisiaj robota wychodzi. A jak nie, to Marcinek jakoś tam muzycznie pomoże. Witam was, mogę wam zagwarantować, że tej nocy z pewnością nie zgubimy.

0: 10 minut po północy to banana w Vox FM i mam nadzieję, że wy też załogo macie tej nocy banana na twarzy. Ja wiem, że nie jest łatwo, że jest poniedziałek, że październik nam się, bracie, zrobił w kalendarzu i trzeba się powoli zacząć ogrzewać, no bo zima idzie, ale mam nadzieję, że wy jakoś w robocie sobie dzisiaj radzicie. 609-869-869. Pamiętajcie, że w każdej chwili możecie się pochwalić, no bo nasza lista obecności, jak słyszycie, dzisiaj pamiętałem, gdzie jest, bo ostatnio gdzieś tam leżała. Jest tutaj elegancko i za chwilę będziemy ją zapełniać, wpisywać się, no i informować, gdzie jesteśmy i co robimy w naszym wspólnym nocnym programie, czyli oczywiście Nocna Zmiana. No i tradycyjnie ja wpisuję się na tę listę jako pierwszy. Tutaj Marcinek jest obecny, tak jest, informując was, że no ja w ten weekend, załogo, zacząłem już przygotowywać powoli swoją przyczepę kempingową do zimy, no bo było trochę ciepło, więc stwierdziłem, że zakryję ją już, żeby nie było potem przypału. No bo wiadomo, że uszczelki mogą pęknąć, potem na lato będziesz miał, bracie, wydatek, no ale lepiej chyba to ogarnąć wcześniej i potem sobie na następny sezon elegancko wyjechać. Wziąłem też sobie takie kobyłki, postawiłem wyżej, żeby opony nie dotykały ziemi, no bo jak dotykają, no to potem się robi z nich flak, no i tu już, bracie, jest problematyczne. Adi o tym wie, bo robi w oponach, właśnie napisał, że jest z nami obecny. Cześć, Adi. No i wiadomo, że o to trzeba dbać, zwłaszcza jeśli chodzi o gumy, bo dobrze wiemy, nie tylko z motoryzacji, ale też z życia, że pęknięta guma to nie jest kozak opcja.
1: To jest Nocna Zmiana.
2: To jest Nocna Zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Na szczęście my tej nocy nie pękamy, ale wpisujemy się na naszą listę obecności, informując, gdzie jesteśmy i co robimy. 609-869-869. Dajcie znać, a ja już za chwilę będę ją sprawdzał.

0: 20 minut po północy, nowator spada, ale za to wbija do nas głosóweczka.
1: Siema, siema Maciek, jak melduję się, pomykam do pracy jak co tydzień. Tak mówiłeś o tej jesieni, a ona jedzie z wielkimi krokami do nas. Właśnie tak dojeżdżam do Szczecina, bo jadę w stronę Niemiec i mam 5,5 stopnia na blacie.
0: To by tego blatu nie pogryzły ci żadne korniki. Na szczęście o Turkucia Podjadka się nie musisz martwić. Wszystkiego dobrego, za chwilę lista obecna.

0: 32 minuty po północy, 7 days and 1 week w Vox FM. Ta piosenka z pewnością dodała nam dużo energetywności.
1: A Marcin powiedział,
0: że nadeszła nasza lista obecności. Ten, kto z nami jest, ten się wpisuje pod 609 2 x 869, a Marcinek potem weryfikuje, co tam u załogi dobrego tej nocy słychać. Mariusz napisał, jadę na Kraków. No to Mariusz, ja jadę razem z tobą. Mam nadzieję, że mnie z fury nie wygonisz, ale ty jesteś dobrym kierowcą. Razem nam się dobrze jedzie, więc możemy jechać nawet za ten Kraków. Fajnie, Mariusz, że zdecydowałeś się wziąć mnie na swój pokład. Jest też Monika. Dzień dobry, po bardzo miłym weekendzie czas popracować. Na szczęście nocna zmiana już jest, więc energia, fajna muza i dobry humor gwarantowane. No Monika, muszę ci przyznać szczerze, że fajna to jest reklama. Mogłabyś się zatrudnić w jakimś marketingu czy coś, no bo reklama pierwsza klasa, naprawdę. Dzięki, że doceniasz i dzięki, że jesteś razem z nami w nocnej zmianie. Jest też Adi od Ogumienia. Siema Marcinek, robimy opony, czas przygotować się na zimę. No dokładnie tak, bo niedługo wszyscy będą zmieniać. Będziecie mieli z pewnością bardzo duży ruch, dlatego ja się przygotowałem i zmieniłem już opony w ten weekend, żeby ci roboty nie dokładać. No ale zarobisz swoje, bardzo dobrze, na następne wakacje z pewnością będzie. Jest Maciek z Wesołej. Dobry wieczór Marcinie, ale ten tydzień szybko minął. Dopiero co się żegnałeś tydzień temu, a już cię znowu słychać. Pozdrawiam wszystkich ochroniarzy, co pilnują porządku, służby mundurowe oraz zawodowych kierowców. Tak jest Maciek, fajnie, że jesteś zawsze wesoły, uśmiechnięty i to mi się podoba. Takich ludzi właśnie chcemy w nocnej zmianie. A ten, kto jeszcze nie pisał SMS-ów, proszę się przekonać, 609-869-869. Marcinek wszystkie odczytuje. Jest też Adam z Ursynowa wraz z mamą Zosią. Marcinku, u mnie tydzień mocno pracujący. I zainstalowałem mamie dodatkowe szafki w kuchni i się bardzo ucieszyła. No ja się wcale nie dziwię, no bo jak nie użyłeś do tego takiej dużej ilości silikonu jak ja, to z pewnością to się fajnie trzyma.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Bo na silikon, no to słaba robota. Wkręt to trzyma bardzo mocno. Oczywiście to nie wszystkie SMS-y, już za chwilę będziemy kontynuować, poszukiwając szczęścia. No właśnie, i będziemy sprawdzać, co tam u nas słychać i wszystkie SMS-y odczytywać. A teraz gramy. Przemierzamy cały

0: 43 minuty po północy, to Szaza, powiedz, że mnie kochasz. No to mówię wam, droga załogo, że kocham was i dziękuję, że jesteście w nocnej zmianie razem ze mną. A teraz czas na V2, czyli nasze druga odsłona listy obecności, gdzie sprawdzamy, co tam u was słychać. A jest z nami z pewnością Przemo. Siemaneczko, Marcinku, jadę z kolegą Patrykiem w trasę. Mamy jeszcze 6 godzin jazdy, ale przy waszej muzyce taka droga to przyjemność. No wiadomo, że tak, muzyka w rytmie hitów jest dla nas wszystkich i wspiera nas gdziekolwiek tylko jesteśmy. Jest też Jarek. Cześć Marcinku, ja też się wpisuję na listę obecności. Jeżdżę po magazynie wózkiem widłowym i wożę palety. No to Jarku, jak ci tam będzie trzeba coś podtrzymać czy coś, to możesz tą paletę oprzeć tak delikatnie o radio. Mam nadzieję, że obudowa nie pęknie i że nie będziesz musiał bulić, ale w razie czego to powiedz, że Marcinek powiedział, że pomoże, a jak pomoże, to czasem zrobi, czasem nie, ale zazwyczaj robi. Jest też Arek ze Słubic koło Płocka. Ciężko Marcinku nam zasnąć, ale chociaż fajna muza w radiu leci. No wiadomo, muzyka w rytmie hitów jest dla nas wszystkich, czy to poprzez falę FM, czy to poprzez naszą mobilną aplikację, którą w każdej chwili można pobrać na swojego fona, no to ta muzyka jest pośród nas. Jest też z nami Mateusz Związowny. Marcinku, melduje się. Zaraz ruszam do pracy, ale przedtem słucham najlepszego programu w najlepszym radiu. Pozdrawiam z rodzinką. No ale Mati, no jak coś, to pamiętaj, że do roboty też mnie możesz wziąć.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Ja w robocie chętnie pomogę. Muzycznie na pewno. I Know This Club. Gramy.

Oj, tej nocy będzie gorąco, bo muzyka w rytmie hitów nas przesiąga i to pozytywnym tego słowa znaczeniu. A pod 609-869-869 zameldował się Hubert. Grochów nie śpi! No to widzę, że Hubert, jesteśmy bardzo blisko siebie. Poczekaj, wyjrzę za okno, może cię zobaczę. Hubert! To ty tak machasz? Jak tak, to dajesz, dajesz jeszcze i nie przestajesz.

0: Loverboy, dajesz, nie przestajesz, tylko sprawdzasz pan pogodę. No bo jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy nigdzie nie powinno padać. Najcieplej będzie w centrum, bo 13 stopni tam zobaczymy, a najzimniej na północy, bo 9 stopni w Suwałkach i Olsztynie jest przewidywane. W dalszej części dnia będzie pochmurno, ale słońce też do nas zawita. 21 stopni w Katowicach, a 18 w Koszalinie. No myślę, że przy takiej pogodzie to nawet nie trzeba żadnej kawy pić, no bo bez kawy też da radę. Chociaż rutyny, bracie, nie oszukasz.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: I nie ma w tym żadnego kłamstwa, no bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto będzie chciał nas zrobić w konia właśnie w temacie picia kawy, no bo dzisiaj taki dzień mamy, a więc czarna, biała amerykana dzisiaj z pewnością będzie obalana. Vox FM. Przez Marcinka na pewno. Cześć ponownie. Hello.

8 minut po godzinie pierwszej Stachurski mówi, że to raj, ale to nie jest do końca taki wymarzony raj, bo w tym raju ktoś robi nas w konia. Kto? Za chwilę się przekonamy. Być może będzie to kofeinowy kłamca Marcin, kofeinowy kłamczuszek Marcinek lub prezes Miros. Bądźcie z nami, no bo to kłamstwo musimy rozwiązać. Bo my nie lubimy, jak ktoś robi nas w konia.

0: Błędem to było kłamać w temacie kofeinowym.
1: Kto to kłamie?
2: A to jest pytanie do was, a więc załogo spakujmy się i pojedźmy do naszej woksowej kawiarni, w której tej nocy kawę serwuje Marcin Marcinek oraz prezes Miros. Jednak jeden spośród tych trzech panów jest kofeinowym kłamcą. A więc przekonajmy się, czy będzie nim Marcin?
0: Wypicie kawy podnosi ciśnienie krwi.
2: A może jednak to Marcinek kłamie? Kawa arabika, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Arabii. A może jednak to prezes Miros oszukuje?
3: Ja bym chciał powiedzieć, że kawa jest drugim najchętniej handlowanym surowcem na całym świecie.
2: Pozostaje więc pytanie...
1: Kto tu kłamie?
4: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609 2 razy 8 6 9 w tym momencie zdejmuje co? No oczywiście tak zwanego kagańca i czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto jest tej nocy kłamcą w temacie właśnie kawowym. Czy jest to Marcin, czy jest to Marcinek, a może jednak jest to prezes Miros. Halo, halo, kto jest z nami?
5: Witam, Krzysiek ze Śmieciarki.
0: Siemaneczko Krzysiu, jak tam ci idzie noc? Wszystko w robocie dobrze?
5: Jak na razie pozytywnie.
0: No i bardzo dobrze. Powiedz mi, Krzysiu, czy ty jesteś osobą, która na co dzień kłamie,

0: Čarce tak samo jak Krzysiu robią.
1: Kto tu kłamie?
2: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: A ja za swoje kłamstwo bardzo przepraszam.

0: Ten.
1: No i co, panie Mirosie, fajnie, co?
0: No właśnie, nie fajnie. Arabika. No bo pomyliło mi się, no. Dobra tam. Mówisz, że to ja niby kłamię, a widzicie, załogo, jaka jest prawda. Ale dobra, wybacz.
1: Dziękuję, no. Wiadomo, jak jest w naszej zabawie, kto tu kłamie. Czasami kłamie Marcin, czasami kłamie Miros. Chociaż nie, w sumie Marcin dawno nas nie okłamał, ale zobaczymy. Pewnie kiedyś nadejdzie taki dzień, kiedy to Marcin będzie kłamał. Zobaczymy.

38 minut po godzinie pierwszej. Armin van Buuren się zameldował, a pod 609-869-869 zameldował się Adam. Pozdrawiam Elę i Martynę, z którymi pracuję na nocnej zmianie, słuchając was. Ja tak właśnie nie wiem, Adam, bo piszesz Elę, Martynę. Weź ty, bracie, w końcu podejmij męską decyzję i się zdecyduj. Bo dziewczynom mieszasz w głowie. Może lepiej ja cię od nich zabiorę?

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Be cool jedyny raz. Ma się 30 urodziny, a takie właśnie w najbliższy czwartek będzie obchodził Król Latino, czyli Skolim. Jeśli się wybieracie na imprezkę do Skolima, to wpadnijcie też do naszej strefy Vox FM, bo też tam będziemy kiełbaski przy grillu robić. Wpadnijcie się, zameldujcie, a jeśli nie możecie być, to na naszych social mediach wszystko widoczne będzie. Skolim, 100 lat od Marcinka, już teraz.

Ina, Sun is up, 57 minut po godzinie pierwszej w Vox FM. A ja wam, załogo, bardzo dziękuję za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. To jest taki moment, kiedy się spotykamy razem i gadamy, co tam u nas słychać. Dzięki, że byliście, dobrego tygodnia. Pamiętajcie o urodzinach z Kolima i bądźcie blisko Vox FM. Zwłaszcza, że Solenizant teraz zagra. Marcinek, dziękuję.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, co to?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu, była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć twoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przyciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynowóz. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał.